must get a new alibi. I stay at home and ask myself, who is she?

Maria Kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

mnie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha.

mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy.

0: jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Między nami powiem ci, że

między nami nie.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś.
7: Przyślij do nas
8: pocztówkę z wakacji.
9: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
10: Nie.
11: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.
12: Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak może pamiętacie, ostatnio uczyliśmy się wymowy trudnej głoski rrr. Dzisiaj proponuję wam ćwiczenia, dzięki którym powtórzymy to, czego się nauczyliśmy i przy okazji przećwiczymy głoskę l. Ale wiecie doskonale, od czego trzeba zacząć, prawda? Wiecie? Od rozgrzewki. Więc na początku rozgrzewki jest oddychanie. Więc oddychamy. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech buzią. I powtórzcie to 5 razy. Wdech nosem, wydech buzią. Teraz, gdy już tak dobrze odetchnęliście, możecie zrobić to, co ja, czyli ziewnąć jak najszerzej. To jest znakomite ćwiczenie usprawniające buzię i brzuch. A po ziewnięciu jest czas na co? Na wysuwanie i chowanie języka. Czyli robicie tak. Jak najdalej wysuwacie język, starajcie się dotknąć czubkiem języka brody, a potem chowacie język jak najgłębiej. Po tych ćwiczeniach językowych czas na zataczanie językiem kółek wzdłuż buzi, czyli po prostu oblizujecie się. Wyobraźcie sobie, że na wargach macie miód albo coś innego pyszniutkiego, co lubicie najbardziej w świecie, i oblizujcie wargi. 5 razy w prawo, 5 kółek w prawo i potem 5 razy w lewo, czyli 5 kółek w lewo. Możecie potem wypchnąć policzki językiem od środka, tak jakby język zamienił się wam w młotek i stukał w policzki właśnie od środka. A teraz co robimy? Naśladujemy konika, czyli robimy tak. Kląskacie. Uderzajcie językiem w środku buzi w takie specjalne miejsca, tak żeby naśladować głos konika. A jak jeszcze robi konik, może robić tak. W końcu taki motorek zrobił się z konia. Możemy to skojarzyć z tym, że kiedyś ludzie jeździli na koniach, a potem przesiedli się na motory. Więc od dźwięków konika do dźwięku motora możemy przejść. Na koniec prychnijcie, czyli zróbcie tak.

Znowu naśladujemy konika i to jest ćwiczenie kończące rozgrzewkę. Czujecie już, jak macie buzię rozgrzaną, prawda? W związku z tym możemy wszyscy razem przystąpić do ćwiczeń w wymowie głoski r. Posłuchajcie najpierw takiego wierszyka. Oto kura, a to rura. Rura ruda, kura bura. Góra rury ma zawory, bura kura ma wapory. Czy zrozumieliście, o co w tym wierszyku chodzi? To już sobie tłumaczymy. Kura, to wiemy, to taki ptak, który znosi jaja i robi ko, ko, ko, ko, ko, ko. Rura jest na przykład w odkurzaczu. To taka długa rzecz z dziurą w środku. Jeżeli rura jest ruda, to znaczy, że jest takiego koloru jak marchewka. Niektórzy z Was mają na pewno rude, bardzo ładne włosy, prawda? A jeżeli kura jest bura, to znaczy, że jakiego jest koloru? No taka szaro-brązowa. Więc już wiemy, co to znaczy, że rura jest ruda i kura jest bura. A teraz wytłumaczmy sobie, co to są zawory, bo na górze rury są zawory. To są takie jakby kraniki, takie zamknięcia. Gdybyśmy wlali do rury wodę, to zamknięty zawór sprawia, że woda nie wyleci. Wiemy, co to są zawory w rurze, no to teraz co to są wapory, które ma kura? To są po prostu ataki histerii, paniki. Jeżeli kura się bardzo czegoś przestraszy, to panikuje, bije skrzydłami, czyli ma wapory. Posłuchajcie jeszcze raz. Oto kura, a to rura. Rura ruda, kura bura. Góra rury ma zawory, bura kura ma wapory. Mam dla Was dwa zadania. Po pierwsze, powtarzajcie ten wierszyk jak najczęściej. Tak, żeby się wyćwiczyć w wymowie głoski r. Narysujcie też kurę i rurę i to, co one mają. A drugie zadanie jest takie. Wymyślcie dalszy ciąg historii o kurze i rurze. Możecie też odegrać scenkę, o której mówi ten wierszyk. Powodzenia i do usłyszenia.

pani Literka. Porozmawiajmy dzisiaj o emocjach. O emocjach, czyli o uczuciach. Od jakiegoś czasu właśnie co kilka dni rozmawiamy o różnych uczuciach i dzisiaj proponuję wam zadanie niełatwe, ale przecież

wiesz, dacie radę, prawda? Proponuję wam dzisiaj słowo tęsknota i proponuję, żebyśmy porozmawiali o tym, czym tęsknota jest i jak sobie z nią radzić. Tęsknota wiąże się oczywiście z wyrazem tęsknić. A co to znaczy tęsknić? To bardzo chcieć kogoś zobaczyć, czuć brak tego kogoś. I jeżeli chcemy kogoś zobaczyć, czujemy brak i nie bardzo możemy zobaczyć tego, za kim tęsknimy, to czujemy się smutni. Czyli tęsknota wywołuje smutek. Za kim albo za czym można tęsknić? No na przykład za rodziną, za mamą, gdy przyszliśmy do przedszkola niedawno i brakuje nam w tej chwili mamy. Ale można też tęsknić za wakacjami, za różnymi osobami albo rzeczami można tęsknić. A czy wiecie, że słowo tęsknić jest ściśle związane, bo jest w jednej rodzinie, z takim wyrazem cknić się? Znacie takie słowo? Cknić się? Jeśli nie znacie, no to już poznaliście i już wiecie więcej. Cknić się to właśnie tęsknić. Na przykład można powiedzieć: o, ckniło jej się za siostrą, za starszą siostrą, która poszła do szkoły i długo w czasie dnia nie ma jej w domu. Cknęło jej się za tym podwieczorkiem takim pysznym, który wczoraj jadła. Cknić się to tyle, co tęsknić. A kiedyś mieliśmy też słowo tęsknica. Tęsknica, czyli to, co czujemy, gdy tęsknimy za kimś albo za czymś. Można było powiedzieć, że kogoś dręczy albo zżera tęsknica, czyli tak jakbyśmy byli pożywieniem dla tego uczucia, tej silnej tęsknoty, czyli tęsknicy. Co można robić tęsknie? Można tęsknie wzdychać, albo tęsknie śpiewać, albo tęsknie nucić. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, ale było fajnie, ale mi się tęskni. To jest właśnie tęskne podśpiewywanie albo nucenie sobie. Tęsknota może być nieopisana, czyli taka bardzo duża, bezbrzeżna, czyli taka jak ocean, albo jak morze, albo jak jezioro, tak ogromna, że nie widać brzegu. Ktoś może być chory z tęsknoty, czyli bardzo, bardzo tęsknić może za czymś ktoś. Tęsknota może się budzić w czyimś sercu, albo wzbierać w czyimś sercu. Można nawet usychać z tęsknoty, też tak się da powiedzieć. Czyli jeśli ktoś bardzo, bardzo tęskni za czymś lub za kimś, to mówimy, że usycha z tęsknoty. Ale z tęsknotą można sobie poradzić, bo już wiemy, że tęsknota to niezbyt przyjemne uczucie. Przydarza się każdemu, oczywiście, no i nic się na to nie poradzi. Jeżeli kogoś bardzo lubimy albo bardzo kochamy, to zawsze za kimś będziemy tęsknić. Ale jak można temu zaradzić? Jak sobie można z tęsknotą poradzić? No na przykład można sobie poradzić dzięki czemuś, co wszyscy mamy. To jest nasz skarb. Wyobraźnia. Wyobraźnia pozwala nam poradzić sobie z tęsknotą. Na przykład tęsknimy za wakacjami. Przypomnijmy sobie, jak to kiedyś było przyjemnie. Przeżyjmy to w wyobraźni jeszcze raz. I trochę czujemy się jak na wakacjach, prawda? No właśnie, czyli wyobraźnia pozwala poradzić sobie z tęsknotą. Albo jeżeli to nie działa, bo czasami nie działa, to możemy po prostu wymyślić jakąś zabawę w przedszkolu. Najlepiej zabawę z kimś, żeby trochę odsunąć tę tęsknotę, żeby o niej zapomnieć. Dręczy nas tęsknota? Mówimy: a sio tęsknoto, odejdź, nie chcę, żebyś mnie dręczyła. Idziemy do koleżanek i kolegów, wymyślamy jakąś zabawę i wspólnie się bawimy. I wtedy o tej tęsknocie zapominamy i przestaje nas dręczyć. Na przykład, jeśli w przedszkolu widzicie, że ktoś z waszych koleżanek albo kolegów tęskni za rodzicami, bo ten ktoś jest jeszcze malutki i dopiero co przyszedł do przedszkola,

to zaproście tego kogoś do zabawy. Pobawcie się wspólnie, czas szybciej zleci. Wasza koleżanka albo wasz kolega zapomni o tęsknocie i ani się obejrzy, jak przyjdą po niego rodzice. Dobry sposób? Dobry. Wymyślcie trzy sytuacje, za kim albo za czym można tęsknić i jak sobie można z tym poradzić. Do usłyszenia.

Właściwie powinnam zacząć szeptem dzisiejszy odcinek, bo chcę wam coś powiedzieć w sekrecie. W czym, pytacie? No w sekrecie, czyli w tajemnicy. Chodzi o to, żeby nikt inny tego nie usłyszał i żeby nikt nie wiedział, o czym rozmawiamy. Utrzymacie to, co powiem, w sekrecie? Tak? To dobrze. No chyba, że dopuścicie kogoś do tego sekretu. Tak też może być. Już wyjaśniam, o co dzisiaj chodzi. Sekret to jest słowo, już wiemy, że znaczy tajemnica, które dawno, bardzo dawno temu przywędrowało do nas z innego języka. Przeskoczyło sobie do języka polskiego z języka łacińskiego. Przeskoczyło i zaczęło hulać. Bo oprócz tego, że sekret znaczył kiedyś to, co dziś, czyli tajemnica, sekret oznaczał również, uwaga, uwaga, miejsce odosobnione, ubocze, czyli ubikację. Wyobrażacie to sobie? Sekret oznaczał ubikację. Czyli na przykład, gdy ktoś mówił, muszę iść do sekretu, miał na myśli, muszę iść do toalety, muszę iść do ubikacji. Ale tak mówiono, naprawdę. Potem ubikację zaczęto nazywać inaczej, a nasze słowo sekret zaczęło oznaczać miejsce, gdzie się omawia sprawy, które są tajemnicą. Pomyślcie, gdy chcecie komuś coś powiedzieć w tajemnicy, nie robicie tego przecież przy wszystkich, prawda? Najczęściej idziecie gdzieś na bok, tak żeby nikt nie słyszał tego, co komuś zaufanemu mówicie. I takie miejsce na boku nazywano właśnie sekretem. W sekretach spotykali się na przykład królowie ze swoimi doradcami, żeby zdecydować, jak rządzić państwem. Spotykali się w sekretach, bo nie chcieli,

żeby ktoś ich podsłuchiwał. Bo przecież sekret to było miejsce do zachowania tajemnicy. A skoro już królowie uradzili, jak trzeba rządzić krajem, to prosili kogoś, oczywiście w tajemnicy, żeby spisał to wszystko, co uradzono. I taka osoba nazywała się sekretarz. Czyli słowo sekretarz znaczyło kiedyś ten, komu się powierza sekrety. A wy macie kogoś takiego? Komu mówicie w tajemnicy różne rzeczy? Mamie? Tacie? Bratu? Siostrze? Może koleżance albo koledze? Bardzo jestem ciekawa. Oczywiście nie chcę poznawać waszych sekretów, bo to są wasze sekrety, ale ciekawi mnie, komu je zdradzacie, komu je wyjawiacie. Wróćmy jednak do sekretarza. Wiemy już, co dawniej znaczyło to słowo. Sekretarz to był ten, komu się powierza sekrety. A wiecie, co znaczy dzisiaj? Sekretarz to jest po prostu dzisiaj pracownik w firmie albo w instytucji, który prowadzi biuro. Pisze i odbiera listy, telefonuje do różnych osób, załatwia różne sprawy i nie ma to nic wspólnego z tajemnicą. No i zagadka. Jak się nazywa kobieta sekretarz? Na pewno znacie ten wyraz. Przecież to jest sekretarka. A może przychodzą wam do głowy inne słowa związane z sekretarzem i sekretarką? Na przykład, jak się nazywa miejsce, gdzie te osoby pracują? Ja wiem, to jest sekretariat. W sekretariacie musi być biurko, musi być komputer, telefon, półki na dokumenty i krzesła dla osób, które przychodzą załatwić różne sprawy. Takie to są dziwne losy słów. Od sekretu, który kiedyś znaczył, no wiecie, toaletę, doszliśmy do sekretariatu, czyli biura. Mam dla was zadanie. Zastanówcie się, co można trzymać w sekrecie i dlaczego ludzie mają sekrety i kiedy chcemy coś trzymać albo robić w sekrecie. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na ćwiczenia buzi i języka. Będziemy się bawić, żeby ładnie i poprawnie mówić, to znaczy, żeby ładnie wymawiać wyrazy. Zajmiemy się dziś dwiema głoskami, które są bardzo wymagające. Musimy się naprawdę dobrze przygotować. Ale gdy to zrobimy i gdy nauczymy się poprawnej wymowy tych głosek, będziemy mistrzami języka polskiego. Zaczynamy od rozgrzewki. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz zajmiemy się wargami i zębami, bo głoski, których dziś będziemy się uczyć, to są głoski wargowo-zębowe. Naprawdę tak się nazywają, wargowo-zębowe. Do dzieła! Zamknijcie buzię i wyobraźcie sobie, że macie przyczepione do warg 3 sznurki. Jeden z przodu i 2 po bokach. Ktoś na zmianę pociąga za te sznurki. Najpierw ciągnie ten sznurek z przodu, a wam z warg robi się ryjek, a potem ten ktoś niewidzialny ciągnie naraz za te boczne sznurki i wtedy wargi układają się wam jak do uśmiechu. I tak na zmianę. Do przodu ryjek, na boki uśmiech. Do przodu, na boki. 5 razy. A teraz ktoś pociąga raz za prawy sznurek i ściągacie wtedy wargi w prawą stronę, raz za lewy sznurek i wargi idą w drugą stronę. I tak na zmianę 5 razy. W prawo i najdalej jak tylko się da w lewo. W prawo daleko, w lewo daleko. 5 razy. A teraz, uwaga, uwaga, ten tajemniczy ktoś pociąga za wszystkie sznurki naraz do góry. Za ten sznurek z przodu i za sznurki boczne. Wszystkie naraz idą do góry. I wargi, ciągle złączone, też wędrują w górę. A teraz ten ktoś ciągnie wszystkie sznurki naraz w dół. I wyciągacie wargi do dołu, jak najdalej tylko się da. Uff, to była naprawdę mocna gimnastyka. W ostatnim ćwiczeniu musimy włączyć do pracy zęby. Wysuńcie dolne zęby jak najmocniej do przodu. Tak się wtedy mówi, jak są zęby dolne do przodu wysunięte. To było oczywiście niewyraźnie, bo też wysuwam wszystko razem z wami. I uwaga, delikatnie przytrzymajcie zębami górną wargę. Tak delikatnie ją przygryźcie, ale delikatnie. Policzcie do 3. A teraz na odwrót. Cofnijcie dolne zęby i górnymi zębami przytrzymajcie dolną wargę. Wtedy tak się mówi i to też jest oczywiście niewyraźne. Tak się właśnie mówi. Na koniec, przy zamkniętej buzi, zwijajcie obie wargi do środka jednocześnie i wtedy robią się takie ruloniki zawijaski. Musicie je dość ciasno przeciskać między zębami. Wciskacie je do środka buzi i cofacie. Wciskacie i cofacie. Powtórzcie to 5 razy. I już naprawdę na sam koniec rozgrzewki rozluźniamy wargi, czyli parskamy jak konik. Nadszedł czas na nasze głoski. To są głoski f i w. Powtórzcie.

Żeby dobrze wymówić obie te głoski, musicie delikatnie przybliżyć dolne zęby do górnej wargi, delikatnie. I między nimi musi się zrobić szczelina, czyli taka płaska dziurka, przez którą będzie wylatywać powietrze. Przyłóżcie rękę tuż pod nosem i powiedzcie w. Czujecie, jak leci powietrze? I może tak lecieć bardzo długo. Posłuchajcie i powtórzcie.

Wiemy już, że obie głoski są podobne, ale czymś się różnią. F to jest głoska bezdźwięczna, a w to jest głoska dźwięczna. Przyłóżcie do gardła palce jednej ręki i mówcie f, f, f, f, f. Czujecie, co się dzieje? Gdy mówicie w, gardło trochę wam drży, trochę się rusza. Nie ma tego, gdy mówicie f. Czasami nasze dwie głoski, czyli f i w, potrafią zmienić znaczenie wyrazów. Na przykład mówimy tak. Rafa, rawa, rafa, rawa. Rafa to jest podwodna skała, a rawa to miasto. Albo mówimy tak. Frak, wrak. Frak, wrak. Frak to jest bardzo elegancki garnitur z długimi zakończeniami z tyłu. Mężczyzna we fraku przypomina trochę pingwina. A wrak to jest zepsuty, zniszczony samochód, albo motocykl, albo samolot, statek. I jeszcze jedna para. Faza, waza. Faza, waza. Faza to jest po prostu kawałek jakiejś długiej czynności. Na przykład, gdy rośnie roślina, to mamy wiele faz. Kiełkuje nasiono, potem wysuwa się nad ziemię, rośnie łodyga, pojawiają się liście i tak dalej. To są właśnie fazy rozwoju rośliny. A jak myślicie, jakie są fazy rozwoju człowieka? Wróćmy jednak do naszych słówek. Wiemy, co to jest faza. Została jeszcze waza. Waza to jest takie duże naczynie, w którym podaje się na stół zupę. A teraz zagadka. Jakie wyrazy, różniące się tylko głoską f albo w, mam na myśli? Pierwszy wyraz oznacza gumkę z materiału, takiego materiału miłego w dotyku. Tą gumką wiąże się włosy. A drugi wyraz nazywa but z czterema kółkami albo same cztery kółka przyczepiane do buta. Co to jest? Gumka z materiału miłego w dotyku, którą się wiąże włosy i but z czterema kółkami albo same cztery kółka przyczepiane do buta. Kto odgadnie, wygrywa. Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy wiecie, jak się nazywa dzisiejszy dzień? Odpowiecie pewnie, że środa. A może wtorek? A może poniedziałek? Trzeba to ustalić, bo to ważna sprawa. Mnie jednak chodzi o coś innego. Czasami określamy dni w taki sposób, że mówimy, który dzień miesiąca właśnie mamy. Na przykład można powiedzieć tak: dzisiaj jest 2 września, co znaczy, dzisiaj jest 2 dzień miesiąca, który się nazywa wrzesień. Albo można powiedzieć: dzisiaj jest 5 lipca, co znaczy, dzisiaj jest 5 dzień miesiąca, który się nazywa lipiec. Albo dzisiaj jest 24 grudnia, czyli 24 dzień miesiąca, który się nazywa grudzień. Bardzo ważne, by zapamiętać właśnie ten schemat. Któryś z kolei dzień miesiąca o pewnej nazwie. 2 dzień września, 5 dzień lipca, 24 dzień grudnia. W takim razie mam dla Was pytanie. Czy zdanie dzisiaj jest 2 wrzesień jest poprawne? Nie, nie jest poprawne. A dlaczego? Bo nazwa miesiąca stoi w złej formie. Wrzesień zamiast września. Powinno być: dzisiaj jest 2 września. Teraz coś trudniejszego. Czy nigdy, czy naprawdę nigdy nie możemy powiedzieć 2 wrzesień? Czasem możemy. Na przykład mamy takie zdanie. Mamy już 2 taki ciepły wrzesień. W zeszłym roku wrzesień był ciepły i w tym roku jest ciepły. To już 2 taki ciepły wrzesień. I to jest poprawne. Tylko wtedy, jak się domyślacie, nie opisujemy konkretnego dnia, tylko cały miesiąc. Ciepły wrzesień. 1 ciepły wrzesień, 2 ciepły wrzesień. W takim razie przyszedł czas na zadania konkursowe. Zadanie pierwsze. Dzisiaj jest 2 września. A jak nazwiecie dzień, który będzie jutro? I dzień, który był wczoraj? Zadanie drugie. Wymyślcie dowolną datę, na przykład 5 maja. Jak się nazywa poprzedni dzień? A jak dzień późniejszy? Zadanie trzecie. Powiedzcie poprawnie, kiedy się urodziliście. Jak się nazywa dzień waszych urodzin? Na przykład możecie powiedzieć tak. Dzień moich urodzin to 7 lutego. Jeżeli nie znacie tej daty, zapytajcie rodziców. Oni na pewno wiedzą, kiedy się urodziliście i na pewno to pamiętają. Niech każdy z was po kolei wykona to zadanie. Zadanie czwarte. Zróbcie to samo z datami waszych imienin. Na przykład możecie powiedzieć tak. Dzień moich imienin to 16 marca.

I ostatnie, piąte zadanie. Pomyślcie o jeszcze innych ważnych datach, na przykład o datach urodzin waszych rodziców, sióstr, braci, dziadków. Ćwiczcie poprawne nazywanie dni tak często, jak tylko się da. Na przykład codziennie rano możecie przy śniadaniu nazwać nowy dzień, oczywiście mówiąc poprawnie. Dziś jest 2 września, dziś jest 3 września, dziś jest 4 września i tak dalej, i tak dalej. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy zdarzyło się wam kiedyś zrobić coś, po czym chcieliście się spalić ze wstydu? Mnie się zdarzyło i to nie raz. Ojojoj, to nic przyjemnego. Człowiek robi się czerwony jak burak i ma ochotę zapaść się pod ziemię, bo palną jakieś głupstwo. Głupstwo towarzyskie. Czyli zachował się niezręcznie i komuś przez to zrobiło się przykro. Wiecie, jak to się nazywa? Gafa. Chyba każdemu zdarzyło się albo zdarzy się popełnić gafę. Ot, weźmy taką sytuację. Rozmawiają Karol i jego babcia. O czym mogą rozmawiać? No, na przykład o obcinaniu włosów. Przyszedł czas na wizytę u fryzjera i Karol ma tam iść razem ze swoją babcią. Karol jest zapalonym kibicem piłki nożnej, czyli uwielbia piłkę nożną. Dlatego chciałby mieć nietypową fryzurę, tak jak jego koledzy i tak jak piłkarz, którego wszyscy podziwiają. Ale babcia mówi: za moich czasów chłopcy nie nosili takich fryzur. Bo jesteś bardzo nie na czasie, babciu. Babcia wtedy robi dziwną minę. No, mama ciągle to powtarza. Dodaje niewiele myśląc Karol. No i właśnie popełnia gafę. I to podwójną. Zastanówmy się, co się właściwie wydarzyło. Babci nie podobał się pomysł Karola. Wolałaby, żeby chłopiec nosił inną fryzurę. Mówi, że dawniej, gdy ona była dzieckiem, chłopcy czesali się inaczej. A co mówi Karol? Podkreśla, że babcia ma już bardzo dużo lat, a oprócz tego, że jest nienowoczesna, że się nie zna na dzisiejszych chłopięcych fryzurach. No i babci robi się przykro. I to jest pierwsza gafa Karola. Ale on mówi

coś jeszcze. On mówi, że jego mama myśli o babci to samo, że babcia ma dużo lat i jest nienowoczesna. I wtedy Karol zawstydza mamę, bo ujawnia, że ona myśli o babci nie najlepiej. A babci, no cóż, babci robi się przykro jeszcze bardziej. I to jest właśnie druga gafa Karola. Przez to, co powiedział, babcia pomyślała sobie tak. No cóż, Karol i jego mama nie zgadzają się z tym, co myślę. Rozumiem, to normalne. Nie musimy się we wszystkim zgadzać. Ale dlaczego mówią to w taki przykry sposób? Czuję się niepotrzebna. Czuję się, jakby nie chcieli ze mną nic robić, tylko wytrzymywali zmusu, bo tak trzeba. Jest mi naprawdę przykro. Nie za wesoło, prawda? No właśnie, to są skutki gafy, że nikomu nie jest wesoło. Pomyślmy, jak ta rozmowa mogłaby się potoczyć, żeby gafy nie było żadnej. No na przykład mogłaby się potoczyć tak. Babcia mówi: Karolku, za moich czasów chłopcy nie nosili takich fryzur. Karol: no tak, ale to się zmieniło. Teraz niektórzy chłopcy tak się czeszą, zwłaszcza gdy kibicują piłkarzom, którzy mają podobne włosy. A ja kibicuję i moi koledzy też i chcemy mieć takie włosy. Babcia: aha, teraz rozumiem. No to idziemy do fryzjera. I co się stało? Każdy wyraził swoje zdanie, i Karol, i babcia, ale nikt nikogo nie obraził i gafy nie było. Żeby była jasność, nie tylko dzieci popełniają gafy, dorosłym też się to zdarza i to bardzo często. No po prostu, czasami szybciej coś powiemy niż pomyślimy i gafa gotowa. Jak się wtedy zachować? Najlepiej powiedzieć krótko: przepraszam, nie chciałem sprawić ci przykrości. Albo: przepraszam, to niechcący, nie gniewaj się. No i rozmawiamy dalej. Stało się, trudno, trzeba to przeżyć. I trzeba bardziej uważać na przyszłość. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka. A wszystko po to, żebyście wszyscy ładnie i poprawnie mówili, to znaczy ładnie wymawiali wyrazy. Dzisiaj przed nami aż dwie głoski do przećwiczenia. Głoski, które różnią się tylko jedną drobną rzeczą, ale ta rzecz zmienia znaczenie wyrazów. Zanim się dowiecie o

co chodzi, zróbcie razem ze mną rozgrzewkę buzi. Rozgrzewkę, czyli takie ćwiczenia wstępne. Zaczynamy, jak zwykle, od oddychania. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. Teraz musimy sporo czasu poświęcić wargom, bo głoski, którymi się dziś zajmiemy, to są głoski wargowe. Do dzieła! Zaczynamy od tego, że na zmianę mówimy u, i, u, i, u, i, u, i. Najpierw robimy ryjek przy głosce u, tu jest ryjek, u, u, u, a potem robimy uśmiech przy głosce i. Gdy mówimy i, to się uśmiechamy. I powtórzcie. U, i, u, i, u, i. Teraz musimy zrobić coś podobnego, tylko buzię trzymamy cały czas zamkniętą. Dlatego nie wydobywamy żadnego dźwięku, robimy same miny. I uwaga, robimy te miny, buzia w ryjek, ale nie wydajemy dźwięku, buzia w ryjek tak jak do głoski u, a potem wargi się rozciągają tak jak do głoski i, ale dźwięku nie wydajemy. I zakończmy na takiej minie, która jest właśnie przy uśmiechu. A skoro się uśmiechamy, to puśćmy kilka całusów. To są cmoki i całusy dla Was. Teraz czas na 2 ćwiczenia z wywijaniem warg. Najpierw weźcie kredkę i połóżcie ją sobie między nosem a górną wargą. I potem wywińcie wargę do góry tak, żeby przytrzymać kredkę. Wtedy się tak dziwnie mówi, ale no trudno, trzeba to wytrzymać. I właśnie wytrzymajcie z tą wywiniętą wargą i kredką między nosem a wargą, licząc sobie w myślach do 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mówię tak dziwnie, bo trzymam cały czas tę kredkę między wargą a nosem. Teraz odłóżcie już kredkę albo ołówek, albo co tylko mieliście pod ręką i wywińcie znowu górną wargę tak, żeby dotknąć nią nosa. W tym czasie dolna warga jest luźna, nie napinamy jej. Pracuje tylko górna warga i wywijamy, wywijamy jak najbardziej w górę i dotykamy nosa, ale nie pomagamy sobie palcami. Na sam koniec rozluźniamy wargi, czyli parskamy jak konik. No i nadszedł czas na nasze głoski. To są głoski p oraz b. Powtórzcie. P, b, p, b. Czy wiecie, czym te głoski się różnią? Jest cichsze niż b. A jak to poznać? Przyłóżcie do gardła palce jednej ręki i wymówcie p, b, p, b. Czujecie, co się dzieje? Gdy mówicie b, coś wam się w gardle przesuwa. I po tym poznajemy głoski dźwięczne, bo głoska b jest właśnie głoską dźwięczną. A wiecie, dlaczego mówimy o tych 2 głoskach naraz? Ano dlatego, że one często zmieniają znaczenie wyrazów i chodzi o to, żeby właśnie dokładnie je wymawiać, bo inaczej powiemy nie to, co chcemy powiedzieć. Posłuchajcie. Bal, pal. Bal, pal. To są 2 wyrazy, które różnią się tylko jedną, tą pierwszą głoską, ale nazywają coś zupełnie innego. Bal to zabawa, na którą się ładnie ubieramy, a pal to taki kawał drewna, gruby, duży kawał drewna. A teraz inne pary wyrazów. Babka, papka. Babka może być na przykład z piasku, a papka... Bo wiecie, to jest takie rozciamciane coś. Wszyscy wiemy, jak wygląda papka. Nic przyjemnego. Brawo, prawo. Brawo, prawo. Brawo, wiemy, co to jest. Mówimy tak, gdy kogoś chwalimy. Na przykład, brawo, świetnie ci poszło. A prawo to jest...

Na przykład kierunek. Gdy idziemy w prawo, to znaczy, że odwrotnie niż w lewo. Pokażcie może, którą rękę macie prawą i którą nogę macie prawą, a którą lewą. I jeszcze jedna para wyrazów. Biec, piec. Biec, piec. Biec można bardzo szybko albo po prostu szybko, a gdy biegniemy bardzo, bardzo szybko, to aż dostajemy zadyszki. A piec można na przykład ciastka. No i oczywiście piec to też jest takie urządzenie w kuchni, w którym rozpala się ogień, żeby ugotować jedzenie. Takich par wyrazów, które różnią się tylko jedną głoską, p albo b, jest bardzo, bardzo dużo. Sami możecie wymyślić ich jak najwięcej. A oprócz tego mam dla Was zagadkę. Jakie wyrazy różniące się tylko głoską p albo b mam na myśli? W pierwszej parze pierwszy wyraz znaczy chwytać coś rękami, a drugi sprawiać, że brudne ubrania stają się czyste. Jakie to wyrazy? Chwytać coś rękami i sprawiać, że brudne ubrania stają się czyste. A w drugiej parze wyrazów pierwszy nazywa to, co kiedyś, wczoraj, dawniej robiły koguty, jaki dźwięk wydawały koguty, a drugi wyraz nazywa bardzo, bardzo jasny kolor, czyli dźwięk kogutów, to, co wczoraj robiły koguty i nazwa bardzo, bardzo jasnego koloru. Jakie to wyrazy? Kto odgadnie? Do usłyszenia!

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Minęła 7:30. Martyna Chuderska i Anna Jączek, witamy.

Nieśpiesznie zaczynamy poniedziałkowy poranek, 35 minut po godzinie 7, a w kalendarzu 24 dzień sierpnia. Cały tydzień wakacji jeszcze przed nami, więc proszę korzystać do woli i oczywiście w Polskim Radiu Dzieciom opowiadać od rana do wieczora, co u Was słychać, jakie macie plany, co już za Wami, a co może jeszcze przed. Za nami już festiwal literacki Łączy Nas Bajka, w którym Polskie Radio Dzieciom uczestniczyło od ostatniego czwartku, więc na wstępie chciałam podziękować wszystkim, z którymi miałam przyjemność się spotkać w kilku bibliotekach na terenie województwa podkarpackiego. No niestety nie wszędzie udałoby nam się dostać mi i Joasi, bo odległości są istotne. Nie mamy jeszcze takiej zdolności bilokacji, nie można się przemieszczać szybciutko, ani czarodziejskiej różdżki nie pożyczyliśmy tutaj od różnych bajkowych postaci. Więc Bogu chwała i Łańcut Rzeszów. No to były takie nasze kierunki w tym roku, ale pozdrawiamy cieplutko wszystkich, którzy dotarli także na inne wydarzenia, między innymi na przejazd kolejką wąskotorową w sobotę z Przeworska. Dużo, dużo się działo, wspaniałe spotkania, rozmowy, także za wszystko pięknie dziękuję. Ślady naszego pobytu w Rzeszowie w postaci audycji możecie znaleźć na stronie internetowej Kultura Nie Śpi Piątkowa i sobotnie specjalne wydanie Poranka, a materiały reporterskie będą się pojawiały w audycjach Polskiego Radia Dzieciom, między innymi w najbliższym wydaniu piątkowym audycji Kultura Nie Śpi. Rozmowa z Joanną Krzyżanek, która poprowadziła wspaniałe warsztaty w Bogu Chwale. Pieski Tereski szyliśmy. Nawet ci, którzy twierdzili, że nie bardzo potrafią, to uszyli przepiękne stworzenia, które można teraz zabrać ze sobą na każdą chyba wycieczkę, bo to takie niewielkie pieski wszędzie się zmieszczą, do każdego plecaka, do torebki. A ja jestem pod wrażeniem tego, jak wam to wszystko wyszło, jak sobie świetnie z tym zadaniem poradziliście. No i tworzyliśmy też w Łańcucie portrety czarownicy, portrety emocjonalne czarownicy. Nad tym zadaniem czuwała Ola Michalska-Szwagierczak. To w nawiązaniu do znakomitej książki, którą napisał pan Wojciech Widłak. O tej książce także niedawno rozmawialiśmy w audycji Kultura Nie Śpi z autorem, więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to proszę zaglądać na naszą stronę internetową. Tam wskakują wszystkie audycje. Czasami rodzice piszą do nas na adres dzieci@polskieradio.pl, dopytują, gdzie można odsłuchać materiały reporterskie, gdzie można odsłuchać rozmowy, które pojawiają się na antenie. No to właśnie tam, proszę Państwa. Trzeba wyszukać tylko datę, nazwę audycji i wszystko na pewno uda się odnaleźć. Bardzo dziękujemy za wszelką korespondencję, która do nas przychodzi i oczywiście za telefony. No i w tym momencie pozwolę sobie przypomnieć numer do studia 22 645 20 55. Zerkałam dzisiaj na temperaturę. W Warszawie tak około 12 stopni i chyba powinnam się cieszyć, bo są takie miejsca w Polsce, gdzie 4, 6, 8 stopni. Jak będzie wyglądała sytuacja dziś i w tych najbliższych dniach, to zajrzymy z Anią już za momencik. Po godzinie 8 ćwiczymy, czyli chronimy kości od starości. To informuję, jeżeli ktoś będzie chciał zostać naszym trenerem w tym tygodniu, to proszę słuchać poranków i telefonować po godzinie 8, proponując zestaw konkretnych ćwiczeń. No i oczywiście granie za śniadanie po godzinie 8, po 9 rozgryzamy zagadki razem z rodzicami, a wszystko dziś wokół tematu, który mnie osobiście bardzo kojarzy się z wakacjami. Według różnych szacunków na świecie jest ich aż od 50 do 100 tysięcy różnych typów, a za powstawanie każdej odpowiada konkretny gatunek, żywe stworzenie, które potrzebuje schronienia przed zagrożeniem. No, niektóre wytwory mięczaków, dodam, są prawdziwymi dziełami sztuki, a te najpiękniejsze mają też nietuzinkowe nazwy, na przykład grzebień Wenery, skrzydelnik wielki, woluta cesarska czy

Jak wskazują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jesteśmy w zasięgu górnej Zatoki Niżowej. W strefie przemieszczającego się z północnego zachodu na południowy wschód

frontu atmosferycznego, który niesie przelotne opady deszczu, możliwe również burze, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. A warunki termodynamiczne dość przeciętne. Co to oznacza? No główny czynnik, który ogranicza rozwój burz, nie wiem czy to dobrze, czy źle, ale jednocześnie powoduje, że gdzieniegdzie troszkę mocniej wieje, przemieszcza się nad naszym krajem. Mam dobrą informację. To jeszcze nie koniec lata, proszę Państwa, bo jak wynika z tych najnowszych prognoz, ostatni tydzień wakacji ma przynieść stopniowe ocieplenie, które będzie postępować od południa i zachodu. Dziś prognozowana temperatura maksymalna 18 stopni na północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie, 22-23 stopnie na południu i zachodzie. I no to nie jest jeszcze upał. Tak jak wspomniałam, czekają nas też przelotne opady deszczu, burze na północnym wschodzie kraju także możliwe, ale sytuacja jest dynamiczna i będzie się rozwijała. No i mamy na początku tygodnia może jeszcze nie tak cieplutko, bo chłód z północy, który wdziera się przez Morze Norweskie i Skandynawię, ale w kolejnych dniach ma robić się coraz cieplej. W czwartek na południu i zachodzie będzie gorąco, w piątek miejscami upalnie. I tak to wszystko wygląda, więc jeżeli macie jeszcze plany na ten tydzień, to myślę, że warto skorzystać z takiej pięknej aury. Nie mówimy jeszcze o początku roku szkolnego, nie, nie, my mamy jeszcze cały tydzień wakacji i tym się cieszymy.

Chyba pora sprawdzić, czy śpicie. 9 minut zostało do godziny 8. Krótka zagadka. Przykładamy ją do ucha, aby szumu morza słuchać. Cóż to takiego? 22 645 20 55. Czekamy na Sprytka, który oficjalnie otworzy dzisiejszy temat, tak, żebyśmy mogli go pięknie potem rozwinąć. Przekładamy ją do ucha, aby szumu morza słuchać. Jaki macie pomysł? Cóż to takiego?

0: Ewa się dzisiaj do nas dodzwoniła pierwsza. Dzień dobry, Ewciu.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Bardzo doskonale.
0: Cudowna odpowiedź. No nie mogłam sobie wymarzyć piękniejszej. A wiesz, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
1: Coś słyszałam, że coś o morzu. Było też o
0: bursztynkach. A ja mam taką krótką zagadkę. Mogę powtórzyć?
1: Tak.
0: Przykładamy ją do ucha, aby szumu morza słuchać. Co to może być?
1: Muszla.
0: Muszla, pięknie. Tak jest. O muszelkach dzisiaj będziemy rozmawiać do godziny 10. A powiedz, ty masz jakieś muszelki w domu? Uzbierane?
1: Tak.
0: A z jakich miejsc te muszelki?
1: Moja mama mi jedną dała z Teneryfy.

0: Drugą kupiłam ze Świno Ujścia.
1: Aha.
0: Trzecią nie pamiętam skąd, a czwartą też nie pamiętam skąd.
1: A która twoim zdaniem jest najpiękniejsza?
0: Wszystkie.
1: Wszystkie. A one się od siebie różnią?

0: Ta największa jest jakiej wielkości mniej więcej? Jakbyśmy położyły na dłoni?
1: To gdzieś jest chyba większa, albo nie, jak moja cała dłoń.
0: O, to całkiem spora. Piękny okaz. A ty jak jesteś na plaży, nad morzem, to zbierasz różne skarby?
1: Tak.
0: I szukasz właśnie muszelek, czy czegoś innego? Może kamyczków, albo bursztynków? Co ci się udało?
1: Szukam ładnych kamyczków i muszelek.
0: Mhm. Ja często sobie zabieram muszelki z nadmorza, wrzucam do kieszeni i często potem, jak wyjmuję jakąś kurtkę albo płaszczyk, to o zupełnie innej porze roku, na przykład jesienią, te muszelki znajduję i tak mi się robi ciepło na serduszku. I przypominają mi się te wakacyjne chwile. To jest bardzo, bardzo przyjemne. A jak ci mijają wakacje, Ewciu?
1: Bardzo fajnie. Byłam drugi raz w Turcji.
0: Mhm.
1: No.
0: Polecasz wyprawę do tego kraju?
1: Tam jest bardzo fajnie.
0: Aha. A co zapamiętałaś z tego kraju najbardziej?
1: Dwie duże zjeżdżalnie.
0: Zjeżdżalnie? Wow. Skoro duże, no to musiało naprawdę zrobić wielkie wrażenie. A rodzice też zjeżdżali z tych zjeżdżalni?
1: Moja koleżanka się bała,
0: ale
1: mój tata jakoś zjechał tam.
0: No to brawo też dla taty, że się odważył. Dorośli czasem mają mniej odwagi niż dzieci. No to pięknie.
1: Ja się w ogóle nie bałam.
0: Tak myślałam, że ty to się w ogóle nie bałaś. Dlatego zapytałam, czy rodzice wskoczyli na zjeżdżalnię, bo tutaj to nie miałam wątpliwości, że ty na pewno. No to cudne wspomnienie. A ten ostatni tydzień wakacji, gdzie spędzisz?
1: No, już w domu.
0: Ach, już sobie odpoczywasz. Rozumiem. I tak wcześnie wstajesz. Podziwiam. A chciałabyś, Ewciu, kogoś dzisiaj pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo pozdrawiamy?
1: Moją rodzinę, całe Polskie Radio dzieciom, cały świat.
0: Pozdrawiamy również. Cieszę się, że mogłam cię dzisiaj usłyszeć. No i pięknego poniedziałku ci życzę. Do usłyszenia.
1: Jeszcze pozdrawiam całą Warszawę.
0: O, cała Warszawa, dziękuję. I Polskie Radio Dzieciom, które też jest w Warszawie. Wszystkiego dobrego, Ewciu. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Hop do góry, czyli wakacyjna audycja, która poruszy całe ciało. Dyscypliny sportowe popularne i te mniej znane. Gry podwórkowe naszych rodziców, taniec i zabawy na świeżym powietrzu. Sportowi goście i wyzwania na żywo. Dołączcie do mojej szalonej, rozbrykanej drużyny. W każdą środę od 10 do 12. Hop do góry! Do usłyszenia! Jacek Zawada. Niech ruch będzie z nami.
0: Autopromocja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła ósma, Martyna Chuderska i Ania Jączek. Witamy po raz drugi.

0: Do godziny 10 będziemy rozmawiać. Efcia odgadła zagadkę i wszystko już jest jasne. Więc zachęcamy do rozmów nie tylko kolekcjonerów muszli, bo podejrzewam, że wielu jest wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, ale tych, którzy muszle widzieli kiedykolwiek, a może przyłożyli ją do ucha, tak jak w naszej zagadce i usłyszeli szum morza. I czy to naprawdę jest szum morza? Na dobry początek warto się nad tym zastanowić. Więc to pytanie zostawiamy otwartym, a w międzyczasie zachęcamy do tego, żeby troszkę z nami poćwiczyć. O poranku to jest naprawdę dobry moment, już 6,5 minuty po godzinie 8. Dzięki naszemu kącikowi, który nazywa się...
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest, dzięki tego typu zachęcajkom. Od początku wakacji rozgrzewamy nasze ciałka, staramy się rozruszać. No, myślę, że warto to kontynuować również po 1 września. Czekamy na pierwszego trenera bądź trenerkę dziś o poranku, którzy do nas zatelefonują i zaproponują zestaw 3 ćwiczeń. Bardzo proszę o wyrozumiałość, wszak mamy początek tygodnia. 22 645 20 55.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Na poranną rozgrzewkę zapraszamy dzisiaj razem z Różą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Różo, czy ty już jesteś?

0: Jesteś rozruszana? Już ćwiczyłaś rano,
1: tak
0: czy jeszcze?
1: Można powiedzieć, że nie.
0: A, że jeszcze nie. To dobrze się składa. To mam nadzieję, że razem się rozruszamy, bo ja też tak jeszcze nie za bardzo, powiem szczerze. Ale w ćwiczeniach ważne jest to, żeby być systematycznym, prawda? Nawet jak człowiekowi się nie chce. Tak chociaż troszkę. To potem, jak coś robimy systematycznie, to podobno staje się naszym nawykiem. Więc jakby podążając za tą myślą, ćwiczymy. Jakie pierwsze ćwiczenie nam zaproponujesz?
1: Pajacyki.
0: Pajacyki. Wspaniale. To ja odsunę krzesełko. Szczęście, ono ma takie kółeczka, to można szybciutko nim odjechać. A ile tych pajacyków?
1: Pięć.
0: Pięć. No bardzo ci dziękuję. A będziesz liczyła?
1: Dobrze.
0: A będziesz robiła pajacyki razem z nami, czy nie masz miejsca teraz blisko?
1: Nie mam miejsca.
0: Nie masz, no rozumiem. No dobrze, no to my będziemy robić pajacyki, a Róża liczy. Trzy, cztery.
1: Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.
0: Uff, zrobione. Dobrze, dziękuję pięknie. I teraz ćwiczenie drugie.
1: Przysiady.
0: Przysiady. Ile przysiadów?
1: 10.
0: 10. Poprzeczka wyżej. Liczysz?
1: Tak.
0: A będziesz tak wolniej, proszę, liczyła, bo przysiady to wiesz, trzeba tam trochę się na gimnastykę.
1: Dobrze.
0: Dobrze, to dziękuję. To liczymy.
1: Jeden, tak. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
0: Dziesięć! Pięknie! Ależ się zsynchronizowałyśmy, super. A trzecie ćwiczenie?
1: Pompki.
0: Pompki. A ile tych pompek?
1: Cztery.
0: Och, wspaniale. Już się bałam, że jak było pięć, dziesięć, to będzie co najmniej 20. Cztery. To muszę dalej odsunąć krzesełko. Liczysz?
1: Dobrze. Jeden. Tak. Dwa. Trzy. Cztery.
0: Cztery. Muszę się wyczołgać spod naszego emisyjnego stołu. Bardzo ci dziękuję, Różo. Trochę się zasapałam. No tak. Po weekendzie to człowiek jest taki jeszcze nierozruszany. Ale pięknie ci dziękujemy. Krasnoludki już wstają. Powolutku im to idzie. Także potrzebują jeszcze sekundki na wyjęcie trąbek. Macie? Tak? To fanfary proszę. Dla Róży. Mhm. Się zasapałam. Róża moja droga, a ty teraz gdzieś się wybierasz?
1: Tak.
0: A dokąd?
1: Na półkolonie żeglarskie.
0: O, wow. A co wy robicie na takich półkoloniach?
1: Będziemy pływać po Odrze.
0: No to pięknie. A jaka tam u ciebie pogoda? Nie pada?
1: Nie, jest słonecznie, ale całkiem zimno.
0: Mhm. No tak, na wodzie jak pływamy, to jeszcze może nam towarzyszyć wiatr i zawsze ta temperatura jest odczuwalna, troszkę niższa. Masz odpowiednie ubranie?
1: Tak.
0: No to cudnie. Czyli na cebulkę pewnie ubrana. Kurteczka
1: można
0: też
1: tak
0: jest?
1: Powiedzieć.
0: Też jest. No to świetnie. A powiedz, który to już jest dzień takich półkolonii żeglarskich? Dopiero zaczynasz, czy już kontynuujesz tą przygodę?
1: Już raz byłam, a teraz jadę drugi raz.
0: Podoba ci się?
1: Tak.
0: Dowiedziałaś się jakichś ciekawych rzeczy o pływaniu?
1: Tak.
0: Mhm. A na czym pływacie? Na jakich obiektach?
1: Na małych optymistach, a trenerem na dużych.
0: No to wspaniale. To ja ci życzę, moja droga, wiatru w żagle i wszystkiego dobrego i pięknie ci dziękuję za zestaw ćwiczeń. A chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Śmiało.
1: Wszystkich słuchaczy, wszystkich ludzi na świecie, wszystkie zwierzęta i całe Polskie Radio.
0: Bardzo dziękuję.

19 minut po godzinie 8, a my mamy dla Was niespodziankę. Wiem, że już powolutku się rozbudzacie, część z Was wstaje, być może słuchacie Polskiego Radia Dzieciom pod kołderką, ale są też takie osoby, które pędzą do różnych zajęć, do przedszkola i na zajęcia, tak jak Róża. Jeżeli lubicie filmy i lubicie chodzić do kina, to zachęcam gorąco najpierw do posłuchania relacji z premiery najnowszych odcinków o Puciu. Pucia już troszkę znamy, szczególnie najmłodsi. Pojawił się na wielkim ekranie nie tak dawno, a w najbliższym czasie oglądać będzie można zupełnie nowe przygody Pucia. Głosu poszczególnym postaciom udzielają m.in. pani Małgorzata Socha, pan Grzegorz Turnał, Artur Barciś. No i to jest wspaniała okazja, żeby przeżyć przygody ulubionego bohatera w filmowym wydaniu. W ostatnią sobotę odbyła się uroczysta premiera drugiej części opowieści o Puciu. Na premierę dotarła nasza reporterka Julka Rozbiecka. Posłuchajcie, co się działo.

0: Ja się nazywam Helena.
1: A ja też się nazywam Helena. I przyszłyśmy do kina na Pucia.
2: Kim jest Pucia?
1: To jest taki chłopiec, który ma pieska i siostrzyczkę.
0: I kota.
1: Gra w piłkę raz. Raz się bawi w berka albo w chowanego.
0: Był odcinek, jak Pucio był u babci i robili konfitury.
2: Pucio kocha zwierzaki. Jeszcze raz sprawdźmy, jak bardzo się cieszycie. Dla przypomnienia, Pucio to adaptacja wspaniałych książek Marty Galewskiej Kustry i Joanny Kłos. Dziękujemy wam bardzo.
1: Pucio to Pucisław. Jest chłopcem i ma takie włoski małe. Przyjechał do babci i bawił się ze zwierzakami.
2: Co to jest premiera, jak myślicie?
1: Że na przykład pierwszy raz ogląda Pucia?
3: Dziesięciolecie właśnie obchodził z Pucio książki Marty Galewskiej i Joanny Kłos. Pucio rośnie z dziećmi i myślę, że to jest piękne. Ewelina Gordziejuk, producentka filmu Pucio. To taka bajka wyciszająca, mądra. Przy okazji jest dużo ćwiczeń logopedycznych, co wyróżnia, wydaje mi się, zarówno książkę, jak i ten film. Ponad 100 osób pracuje nad Puciem. Druga część, Pucio kocha zwierzaki. Będzie dużo zwierzaków w tym filmie.
4: Pucio jest młodym bohaterem, ale głosu użyczają dorośli. Między innymi pan Artur Barciś.
3: Tak, bardzo lubimy z panem Arturem współpracować. Jest to dla nas zaszczyt.
5: Artur Barciś. Życzyłem głosu dziadkowi Pucia. A Pucio oprócz tego, że uczy czytać, czyli zachęca do czytania, to jeżeli rodzice czytają dzieciom na przykład przed snem, ja jestem ambasadorem akcji Cała Polska czyta dzieciom, to jest bardzo ważne, żeby to robić. Ale Pucio jeszcze oprócz tego uczy innych rzeczy. Uczy, jak wybrnąć z jakiejś sytuacji, jeżeli dziecko często znajduje się w takich sytuacjach, które nie wie, co zrobić. I ta książka czy film w tej sytuacji podpowiada, jakie znaleźć rozwiązanie, albo podpowiada rodzicom, jak pomóc dziecku. Bardzo lubię tę bajkę, bo ja jako dziadek czytałem moim wnukom tych książek o Puciu, jest w naszym domu dosyć sporo, więc tym bardziej z radością przyjąłem tę propozycję i jej kontynuację.
6: Jestem Anik. Jesteśmy na premierze. To są, można powiedzieć, takie urodziny takich przedstawień.
2: Kim jest Pucio?
6: Taką postacią, która się uczy różnych rzeczy. Mówić słówek. Na przykład dla noworodków to by było trudne. Ale na przykład dla osób, jak mają 5 lat, to już nie trudne.
2: Jakie Pucio może mieć w tym filmie przygody?
6: Sama nazwa mówi, Pucio kocha zwierzaki, czyli będzie tam o zwierzętach i że kocha.
2: A ty masz jakiegoś zwierzaka?
6: Mam ryby. Może takie pół zwierzaki.
2: Dlaczego warto przyjść do kina?
3: To są zupełnie na nowo napisane historie, specjalnie stworzone na potrzeby kina. I to jest coś, czego nie znajdziemy też w książeczkach.
2: To przyjemność użyczać głosu w filmie animowanym dla dzieci?
7: Ojej, no ogromna. Magdalena Herman-Urbańska.
2: Komu pani użycza głosu?
7: Wydaje mi się, że pani pielęgniarce, na pewno jakiejś dziewczynce, nie pamiętam dokładnie imienia. Chyba tam był też chłopiec, tak mi się wydaje. I chyba jakaś mama. Tak, w dubbingu tak wygląda nasza praca, że zmieniamy głos. Czasami dostajemy kilka postaci i modyfikujemy głos.
2: Mówiła pani grubym głosem w tym filmie?
7: Wydaje mi się, że mówiłam takim troszkę niższym, bardziej poważnym.
8: Ale też takim malutkim, albo jakimś takim bardziej z chrypką. Także zmieniałam głosy.
2: Ojej, to w radiu tak samo. Tak samo robimy, zmieniamy głosy czasem.
7: Tak jest, dokładnie.
2: Kino pełne dzieci.
9: Tak, jestem szczęśliwa. Nie zawiodły. Są znowu. Razem z nami w sali kinowej. Marta Galewska-Kustra, autorka Pucia.
2: Od wielu lat naprawdę towarzyszą tym książkom i pani historii.
9: Tak, ale nie wiedziałam, czy będą chciały też towarzyszyć historiom filmowym. I okazało się, że tak. Najczęściej skradają serce Funio i Mimi, czyli zwierzaki płciowe. W tym filmie pojawią się nowe zwierzaki, bo pojawi się na przykład bardzo śmieszna papuga. Będzie miał problem zdrowotny Funio. I Funio uda się do lekarza. Wszystko się dobrze skończy, no ale jeżeli ktoś chce wiedzieć, co się wydarzyło i o co chodzi, albo jakie zwierzątko zaginęło w jednym z odcinków, a jakie się znalazło, mimo że nikt go nie szukał, to też się dzieci mogą dowiedzieć. Tak bardzo skomplikowana sprawa się z tego robi, ale dużo zwierząt, tak, w tym kinowym, w tej kinowej odsłonie.

0: Pląkanie, szczekanie, taki skrzek papugowy, także bardzo dużo dźwięków. Bardzo zapraszam wszystkich do kina na Płucio kocha zwierzaki. Mam nadzieję, że wszystkim spodoba się tak jak mnie i że będzie wam tak miło go oglądać, jak mi było miło pracować przy tych odcinkach.
1: Płucio kocha zwierzaki.
2: Płucio kocha zwierzaki, a my kochamy Płucia. A jeżeli wśród was jest ktoś, kto bardzo kocha Płucia i chce go zobaczyć na dużym ekranie, to niech do nas szybciutko telefonuje pod numer 22 645 2055, bo mamy dla was podwójne zaproszenia do konkretnej sieci kin w całej Polsce. Jak do nas zatelefonujecie, to Ania zdradzi, o jaką sieć kin chodzi. Zaproszenia można wykorzystać do 3 września, a przepustką do zdobycia takiego zaproszenia będzie pytanie, na które mam nadzieję wielbiciele Płucia nie będą mieli żadnej trudności, żeby odpowiedzieć. W tym krótkim reportażu Julki Rozbieckiej, kinowym, z premiery, usłyszeliśmy, że głównym motywem historii o Płuciu, nowej serii odcinków, są zwierzaki. Padła informacja o tym, że w filmie zobaczyć można papugę, ale można też zobaczyć tajemniczego funia. Kim jest funio, jak myślicie? 22 645 2055. Kto wie, niech szybciutko do nas telefonuje. Można też napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: A my nie musiałyśmy długo czekać na telefon, bo dodzwoniła się do nas Nina. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, Ninko, znasz Pucia? Słyszałaś kiedyś o nim?
1: Tak.
0: A znasz go z książek czy z filmu?
1: Oglądałam film jeden i miałam teraz książki.
0: To
1: ale to takie

0: Dla maluszków.
1: Dla maluszków, tak. Ale bardzo przyjemnie się ogląda te filmy, nawet jak jest się troszkę starszym. A słyszałaś kiedyś o Funiu?
0: Mhm.
1: Kim jest Funio?
0: Jestem Pucia i Misi.
1: No pięknie, brawo. Funio też pojawi się oczywiście na dużym ekranie i pojawi się podobno kotka Mimi i inni zwierzęcy bohaterowie. A ty masz jakiegoś zwierzaka w domu?
0: Psa.
1: Dwa zwierzaki?
0: Psa mam tylko.
1: Ach, psa! Już teraz usłyszałam dobrze. A twój piesek jak się nazywa?
0: Nela.
1: Nela śpi jeszcze, czy już wstała?
0: Wstała już.
1: Pieski wcześniej wstają, prawda?
0: Tak,
1: a kto
0: ale Nela jak wstaje, to tak wcześnie to piszczy na dwór, bo ona jest jeszcze zamykana w kolicy.
1: Ach, rozumiem. I chce wyjść na spacer?
0: No.
1: O poranku. A kto wyprowadza Nelę rano?
0: Wypuszczamy ją po prostu na ogród.
1: Ach, i biega sobie po ogrodzie. Szczęściara. No to cudnie. No to jest zaopiekowana wspaniale przez ciebie. Zapraszamy cię, moja droga, do kina. Dwa bilety pojedyncze wędrują w twoje ręce, więc możesz kogoś zabrać. Nie wiem, kto to będzie. To już twoja decyzja, bo ty jesteś właścicielką dwóch biletów. Więc mam nadzieję, że film ci się spodoba. Bardzo ci dziękuję za telefon i oczywiście za prawidłową odpowiedź. Chciałabyś kogoś pozdrowić?
0: Chcę pozdrowić mojego psa, mamę, tatę, chcę pozdrowić moją koleżankę z przedszkola. Zosię chcę pozdrowić, czyli tą moją koleżankę. No i chcę jeszcze pozdrowić babcię, drugą babcię i dziadka. I to tyle na razie.
1: O, chyba o nikim nie zapomniałaś. My pozdrawiamy ciebie i życzymy ci pięknego dnia. No i wspaniałych wakacji, bo jeszcze cały tydzień odpoczynku i szaleństwa. Do usłyszenia.
0: Tak? Jeszcze pozdrawiam panią.
1: A, serdecznie ci dziękuję. No i mam nadzieję do usłyszenia. Jak będziesz miała troszkę czasu wolnego, to dzwoń do nas. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa.

Jestem ciekawa, czy sprawdzacie po wakacjach, ile urośliście? Czy macie takie miarki, na przykład na futrynach, na których odmierzamy, stajemy tyłem, rodzice sprawdzają linijką, ciach, potem sprawdzają też ile centymetrów w górę przez wakacje, jak nam urosła stopa. No to też bardzo często widać po prostu po ubraniach, jak rękawki stają się za krótkie, nogawki też. No, takie ja mam wspomnienia z dzieciństwa. Ale my dzisiaj nie o tym, proszę Państwa. Chociaż w temacie rośnięcia to za chwileczkę też parę słów padnie a propos muszelek i ślimaków. Muszle dzisiaj są głównym tematem naszego porankowego spotkania. Muszle zbierane na plażach, najczęściej w blasku letniego słońca. Muszle, które zachwycają od wieków niezwykłą urodą. Takie misternie wykonane dzieła natury, piękne, skrywające tajemnice. Tajemnice, które nawet najbardziej dociekliwi naukowcy próbują cały czas rozszyfrowywać. Jakie są źródła tych unikalnych kształtów muszli? Bo przecież nie ma dwóch takich samych. I dlaczego istnieje tak ogromna różnorodność wśród muszelek? Czym jest sama muszla? No muszla, proszę Państwa, to jest nic innego jak taki twardy płaszczyk, tak moglibyśmy powiedzieć, który chroni delikatne mięczaki mieszkające w środku. Takie maleńkie bezkręgowce, które tworzą muszle za pomocą specjalnego gruczołu skorupowego. Najpierw wydziela warstwę taką organiczną i tworzy taki lekki białkowy szkielecik i on sprawia, że muszla jest wytrzymała i elastyczna. A potem jest budowana warstwa mineralna, która powstaje z węglanu wapnia, który z kolei zwierzątko pobiera z wody morskiej. No i oczywiście ten węglan wapnia może mieć różne postaci, tutaj takie trudne nam się wkradają słowa, więc nie będę Was takimi trudnymi sformułowaniami męczyć w wakacje. Na pewno usłyszycie kiedyś, jak będziecie się uczyć, takie słowa jak kalcyt czy aragonit. Kalcyt, no to są takie formy, które są częścią jakby składową muszelki. A w środku mięczak. Dzięki muszelce jest chroniony. Oczywiście ta muszelka może mieć bardzo różne, tak jak wspomniałam, kształty, może mieć różne wzory. Nawet profesorzy matematyki na Uniwersytecie Oksfordzkim już od dłuższego czasu się tym zajmują i zastanawiają się, jak muszle powstają. Wykazują też, że ta różnorodność kształtów często może być wyjaśniona za pomocą prostych zasad matematycznych. I znowu nam się przyroda łączy w bardzo bezpośredni sposób z matematyką. Mięczaki też powiększają swoją skorupę.

rupę, czyli dobudowują coraz większe przedziały wokół otworu. Jest taki, są takie pierścienie, pewnie jak mieliście kiedyś w dłoni muszle, to mieliście okazję się jej przyjrzeć. To szczególnie dobrze widać na tych dużych muszlach. Pierścienie, które tworzą taką cylindryczną formę. Niektóre o kształcie obważanka, albo takie skręcone spiralną rurkę. Jeżeli ten mięczak obraca punkty, w których właśnie wydziela się taki specjalny materiał. No i tych pytań, jak słyszycie, nawet wokół tego, co powiedziałam, może powstać bardzo, bardzo dużo. Skąd się biorą kolce? Skąd się biorą guski na muszelkach? Skąd się biorą takie żebrowania? No dużo jest tych pytań związanych też z nieregularnymi kształtami, takimi jak listwy, jak guski właśnie. Jeżeli macie muszelki w domu, to na pewno warto dzisiaj wziąć je do ręki i troszkę im się poprzyglądać. Może macie takie, które mają prążki przekształcające się w kolce. Niektóre z czasem też stają się dłuższe, stają się bardziej szpiczaste. Czy to jest przypadkowe? I skąd takie kształty się biorą? Czy są muszle do zadań specjalnych? No, zdecydowanie, bo zadaniem muszli jest przede wszystkim ochrona tych delikatnych ślimaczków czy małży, które znajdują się w środku. Wiemy dobrze, że ślimak porusza się wolno, jest mięciutki. No i kluczowe jest to, żeby był chroniony, żeby miał taki swój płaszczyk. Przede wszystkim, żeby mógł chronić się przed czyhającymi drapieżnikami, bo to licho nie śpi, jak mawiają. 22 645 20 55, numer telefonu do studia, jeżeli chcecie wypowiedzieć się na temat muszli, a może macie w domu kolekcję takich, to śmiało proszę do nas telefonować. Po godzinie 9, przepraszam, bo teraz już 8.43 w studiu pojawi się duet kolekcjonerów, którzy opowiedzą nam o muszelkach i o swojej pasji. No więc jeżeli będziecie mieli też pytanie do naszych gości, to oczywiście będzie można zadzwonić albo napisać. Pytanie można przesłać też wcześniej, a ja obiecuję, że w waszym imieniu je zadam.

Do szuflady ze skarbami na pewno mogą trafić muszelki, mogą trafić kamienie, bursztyny albo troszkę piasku z nadmorza. Ja tego piasku zawsze przywożę bardzo dużo w kieszeniach wszystkich bluz, spodenek, w jakich po plaży spacerowałam. No i muszle, i piasek, bursztyny, kamienie nieodłącznie z wakacjami mi się kojarzą. 13 minut zostało do godziny 9. W poranku dziś już ćwiczyliśmy. Była niespodzianka w postaci zaproszeń do kina na film Pucio. No ale nasze krasnoludki sygnalizują, że jednak są trochę głodne.

Więc w zamian za jakąś wspaniałą propozycję śniadaniową zagramy wam ulubioną piosenkę. 22 645 20 55. To poproszę o jakiś inspirujący przepis śniadaniowy.

0: się konfitury, powstają dżemy, inne pyszności. Czekamy na propozycje śniadania od Was pod numerem telefonu 22 645 20 55, a my w zamian za taką propozycję gramy Waszą ulubioną piosenkę, która skrywa się w przepastnych archiwach Polskiego Radia Dzieciom, tych muzycznych. Więc zachęcam bardzo serdecznie do telefonowania, a w oczekiwaniu na naszego rozmówcę, który zaproponuje coś pysznego, krótka opowieść o najdroższej muszli świata. Przez długi, długi czas za taką uważano skorupę ślimaka należącego do rodziny stożków i spotykanego w wodach Oceanu Spokojnego i Indyjskiego. Muszla Conus gloria maris, proszę Państwa, ma szyszkowaty kształt i osiąga długość nawet 16 cm. Jest dość wąska, szpiczasta, a jej powierzchnię zdobią czerwono-brązowe linie, które przypominają orientalne zdobienia na ceramice. Teraz zerkam na ten stożek Conus gloria maris i wygląda naprawdę imponująco. No, nic dziwnego, że zachwyca. Jest to najrzadszy okaz świata. Podobno w takich globalnych zbiorach doliczono zaledwie kilkuset okazów. Oczywiście wraz z rozwojem technologii i zaawansowania sprzętu nurkowego tych szlachetnych muszli zaczęto wydobywać coraz więcej. Kolekcjonerzy czyhają, żeby zdobyć taki niezwykle elegancki i darzony wielkim prestiżem gatunek. Ciekawa jestem, czy kolekcjonerzy muszli, którzy przybędą do nas po godzinie 9, taki stożek Conus gloria maris w swojej kolekcji również mają. A grzebień Wenery, no pewnie jak się domyślacie, może być w kształcie grzebienia. Jak konkretnie wygląda, to o tym opowiem Wam za chwilkę, bo dodzwoniła się do nas Zosia. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty już zjadłaś śniadanie?
1: O, zjadłam.
0: Już zjedzone? Przepraszam, czy jeszcze nie, bo tak słabiutko cię słyszę.
1: Właśnie dopiero wstałam.
0: Ach, wstałaś dopiero. Czyli będziesz się powolutku rozbudzać. Dobrze, dobrze, w wakacje trzeba spać trochę dłużej i korzystać z tego czasu. Czyli śniadanie też przed tobą.
1: Tak.
0: A na co masz dzisiaj ochotę?
1: Mam zdecydowanie ochotę na naleśniki.
0: A, naleśniki. Pycha. A kto w twoim domu przygotowuje najlepsze naleśniki?
1: Ja.
0: A jaki jest przepis na takie super naleśniki?
1: No, takie najlepsze, takie wszystko na pewno tak. Ja robię to raczej na oko.
0: Aha.
1: Ale jeśli chodzi o dolewanie składników, to najpierw mieszam mleko z mąką. Potem mieszam jajko w oddzielnej miserce, żeby było takie pomarańczowo-żółte, żeby się już rozmieszało i żeby nie trzeba było mieszać tego w misce i dopiero wtedy wlewam to mleko, znaczy to jajko.
0: Rozumiem.
1: Żeby nie było takich glutów.
0: Słusznie.
1: No i to trzeba potem wymieszać, żeby nie było grudek mąki.
0: Aha.
1: No i trzeba na dobrze rozgrzaną patelnię.
0: Masz rację, to jest ważne, bo inaczej nam się przykleja to ciasto, prawda?
1: Na pewno trzeba, jak się robi olej, ja mam taki psikat do oleju, żeby całą patelnię wypsikać.
0: Aha.
1: Ale jeszcze trzeba rozprowadzić pędzelkiem po całej patelni.
0: No, słyszę, że mam do czynienia z profesjonalistką. A co byś dodała?
1: Pierwszy naleśnik mi wychodzi.
0: No to pięknie, brawo. Mnie nie zawsze pierwszy wychodzi, ale lubię też ten zapach, który się roznosi po całej kuchni, jak smażymy naleśniki. A jakie dodatki do naleśników dzisiaj dorzucisz? Na jakie masz ochotę? Takie naleśniki wytrawne czy na słodko?
1: Jeszcze nie wiem, ale pewnie zjem sobie na sucho z inką.
0: A czasami owoce też dorzucasz do naleśników?
1: Oj tak, owoce na pewno właśnie. Często właśnie mam mnóstwo dżemów. Mama ostatnio, ja byłam ostatnio na samozbiorach truskawek.

0: wysoki i zebrałam siemu wianek truskawek.
1: Wspaniale.
0: Przez to moja mama miała roboty do nocy, żeby to przerobić na dżemy.
1: No tak, tyle dobra, to potem trzeba to przetworzyć i zamknąć w słoiczkach, tak. I to wymaga rzeczywiście dużo, dużo czasu, no, i takiej wytrwałości.
0: To muszę zjeść tylko ja, moja mama, mój tata nie lubi truskawek.
1: Mhm. Czyli wy potem z mamą pałaszujecie truskawki jesienią, tak. I zimą.

0: wracają wspomnienia. O, moja droga, bardzo ci dziękuję za to pyszne śniadanie i za tą inspirację. Myślę, że nie jeden słuchacz z twoich podpowiedzi skorzysta. Krasnoludki zachwycone. Zosiu, a czy my możemy zaproponować ci piosenkę o naleśnikach?
1: O, tak.
0: No to mam nadzieję, że ci się spodoba. Naleśniki babci Niny, a to będzie opowieść też o twoich naleśnikach. W takim razie pięknie ci dziękuję. Czy chcesz jeszcze kogoś pozdrowić?
1: No co? Muszę wyjść z tym, więc nie będę się tutaj rozgadywać.
0: Rozumiem.
1: Cały świat.
0: Cały świat. Wszystkiego dobrego i specjalnie dla ciebie piosenka. Pozdrawiamy.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam ze Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
7: pocztówkę z wakacji.
8: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
9: Nie.
10: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy 00977 Warszawa. Czekaj.

0: zapraszamy do końca wakacji.
1: Autopromocja.
2: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła dziewiąta. Martyna Huderska i Ania Jączek. Witamy w poniedziałkowym poranku.

0: No mam nadzieję, że ci, którzy wypoczywają nad Bałtykiem, mają jeszcze troszkę słońca. Na pewno będzie go z każdym dniem coraz więcej, tak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 5,5 minuty po godzinie 9 to dobry moment, żeby zaapelować do rodziców słuchających Polskiego Radia dzieciom o kontakt w pewnej bardzo ważnej sprawie, bo my tu mamy, proszę Państwa...
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: Dokładnie. Skoro jest twardy, to trzeba go rozgryźć. Najlepiej w waszym towarzystwie. 22 645 20 55. My zadajemy pytanie. Państwo odpowiadają. Potem następuje chwila chwały, czyli fanfary od naszych krasnoludków. Pakujemy niespodziankę, wysyłamy do państwa. Tak wygląda sprawa. Mam nadzieję, że to będzie przyjemne. Nie zamierzamy nikogo stresować. Pytania są bardzo łatwe. Więc proszę dzwonić. 22 600

0: zgryzienia.
1: Dzielna pani Ewelina się do nas dodzwoniła z Alicją. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No, dzień dobry. Alicjo, namawiałaś mamę do dzwonienia? Czy mama tak sama z siebie chwyciła za słuchawkę? Jak to tam u was było? Kto kogo namawiał?
2: To Alicja. Ja, mamo, dzwoń.
1: Alicjo, to bardzo ci dziękuję, że mamę namówiłaś, że zmotywowałaś. To już teraz się brawa Alicji należą, krasnoludki. Pierwsze brawa mamy. Pani Ewelino, to wcale nie będą żadne trudne pytania, absolutnie. Proszę się w ogóle nie martwić. Dzisiaj o muszlach poranek.
2: I ja takie, myślę, nie
1: tak, no. Będzie tak trochę przewrotnie, ale będziemy pomagać, bo będą trzy słowa i jedno jest tylko prawidłowe, a szukamy nazwy nauki, która zajmuje się muszlami.
2: O, mamo.
1: Nie, w ogóle pani to wie. Pani jeszcze nawet nie wie, że to wie. Ale jestem pewna, że tak. Więc tak, krasnoludki, poprosimy o dźwięk.
0: Daję słowo.
1: Tam, oczywiście, daję słowo. I mamy takie słowo jak... Konchiologia, czy to jest nauka o muszlach, czy muszlologia, czy malakologia? Jak pani myśli? Konchiologia, muszlologia, czy malakologia?
2: Ale jak myślisz? Które to będzie? Konchio, muszlo? Chyba to drugie, prawda?
1: Że malako? To tutaj proszę się jeszcze tak pozastanawiać troszkę, to ja może tak może wyraźniej przeczytam. Krasnoludki, pilnujcie mnie, żebym nic nie pokręciła. Czy nauka o muszlach to konchiologia, czy muszlologia, czy malakologia? Jeden, dwa, czy trzy? Ale...

0: No, bo jak pani mówi, że to jest podchwytliwe.
1: Takie trochę to podchwytliwe to jest.
0: To ta dwójka wersja chyba... Ta podchwytliwa, to może wybieramy trójkę.
1: Że trójkę. No to jeszcze się chwilkę pozastanawiajcie, bo tutaj już obstawiałyście, że może dwójka, może trójka, to może ja jeszcze raz przeczytam.
0: Zdecydowanie.
1: Konchiologia, muszlologia czy malakologia? Jak wy myślicie? Co to może być? Co wam tam świta? Jeden?
0: A może...
1: Dwa czy
0: dobrze,
1: trzy?
0: To może ta konchiologia ze względu na to, że koniki morskie, muszle i tym podobne, więc może
1: Tak. Jedynkę. No i oczywiście, że tak. Brawo! Powiem wam, dziewczyny, że takiego słowa jak muszlologia to chyba nie ma. To tak my sobie wymyśliliśmy razem z krasnalkami. Ta malakologia z kolei to jest nauka o mięczakach, tych, co sobie tam między innymi mieszkają w muszelkach. Tak, to taka ciekawa nazwa. A konchiologia to jest właśnie konchiologia albo konchologia. Są takie zamiennie. To jest dział zoologii, który bada właśnie skorupki mięczaków, takich jak ślimaki i małże. No, miałyśmy jeszcze tu z Anią taki pomysł, żeby poszukać w ogóle innego znaczenia słowa muszla. No bo jest i muszla klozetowa, prawda? Albo koncertowa muszla. Byłyście kiedyś dziewczyny na koncercie? Siedziałyście sobie w muszli takiej koncertowej?
0: Byłyśmy na koncercie? Nie, na razie nie, ale pewnie się wybierzemy. A przed sobą mamy właśnie takie ogromne muszelki.
1: Aha.
0: Małe. I Ala się lubi niby tak, prawda?
2: Dzień dobry.
1: To opowiedzcie troszkę o tych muszelkach. Skąd wy je macie? Z wypraw? Z podróży? Tak? Przywiezione?
0: Tak, podróży. Ostatnie takie najfajniejsze są z Malagi.
1: I jak one wyglądają? One są takie skręcone?
0: Jak skręcone są? Nie są zwykłe, ale są takie karbowane, prawda?
1: A jakie mają kolory?
0: Jakie mają kolory?
2: Ale? Kubek mają taki...
0: Biały?
2: Biały?
0: Potem?
2: Brązowy mają. A niektórzy są takie kolorowe.
1: No to pięknie musi ta muszelka wyglądać. A jakiej jest wielkości? Mniej więcej? Do jakiego owocu na przykład byśmy wielkością porównali?
0: No, ta jest jaka? Taka jak ta rączka, prawda? Powiedz pani.
1: Tak jak rączka?
2: Tak.
1: No to całkiem spora muszelka. A jak przykładamy ją do ucha, to słychać coś w środku?
2: Nie. Tylko jedną słychać, taką kręconą ogromniastą.
1: Ogromniasta, kręcona. Oj, to musi pięknie wyglądać. A jak myślisz, Alicjo, co tam w tej muszelce za dźwięki są ukryte? Może tam ktoś mieszkać w środku?
2: Nie, ale słyszę tam morze.
1: Morze. Ja bardzo lubię taki dźwięk, taki szum, jak przykładamy muszelkę do ucha. Ja bym przy tym została, że to jest szum morza. Naukowcy mówią, że nie. Że to jest dźwięk otoczenia i że to jest takie złudne. Ale mnie się tak podoba ta historia o tym, że to jest szum morza. Także jakbyśmy sobie mówili o takim bajkowym świecie, to na pewno przy tym zostajemy. Dziewczyny, gratuluję wam zdobycia niespodzianki. No tutaj pani Ewelino, wspaniale pani wybrała. Świetnie sobie pani poradziła. Ja wiedziałam, że pani sobie poradzi, nie miałam żadnych wątpliwości. A chciałybyście kogoś pozdrowić jeszcze w poranku?
0: Kogo pozdrawiamy?
2: Igorę, Nikosa.
0: Kogo jeszcze? Wszystkich wczorajszej wycieczki,
2: co? Wszystkich wczorajszej wycieczki. Mhm. Babcia i dziadek.

0: jedna.
1: Jedno dziecko.
2: O, bardzo dziękujemy za pamięć. Pani Ewelino, a pani chce jeszcze kogoś pozdrowić, bo tak pani dzielnie walczyła?
3: Tak, to ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo polecam wasze radio wszystkim i państwa również za to, co robicie dla nas, dla słuchaczy, dla dzieci.
2: Bardzo, bardzo dziękujemy za dobre słowo i też wysyłamy wam dużo ciepełka i dobrej energii. Korzystajcie z wakacji. Jeszcze cały tydzień szaleństwa. Także przyjemności wam życzymy, odpoczynku i radości dużo. Do usłyszenia.
3: Dziękujemy, do usłyszenia.
2: 17,5 minuty po godzinie 9, a już za chwileczkę w studiu Polskiego Radia Dzieciom goście. Pani Joanna i Andrzej Jarzębowscy, kolekcjonerzy muszli. No to za chwileczkę zapytamy, skąd to się wszystko wzięło i ile tych muszli w kolekcji już państwo Joanna i Andrzej uzbierali. Jeżeli będziecie chcieli porozmawiać z naszymi wspaniałymi gośćmi, to proszę zadzwonić 22 645 20 55. Nie wiem, czy to będą rozmowy między kolekcjonerami, a może pani Joanna i pan Andrzej zachęcą was do tego, żeby zacząć zbierać muszle i żeby takim kolekcjonerem w przyszłości zostać. dzieci@polskieradio.pl, adres mailowy, jeżeli wolicie zadać pytanie drogą mailową, wysyłając wiadomość, to zapraszam, jest taka możliwość.
4: Ariel, posłuchaj.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a później

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawili się zapowiadani goście, pani Joanna i Andrzej Jarzębowscy, kolekcjonerzy muszli. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry.
0: Kolekcjonerzy. Skoro państwo kolekcjonują muszle już od dłuższego czasu, bo taką mam informację, to pewnie ta kolekcja jest pokaźna.
1: Tak.
0: Ile muszli liczy?
1: Kolekcja, tak, kolekcja liczy kilka tysięcy muszli, kilka tysięcy eksponatów. No była gromadzona przez ponad 50 lat. No właściwie jest gromadzona, bo nadal się rozwija.
0: Czyli państwo musieli zacząć gromadzić, jak byli bardzo malutcy.
1: Tak, tak. To było jeszcze w szkole podstawowej. Zacząłem się fascynować światem przyrody. No i nie mogłem na plaży ominąć ani kolorowych kamyków, ani drobnych muszelek, ani jakichś takich innych trofeów, eksponatów, pięknych kamieni. Potem to wracało do domu i tam zaczynała się selekcja. Zaczynało się wspomnienia dotyczące wakacji, skąd te muszle się wzięły, w jakich warunkach, zaczynało się jakieś tam dokładniejsze czyszczenie eksponatów. No potem na początku były układane w malutkich pudełeczkach, na ogół po czekoladkach, bo to były takie czasy, że nie było jakichś profesjonalnych pudełek na okazy, na kolekcję. No i tak kolekcja rosła, oczywiście w oparciu o przyjaciół, rodzinę. Każdy coś tam albo w domu miał, albo przywoził z jakiejś podróży, no i wtedy i ta kolekcja się rozwijała.
0: Przyjaciele i rodzina już wiedzą, jakie prezenty państwu przywozić, tak? Z podróży.
1: Tak, tak. Przyjaciele i rodzina wiedzą i rzeczywiście starają się naszą kolekcję jakoś rozwijać, mieć jakiś wkład w jej rozwój.
0: To zastanawiam się, według jakiego klucza teraz ta kolekcja jest posegregowana. Czy to są muszle ze względu właśnie na jakiś konkretny kształt, czy na przykład najstarsze muszle, czy różne zakątki świata, jak państwo je segregują, żeby się w takiej liczbie nie pogubić?
1: No tak, to trzeba by troszeczkę użyć tutaj języka bardziej naukowego.
0: Bardzo proszę.
1: Ale generalnie muszle są tworami zewnętrznymi, domkami, nazwijmy to kolokwialnie, ślimaków i małży. Także niektórych głowonogów, ale generalnie ślimaków i małży, tak to nie będziemy dalece od prawdy, które należą do mięczaków. I teraz dalej systematyka, to takie mądre słowo ze świata nauki, ale bardzo konieczne na pewnym etapie, dzieli świat ślimaków na różne rodziny. I kolekcja muszli jest systematyzowana właśnie w oparciu o te naukowe podziały świata mięczaków. Więc nie systematyzujemy ich, nie układamy ich, nie przechowujemy pod kątem koloru, rozmiaru, chociaż to często jest najłatwiejsze, bo drobne muszelki wymagają małych pudełek, duże, nieco większych, tylko właśnie zgodnie z rodzinami, do których należą.
0: A maleństwo, taki najmniejszy okaz w kolekcji?
1: Trudno powiedzieć, nie ma najmniejszego, to jest kilka milimetrów i naprawdę ten świat mięczaków, ślimaków jest tak fascynujący, że okazuje się, że może być jeszcze bardziej fascynujący, jeśli weźmiemy szkło powiększające i zaczynamy oglądać te najmniejsze eksponaty, które gdzieś tam nawet w piasku zagrzebane, czy się objawiają przy użyciu lupy, czy właśnie szkła powiększającego. Więc tutaj trudno powiedzieć. To na pewno są w milimetrach liczone eksponaty. Malutkie.
0: A te największe w państwa kolekcji?
1: Największe, no to mają około 60 centymetrów. To jest eksponat takiego naprawdę potężnego ślimaka, największego ślimaka, który żyje na naszym globie. To jest jego nazwa łacińska, bo tu już trzeba użyć nazwy łacińskiej, Syrinx aruanus. Pięknie się nazywa, pięknie wygląda. Dlaczego mówię o nazwach łacińskich, naukowych nazwach łacińskich? Ponieważ bardzo wiele z tych zwierząt, z tych ślimaków, nie występuje w Polsce.

0: Polsce i często polskie nazwy, nawet jeśli są już im nadane, są troszeczkę sztuczne, brzmią trochę sztucznie i tak jak gdyby, mówiąc wprost, nadane na siłę. Więc natomiast nazwa łacińska pomaga nam, kolekcjonerom, komunikować się w bardzo prosty sposób z innymi kolekcjonerami, nawet z całego świata, bo mówimy tym samym językiem. Używamy po prostu nazwy łacińskiej danego zwierzęcia, które wytwarza jakąś konkretną muszlę.
1: Czyli państwo mają też takie szersze grono kolekcjonerów, z którymi dyskutują, wymieniają się też informacjami, doświadczeniami, a czasami muszlami. Tak, tak bywa.
0: Tak, tak. Mamy takie grono, oczywiście grono kolekcjonerów w Polsce jest nam tutaj bliżej dostępne. My się spotykamy, jeśli, no też szczerze, może nie za często, bo nie zawsze mamy na to czas, ale spotykamy się i wtedy oglądamy wspólnie kolekcje, każdy pokazuje te najciekawsze eksponaty, goście się fascynują. No na tym polega to, żeby wymieniać się poglądami, rozwijać także wiadomości, wymieniać się wiadomościami, a w konsekwencji potem też i eksponatami. No, zawsze się może zdarzyć, że coś podwójnego mamy na wymianę jakiegoś i ta kolekcja wtedy też może w ten sposób się rozwijać. Do tego dochodzą kontakty z kolekcjonerami z innych krajów. No oczywiście tu najbliżej nam jest do Czech, do Niemiec. To są takie kontakty najbliższe. Plus kontakty z kolekcjonerami z całego świata. To na ogół odbywa się drogą mailową, a raz na jakiś czas, powiedzmy raz na rok, staramy się spotkać na takim spotkaniu, międzynarodowym spotkaniu kolekcjonerów muszli.
1: Pani Joanno, a gdzie miejsce na taką pokaźną kolekcję?
2: No w tej chwili jesteśmy w tej sytuacji, że się córki wyprowadziły i jeden z pokoju został przeznaczony na kolekcję. Także tam zostały ustawione gabloty i muszle są wyeksponowane. Także nareszcie jest tak, jak chcieliśmy, żeby było. Pokój jest, to może jest ciekawe, pokój jest zaciemniony, ponieważ światło szkodzi muszlom, one blakną w silnym świetle. Więc po to, żeby kolekcja była w jak najlepszym stanie, pokój, okna są zasłonięte, pokój jest zamknięty i właśnie jak wprowadzamy gości, to nagle zapalamy światła i trochę się tak znajdują w takim zaczarowanym świecie i często jest taki efekt wow.
1: A to możemy poczuć, jakbyśmy trafili do jakiejś baśni podmorskiej. Tak sobie to wyobrażam.
0: To prawda, nasz pokój muszli, ja przynajmniej odbieram jako magiczne miejsce. Uwielbiam tam wchodzić. Nie zawsze mam na to czas. Nie przybywam tam cały czas, ale każda wizyta w tym pokoju to jest wyprawa w nieznany świat. Wspaniały, przepiękny, otaczający nas świat.
1: Drodzy państwo, jeśli państwo pozwolą, do rozmowy wrócimy po krótkiej piosence. Nasi słuchacze, jeżeli wśród was są kolekcjonerzy, może wasza kolekcja jest na razie maleńka, ale też chcecie o niej opowiedzieć, albo chcecie o coś dopytać panią Joannę, pana Andrzeja, to proszę nie zwlekać, tylko wybierać numer telefonu do studia 22 645 2055. Można też do nas napisać, przesłać zdjęcie swoich muszli na adres dzieci@polskieradio.pl. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zabierzecie nas do swojego muszelkowego, kolekcjonerskiego świata, a my do rozmowy wracamy po piosence.

0: poszerza się grono moich rozmówców, bo w studiu pani Joanna i Andrzej Jarzębowscy, kolekcjonerzy muszli, a dodzwoniła się do nas Natalka. Dzień dobry, Natalko.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy ty też jesteś kolekcjonerką? Tak jak pani Joanna i pan Andrzej?
1: Tak.
0: Jak twoja kolekcja wygląda? Ile tych muszelek już masz?
1: Kubuś więcej ma, a ja mam mniej.
0: Ach, czyli to jest taka też rodzinna pasja, bo usłyszałam Kubuś, tak? Kubuś jest twoim bratem?
1: Tak.
0: Mhm. A ty masz ile muszelek?
1: 100.
0: 100 muszelek to już jest bardzo dużo. No to wielkie brawa dla ciebie, tu krasnoludki, proszę.
3: Brawo.
0: Brawo.
3: Brawo, piękna kolekcja.
0: Piękna kolekcja. A powiedz, moja droga, jakie muszelki w twojej kolekcji można znaleźć? Czy zbierasz wszystkie muszelki?
4: To ja, przepraszam, troszeczkę się wtrącę, pomogę Natalce.
0: Dzień dobry.
4: Akurat Natalka przed chwilą przyniosła do słuchania radia taką piękną muszlę po małży, w której bardzo ładnie widać perły.
3: Tak, tak. To zapewne muszla perłopława. Być może nawet perłopława szlachetnego. Nie wiem, czy pan pamięta, w jakich okolicznościach ta muszla trafiła do kolekcji. Czy to jest perłopław rzeczny, czy morski? No to tak nam trudno powiedzieć bez
4: odbywania. Źródło naszych muszli również jest w Wietnamie, ponieważ dziadek Natalki, a mój teść, przywiózł kiedyś z jakiejś podróży służbowej właśnie całą skrzynię różnych muszli, więc on tam ma naprawdę wielkie, piękne okazy. A to, co mamy przed sobą, to jest akurat taka muszla, którą Natalka używa na przechowywanie biżuterii swojej.
3: Tak.
4: Są tutaj perełki, tak, jest taka błyszcząca, jest mniej więcej wielkości mojej dłoni.
3: Tak, i też kształt ma taki wydłużony dłoni, tak?
4: Idealnie pasuje na przykład też na medalniczkę.
3: No tak, tak, tak. To zapewne jest z tego, co z zapisu słyszymy, muszla małża rzecznego, słodkowodnego, często właśnie w Wietnamie i w Chinach ten gatunek używany jest do hodowli pereł i półpereł, stąd na tej powierzchni z masą perłową, taką pięknie opalizującą, mogą trafić się

0: takie grudki bądź kulki, półkulki, to są właśnie te półperły, które małż wytwarza. To jest wtedy, jak do wnętrza muszli dostanie się jakieś zanieczyszczenie, kamyk, piasek, coś, co małża uwiera, on wtedy stara się oblewać tego intruza, nazwijmy to właśnie warstwą węglanu wapnia, taką perłową, buduje tą muszlę zgrubiałą w tym miejscu, no i widzimy piękne właśnie takie twory, jak perła czy półperła.
1: To ja dopytam, od czego zaczęła się taka pasja i taki pomysł na zbieranie muszelek i od kogo to się zaczęło? Od Natalki właśnie, czy od wspomnianego Kubusia? Czy to pasja rodziców, czy dziadków, tak?
2: Na morzu.
1: Na morzu się to wszystko zaczęło. No rozumiem.
0: Tak, czyli w odpowiedniej atmosferze. Mhm.
1: Natalko, czy ta muszla, którą ty przyniosłaś, jest twoją ulubioną?
2: Tak. Mhm.
1: No to my ci życzymy, żeby ta kolekcja się powiększała, żebyś znajdowała coraz to nowsze muszle i no i żebyś razem ze swoim bratem też miała taką przestrzeń do tego, żeby o nich rozmawiać. A powiedz, czy ty masz jakieś pytanie może do naszych gości?
3: Może Natalka kiwa głową, że nie, ale ja będę miał pytanie.
1: Bardzo proszę.
3: Taką muszelkę z tymi chyba półperłami. One są tak wtopione w tę strukturę tej muszli. A chciałem zapytać, jak powstają takie perły, które widzimy na naszyjnikach? One się jakoś oddzielają?
0: Powiem, że te perły, które są używane w przemyśle jubilerskim, które widzimy na naszyjnikach, powstają identycznie. Po prostu jeżeli właśnie ten, ja nie mówię tu teraz o perłach hodowlanych, tylko raczej o naturalnych, jeżeli właśnie taki intrus, takie ziarenko uwierające, ostry, maleńki kamyk, ziarenko piasku dostanie się do wnętrza muszli, małż stara się spowodować, żeby on no, nie uwierał go, oblewa go tym węglanem wapnia, tymi śluzowymi substancjami, które potem twardnieją i mają strukturę identyczną jak ścianka muszli. I jak poławiacze pereł, no, powiedzmy w dawnych czasach, zaglądali do środka, no to okazuje się, że można było wyjąć taką perłę ze środka, a niektóre przywierały do brzegu i to wtedy się tworzyły te półperły. Także proces tworzenia się perły i półperły jest identyczny. Tylko zależy, w którym miejscu w środku małża ta perełka powstała. Wtedy ma szansę być okrągła, mniej lub bardziej okrągła, lub podłużna, mieć kształt ziarnka fasoli małego, albo przywiera do brzegu.
1: Czy jeszcze o coś chciałby pan dopytać?
3: Ja już dziękuję. Natalka?
2: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy. I dziękujemy za telefon, i za to, że się podzieliliście swoją rodzinną historią. Wszystkiego dobrego życzymy. Natalko, chcesz kogoś pozdrowić?
2: Kubusia i dziadka.
1: Wszystkiego dobrego dla całej rodziny. Trzymajcie się ciepło, korzystajcie z wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Do widzenia.
3: Do widzenia,
1: dziękujemy. To ja dopytam państwa w takim razie, czy do waszej kolekcji trafiały też takie muszle właśnie z dość nietypową zawartością albo z jakimiś niespodziankami w postaci pereł albo może czegoś zupełnie innego?
0: Tak. Mamy w kolekcji właśnie sporo takich muszli, które pokazują ten naturalny proces obrony małża przed jakimś intruzem, czy przed pasożytem, który go atakuje. Tworzą się wtedy takie nietypowe struktury, różne zafalowania, jakieś zgrubienia, które no, pokazują nam, jak świat przyrody funkcjonuje. To jest bardzo, bardzo, że tak powiem, edukacyjne, bardzo pozwala nam zajrzeć głębiej w temat malakologii, czy po prostu świata mięczaków. Mm-hmm.
1: Ja przeglądałam artykuły nawiązujące do tych najbardziej pożądanych okazów muszli i tutaj się pojawiają takie nazwy, na przykład jak skrzydelnik wielki, grzebień Wenery, stożek Conus Gloria Maris. Mam nadzieję, że nie mylę nazw. To staram się być precyzyjna. Wolu

0: Ta cesarska porcelanka, na przykład Cyprea Argus?
1: Tak, Cyprea Argus.
0: Dobrze, przeczytane. Czy architektonika perspektywa?
1: Tak,
0: czy któreś z tych muszli do Państwa kolekcji też trafiły?
1: No. Wszystkie.
0: Wszystkie.
1: Z tych, no, które wspaniale. Pani wymieniła. Wszystkie, tak, tak.
0: Haliotis Iris.
1: Haliotis Iris, tak.
0: Iris, a łodzik piękny?
1: Też. Łodzika pięknego też mamy.
0: Mitra biskupia.
1: Tak, mitra biskupia, mitra papieska.
0: Aha.
1: Tutaj akurat poruszyliśmy nazwy muszli takich nieco wydłużonym kształcie, stożkowatym, w pewnym momencie przypominającym trochę nakrycie głowy dostojników kościoła, czyli właśnie papieża czy biskupa. One mają taki kształt, tak jak mówię, lekko rozdęto-stożkowaty. Są na ogół białe, w przepiękne, czerwone, bordowe centki. No ale nazwa łacińska nawiązuje do... I potem Polska nawiązuje właśnie do kształtu tej tiary.
0: Mhm. No, pytanie, która z tych muszli najpiękniejsza, byłaby chyba w ogóle nie na miejscu.
1: Jest jak najbardziej na miejscu, natomiast każdy z kolekcjonerów ma na to pytanie swoją własną odpowiedź. Mhm. Tutaj możemy potwierdzić to wraz z żoną, bo nasza kolekcja jest wspólna, ale czyli mamy jak gdyby tą samą bazę, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie postawione przez panią, która jest najpiękniejsza, ale każdy z nas wskazuje inny eksponat. Tak.
0: Pani Joanna, jak która z tych muszli?
2: Ja bardzo lubię porcelanki. One są takie gładkie, przyjemne i jest taka porcelanka Valentia. To ja ją bardzo lubię. Właściwie nie wiem dlaczego. Po prostu ma w sobie coś takiego, co mnie przyciąga. Ale tak, porcelanki to jest ta rodzina, którą lubię bardzo. Mąż woli woluty, czyli zwójki i właśnie skrzydelniki. To są dwie rodziny, które jego pasjonują najbardziej.
1: Tak, do skrzydelników należą między innymi szponiatki. To są takie skręcone muszelki, mają dosyć szerokie ujście, to skrzydło i często na tym takie wypustki jak paluszki. One niestety nie występują w Bałtyku, więc w trakcie wakacji nad naszym polskim morzem tych możecie spotkać tylko być może gdzieś w sklepach z pamiątkami. Ale niemniej w tej rodzinie jest przepiękna w moim odczuciu szponiatka, nazywa się też bardzo poetycko, Lambis violacea. Jest rzeczywiście fioletowe, ma rzeczywiście fioletowe ujście, białą powierzchnię, brązowe centki. No, bajka.
0: Porcelanek też chyba w Bałtyku naszym nie zobaczymy. Słyszałam,
1: nie,
0: że wokół Madagaskaru rafy koralowe, szeszele.
1: Nie zobaczymy. To jest takie
0: Afryka.
1: Pytanie, tak, które często się pojawia. Jakie muszle możemy spotkać w Bałtyku? No, może nam się to wydać absurdalne, bo jak się kąpiemy w Bałtyku, to woda wydaje się bardzo słona, ale jednak środowisko naszego Morza Bałtyckiego okazuje się, że ta woda jest zbyt mało zasolona.
2: I za zimna.
1: Wpada do Bałtyku sporo rzek i w konsekwencji Bałtyk, jako że przez cieśniny duńskie ma tylko kontakt z oceanem, zachowuje tą swoją mało słoną wodę i nie sprzyja zwierzętom, które chcą zbudować duże muszle. One przecież budują te swoje muszle z węglanu wapnia, które czerpią z wody morskiej. Mhm.
0: Czyli jakie warunki są najbardziej sprzyjające? Temperatura?
1: Temperatura i odpowiednie zasolenie. Tak, tak, odpowiednie zasolenie. Mhm. Więc tak jak pani wspomniała, te najpiękniejsze muszle to są oceany i morza bardziej zbliżone do pasa tego tropikalnego czy subtropikalnego.
0: Ale to zachęca do podróży.
1: Zachęca do podróży.
0: A do jakiego zakątka świata państwo by się chcieli wybrać na takie poszukiwania? Byśmy tak wrzucili teraz marzenie. Niech się zrealizuje w przyszłości.
2: No, chyba jednak Australia.
1: Australia, tak, zdecydowanie. Australia. Potężny kontynent, daleko od nas, tajemniczy nadal.
2: No troszeczkę inne muszle tam występują niż gdzie indziej. Troszkę jest takich muszli, które występują tylko tam, a nigdzie indziej ich nie możemy znaleźć.
0: Czyli takie endemity.
1: Tak, nazywamy je właśnie endemitami. No, Australia jako kontynent

0: to oddalony, to wystarczy spojrzeć na globus czy na mapę, oddalony od innych rejonów, właśnie miała te idealne warunki do wytworzenia, wyewoluowania gatunków niespotykanych w innych morzach i oceanach.
1: A jest taki gatunek muszli, który na razie w strefie państwa marzeń.
2: Dużo.
0: No, w strefie naszych marzeń, już nie wspominając o kwestiach finansowych, bo oczywiście można muszle znajdować na plażach, czy w okolicy starego portu, czy gdzieś, gdzie rybacy czyszczą sieci i wyrzucają te niepotrzebne im złowione muszelki. No istnieje także możliwość zakupu muszli, bądź oczekiwania na jakieś zdarzenie w życiu, które może spowodować, że muszle ślimaków żyjących bardzo, bardzo głęboko, może jakimś zrządzeniem losu trafią też do naszej kolekcji. Więc takie właśnie pożądane, oczekiwane, wymarzone, to są często muszle mieszkańców bardzo głęboko żyjących w oceanach.
1: Ale myślę, że gdyby na przykład któryś z naszych słuchaczy chciał powiększyć państwa kolekcję i podarować jakąś muszlę, to byłoby to możliwe, tak? To państwo przyjmują też takie dary?
2: A, oczywiście, z przyjemnością, z radością.
0: Z radością.
1: No, ja życzę tego, żeby ta kolekcja się powiększała i rozrastała i żeby państwa marzenia się spełniały. A jeśli państwo pozwolą, to do wątku przygotowywania też muszli, oczyszczania i takiego tematu obchodzenia się z nimi, bo być może to będzie też kilka wskazówek dla naszych słuchaczy, jeżeli są początkowymi kolekcjonerami. Wrócimy zaraz po krótkiej piosence. Moi drodzy, to jest ostatni moment, żeby do nas zatelefonować i zadać naszym gościom pytanie. 22 645 2055, numer telefonu do studia. Można oczywiście do nas także napisać na adres dzieci@polskieradio.pl.

0: Na takich gości, jacy dzisiaj dotarli do naszego studia, warto czekać. Pani Joanna i Andrzej Jarzębowscy, kolekcjonerzy muszli. Wy słuchaliście piosenki Tam, gdzie na mnie czekasz, z filmu Piorun, a państwo opowiadali mi w tym czasie historie związane między innymi z połowami. To pojawiła się taka piękna nazwa Cypra pultoni, muszla, którą można wyłowić tylko w bardzo specyficzny sposób. Może tak króciutko,
1: tak,
0: panie
1: króciutko
0: Andrzeju,
1: powiem,
0: bo to jest wspaniała historia.
1: O historii tej muszli. Ona po raz pierwszy została poznana dla świata nauki. Żyje bardzo głęboko w Afryce Wschodniej, w głębinach Mozambiku. I pierwsze egzemplarze znalezione pochodziły z brzuchów ryb głębinowych, które żywiły się właśnie tymi ślimakami. Ślimaki występują tak, te ślimaki, konkretnie te właśnie wspomniana porcelanka fultoni, występuje tak głęboko, że nie ma szansy, żeby znalazła się na plaży, wyrzucona nawet po silnym sztormie, ale znalazła się w sieciach rybackich jako przypadkiem złowiony eksponat i okazało się po przecięciu jej brzucha, że w środku znajduje się nieznany w świecie nauki gość z dużej głębokości.
0: No piękna, i taka niespodzianka, piękna, wyłowiona.
1: Bardzo niespodziewana. Muszę.
0: Ale to jest wspaniałe, bo świadczy o tym, że jeszcze tyle jest do odkrycia w temacie muszli i to absolutnie nie jest temat
1: wyczerpany. Tak, to jest naprawdę bardzo ważny dział nauki, bo cały czas poznajemy, co nas otacza. Przestrzeń na dużych głębokościach jest chyba, nie wiem czy nie, słabiej poznana niż przestrzeń kosmiczna. O niej już wiemy wiele, a o tych mieszkańcach głębin nie wiemy, a chcemy się dowiedzieć, żeby zorientować się, żeby się nauczyć, jak oni tam żyją, ci nasi sąsiedzi, jakie mają własności, może one się okażą w jakiś sposób też dla nas korzystne, może nauczą nas czegoś, wytwarzania jakichś nowych substancji, które, no nie wiadomo, świat generalnie bardzo się tym fascynuje i na pewno pomaga nam to także w ochronie środowiska, bo uczymy się, jak to środowisko wygląda i jak należy go nie zniszczyć.
0: Strzec, tak, chronić, tak, żeby wszystkim nam się żyło dobrze na tej planecie. I jeszcze może poproszę o kilka wskazówek dla naszych słuchaczy, którzy, no kto wie, może też dzięki państwa wizycie zechcą zacząć swoją przygodę z kolekcjonerstwem. Jak odnajdujemy muszlę na plaży, to jak warto ją zaopiekować?
1: No przede wszystkim, jak ze wszystkimi cennymi znaleziskami, należy postępować ostrożnie.
0: No bo to delikatna materia.
1: Żeby się, niektóre bywają często już ukruszone przez fale morskie, ale żeby się dalej nie ukruszały. Należy je przede wszystkim opłukać. Pierwsze płukanie robimy jeszcze w miejscu, gdzie znaleźliśmy, w wodzie morskiej. Potem dobrze jest wziąć jakąś miskę z wodą, miękką szczoteczkę, jakiś słaby detergent, to może być mydło, może być jakiś środek do mycia naczyń, ale nic mocniejszego, żadne środki takie ostro czyszczące to nie są polecane. Należy wypłukać, pozostawić do wyschnięcia jak najkrócej na słońcu, bo to o tym już mówiliśmy, że słońce niestety wypala naturalne barwy i nasze eksponaty należy bezwzględnie przed słońcem chronić.
0: To ważna.
1: Więc to jest ta. Potem jeśli się okazuje, że nadal na przykład mają jakiś nieprzyjemny zapach, no to już prosimy jednak rodziców o wsparcie, bo wtedy możemy je

jakimiś środkami do czyszczenia te muszle wyczyścić. Najlepiej jak napiszecie do radia, pani nam ewentualnie przekaże te, mm-hmm. te

0: jest jadowitych, bardzo jadowitych, mhm. więc jak znajdziemy taki stożek na plaży, on wydaje się być niezamieszkały i pusty, może się jednak okazać, że ślimak nadal chowa się w muszli i to może być dla nas niebezpieczne. Więc pamiętajcie, stożki, jeśli przydarzy wam się taka w życiu, taka okazja, to czego serdecznie życzę, bo to daleka podróż egzotyczna, zbieramy zawsze w odpowiednich rękawicach ochronnych, nie dotykamy stożków gołą ręką.
1: I jeszcze chciałam taką uwagę, że im bardziej kolorowy ten stożek, to tym bardziej trzeba z nim uważać, bo jest szansa, że jest jadowity. Akurat te najpiękniejsze, z pięknym wzorem, są bardziej niebezpieczne.
2: To takie przekorne.
0: Takie przekorne, to jest
2: taki najpiękniejsze, najbardziej
1: ale takie kuszące, właśnie kuszące.
0: Taki wzór przypominający biało-brązowe trójkąciki, takie namiociki na muszli, takie duża ilość, nagromadzenie, to jest właśnie, wskazuje, że niestety, że to może być ten potencjalnie jadowity stożek. No i bardzo ważna uwaga na koniec, już krótko. Wszystkie eksponaty opatrujemy opisem, gdzie zostały znalezione, najlepiej w jakich warunkach. Tutaj pomoc rodziców będzie bezwzględnie potrzebna. No to jest bardzo ważne, ponieważ to możemy przy następnej okazji.
2: Tak, i to może stać się też wielką pasją rodzinną dzięki temu, więc...
0: I pomaga wspomnieniom z wakacji.
2: O, na pewno. Bardzo Państwu dziękuję za obecność
1: i za
2: wszystkie wskazówki. No, wysypał nam się tutaj worek tematów, więc mam nadzieję, że będzie jeszcze nie jedna okazja, żeby porozmawiać. Pani Joanna i Andrzej Jarzębowscy, kolekcjonerzy muszli, byli naszymi gośćmi. Ja dziękuję pięknie za spotkanie, bo tylko minutka została do godziny 10, a za momencik moje miejsce zajmą Miś Michaś i Smok Adaś. Martyna Chuderska, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Do jutra.
0: Do widzenia.
1: Dziękujemy, do widzenia.

0: bić się.
1: Autopromocja.
2: Czemu w studni woda dudni?
3: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
4: A burczy bas na pewno burczy basem?
5: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
3: A co jeszcze w audycji?
2: Ciekawe wydarzenia.
3: Wartościowe książki.
4: I niepowtarzalne nagrody.
5: Posłuchamy też opowieści.
3: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
2: I z wami.
5: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
3: Jolanta Kossakowska,
6: Monika Gigier,
5: Patrycja Cisz,
2: Mateusz Dobrowolski
4: i Piotr Piszczatowski.
1: Autopromocja.
7: Przedpołudnie z Misiem i Smokiem.

0: to zadanie najważniejsze.
1: Bo dotyczy was, słuchaczy.
0: Będą bajki, gry i wiersze.
1: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
0: I nie wiemy, czy się uda.
1: Rzadko komu się udaje.
0: No, bo niełatwe to zadanie.
1: A jak mają inne kraje?
0: Różnie. Często dziecko wstanie...
1: Wstanie, zanim się położy?
0: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
1: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
0: Dziś na pewno nam się uda.
1: Po to jest audycja właśnie.
0: Mamy dla was takie cuda!
1: Cyt, cyt, cyt! Iskierka zgaśnie.
0: Zaczynamy, drogie dzieci.
1: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Ale Adasiu,
1: tak?
0: A my damy radę poprowadzić naszą audycję z takiego miejsca?
1: No tak, no to miejsce, tak jak każde inne, nie?
0: No, nie, zupełnie inne. Przecież to środek lasu.
1: No to co? Są i takie miejsca, i inne. No jest, co prawda... Nie, no to miejsce jest normalne. No co, las dookoła, a przecież po środku tego lasu dookoła stoi dom.
0: No tak, dom pana leśniczego.
1: No, i takie domy buduje się przeważnie w lesie, bo las to jego miejsce pracy.
0: Miejsce pracy leśniczego?
1: Mhm.
0: Czyli co on robi w tej pracy? No, co on robi?
1: No co ty... Mówisz tak, jakbyś nie wiedział, co robią leśnicy.
0: No może na przykład, trochę może zapomniałem na przykład. Czy mógłbyś,
1: Ale co mógłbym?
0: No czy mógłbyś przypomnieć, czym zajmuje się taki pan leśniczy?
1: Dziwne, że zapomniałeś. Dobrze, bardzo proszę, przypomnę ci. Leśniczy opiekuje się lasem. Znaczy, opiekuje się drzewami.
0: Drzewami?
1: Tak. I podszyciem leśnym.
0: Podszyciem?
1: Tak. I czym jest? A, i wszystkimi mieszkańcami lasu się zajmuje.
0: A, czyli ty myślisz o zwierzętach, tak?
1: No tak, ale o wszystkich.
0: Jakich wszystkich?
1: No, ja mam na myśli jak ssaki.
0: Sysaki.
1: Ptaki.
0: Ptaki.
1: I owady.
0: Owady?
1: A co ty masz taką minę?
0: Ale, zaraz. A jak można się opiekować owadami? No co ty?
1: No co ty? No na przykład tak się można opiekować, żeby nikt bezmyślnie nie niszczył mrowisk. O.
0: No tak, zgadza się. Przecież mrowisko to dom mrówek.
1: No, a mrówka to co? Owad. Nie?
0: Owad.
1: No i taki pan leśniczy też się też dba o to, żeby nikt nie niszczył barci.
0: Jakich braci?
1: Barci.
0: Barci?
1: Tak.
0: A co to takiego ta barcia? Bo no, kojarzy mi się zupełnie z kimś innym.
1: A nie, no to dom leśnych pszczół ta barć.
0: A nie, bo ja to przez chwilę pomyślałam o moim koledze z przedszkola, Bartusiu. Jak powiedziałeś barć, że barci.
1: No co ty, nie bądź niemądry, Michasiu. Założę się, wiesz, tak sobie teraz myślę, założę się, że wcześniej wiedziałeś, co robi pan leśniczy.
0: No może tamtego.
1: Tak, tylko sytuacja cię przerosła i chwilowo normalnie o wszystkim zapomniałeś.
0: Dlatego bardzo dobrze, że mi, no i słuchaczom, że przypomniałeś.
1: Dziękuję.
0: Ale zaraz.
1: Tak, Misiu?
0: Ale co masz na myśli, mówiąc, że mnie sytuacja przerosła?
1: No bo...
0: Że mały jestem, tak?
1: Nie, no bo... Bo teraz robimy coś nietypowego, nie sądzisz?
0: To znacie?
1: Nie, bo my z reguły wakacyjnie podróżujemy.
0: Tak.
1: Nie? Podróżujemy tu, podróżujemy tam, podróżujemy jeszcze gdzie indziej. A teraz co robimy? A teraz... Jak nie my. Trochę stoimy. Stoimy i nie wiemy, co dalej. Nie?
0: No, muszę się z tobą tutaj zgodzić.
1: Zupełnie inna sytuacja.
0: Powiem ci, że dziadek bardzo dziwnie się zachował.
1: Tak?
0: No.
1: Ciekawe.
0: Powiedział, że musi odwiedzić swojego znajomego.
1: Tak powiedział dziadek, ale po co? Po co?
0: No, że... Bo dziadek chce z nim porozmawiać o grzybach.
1: I co, dlatego tutaj jesteśmy? Ale jaki ma to związek z naszym programem?
0: A no właśnie.
1: Nie? Twój dziadek zawsze proponował nam jakieś fajne miejsce gdzieś w Polsce.
0: A my je w naszych audycjach opisywaliśmy naszym słuchaczom, że miejsce tam takie,
1: tak.
0: Że tu, że tam a i
1: teraz,
0: tak dalej.
1: A teraz co? Teraz nic się nie dzieje. Nic poza tym, że stoimy przed leśniczówką i nie wiemy,

0: Co my tu mamy robić dalej?
1: No. O. Może mamy tylko czekać, aż twój dziadek z tej leśniczówki wyjdzie.
0: Ale co z programem w tym czasie?
1: No jak to co?
0: No co, mamy opowiadać w programie ten, jak się stoi przed domem w środku lasu?
1: No właśnie, to żadna atrakcja dla naszych słuchaczy.
0: No właśnie, stoimy na środku tutaj, a tu domek, a tu las, no co, no?
1: Niby, poczekaj, daj mi się skupić troszkę i zastanowić. Wiem, co zrobimy.
0: No.
1: Żeby nasza audycja ruszyła z miejsca, to teraz się rozejrzyjmy.
0: Aha.
1: I znajdźmy coś ciekawego.
0: Ale zaraz, jak? Coś ciekawego?
1: Tak,
0: w lesie?
1: No tak. Coś, o czym można opowiedzieć w naszej radiowej audycji.
0: No to jest niezły pomysł.
1: To nie?
0: Tak się rozglądać po okolicy, to niezły pomysł.
1: Tak dookoła,
0: jest.
1: Albo pójść w lewo,
0: tak,
1: albo w prawo.
0: Tak.
1: Ale, fajny pomysł.
0: Ale co w tym czasie będą robili nasi słuchacze? Kiedy my się będziemy rozglądać, oni co?
1: No my się będziemy rozglądać. A oni niech posłuchają jakieś piosenki.
0: Ale to musi być piosenka jakaś taka, żeby tak trochę lasu, żeby drzewa, żeby ptaszki, przyroda, natura. Wiesz, żeby tak było leśniowo.
1: No grzyby też nie.
0: Grzybowo, ptaszkowo.
1: A to by masz taką piosenkę?
0: Czekaj, muszę zobaczyć.
1: Tylko żeby ci się palec nie obsunął.
0: Postaram się zobaczyć, czy mi się uda. Ojej, chyba...
1: No, obsunął ci się palec.

0: No proszę, drodzy słuchacze.
1: Myśleliśmy, że ta leśniczówka to takie nudne miejsce gdzieś w środku lasu.
0: Tak, tak, że nic się nie będzie działo.
1: A też jestem tym zaskoczony.
0: Tak. A ciebie to z kolei zaskoczyło?
1: No to, co znajduje się przy leśniczówce.
0: Nie rozumiem, a co takiego?
1: No myślałem, że to będzie takie podwórko z zaparkowanym samochodem pana leśniczego.
0: Nie zapominaj, że koło niego zaparkował nasz Frodzio.
1: No tak, tak, tak. Ale kiedy tylko obeszliśmy leśniczówkę dookoła,
0: tak, tak,
1: to zobaczyliśmy same niespodzianki.
0: No, najpierw zobaczyliśmy stajnię.
1: Aha, tak.
0: Tam stał konik, jeden albo dwa koniki, a obok była taka druga, taka budowla, gdzie stała bryczka.
1: Co takiego stało?
0: Ty nie widziałeś? Bryczka.
1: Bryczka?
0: No Michasiu, to taki wózek, który ciągnął koniki.
1: Tak, tak, tak. Pewnie obok bryczki były jeszcze sanie.
0: Też zauważyłeś?
1: No, ale to wiadomo.
0: No one czekają na zimę, bo teraz się nimi nie pojeździ.
1: Ale bez konika ze stajni to w ogóle nimi nie pojeździsz, bo te sanie są ogromne.
0: No, tak,
1: jak,
0: tak.
1: Jak krowa śniegu w ogóle.
0: No, czyli to są sanie do takiego prawdziwnego koniku.
1: Tak, na pewno.
0: Oj, koniecznie musimy tu przyjechać i zimą przypomnij. Dobrze?
1: A ta komórka za stajnią, ta pełna dymu taka. A w tej komórce na patyczkach.
0: Najpierw nazywałeś tę komórkę dymiarką. Ale
1: dymiarką.
0: Ja wiem. To jest wędzarnia.
1: Wędzowarnia?
0: Wędzarnia.
1: Wędzarnia.
0: Bo tam jak widziałeś, były ryby, które się wędziły.
1: Rybkarnia powinna być.
0: To nie. To
1: rybkarnia, bo
0: się nazywa
1: były.
0: Wędzarnia, Michasiu.
1: A jak są ryby, to nie rybkarnia?
0: Nie.
1: Aha,
0: możesz sobie nazywać jak chcesz.
1: Ale
0: możesz...
1: zawsze wędzarnia, bo dużo dymu jest,
0: bo
1: tak?
0: Bo tam ryby nie pływają, tylko
1: wędzują
0: się wędzują.
1: Się.
0: Tak, wędzują się. Wędzą się.
1: No dobrze, skoro tak mówisz.
0: Mówię,
1: dobrze,
0: bo
1: dobrze.
0: Wiem, co mówię.
1: Akurat.
0: No
1: tak,
0: pewnie,
1: akurat,
0: że wiem.
1: Jest, jest.
0: No, ale do szklarni z pomidorami nie powinniśmy wchodzić.
1: Ale a dlaczego?
0: Bo nikogo nie pytaliśmy o zgodę.
1: Ale... To może jak dziadek skończy tę ważną rozmowę z leśniczym o grzybach, to wtedy to zapytamy go, czy możemy spróbować tych jego pomidorków,
0: co? A ten ciągle jadłby. Na razie jak jesteś głodny, to zjedz batonik. Wiem, że masz kieszonce.
1: To doskonałe rozwiązanie.
0: No, bo wiesz, w końcu to lepiej coś zjeść, bo ta rozmowa dziadka z leśniczym to może trochę potrwać, co nie?
1: Na pewno zdążę zjeść w tym czasie batonik, ale teraz... Jeszcze smoku,
0: no.
1: To dobrze było, jakbyśmy sprawdzili ten samrzący wodospad.
0: Tak, to tam. Ale wiesz, to nie jest wodospad.
1: Fajne.
0: Nie, nie przeinaczaj, bo to raczej taki maleńki ten, taki wodospadzik.
1: No dobrze, ale ta woda musi gdzieś spływać.
0: No, myślę, że na pewno spływa do jakiegoś stawu, czy
1: to
0: ja wiem.
1: To chodźmy sprawdzić, co to za staw.
0: A tu chodźmy. Chodźmy.
1: O, i zobacz to.
0: Też mi staw.
1: No co?
0: No to raczej stawik.
1: No patrz. A ja chyba wiem, jak to się nazywa. O.
0: Co jak się nazywa? Ten stawik?
1: No tak, bo sąsiad dziadka Ignacego ma takie podobne w swoim ogrodzie, wiesz?
0: Naprawdę?
1: No. To się nazywa...
0: Jak?
1: Czekaj, ucho. Nie, oczko wodne, o.
0: A ty już słyszałem. Oczko wodne?
1: No, tak się na to coś mówi.
0: No, ale po co obok tego oczka wodnego zbudowano górkę z kamieni?
1: Żeby było wiadomo, gdzie jest to oczko. Nie wiem, ale mi się
0: wiem.
1: Podoba.
0: Podoba ci się?
1: No.
0: Podoba ci się ta niby górka?
1: Podoba mi się,
0: ja
1: bo
0: wiem.
1: Taka fajna kamieniasta, taka...
0: No, ale mała. No,
1: górka też, ale bardziej to mi się podoba to, co tam pływa.
0: I słucham?
1: To, co pływa w tym oczku wodnym.
0: Zaraz, ty widzisz, że coś tam pływa?
1: No pewnie. O, chodź i sam zobacz, patrz, no i...
0: Ojej!
1: Aha!
0: Ojej!
1: Aha.
0: Ja nie mogę! Rzeczywiście, ty, możemy prosić o co chcemy! Prosić o życzenia, jakie tylko chcemy! Zobacz, ile ich tu pływa.
1: Właśnie myślę o swoim pierwszym życzeniu.
0: Już myślisz? Ojej,
1: no.
0: Masz rację.
1: No.
0: Ja też muszę zacząć myśleć.
1: Myślę,
0: bo taka
1: i
0: okazja
1: myślę.
0: Może się nigdy nie powtórzyć.
1: Dobra, to może my będziemy myśleć, pomyślmy,
0: aha,
1: a nasi słuchacze w

0: W tym czasie niech posłuchają.
1: Naszego myślenia?
0: Nie.
1: A,
0: ekstra no to... piosenki, Adasiu.
1: A, piosenki.
0: Ale.
1: Tak.
0: Nie byle jakiej, tylko takiej wyjątkowej.
1: Żeby ci się palec nie umsknął.
0: Dobra, uwaga. Wyjątkowa piosenka. Raz, dwa, trzy, pstryk.

0: Wciąż myślę o tych życzeniach dla siebie, no. Wiesz, co i myślę? I to, co wymyślę, to zaraz wydaje mi się, że mogę wymyślić coś fajniejszego. Co ty by tu wymyślić? Jakie życzenie? A jak tam, Michasiu, u ciebie?
1: W sumie to ja mam podobnie. No normalnie nie mogę się zdecydować. No nie mogę, no. nie mogę.
0: Z tymi życzeniami nie jest łatwo, to prawda?
1: Ach, jest bardzo trudno. Normalnie, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć. No co wy mi, co by to...
0: No pomyśl, no bo...
1: Bo najpierw chciałem nowy rower,
0: aha,
1: nie?
0: Aha.
1: Ale potem pomyślałem o takim dziecięcym elektrycznym autku. No, wtedy wiesz, mógłbym zostać prawdziwym kierowcą już teraz.
0: No co ty? Ale prawdziwym kierowcą zostaje się dopiero wtedy, kiedy jest się dorosłym, wiesz?
1: No wiem, wiem.
0: No, jakbyś został prawdziwym kierowcą, to tak naprawdę w twoim wieku byłbyś nieprawdziwym,
1: no
0: prawdziwym
1: wiem,
0: kierowcą.
1: Ale tylko trochę, no.
0: Ja też myślałem o pojeździe dla siebie.
1: Tak? Ja wiem o jakim. O wyścigówce,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, nie zgadłeś.
1: Nie?
0: Nie. Myślałem o prawdziwym samolocie.
1: No chyba żartujesz.
0: Nie.
1: Ale jak wiesz, to ja też, tak jak ty, bardzo chciałbym latać, ale... Nie no, smoku. Piloci samolotów to też muszą być dorośli przecież.
0: Tak, wiem. Chciałbym latać, bo jestem smokiem, było, nie było, no.
1: No tak, a jeszcze skrzydełek nie latają za bardzo.
0: No, za małe, żeby takiego wielkiego smoka jak ja unieść. Wiesz, i wtedy pomyślałem o balonie.
1: O balonie?
0: O balonie.
1: No co ty, przecież w balonie nie ma tych sterów żadnych nie ma. O, do sterowania i skręcywania nie ma. No nie ma.
0: No niby tak, masz rację.
1: Tak. Nie ma, no. Do tej pory się zastanawiam, jak się steruje takim balonem w ogóle.
0: To
1: nie
0: chyba żadnych pecuty, no.
1: Akurat tak. Wiem tylko, że one lecą w górę, a później to...
0: Później to zależy wszystko od wiatru. No, chyba tak jest.
1: Tak? Mhm. Czyli co, one lecą tak? Tak jaki humor ma dzisiaj wiatr? Że dzisiaj ma tak, a jutro tak?

0: To świetnie, wiesz?
1: No, ale z jakiegoś powodu ludzie przecież latają balonami. To...
0: Wiesz, o czym sobie teraz pomyślałem?
1: No skąd mam
0: wiedzieć?
1: Nie.
0: Otóż pomyślałem sobie, że zamiast głowić się nad życzeniami...
1: Zaraz zacznie się.
0: Zamiast się głowić nad każdym z osobna, to moglibyśmy wymyślić te życzenia razem wspólnie. Dobry pomysł?
1: Dobry pomysł. Takie życzenia dla ciebie i dla mnie?
0: No. Takie tylko dla nas, wiesz.
1: Mhm. A co byś powiedział na takie życzenie, żeby sobie życzyć... Żeby sobie życzyć wspaniałego grzybobrania.
0: Słucham? Wspaniałego czego?
1: No co, czego grzybobrania? Skoro przyjechaliśmy tu na grzyby, tak mówił twój dziadek, co nie?
0: Żeby
1: to grzybobranie nam się dało.
0: Dobrze, podoba mi się to. Fajne życzenie.
1: No pewnie.
0: W końcu przybyliśmy tu na grzybobranie.
1: No tak powiedział twój dziadek.
0: Przywiózł nas tu dziadka Frodzio, a zatem...
1: A z autem?
0: Właśnie, a zatem z autem, to jak ten powiedziałeś, to może drugie życzenie...
1: Tak, dokładnie o tym pomyślałem.
0: Być...
1: Dla Frodzia.
0: Dla Frodzia.
1: Ciekawe, jakie to mogłoby być to życzenie.
0: Żeby Frodzio nigdy się już nie popsuł.
1: Tak, żeby Frodzio się nigdy nie popsuł. Ale fajnie by było.
0: Fajne, co?
1: No przecież Frodziem stale jeździmy, więc dobrze by było, żeby nas dowoził zawsze tam, gdzie chcemy i na czas.
0: Skoro już jesteśmy w lesie,
1: tak,
0: to dobrze by było sobie jeszcze życzyć sobie...
1: To jest to trzecie życzenie?
0: Trzecie by było życzyć sobie spotkania z jak największą ilością sympatycznych leśnych zwierząt.
1: Przyłączam się.
0: Grzybobranie, żeby się nie psuł Frodzio i te zwierzęta w lesie, żebyśmy je
1: poznali.
0: Spotkali. No.
1: Oj, to byłoby miłe spełnienie takiego życzenia.
0: To co myślisz, że już mamy to ten? Że już to?
1: Chyba tak. I zrobiliśmy to razem ustaliliśmy życzenia.
0: To co, idziemy do tego bliżej tego oczka wodnego i poprosimy ją?
1: Tak, doskonale.
0: Dobra. A nie, czekaj, bo ja się teraz zorientowałem,
1: że co?
0: Że chyba przecież nie powiedzieliśmy naszym słuchaczom, kogo chcielibyśmy poprosić o spełnienie życzeń.
1: Co, ty nie powiedzieliśmy?
0: No nie. Chcieliśmy, ale widocznie...
1: A to nie mów,
0: Nie.
1: Zatem może zadam teraz słuchaczom zagadkę.
0: Ja uwielbiam zagadki. O kim to będzie ta zagadka?
1: O kimś, na kogo natknęliśmy się dzisiaj przy tym oczku wodnym.
0: Właściwie nie przy oczku, tylko w samym uchu, oczku wodnym leśnym.
1: Tak, zgadza się. W środku oczka wodnego, czyli w wodzie.
0: W wodzie. To ja przypomnę numer telefonu. Jeśli ktoś odgadnie, może do nas telefonirować. 22 645 20 55.
1: To teraz moja kolej, bo ja zaprezentuję zagadkę. Uwaga! Złote łuski, płetwy skrzela, jak to złoto onieśmiela. Lecz wystarczy prośba miła, by życzenia trzy spełniła. O kogo pytam w mojej zagadce?
0: 22 645 20 55.
1: Dzwońcie!

0: O, proszę.
1: Czekaj.
0: Ty widzisz?
1: Ktoś się dzwonił?
0: W naszym magicznym radiowym pudełku. Tak, trzeba tylko pstryknąć i zaraz będziemy rozmawiać. Pstryk.
1: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
0: A ja jestem Smogadaś. Z kim mamy przyjemność?
1: Jak masz na imię?
2: Seweryn mam na imię.
1: Dzień dobry, bardzo nam Sewerynie. Miło. Była taka zagadka. My, wiadomo, byliśmy w środku wodnym, przy leśniczówce i tam sobie pływa, nie kaczka się nazywa, to żart taki. O czym była ta zagadka? O, proszę.
2: Ta zagadka była o złotej rybce.
0: No coś
1: ty. No pewnie,
0: ty.
1: Że tak. No pewnie.
0: Klaskacze, na co wy czekacie?
1: Klaskacze, no? Hej! Ty tak to spokojnie powiedziałeś, Seweryn.
0: A może ty kiedyś spotkałeś złotą rybkę?
1: No właśnie to samo pomyślałem. Mm. Widziałeś złotą rybkę?
2: Tak, spotkałem złotą rybkę.
0: A gdzie?
1: Czekaj.
0: Dobrze.
1: Nieważne. Czy ta złota rybka, którą ty spotkałeś, czy udało się ją poprosić o te życzenia, Seweryn? Co? Czy udało się tam...
2: No, udało się, udało.
1: To jakie to były życzenia, powiedz?
0: No.
2: Życzyłem sobie, żeby moja rodzina była zdrowa.
0: Aha.
2: Żeby moje kotki były zdrowe. I ostatnie życzenie to było, żeby cały świat był szczęśliwy.
0: Hmm. I coś z tego się spełniło?
1: Rodzina zdrowa?
2: Rodzina zdrowa.
1: Kotki zdrowe?
2: Zdrowe.
1: To może z tym światem trzeba dać trochę czasu, bo to jednak, no ta rybka, ma trochę roboty.
0: Świat jest dużo, ona musi się zorientować.
1: Nie, poza tym tak, nie wszędzie dopłynie, tak? Są no tak. Te przecież te Sahary i te inne
0: pustynie.
1: To są
0: pustynie.
1: Tak. To jak tam rybka, co?
0: Na takiej Saharynie
1: w butelce, we wannie jakieś czy coś,
0: Ale wielkie brawa za to, klaskacze brawa.
1: No, za te życzenia to Seweryn, jak to dziadek Ignacy mówi, szacuneczek.
0: Tak mówi?
1: No, szacuneczek.
0: Ale to
1: jak
0: ładnie.
1: Coś jest takiego, wiesz, że tak ekstra, super, doskonałe, fantastyczne, jak Seweryn, nie? Aha, ale, to szacuneczek.
0: Sewerynie, a ty też w oczku wodnym spotkałeś złotą rybkę?
1: Aha, spotkałeś, razem.
2: Tak, w oczku wodnym.
0: W oczku wodnym.
1: W boczku wodnym?
0: W oczku wodnym.
1: A oczku?
0: Tym oczku, które mylisz z uszkiem wodnym.
1: Z uszkiem wodnym, nie boczku wodnym.
0: Nie.
1: Bo boczek wodny właśnie nie wiem, jakby wyglądał. A wiem, że się kładziesz bokiem do takiego oczka wodnego, reszta wystaje. Ty jakbyś się położył, jesteś taki duży, żebyś boczkiem leżał tylko w tym...
0: No w tym oczku to na pewno.
1: W tym oczku to boczkiem. To.
0: A powiedz mi, jak tam z wakacjami, bo chyba kończą się co...
1: A może jeszcze gdzieś wyskoczy Seweryn, nie wiadomo.
2: Ja nigdzie nie mam planów wyskakiwać, siedzę w domku i się cieszę życiem.
1: Hmm. A byłeś gdzieś w wakacje?
2: Byłem na obozie harcerskim.
1: O, to ty jesteś harcerzem?
2: Jestem harcerzem.
0: I masz te sprawności na rękawie?
1: No właśnie, bo tam są takie znaczki różne, nie?
2: Mam sprawności.
0: A mógłbyś zdradzić nami, naszym słuchaczom właśnie, jakie zdobyłeś?
1: Znaczy, jakie?
2: Zdobyłem kucharza i zdobyłem mistrza igły.
0: A co trzeba zrobić, żeby taki mis-

0: mistrzem zostać?
1: Jeżdżasz ma najwięcej.
2: Trzeba
1: jest.
2: Wykonać takie zadania, co trzeba rozpisać sobie na jakiejś karteczce.
0: Aha. Ale czekaj, to były trudne zadania, sam je wymyślałeś?
1: No.
2: Nie, to były przypisane zadania.
1: A powiedz mi, czy ty na przykład, jakbyś tak gdzieś wsiadł do lasu i tak na przykład byś zupełnie dookoła niczego by nie było, nie było, a ty byś musiał być w tym lesie tam jakiś czas, to czy ty byś sobie poradził jako harcerz?
2: Poradziłbym sobie, na pewno.
1: No ale to na przykład jak...
0: Trzeba gdzieś mieszkać, to gdzie byś
1: no
0: mieszkał?
1: No właśnie, taki ktoś wchodzi, taki jakiś, no, no nie dzidziuś, ale takie dziecko, przedszkolak taki i mówi, ojej, jestem w lesie, co ja mam robić? To co ty mógłbyś poradzić?
2: Mógłbym poradzić, żeby jak był zasięg, to bym mógł zadzwonić...
1: do Boba Budowniczego.
2: Nie po budowniczego, po pomoc, żeby znaleźć rodzica tego dziecka.
0: Czyli dobry, jeżeli wybieramy się na wycieczkę i uda nam się, albo no, nie uda nam się znaleźć tej właściwej drogi, to najlepiej mieć ze sobą telefon i szukać zasięgu, żeby zadzwonić i poprosić o pomoc.
1: No
0: bardzo
1: dobra
0: myśl.
1: Bardzo dobra, ale tak, nie mamy telefonu i jak się zorientować w lesie, gdzie trzeba iść, jak tam poznać, bo tam mówi dziadek, że to północ, południe, czy tam drzewa, czy tam coś.
0: No ale jak nie ma dziadka,
1: wiesz, jak to rozpoznać?
2: Kierunki geograficzne.
1: Ale jak?
0: Jak to zrobić, żeby wiedzieć, gdzie jest północ, a gdzie południe?
1: Przecież las, wszędzie drzewa dookoła.
2: Mech jest na północy.
0: Mech na drzewach, tak?
2: Mech na drzewach rośnie na północy. Aha.
1: Czyli jak jest drzewo, to trzeba je obejść i zobaczyć, z której strony jest mech.
0: Mhm.
1: I w tamtą stronę jest północ, tak?
0: No tak.
2: Tamtą stronę wtedy jest północ.
0: Ale numer. A ja jeszcze mam takie pytanie, Sewerynie. A z tego, co wiem, to harcerze mieszkają w takich specjalnych domach i to są te namioty, tak?
2: Tak, to są namioty, które rozkładamy sobie.
0: Ale ile w takim namiocie takich harcerzy może spać?
1: To taki mały, taki co jedna osoba tylko?
2: Nie, to są takie, to może maksymalnie 6 osób.
1: Tu taki domek
0: mały. No pokoje takie normalnie.
1: No.
0: A w takim namiocie można stanąć, czy cały czas trzeba kucać albo na kolanach?
2: Można stanąć, można normalnie.
1: A, czyli wysokie są.
0: I jeszcze jedna rzecz. Skoro zdobyłeś sprawność kucharza, to znaczy, że gotowałeś?
2: Tak, musiałem ugotować posiłki, nakryć do stołu.
0: Ale zaraz.
1: Ale co na przykład?
0: Co właśnie?
1: Co zrobiłeś?
0: Co wymyśliłeś? Jaką potrawę?
1: Bo to weź wymyśl, żebym
2: wszystkim
1: smakowała.
2: Na przykład zrobiłem omleta z przepisu mojej prababci.
0: Proszę, proszę. On był z czymś, czy taki sam omlet? Sam taki omlet?
2: Był z owocami i z kremem czekoladowym.
0: Ja cię nie mogę.
1: To w lesie łatwo owoce i czekolada.
0: Chyba też byś chciał zostać, Michasiu, harcerzem.
1: Tylko
0: skoro
1: żeby
0: takie...
1: w lesie były owoce i czekolada. I patelnia, i coś na omlet z czekoladą owocami.
0: No to przecież harcerze nie idą bez niczego do lasu, tylko biorą coś ze sobą, co jest potrzebne.
1: Ale no skąd wezmą ci? Piec wezmą?
0: No właśnie.
1: Skąd piec się bierze w takim lesie harcerski?
2: Są takie specjalne podkładki, żeby rozpalić tam ognisko.
0: Aha.
2: I tam się wtedy patelnia albo coś do gotowania, jak chcesz ugotować zupę, czy jak chcesz coś usmażyć, to patelnia.
1: Aha.
0: Fajnie.
1: Czekaj, a jeszcze jedna rzecz. No bo wiadomo, mieszkamy w lesie, tutaj mówisz, jedzenie możemy robić, no ale gdzie zrobić siusiu albo wymyć łapki?
0: No ty...
1: No co?
0: O takie rzeczy
1: no
0: pytać,
1: wiesz, no, pytam, no.
2: Umyć łapki, to trzeba znaleźć jakieś oczko wodne albo stawić.
1: A, no właśnie.
0: Tylko nie myj łapek w tym oczku wodnym.
1: Nie, w tym nie, bo złota rybka może nie wytrzymać.
0: No właśnie. No dobrze.
1: No to rzeczywiście zaimponowałeś
0: nam. To taki harcerz w takim lesie to może mieszkać prawie cały rok.
1: Zimą też?
0: No ja nie wiem, no.
1: Zimą chyba za zimno
0: trochę
1: jest.
0: Trochę tak, ale przez lato, czy taką wczesną jesień, to na pewno.
1: No jak ma ten dobry
0: Jak długo
1: domek
0: mieszkaliście jako harcerzy w tym lesie? Długo?
2: 2 tygodnie.
0: Aha. I co?
1: Ale
0: już...
1: przed wami i po was też ktoś mieszkał? Czy 2 tygodnie i się zwijacie?
2: 2 tygodnie i się zwijali.
1: Myślałem, że zostaje ten domek leśny i ktoś następny przyjeżdża.
0: Nie, no przybyli, pobyli
1: rozstawili,
0: i wybyli. No.
1: Rozstawili,
0: i wybyli.
1: Pomieszkali i zestawili. Złożyli.
0: Niesamowite. Fantastyczna opowieść, Sewerynie. Powiedz, czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
2: Pozdrawiam całe polskie radio dzieciom.
1: Dziękujemy.

0: Was oczywiście pozdrawiam.
1: Dzięki.
0: I pozdrawiam moją rodzinkę.
1: Dziękujemy.
2: A my pozdrawiamy ciebie, życzymy bardzo miłego dnia.
1: I pozdrawiamy wszystkich harcerzy, co byli z tobą.
2: Tak.
1: O, co jedli ten omlet.
2: No, ten naleśniki.
1: To pa.
2: Pa.
0: Do zobaczenia.

0: No, to Michasiu, tak sobie pomyślałem, skoro już wiemy, kogo mamy prosić o te trzy życzenia, no to... To w końcu teraz poprośmy.
1: Tak, poprośmy. No. Ale którą z tych złotych rybek? No, którą? Zobacz, całkiem sporo ich tu pływa. I teraz wiadomo, którą prosić, która jest taka, co może spełnić, a taka sobie tylko, która sobie pływa tylko?
0: No i wszystkie są złote, masz rację.
1: Złote rybki, sporo złotych rybek. I jak teraz je odróżnić, aha?
0: Wiesz co, ja myślę, że ta, która jest prawdziwą złotą rybką...
1: To co?
0: To jak tylko zaczniemy te życzenia wypowiadać, to natychmiast do nas wypłynie, kiedy je usłyszy.
1: No. Kiedy co usłyszy?
0: No, co? Jak to usłyszy te...
1: No co usłyszy? No powiedz, podpłynie... co ma usłyszeć?
0: No jak to, co nie wiesz, o co będziemy ją prosić? Chodzi o to, że jak usłyszy nasze życzenia, no...
1: Tak.
0: Ty byś w ogóle był nieobecny.
1: Tak myślisz, wiesz, kto by pomyślał? Jedno oczko wodne, a pływa w nim ze 20 złotych rybek chyba.
0: No to jak usłyszy, to przypłynie. Ty, ale tak sobie teraz pomyślałem, że gdyby te wszystkie ryby, które tu pływają, były prawdziwymi złotymi rybkami, a nie tylko złotymi, to moglibyśmy je poprosić o tyle życzeń, że normalnie nie potrafilibyśmy ich
1: 20 razy
0: zliczyć.
1: 3, jakby 20 było. No. Ale nam wystarczą 3.
0: No tak.
1: Smoku, 3.
0: Szkoda, że tylko 3.
1: Ale pamiętaj, że trzeba bardzo wyraźnie wytłumaczyć naszej prawdziwej złotej rybce, o co nam chodzi w życzeniach. Bardzo wyraźnie.
0: No pewnie, że wiem, że bardzo wyraźnie. No.
1: Żeby na przykład ktoś chce powiedzieć, daj mi rybko, na przykład chciałby taką górę złota, tak? A to... się pomyli, powie rybota. No i zamiast właśnie złota dostanie błoto. O to chodzi, żeby wyraźnie.
0: Tak, trzeba wyraźnie te życzenia wypowiedzieć. To kto będzie tłumaczył te życzenia? Ty czy ja?
1: Nie, to...

0: chyba jednak ty, bo,
1: jak?
0: Bo jesteś większy i masz taki silny, smoczy głos.
1: Właśnie, właśnie, mam silny, smoczy głos. To może ty lepiej poproś, Michasiu.
0: A dlaczego?
1: No bo jak mam ten silny, taki smoczy głos, to...
0: No, taki.
1: No właśnie, nie chciałbym wystraszyć złotej rybki, kiedy będę za głośno wypowiadał życzenia, rozumiesz?
0: No, nie, no tak, oczywiście.
1: Może ty.
0: Dobra. Złota rybko! Złota rybko!
1: Spróbuj trochę głośniej, bo nie usłyszy.
0: Sam mogłeś mówić głośniej, bo ustaliliśmy, że ty robisz.
1: No dobrze, mów jak tylko chcesz.
0: Złota rybko, przybądź do nas i spełnij nasze trzy życzenia.
1: Trzy życzenia, bo wiemy, ile życzeń spełniasz i dlatego prosimy o tylko trzy.
0: Tak.
1: Jesteśmy przygotowani.
0: Chociaż chcielibyśmy więcej, ale nie, tylko trzy.
1: Tak, jak obiecałaś spełnić życzenia tego rybaka.
0: Jakiego znowu rybaka?
1: No co ty?
0: Jakiego rybaka? Tutaj? W oczku wodnym?
1: Nie pamiętasz tego, co był biedny. A ta jego żona taka, wiesz, no, chciała być królową.
0: Tego z bajki o złotej rybce,
1: no
0: tak?
1: No pewnie, no.
0: A to myślisz, że tutaj właśnie pływa ta sama? Przecież tamta była w morzu czy w jakimś jeziorze.
1: Pewnie, że...
0: A teraz tutaj?
1: No tutaj.
0: To ta sama? No,
1: tak, przecież tylko jedna, prawdziwa złota rybka spełnia życzenia.
0: A co robią pozostałe złote rybki?
1: Skąd mam wiedzieć? Może to są te jej kuzynki albo jakaś daleka rodzina
0: może i
1: z zagranicy.
0: Nie, no może i tak. To jak z zagranicy, to w ogóle trzeba by było mówić, jak po angielsku to było.
1: Ale to nie...
0: Złote to gold, ryba to goldu fiszu, na przykład, tak?
1: Ale ta prawdziwa na pewno zrozumie.
0: To ja poproszę ją. Ja jeszcze raz ją poproszę, dobra?
1: Dobrze.
0: Bo może ją przywoływałem za słabo trochę. Goldu fiszu, wiesz, coś takiego.
1: Nie, no złote
0: rybko.
1: Po polsku
0: normalnie,
1: no.
0: Tak?
1: Tak.
0: Dobra. Może za słabo jednak.
1: Nie, ja nie będę wołał, mówiłem. Boję się ją wystraszyć. No.
0: No dobra. Złota rybko, przypłyń do nas szybko.
1: Coś nie przypływa. Wiesz co? Jeszcze raz to krzyknę.
0: Złota rybko, przypłyń do nas bardzo szybko. Spełnij nasze trzy życzenia. Złota rybko, niech się zmienia.
1: Co się zmienia?
0: Nie wiem, ale się rymowało życzenia, no.
1: Widzisz coś? To się ruszyło?
0: Nic. Tam pływają się normalnie w tej z powrotem,
1: cały
0: ale
1: czas tak
0: żadna
1: samo.
0: Nie spogląda ani nie wypływa. O, a tamta... Czekaj, patrz, tamta zaczęła mi tak pyskiem, tak... A nie, ona coś jadła. To nie, też nie.
1: Może źle wołamy, no.
0: Ale co znaczy źle? To jak powinienem ją zawołać? Bo już sam nie wiem, no.
1: W bajkach bardzo często jest taka... To, jak to mówi? Powiedzieć, specjalna formuła, taka wyjątkowa.
0: Jaka znowu formuła?
1: No mówię, wyjątkowa.
0: Formuła jeden jest.
1: Nie.
0: Samochody tam jeżdżą szybko.
1: O, ale na przykład takie wypowiadanie słów, żeby się sezam otworzył, co? Ty! Mam nawet zagadkę u bajce z tym sezamem.
0: Rozumiem. Tam, bo ja nie byłem pewien, czy to sezam, czy to takie inne są takie fistaszki. Nie. Ale wiesz, są
1: jest
0: te
1: bajka
0: inne.
1: Z sezamem w roli głównej.
0: Ale ta baklawa też jest dobra. Ona z czego robiona?
1: Ty o jedzeniu w kółko jedno i to
0: no
1: samo.
0: Dobra.
1: No,
0: już,
1: numer telefonu.
0: Już przypomnę słuchaczom nasz numer telefonu. Uwaga, słuchacie. 22 645 20 55. Będzie o tych baklawie i innych słodyczach.
1: Nie. Będzie bardziej o Alibabie. A nie baklawie. I zagadka jest taka. Gdy herszt bandy wydał rozkaz, grota się otwierała. I wtedy ilu zbójów z radości się zaśmiewała? Co to za bajka, o którą pytam w zagadce?
0: I chodzi o sezam.
1: Sezam się otwierał 22, i zamykał.
0: 22, 645, 20, 55. Ale numer.
1: Dzwońcie.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina pierś. Jest też wstydliwy

choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

Jest jednak wśród nas pewien kolega, którego należy się wystrzegać. To pan Muchomor, którego kapelusz zdobi piękna czerwień.

0: No kto? Rzadko zdejmuję, no bo jestem łysy. Ale dziewczyny, dziewczyny to lubią. A do tego mam nogę. Ho, jaką mam nogę. A no, no, kto widział taką nogę? O, piękna noga. Bum, bum,
1: bum, bum. Proszę bardzo, jest telefon, włączam.
2: Kto widział taką... A, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś.
2: A ty jak, masz na imię?
3: Tomek.
2: Cześć.
1: Cześć, Tymku. Czy słyszałeś zagadkę?
2: O tym sezamie, czy tam o tych baklawie.
1: Daj powiedzieć Tymkowi. Czy wiesz o kogo albo o jaką...
2: Nie, przecież ty pytałeś, ilu było rozbójników.
1: A to też, ale no. Oni występowali w bajce i chodzi o podanie tytułu tej bajki.
2: A, no tak, z kim oni przyszli, tych rozbójników? I ilu ich było? Proszę, o czym była bajka?
3: 40 było rozbójników.
1: Tak jest.
2: Ale tych 40 rozbójników było zawsze z kim? Się na A zaczynał.
3: Alibobą.
2: Tak jest, brawo!
1: Tylko
2: jeszcze trzeba powiedzieć, czy ten Alibaba to był, to pani czy pan? Bo baba się mówi, nie? Ale baba. Czy to
1: Ali.
2: Ali?
1: Tak.
3: Pan.
1: To jest
2: a to pan.
1: Bo to jest...
2: A bo Ali ma Ali. Na imię.
1: Tak, tak.
2: A, ale Alicja u nas jest w przedszkolu, też się na nią mówi Ala.
1: No ale jest
2: i nie ma Ali się mówi, o nie ma Ali. I to dziewczyna.
1: No nie, nie, to ale to inny kraj niż
2: ale
1: Polska.
2: Baba brzydko to mówić. No. Kobieta się mówi albo pani.
1: Wystarczy powiedzieć Ali.
2: Dobra,
1: Tymku, Ali posłuchaj, a ty znasz tę bajkę?
3: Tak, znam.
2: To co tam chodziło? Czemu oni otwierali tym sezamem coś?
1: Co było w tym sezamie?
2: I co to było w ogóle? To jakaś, to była rzeka, woda,
3: skarb.
2: Las, góra?
3: Skarb.
2: Ale gdzie skarb?
3: Było
1: to. Skarb.
2: Sezam to skarb był?
3: Tak.
1: On, nie, nie, skarb był w sezamie.
2: A sezam to przecież jest ziarenko malutkie.
1: Nie, nie, nie. Sezam to się nazywa coś takiego, w czym można schować skarb.
2: Czyli to jaskinia była.
1: No, jaskinia.
2: No. I się mówiło o niej, sezamie, otwórz się, bo takie hasło było. Ta formuła, co ty mówiłeś.
3: Sezamie, otwórz się, mówili.
2: O,
1: tak, tak.
2: Sezamie, otwórz się. I się otwierało i tam były...
1: Skarby.
2: Czekaj, a skąd były te skarby tam w tej jaskini? To sklep był jakiś?
1: Kto je tam znosił?
3: Nie wiadomo. Jesteś tam złodzieje.
2: Rozbójnicy.
1: Ja lubię tę bajkę. A ty Tymku powiedziałeś, że lubisz. Nie wiem jak z misiem jest, ale pewnie też lubi, bo coś ma do powiedzenia na ten temat.
2: Ale zawsze w tej bajce był jeszcze taki pan zły taki. Taki co miał pierścionek. I tym pierścionkiem, pierścionek był słabszy od tego czegoś, co prosił tego Alibabę, żeby on weszedł do środka.
1: Wszedł się mówi.

0: Bo on sam nie mógł wejść, ten pan, bo był zły.
1: Tak?
0: Pamiętasz, o co chodziło?
2: Do tego to ja nie wiem.
0: No właśnie, tam był taki pan, taki bardzo dziwnie się nazywał i mój weź, Alibaba, tam zejdź do tego tam Sezama i tam możesz sobie wszystko wziąć, a mnie tylko weź taką właśnie nie pamiętam, co on miał wziąć.

0: ten, taki, takie coś. No.
1: Lampa.
0: Kto?
1: Lampa.
0: O, lampa to była. Dlatego się mówiło o lampie. Tak, tak, tak, tak, tak.
2: No pewnie miał ciemno w domu. To co potrzebował lampy.
0: I ten właśnie Alibaba, on tam schodził i tę lampę, to inaczej się nazywał ten chłopiec. Alibaba to był zły rozbójnik. A ten chłopiec to on był ten taki Baladyn, o.
2: Ty wszystko pomyliłeś.
0: O, Baladyn, widzisz?
2: Aladyn.
0: No, i ciemno miał w domu, to dlatego wziął sobie tę lampę. Dobra, super.
2: Słuchaj,
0: dzięki tym, tak, żeś nam powiedział.
2: No, a kogo byś chciał pozdrowić? Ciebie?
1: Was.
0: Nas.
1: Was, aha. Mamy, tatę i krasnoludki.
0: A my was, znaczy twoją mamę, tatę i ciebie, i Aladyna, i Alibabę, chyba i, też.
2: Krasnoludki, gdybyście mogli pobić trochę brawo dla,
0: no, bo
2: dla
0: was tych krasnoludków.
2: Was pozdrowi.
0: To bardzo...
1: Oni to tak zrozumieli.
0: Zrozumieli. Dobrze, pewnie, że nam wyjaśniłeś, kto, kim był ten Alibaba i ten Baladyn. I że tam
2: Aladyn.
0: Aladyn, że tam o lampkę chodziło, a że sezam to taki pyszny, ale to była taka jaskinia. No to... Wielkie dzięki w takim razie.
2: Ty byś lizał taki, jadł taki sezam?
0: Nie wiem, ale teraz machamy łapkami i mówimy papa.
2: Papa, Tymku, miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
7: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
8: Przedpołudnie z Misiem i Smokiem.

0: Formuła, żeś sobie wymyślił.
1: No co?
0: Sezamie, otwórz się. Tak. No
1: to, do, sezamie, otwórz się, nie mówimy do złotych rybek.
0: Ale co jest z nami, powiedz mi, no, co jest nie tak?
1: No właśnie, co jest z nami nie tak, że nawet złote rybki nie chcą z nami rozmawiać, no?
0: Wiem.
1: Co?
0: Wiem. Może to dlatego, że nie byliśmy grzeczni, smoku, co?
1: Ty, może ty? No chyba żartujesz sobie. Kto był niegrzeczny?
0: Ja!
1: No ty.
0: Co ty zbroiłeś ostatnio, ja? Smoku? Ty!
1: Ja coś zbroiłem?
0: Ty.
1: Ale skąd? Ja nic nie zbroiłem.
0: Tak, akurat.
1: No co? A niedawno nie pamiętasz, jak twój dziadek nawet mnie pochwalił? I to było parę dni temu. Powinieneś pamiętać.
0: Że co? A co on o tobie takiego powiedział?
1: On powiedział, tak, dziadek Ignacy powiedział: Adasiu, nie myślałem, że potrafisz tak wspaniale się zachować.
0: Poważnie? A po czym on to powiedział? Co takiego zrobiłeś?
1: Co ja takiego zrobiłem?
0: No, że tak powiedział.
1: O to pytasz, tak?
0: O to pytam.
1: Co ja takiego zrobiłem? No teraz to ja za bardzo już nie pamiętam.
0: Czyli niczego nie było takiego.
1: Ależ było.
0: Nie było.
1: Było.
0: Nie było.
1: Było. Na pewno coś takiego.

0: Jego o mnie powiedział.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Tyle, że...
1: Chwila biegnie, o. Słyszysz?
0: Chwila,
1: co tam? Co jest, chwila? To na pewno chwila, mówię.
0: No na pewno.
1: Chodźmy to w jej stronę.
0: Ty, ona jest chyba z drugiej strony leśniczówki, wiesz?
1: A, no tak.
0: Bo tak trochę szczeka ciszej niż głośnia. Z reguły...
1: To biegnijmy.
0: Tak, tak, tak.
1: Chwila! Może trzeba jej pomóc. Chwila! Biegniemy! Na pomoc! Ojej!
0: Biegnij, Michasiu.
1: Chodź.
0: No,
1: tu, chodź,
0: co się stało, piesku?
1: Gdzie twój pan Fila, no?
0: Gdzie dziadek? Gdzie dziadek Ignacy?
1: Gdzie dziadek, no?
0: No powiedz, no. Fila.
1: Fila już widzę, ale nigdzie nie widzę dziadka Ignacego. Fila, gdzie dziadek?
0: A widzisz to?
1: Co?
0: Michasiu, nie patrz na Filę, tylko na to.
1: Ale ile tu jest leśnych zwierząt? To sarenki!
0: Tak! I chyba te jelenie też są,
1: no,
0: nie?
1: No albo lelenie. Jest, ja ich nigdy nie potrafię rozróżnić.
0: Ja
1: też super,
0: mam z tym problem.
1: Miejsce.
0: No, piękne.
1: Ale czekaj.
0: Tylko dlaczego te wszystkie zwierzątka są za ogrodzeniem?
1: Ja myślę, że na to pytanie to może nam odpowiedzieć tylko pan leśniczy.
0: No tak, tak. Masz rację.
1: To, bo to wiesz, jego teren. Tak. Jego podwórko, nie?
0: No. Ty zobacz, tam, tutaj.
1: No.
0: Obok stoi druga zagroda. I tam biegają...
2: Chłopcy! Skończyliśmy rozmowę z panem leśniczym!
0: I to świetnie, dziadku Michasia!
2: Możemy już się udać w głąb lasu!
1: Słucham?
0: Znaczy w głąb lasu, ale po co?
2: A, chyba zapomniałeś o grzybobraniu, Adasiu. Mój przyjaciel...
0: Twój przyjaciel, czyli...
1: Jaki przyjaciel, właśnie? Dziadku, czyli kto?
2: A jak to kto, no? Leśniczy! Powiedział mi, gdzie można znaleźć mnóstwo koźlarków.
0: O, dobrze, ale my też mamy pytanie, zanim to grzybobranie. Co tutaj robią te wszystkie zwierzęta?
2: To są zagrody dla leśnych zwierząt.
0: Ze zwierzętami.
2: Które miały kłopoty.
0: Te zwierzęta?
1: Jak to kłopot... To znaczy takie miejsce szpitalne?
0: No chyba tak.
2: No, pan leśniczy próbuje te kłopoty rozwiązać i tymczasowo zwierzęta, no jak widzicie, są tutaj pod jego obserwacją.
1: Dziadku, a ci te maluchy o tamte, to one chyba potrzebują mamusi, co?
0: Rzeczywiście.
2: A właśnie. I pan leśniczy również próbuje rozwiązać ten problem.
0: Problem tych maluchów?
1: No, chyba tych, no zobacz. Tam
0: nie mów, co to jest. Nie mów.
1: No, malutkie mówię.
0: Ja wiem, że malutkie. Bo ja teraz wymyśliłem... Przestań. Ja wymyśliłem zagadkę o tych maluchach.
1: Uwielbiam zagadki.
0: A skoro prowadzimy audycję, to wypadałoby jakąś zagadkę zadać, nie?
1: No tak. To przypominam wam, kochani słuchacze, pod jaki numer możecie do nas dzwonić, jeśli będziecie chcieli odpowiedzieć na zagadkę. 22 645 20 55.
0: A ja wam zadam zagadkę o tych maluchach, a raczej o tym, co z takiego malucha wyrośnie. Jesteście gotowi? To posłuchajcie. Zwierzę to świnkę nam przypomina, lecz zamiast różu gęsta szczecina. Nie mieszka w chlewie, las domem zwierza. Ryjąc bez przerwy, swój świat przemierza. I co? Ty wiesz co?
1: 22 645 20 55.
0: Pięknie to powiedziałeś, Michasiu, bardzo tak dokładnie.

0: Wciskaj guziczek, pstryk, pstryk.
1: A to co zapalił się? Ojejku.
0: Ktoś zadzwonił.
1: No już wciskaj, tylko muszę...
0: Pstryk.
1: Pstryk.
0: Halo, halo, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś.
0: A ty jak masz na imię?
2: Mateusz.
0: Dzień dobry, Mateusz.
1: Witaj, Mateuszu.
0: Spotkaliśmy tutaj przy leśniczówce znajomego dziadka takie miejsce, gdzie są różne zwierzątka.
1: Tak.
0: Bardzo różne zwierzątka. I w zagadce Smogadaś opowiedział o takim jednym zwierzątku. To mogę tylko podpowiedzieć, że to zwierzątko jest młode. Takie dziecko, no jakby. Wiesz, o kim była zagadka?
1: Bo zwierzę to świnkę nam przypomina, lecz zamiast różu gęsta szczecina. Nie mieszka w chlewie, las domem zwierza, ryjąc bez przerwy swój świat przemierza.
0: Co to za zwierzątko? Tak jest! No.
1: Słyszałeś, Mateuszu, że klaskacze bez chwili zastanowienia się.
0: Ale mam takie pytanie. Czy wiesz, jak się nazywa taki młody dzik? Taki młody jeszcze. Co jest taki młody jeszcze? Taki, często nawet w paseczki jest taki.
1: Takie dziecko dzika.
0: Dziecko dziczątko.
2: Barfra.
0: Tak jest!
1: No to na co czekacie?
0: A jak powiesz jeszcze, jak się nazywa pani dzikowa, no to w ogóle ja nie wiem. To
1: dziczyzna.
0: Chyba... Nie, dziczyzna to chyba co innego. Pani jak się nazywa... Jak?
2: Locha.
0: Dobrze. Ale ty
1: proszę cię, nie zadawaj Mateuszowi więcej pytań, bo klaskacze mają czerwone łapki od klaskania.
0: Ja myślę, że Mateusz może być takim... Bo ty jeszcze nie jesteś dorosły.
2: Nie.
0: To może być takim mini leśniczym już.
1: Tak?
0: No.
1: A ty się interesujesz, Mateusz, lasem na przykład? Lubisz wizyty, wycieczki po lesie, w lesie?
2: No, tak.
0: Mini leśniczy.
1: A na przykład jeździsz do lasu po co? Po to, żeby pospacerować? Czy po to, żeby oglądać zwierzęta?
0: Albo pozbierać grzyby?
1: No, tak jak my dzisiaj mamy zamiar.
0: No mamy zamiar, bo jeszcze nic nie pozbieraliśmy.
2: Pospacerować.
0: A, to fajnie.
1: A czy ci kiedyś udało się w lesie spotkać jakieś zwierzę?
0: No.
2: Tak.
0: I co to było za zwierzątko?
1: Co to było za zwierzę?
0: Krokodyl może.
2: Dzięcioł.
0: O, dzięcioł.
3: Ale głośno też
1: widział.
0: Kogo widział?
2: Łosia.
0: Łoś jest przecież bardzo duży.
1: Przede wszystkim on ma te, jak to dziadek mówi, łopaty ma. I wcale nim nie kłapie, takie rody.
0: Tak. I że podobno jest ma takie bardzo szerokie kopytka. Takie bardzo...

0: Bardzo szerokie kopytka, jak talerze.
1: Tak, ciężko kupić buty takiemu łosiowi.
0: No, taki łoś to bez butów chodzi pewnie. Szewc też bez butów chodzi. To
1: ale może... z innego powodu.
0: Ale nie jest nawet podobny do łosia w ogóle.
1: Nie, nie. No chyba, że jest podobny.
0: Chyba, że ma twarz taką łosiową bardziej.
1: Mateuszu, pozdrów tatę, który ci pomaga.
0: Czekaj, czekaj, bo to może nie wszystkie jeszcze zwierzątki. Może widzieli dzięcioła, łosia, ale może coś jeszcze. Coś było jeszcze jakiś...
2: Szarenkę.
0: Sarenka.
1: My też teraz patrzymy na sarenki.
0: To właśnie nie wiemy nigdy, bo nam się myli, czy sarenka, czy leleń.
1: A ty właśnie potrafisz rozróżnić, które zwierzę to sarenka, a które to jeleń? Bo to ciężko chyba, nie?
2: Tak, wiem.
1: To trzeba się troszkę podszkolić w wiadomościach z lasu. Dobrze, Mateusz, a ponieważ już rozmawiamy i ta rozmowa bardzo miło przebiega... A czy ty już wróciłeś z wakacji, czy dopiero gdzieś pojedziesz na ostatni tydzień?
0: A może byłeś i pojedziesz, jedno i drugie.
1: No tak, może jedno i drugie.
2: Jestem właśnie.
1: No to zdradź tę słodką tajemnicę, gdzie teraz można spotkać Mateusza. Gdzie jesteś?
2: Właśnie jadę do Krakowa.
1: A ty nie jesteś z Krakowa?
2: Nie.
1: A skąd? Jeżeli wolno zapytać.
2: Spod Warszawy.
1: Spod Warszawy.
0: To może tam spotka twojego tego kuzyna tego.
1: Ale on już tam nie mieszka.
0: Nie?
1: Pradziadek.
0: Ale może zobaczyć to miejsce.
1: No.
0: Czy gdzie mieszkał.
1: Czy będziesz zwiedzał Kraków?
2: Nie, tylko przyjechałem z dziadków do domu.
1: Aha, rozumiem.
0: Bo tam właśnie przy tym takim zamku, na tej takiej górze, co jest przy Wiśle, to tam było takie mieszkanie takiego prapradziadka Smoka Adasia.
1: Smoka Wawielskiego.
0: Wawielski?
1: Wawelski.
0: A, Wawelski.
1: No bo...
0: On bardzo lubił wodę z Wisły podobno. Mhm. Tak bardzo, że aż pękł.
1: Bo była mineralna.
0: No, mineralna. Nie gazowana taka. On lubił gazowaną. I ten. A gdzie jeszcze byłeś na wakacjach? W te wakacje?
2: Tak. Wujkowie.
0: To ciekawe.
1: No to ty zjedź.
2: I też w Legolandzie.
0: Ludzie.
1: I też tam,
0: byłeś
1: gdzie jest...
0: tam, gdzie są te takie kraina...
1: Klocków.
0: Klocków?
1: Fajnie było?
2: Tak.
0: Ale super.
1: Tak. A powiedz mi, Mateusz, tam można na przykład zbudować coś z klocków sobie? W takim miejscu?
2: Tak, są różne miejsca. Z klockami.
0: O ludzie.
1: A ty co zbudowałeś z klocków?
2: No różne rzeczy. Na przykład zbudowałem domek.
0: O! He! Super. To ty jesteś taki budowniczy jakby, tak? Trochę.
2: Tak, i też zbudowałem Formułę 1.
1: Całą?
0: Zaraz, jak zbudowałeś?
2: Klocknego.
1: Aha, ale co?
0: Czekaj, ale co?
1: Budowałeś
0: pojazd?
1: Tor? Czy pojazdy?
0: Czy tor?
2: Pojazd.
0: Ale to taki duży, że mogłeś do niego wsiąść?
1: Czy trochę mniejszy?
2: Nie! To był taki dla ludziku.
0: Bo myślałem, że taki wielki, co mógłby na potorze jeździć tym w ogóle takim.
1: No bo z tych klocków można robić małe rzeczy i duże rzeczy.
0: Duże. Przecież tam są takie olbrzymiaste jak Wawel w ogóle. A, właśnie. Jak ten taki zbudowałeś, ten domek taki, to... udało ci się w te wakacje też z piasku coś takiego, bo najczęściej jak słuchacze do nas dzwonią, to mówią, że jak budowali coś, to na plaży z piasku.
1: A ty miałeś okazję w tym roku zbudować coś
0: być
1: z piasku?
0: Na plaży?
2: Nie pamiętam.
0: Nie pamiętam, bo to dawno było przecież. No, to mogło być na przykład w lipcu.
1: No tak, tak.
0: To przecież strasznie dawno już. Lipiec to w ogóle kilkadziesiąt lat. No.
1: Proszę, proszę.
2: Przypomniało mi się, że jednak byłem na plaży w Gdyni.
0: A jednak był.
1: I było budowanie zamku, czy tylko pochodziłeś po plaży?
2: Pochodziłem, pobawiłem się. Tylko mama krzyczała na moją siostrę.
0: No bo widocznie siostra rozwaliła mamie zamek, co mama zbudowała, wiadomo. Mama się męczyła.
2: Nie, bo ona się przewracała na fala.
0: Bo te fale, powiem ci, one potrafią podstawiać nogi, naprawdę. Normalnie sobie idziesz po plaży, a ciebie fala chlap i wywala na przykład.
1: Fala wywala, no sama nazwa wskazuje.
0: No te fale są takie, to prawda. Wywala.

0: Lackie takie są trochę. Ale super.
1: To fajne wakacje miałeś, czekaj, Mateusz.
0: A teraz, teraz pytanie. Czy ty we wrześniu idziesz do przedszkola, czy do szkoły?
2: Do szkoły.
0: O. Naprawdę? To do której klasy naprawdę będziesz chodził? Do której klasy? O ludzie, czyli ty już jesteś po zerówce, tak? Czekaj, to ty musisz mieć w pierwszej klasie ten wszystko, co tam potrzebuje taki uczeń. Czy tam jakieś są tam, nie wiem, jakieś teczki, no, tornistry, nie, to plecaki.
1: Plecaki się kompletuje, no, do szkoły.
0: A tam musi być mnóstwo w tym plecaku rzeczy.
1: Masz już jakieś rzeczy skompletowane w swoim plecaku szkolnym?
0: Co jest takiego potrzebnego w pierwszej klasie? Najpotrzebniejszego
1: to powiedz, że żeby inni słuchacze w twoim
0: wiedzieli,
1: wieku...
0: Wiedzieli, jak się przygotować.
1: Tak, jak się przygotować. Co tam masz w swoim plecaku?
0: Kanapka.
2: Kredki.
0: Ale czekaj, kredki takie drewniane, czy z wosku takie?
2: Drewniane,
0: to ważne jest. Dobrze, kredki, dobra. I
1: pisaki, mazaki też są?
2: Nie.
0: A ten, do kredek od ostrzenia taka, temperówka?
2: Tak, tylko że nie mogę mieć, żeby nie chodzić do śmiertelnika.
0: A, rozumiem. Czyli musi być temperówka z takim woreczkiem, żeby... Dobra, jasne. Dobra. Co jeszcze było potrzebne? Trzeba w czymś pisać chyba, tak?
2: Tak. Zeszyt.
0: O, zeszyt.
2: No i jest te pastele.
1: Pastele?
0: Ale co to pastele są? Co to jest te pastele? To farby czy kredki?
2: To są takie kredki. Tylko żeby inne i konsystentne.
0: Czekaj, to ty jesteś takim artystą plastologicznym, takim malarzem jesteś? Że pastelownikiem jesteś?
2: Nie.
0: To wszystkie dzieci w pierwszej klasie muszą mieć pastele i być artystami plastykologicznymi?
1: No widocznie tak.
0: Ole.
1: Widzisz, co cię czeka?
0: O ludzie, no, to strasznie trudne jest.
1: A czym będziesz pisał w tym zeszycie?
0: No jak cię? Chyba długopisem, nie?
1: To pytam Mateusza.
0: Myślisz, że nie długopisem? Czymś innym?
2: Ołówkiem.
1: Długopisem.
0: Ołówkiem. Nie, ołówkiem. Widzisz, jednak ołówkiem.
1: No bo
0: czekaj,
1: tak,
0: bo jeszcze jedna ważna rzecz. Czy w każdej pierwszej klasie trzeba będzie na czymś grać? Bo ja to nie za bardzo. Smok też nie. Czy tam są jakieś, kazali wam jakieś specjalne, nie wiem, tam fortepiany przynosić, czy te harfy, czy nie wiem, co jeszcze trzeba.
2: Nie, fortepiany są już na pewno za duże.
0: No tak, fortepian ciężko nosić.
1: Ty to jak coś powiesz.
0: Nie, bo nawet się mówi, że słoń może fortepian zasłonić, a fortepian nie może słonia zafortepianić. O, coś takiego. Chociaż duży jest. To jakie tam mogą być instrumenty takie do grania w pierwszej klasie? Może gitara? Coś tam?
1: Może w ogóle nie ma instrumentów.
0: A fujarka jest. Kolega mi mówił, co poszedł w tamtym roku teraz do drugiej klasy, że fujarki. Nie fujarki, takie te.
1: Może...
0: Takie o. Nie z dziurkami takie, no. Patyki z dziurkami. O, flety, no właśnie.
1: Masz flet?
0: I oni na tym grali chyba.
2: Tak, mam flet.
0: Widzisz? To czyli jednak ma. Aha.
1: Czyli masz cały plecak skompletowany, jak to się mówi.
0: O ludzie, jak będzie trudno. I grać.
1: I pisać, i rysować, i pastelować.
0: I pastelować. Tańczyć też będziecie?
2: Nie wiem.
0: A będziecie ten, jak to się nazywa, uczyć się czegoś jeszcze, jakiegoś tam, nie wiem, strzelania, kucania. To ty powiedziałeś takim innym głosem? Czy to tata zmienił głos?
2: Nie, to moja siostra.
0: Kto?
1: Siostra.
2: Moja siostra.
0: Siostra.
1: Ale siostra jeszcze do szkoły z tobą nie idzie?
2: Nie, ona dopiero jest ma 3 lata.
1: Aha, to jeszcze nie.
0: Nie, to 3 lata. To nie do szkoły.
1: Nie wpuszczą.
0: No nie puszczą. Bo w schodach by nie weszła normalnie. Są takie wysokie schody. Umie?
1: No
2: umie.
0: Czyli już do szkoły mogłaby, tylko... A do klamki by sięgnęła w klasie? No nie wiem.
1: Jak wzięła taburet?
2: On nie sprawdzałem, to wolał razem.
0: Aj, daj spokój, się troszkę tak

0: Ja teraz zastanawiam nad tą klasą, kiedy to przyjdzie czas, jak ja będę musiał, że i pastele, i flet, i jeszcze te harfy. I
1: to,
0: te,
1: to może i poprośmy Mateusza, żeby kogoś pozdrowił, a ty się zastanawiaj.
0: A my się zastanawiamy. To pozdrawiaj kogo chcesz.
2: Mamę, tatę,
0: siostrę
2: i siostrę, drugą babę.
0: Ciocia, tak. Mhm. Krokodyla, hipopotama, żyrafę, psa, kota.
1: Masz jakieś zwierzę, Mateusz?
0: Krokodyla masz.
1: W domu?
2: Nie.
1: Nie,
2: to nie mam.
1: To zwierząt nie pozdrawiamy.
0: Krokodyla pozdrawiać. Aha.
1: I kogoś jeszcze?
2: Nie.
0: Czekaj, się zastanawiam. To my teraz ciebie pozdrawiamy, machamy łapkami, a ja się będę zastanawiać, jak to będzie kiedyś w pierwszej klasie.
1: No, pa, będzie, pa. Będzie. Pa, pa, Mateusz, pa. Miłego dnia.

0: zostanę...
1: No kim?
0: To zostanę okrutnym piratem. Nie posłucham się taty, będę strzelać z armaty, będę w workach pękatych przechowywać dukaty. Będę straszną, mieć brodę i pistolet.
1: I co?
0: I piracką przepaskę na oko.

0: Nie śpiewaj, audycja trwa, no co ty.
1: A tak, tak, tak. Słuchaj, a te grzyby, które teraz zbieramy, to nazywają się koźlarki?
0: Ja już nie zbieram. Tak, nazywają się koźlarki, ale ja już nie zbieram.
1: Dlaczego?
0: Bo to, co zebrałem, to się nie mieści normalnie w koszyku.
1: Dziadku, a skąd miałeś takie wielgachne koszyki?
0: A teraz jeszcze wielgachne i ciężkie, nie?
1: No to prawda. Ledwie co dźwigam. Bardzo ciężkie.
0: No, a nie widzisz, ile w nich jest grzybów? Całe mnóstwo. Też ledwo niosę.
1: A ja już nie dźwigam. O,
0: no, jak to nie
1: dźwigasz? Mój koszyk może tylko stać w miejscu. Teraz i tak nie dam rady go już podnieść.
0: Nie dasz rady? Spróbuj.
1: No nie, no to nie dam rady.
0: Nie, no to poczekaj, pomogę ci.
2: To może i ja też. No, pytaliście o koszyki, tak?
0: Tak.
2: Pożyczył mi je pan leśniczy.
0: A, czyli trzeba będzie je oddać, tak?
2: Spokojnie, zrobię to przy następnym naszym spotkaniu. Na razie możemy je pożyczyć.
0: No, dobry pomysł.
2: Ale musicie mi przyznać, że warto było tu przyjechać, co?
1: No pewnie.
0: Pewnie, jeszcze jak.
2: Jak widzicie, trafiliśmy w sam środek wysypu tych wspaniałych grzybów.
1: Czyli tych koźlarków, dobrze zapamiętam nazwę, dziadku?
0: I ja też już tę nazwę zapamiętałem, ale nieźle te polany zasypało, co
1: słucham?
0: Nie?
1: I co zasypało polane?
0: No zasypało te polane tymi pięknymi koźlarkami, Kasiu.
1: Dziadku, a co będziemy z nimi robić?
0: To właśnie.
2: No, pomożecie mi je marynować.
0: Dlaczego mają się zmarnować?
2: Zamarynować. Czyli taka zalewa ocet, cebulka, przyprawy. No, robimy zalewę.
0: I co, i co?
1: I co, i co?
0: I mnóstwo słoików będzie wkrótce z grzybowymi pysznościami.
1: Miam.
0: Lubię takie grzybki ze słoików.
1: Ale jak je, dziadku, nazwałeś?
0: Grzyby maltretowane.
2: Marynowane. Marynowane, chłopcy.
0: No dobrze, dobrze, przepraszam.
1: Ojej. Smoku! Ojej!
0: Co?
1: Czyli chyba złota rybka spełniła nasze życzenia.
0: Jak to spełniła? Przecież nawet nie wypłynęła z wodnego oczka, żeby z nami sobie porozmawiać.
1: Ale widocznie musiała usłyszeć nasze życzenia. Nie wypływała, ale przez wodę słyszała.
0: Tak, myślisz, że usłyszała?
1: A pomyśl, spotkaliśmy wiele leśnych zwierząt? Spotkaliśmy?
0: No tak, spotkaliśmy. No ale były w zagrodach, ale spotkaliśmy.
1: Ale były leśne, leśne, zgadza
0: tak,
1: się?
0: Tak, zgadza się.
1: A o to nam chodziło, tak? Mm-hmm.
0: Zgadza
1: A
0: się.
1: A teraz jeszcze te grzyby. No i co, co? Też o nie rybkę prosiliśmy. Pamiętasz?
0: Ty, masz rację, rzeczywiście. Czyli złota rybka mogła wysłuchać naszych życzeń spod wody.
1: A no właśnie, no. A teraz jeszcze o. O, wiesz co?
0: No tak.
1: Jeszcze ten.
0: I ciekawe, czy nasz Frodzio będzie już wiecznie naprawiony.
2: A co z Frodziem? Z Frodziem wszystko w porządku, chłopaki.
0: Tak, my wiemy, że wszystko w porządku.
2: A ty, skoro już napełniłeś swój koszyk, to...

0: smoku, tak? Może czekając, aż my coś zrobimy, to zadaj słuchaczom jakąś zagadkę.
1: Jak będziecie napełniać koszyki.
0: Jeszcze tak, bo twój już pełny.
1: No tak, mój pełen.
0: A u nas jeszcze troszeczkę zostało miejsca.
1: To zbierajcie, a ja podam zagadkę. Bardzo proszę. A dziadku Michasia, a może być to bajkowa, leśna zagadka?
0: Ależ oczywiście, jesteśmy w lesie. A nasi słuchacze przecież uwielbiają bajki, więc jak najbardziej.
2: To ja przypomnę numer telefonu. 22 645 20 55.
1: Tak, będzie to zagadka i bajkowa, i leśna, i o chatce.
0: Bardzo proszę, Adasiu.
1: Oto ona. Z koszyczkiem do swej babci szła przez las hędza wzgórek i nagle zwierz ją spotkał, co myśli miał ponure. Powiem dla ułatwienia, ten zwierz to nie pies Burek. Czy znasz imię dziewczynki? To był...
2: 22 645 20 55.
1: Dzwońcie!
2: To znaczy, to nie było jej imię, tylko numer to był.
1: No, przecież wiem.
2: No.

0: Tak.
1: Poproszę i pali się światełko.
2: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jeszcze nie pstryknąłem. Pstryk, a ja jestem Smogadaś. A ty jak
3: a
1: masz
3: ja na... jestem Noemi.
2: Dzień dobry. Czy ta zagadka, którą powiedział Smok Adaś, była bardzo, bardzo, bardzo trudna?
3: Nie.
2: To ty od razu odgadłaś?
1: Tak, no to słuchamy. O kogo pytałem w zagadce?
3: Czerwone kaptury.
2: No brawo. Tak, no tak. Ale ty jesteś sprytna. No. Wiem. Czyli ty chyba niedawno chodziłaś po lesie, prawda?
3: Chodziłaś tak.
2: Z koszyczkiem?
3: Nie.
2: A, bez koszyczka. To prawie. A miałaś na sobie czerwony kapturek?
3: Nie.
2: A wilka spotkałaś?
3: Nie.
2: Czyli prawie.
1: Czyli co, robiłaś w lesie spacerowanie, tak?
3: Tak.
1: Mhm. I

0: Co ci się w lesie najbardziej podoba?
1: Natura i cisza.
2: Fajnie jest. Mm. Tylko, ale tak fajnie ptaszki śpiewają, musisz przyznać, w tej ciszy. Tak ćwier. Fajne są te ptaszki. I jeszcze czasami to tak się wystraszyć można, bo jak jest taki wiatr, to takie czubki drzew tak do. I jeszcze jest taki ptaszek, co tak...
0: Taki...
2: Dziobak taki.
0: No, lubi sobie postukać. Pamiętasz nazwę tego, co lubi stukać sobie w drzewa?
2: Dziobacz chyba się nazywa. Dziobacz. Nie dziobacz. Ale dziobem wali w drzewo.
0: No to jak się nazywa Noemi ten?
1: Pięknie.
0: No to ja...
2: I jeszcze mogą być w lesie takie, co lubią orzechy i biegają po drzewach. Takie z ogonami. Takie. To nie ptaki, ale potrafią przeskakiwać ho, ho, ho. Takie te rude.
1: Jest wiórki
0: tata. Jest
1: wiórki tata. Nie pytają o nas w domu.
0: U was w domu mieszkają wiewiórki?
2: Ale super. A my
1: dużo też.
2: Czekaj, to może dlatego, że wydajecie im jakieś orzechy czy coś i one do was przychodzą, bo wiedzą,
1: tak.
2: Że... No właśnie. Bo ja ostatnio też doszedłem do wniosku, że jest zwierzęciem leśnym jest pająk. Bo bardzo dużo jest pajęczyn w lesie. Czyli muszą tam mieszkać pająki. I jak się idzie przez las, to cały czas tylko ciach i na buzi takie pajęczyny. One chyba wszędzie mieszkają w lesie, te pająki.
0: Spotkałaś się z pająkiem w lesie?
2: A pajęczynę widziałaś?
0: Po jakim ty lesie chodzisz, Michasiu?
2: No pajęczyny są wszędzie przecież.
0: Jakiś bardzo...
2: Normalnie idziesz i wszędzie są pajęczyny. Mm. One rozkładają te pajęczyny, bo polują.
0: No tak, to oczywiste.
2: Na muchy.
0: Na muchy. Noemi, a powiedz, czy miło spędziłaś wakacje w tym roku?
1: Tak.
0: To króciutko. Gdzie byłaś?
1: Ja byłam w kamperze.
2: Gdzie?
1: Byliśmy kopalni złota.
0: Ojojoj.
2: O ludzie. I tam można wejść i sobie wykopać ileś kto chce złota? Normalnie wchodzisz z łopatką i kopiesz sobie złoto?
1: Nie.
2: A, szkoda. Fajnie by było. No.
1: Było takie coś, że tak zaskało złoto i te dziewczyny patrzyły.
0: Aha.
1: I szukały złota.
2: Sprytne. To sprytne.
0: Czyli wakacje udane w tym roku?
2: Czekaj, bo chyba w następny wtorek to niektórzy będą szli do przedszkola, a inni do szkoły. A ty?
1: Ja idę do pierwszej klasy i się bardzo cieszę.
2: Ojej.
0: To tak jak Mateusz.
2: Tak jak Mateusz. I opowiadał, że ma już
0: spakowany
2: cały
0: plecak.
2: Spakowany plecak. Ty tak samo?
1: Tak.
2: Ojej. A co jest w tym plecaku oprócz kanapki? No tak, zeszyty.
0: Tak jak u Mateusza.
2: Mateusz też mówił.
0: Gumki.
2: A o gumkach nie mówił. A gumki do dołówka chyba, nie?
0: Tak.
2: Na doma. Coś jeszcze masz tam w plecaku?
1: Piórnik.
2: O, piórnik, właśnie. Też o piórniku nie mówił. Czyli piórnik z piórami.
0: Może on do innej szkoły idzie.
2: Ale czekaj, bo piórnik to muszą być pióra jakieś, tak?
0: Nie.
2: Skąd ta nazwa piórnik?
1: Nie.
2: Nie? On nie jest robiony z piór?
0: Nie. Wytłumacz, no, Noemi, bo ja już nie mam siły do tego
2: miejsca. To czemu się Kasia? Nazywa piórnik?
0: Co tam trzymasz?
1: Aha.
2: Ołów jest. Jest to ołów.
0: Czyli wszystko do pisania, co jest potrzebne.
2: Jasne. No tak. A ten, bo Mateusz opowiadał, że będzie grać jeszcze w szkole na tym, na fujarce, na flecie. A ty też masz fleta? Czy tam niektórzy mówią, że jeszcze mogą być takie dzyn, takie, nie wiem, jako inaczej się nazywają, a inaczej wyglądają. Takie pałeczkami się uderza, takie do grania.
0: Cymbałki.
2: O, bałki, no. Ale one się inaczej nazywają. Wcale się nie nazywają cymbałki. Tak? Noemi? No bo to trudne jest właśnie. Ja też nie wiem, też chciałem, że się
0: nazywają. Ale masz swój flet? Czy to tobie nie potrzeba?
2: Czy cymbałki? Czy krzypce?
1: Mam flet.
2: Aha, rozumiem.

0: A, no tak, to jasne wszystko.
1: To życzymy ci wszystkiego dobrego w
0: i
1: tej szkole.
0: I teraz kogo chcesz sobie pozdrawić?
1: Tak.
2: Całe polskie radio dzieciom.
0: Dziękujemy.
2: Moją siostrę, która jest na obozie piersiarskim.
0: Super.
2: I całą moją rodzinę i cały świat.
0: A my ciebie pozdrawiamy i machamy łapkami.
1: Łapkami
0: pa, pa.
1: Machamy, pa, pa.

0: kom, kom.
1: Przestań kumkać, kom, zaraz kom. Czeka nas praca. I to bardzo miło ze strony pana Leśniczego.
0: Że będziemy marnować grzyby.
1: Tak, właśnie u niego. Nie będziemy potem musieli mu oddawać koszyków.
0: A tak od razu sobie przystąpi, że słoików nie ma. Co się stało?
1: Zobacz, znowu to samo.
0: Że co, słoików nie wzięliśmy?
1: Nie, popatrz na ten zegar. No nie, zobacz, która godzina.
0: No patrzę, czy
1: no... No i co?
0: O. Nie. Mhm. Nie! 11:51?
1: No, a my jeszcze musimy poinformować słuchaczy o naszych następnych audycjach.
0: Zostało, czy my zdążymy? Przecież powinniśmy jeszcze powinniśmy ich tego
1: zaprosić.
0: Zaprosić.
1: No na jutro, bo jutro też jesteśmy, prawda? No,
0: ale nie. Ale jutro nie od 10 do 12. Nie. Od 18 do 20
1: tak,
0: jutro.
1: Tak.
0: I będzie to wieczorowa taka audycja o współpracy nasza. A jeszcze za tydzień mamy.
1: W poniedziałek, raniutko, o 10:00.
0: Czekaj, to będzie ostatnia audycja wakacyjna.
1: O, tak.
0: Od 10 do 12. Czekaj, to będzie ostatni dzień wakacji w ogóle.
1: Chyba jakoś
0: to będzie
1: tak.
0: 31 dzień sierpnia.
1: Ciekawe, gdzie nas dziadek zawiezie. Może nas już zawiezie do radia.
0: To już musimy być w radiu, do budynku. We wtorek się zaczyna rok szkolny. No, musimy być na miejscu.
1: Koniec wakacji. No dobrze, to słuchajcie.
0: Czyli tak, jutro od 18 do 20, a za tydzień w poniedziałek od 10 do 12. I to już będzie koniec wakacji. Przestań, bo
1: widzę, że zaraz zaczniesz płakać. Puść jakąś piosenkę, bo widzę, że się rozklejasz.
0: Zostało 7 minut i trochę. To musi być specjalna zagadka, specjalna piosenka, po której się pożegnamy. O!
1: Tak, dobra.

0: Znowu pięknie się udało.
1: Wkrótce? Także się spotkamy.
0: Rankiem albo wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super, odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuję.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Wnet się każdy słuchacz dowie.
0: Co za tydzień, a co dzisiaj.
1: Ty coś wymyśl. Ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Przestań gadać, daj już spokój.

0: to promocja.
1: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
2: Morze jeszcze było. Było wielkie.
3: Las i jezioro.
4: Byłam we Włoszech.
5: W domku w Okocie też jest fajnie.
6: Wszystko jedno, gdzie jesteś. Przyślij do nas
7: pocztówkę z wakacji.
8: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
9: Nie.
10: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
0: Autopromocja.

pół kolonie i Sarah James przywitała nas muzycznie piosenką Nie jest za późno. Nie jest za późno, drodzy radiosłuchacze, by zdobyć nagrody w naszych dzisiejszych wspaniałych konkursach związanych z parkami narodowymi. Kto nas słucha, ten doskonale wie, o czym mowa, ale ja tak tylko zajawiam na razie. Podrzucam takie ciekawostki dotyczące konkursów i nagród, bo i jedno, i drugie pojawi się dzisiaj w radiowych półkoloniach i to nawet dwukrotnie. Poza tym, drodzy radiosłuchacze, będą pytania. Pytanie dnia pojawi się też tuż po piosence, ale po pierwsze, ja chcę was zapytać, jakie wy macie plany na ten ostatni tydzień wakacji, bo dzisiaj 24 dzień sierpnia, ostatni, nie, przedostatni poniedziałek sierpniowy, ale ostatni pełen tydzień wakacyjny. Nie martwimy się tym, nie, tylko cieszymy się, że jeszcze 8 dni wakacji przed nami. Co planujecie na dziś, jutro, pojutrze, pojutrze, czyli na cały ten tydzień? 226452055, bo ja planuję, i Kasia zresztą też, i nasi dzisiejsi goście również, przynajmniej do godziny 15 mówić do was, bawić się z wami, tańczyć, skakać i rozwiązywać zagadki łatwe, średnie i bardzo trudne. A tymczasem piosenka Zuka, Zama, Zama, Zuka.

Zuka za mazom, zom, zom. Z tym tańcem i z tą optymistyczną, bardzo wesołą piosenką dotarliśmy do pierwszej zabawy. Pytanie dnia. Drodzy radio słuchacze, gdybyście mogli spędzić jeden wakacyjny dzień w świecie, w którym wszystko jest na odwrót, to co byłoby tam największą atrakcją? Gdybyście mogli spędzić jeden wakacyjny dzień w świecie, w którym wszystko jest na odwrót, to co byłoby tam największą atrakcją? Co jedlibyście w takim świecie na obiad, w takim świecie na odwrót i czego absolutnie nie wolno byłoby tam robić? Myślę, że pytanie jest ciekawe, przewrotne. Ciekaw jestem bardzo, bardzo, bardzo waszych odpowiedzi. 226452055. Bardzo proszę, nie możemy się doczekać. Jak rozpracujecie to pytanie? Jakich odpowiedzi udzielicie i jak zapracuje wam wasza wakacyjna wciąż jeszcze wyobraźnia? Gdybyście mogli spędzić jeden wakacyjny dzień w

0: Chciałbym być samochodem. Bardzo ciekawy tytuł piosenki zespołu No Cześć. I samochodem można byłoby być na pewno w tym świecie na odwrót, o który to świat zapytałem was w dzisiejszym pytaniu dnia, które brzmi: gdybyś mógł lub mogła spędzić jeden wakacyjny dzień w świecie, w którym wszystko jest na odwrót, to co byłoby tam największą atrakcją? Dzień dobry, Rosalio.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, jak się masz?
1: Dobrze.
0: Czy gdybyś ty trafiła na wakacje na jeden tylko dzień, albo aż na jeden dzień, tam gdzie wszystko dzieje się na odwrót, to co w takim świecie byłoby największą atrakcją dla ciebie właśnie?
1: Jedzenie pączków, dlatego że pączki na świecie na odwrót są zdrowe, a jedzenie takie jak na obiad są niezdrowe.
0: Aha, czyli w tym świecie na odwrót te pączki były

0: By na obiad, tak?
1: Tak.
0: Ale zaraz, to Rozalia, musimy tutaj doprecyzować. To byłaby zupa pączkowa, czy pire ziemniaczane z pączkami, czy co byś z tych pączków zrobiła na obiad?
1: Zupę pączkową.
0: Ale śmieszny pomysł. Bardzo mi się to podoba. To jakie składniki oprócz pączków znalazłyby się w tej zupie? Jak myślisz?
1: Ziemniaczki by były pączkami właśnie. Cukierki by były ryżem i owocami.
0: Świetnie.
1: I jeszcze makaron to by był takie śmieszne żelki długie.
0: Czyli to byłaby taka słodka bardzo zupa, prawda?
1: Tak.
0: No to byłaby zupa pączkowa. A na drugie danie co byś podała?
1: Kotlet z pączków.
0: A w środku w tym kotlecie pączkowym co by było? Jakie nadzienie?
1: Dżem malinowy.
0: Mhm. Do tego byłaby jakaś surówka i pytanie, jeśli surówka, to z czego?
1: Takich dobrych żelków malinkowych.
0: Wiesz co, Rozalko, to już chyba deser byłby niepotrzebny po takim pączkowo-żelkowo-cukierkowym obiedzie, prawda?
1: Tak.
0: No dobrze, to świetny pomysł, ależ nam zasłodziłaś tutaj, mam taką pełną głowę teraz tych żelków, aż mi się zechciało zjeść jakąś słodkość. Mamy obiad w tym świecie na odwrót, a co by jeszcze ciekawego się działo w tym świecie na odwrót?
1: Majtki by były odwrócone.
0: Co takiego?
1: Majtki by były odwrócone.
0: Aha, czyli wchodzimy teraz w temat garderoby, ubrań. Co jeszcze byłoby zmienione? Może wyjdźmy na spacer w takim świecie na odwrót. Co by było na ulicach?
1: Auta do góry nogami by jeździły, a my chodziliśmy głową w dół.
0: Czyli co? Nogi byłyby nieruchome w górze, a my chodzilibyśmy na głowie, tak?
1: Tak.
0: A jeśli chodzi o naszych milusińskich, czyli na przykład psy albo koty, jak one by się poruszały?
1: No na głowie.
0: Aha, po prostu już wszyscy na głowie. No dobrze, poruszamy się na głowie w tym świecie na odwrót. A co z uprawianiem sportów? Jak ktoś gra w piłkę nożną, jak ktoś gra w badmintona, w tenisa, albo jeszcze w jakąś inną grę? To jakby się grało w te gry w świecie na odwrót?
1: Koszykówkę by się grało nogą. A piłkę nożną się stało na rękach i się grało ręką.
0: Aha, czyli po prostu pomieszanie z poplątaniem, no bo to jest świat na odwrót, ale to fantastycznie brzmi. Bardzo się cieszę, że popuściłaś wodę swojej fantazji, droga Rozalko, i tyle radości i tyle zabawy nam dostarczyłaś. A powiedz mi już teraz, zejdźmy na ziemię i powiedz mi proszę, jak twoje wakacje upływają?
1: Dobrze.
0: Gdzie byłaś? Co robiłaś? A może ty byłaś w takim świecie na odwrót? Dlatego tak dużo na temat tego świata wiesz?
1: Nie byłam, ale jeżdżę z mamą i z tatą i z moim bratem praktycznie już po całym świecie i jeżdżę na Kretę, byłam na półkolonii, byłam nad Polskim Morzem. Jeszcze byłam w Katowicach.
0: No i dużo wyjazdów. Który z tych wyjazdów jest dla ciebie najfajniejszy? Który z nich będziesz wspominała najlepiej?
1: Polskie Morze.
0: A gdzie byliście dokładnie? W jakiej miejscowości?
1: Kołobrzeg.
0: W Kołobrzegu. To piękna nadmorska nasza nawet nie miejscowość, tylko miasto. Dobrze się tam bawiłaś, rozumiem, tak?
1: Tak.
0: Pogoda wam dopisywała?
1: Tak.
0: Jak wyglądały harce na plaży? Co robiliście na plaży?
1: Opalaliśmy ich, dużo pływaliśmy.

0: mamki i tata nas zakopał z bratem. Mój brat miał ogon rekina, a mój ja miałam ogon serenki.
1: Widzę, że u was chyba ta bardzo rozwinięta wyobraźnia i fantazja to rodzinne, prawda?
0: Tak.
1: Świetnie to brzmi. Zaraz, zaraz. A ja mam jeszcze jedno pytanko. A czy w Kołobrzegu pani Rosalia razem z rodziną zjadła chociaż jednego pączka?
0: Tak.
1: Ale to był, rozumiem, deser. Nie był. To nie była ta zupa pączkowa albo drugie danie pączkowe.
0: Nie. Deser.
1: Rosalka, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, proszę. Tak mi przyszło teraz do głowy. A gdyby ten świat wakacyjny, w którym wszystko jest na odwrót, jakoś nazwać jednym słowem, to jak ty byś ten świat nazwała? Mi przyszła do głowy taka nazwa odwrotkowo. A tobie?
0: Pączkowo.
1: A no właśnie, po co pytam? Pączkowo, no właśnie. No dobrze, kończymy tę pączkową ucztę i rozmowę. Proszę powiedzieć, kogo pani Rosalia z Pączkowa chce pozdrowić?
0: Mojego brata, moją mamę, mojego tatę, wszyscy, którzy są w studiu Polskiego Radia Dzieciom, oczywiście słuchaczy i cały Kołobrzeg.
1: A my pozdrawiamy serdecznie ciebie i powiedz jeszcze na koniec, skąd dzwonisz do nas?
0: Z Nowego Sącza.
1: Pozdrawiamy Kołobrzeg, pozdrawiamy cały świat, Pączkowo, Odwrotkowo i Nowy Sącz. Ahoj, do usłyszenia.
0: Do widzenia.
1: Ale okazało się, że na to pytanie dnia chce odpowiedzieć ktoś jeszcze, tym razem Helenka. Dzień dobry, Helenko.
2: Dzień dobry.
1: A ty, gdybyś miała spędzić jeden wakacyjny dzień w takim świecie, w którym wszystko jest na odwrót, to co byłoby tam największą atrakcją?
2: No na przykład ludzie by byli awatarami. I może jeszcze... to był taki świat, gdzie emocje są pomieszane, że na przykład jak odczuwamy złość, to odczuwamy radość.
1: Aha, że wszystko na odwrót w emocjach, tak?
2: Tak.
1: To podaj jakiś przykład, co ci przychodzi do głowy, jakąś taką sytuację, w której taka odwrotkowość emocji by nastąpiła.
2: No na przykład jak ktoś nam pobrzmie rysunek, to byśmy się cieszyli.
1: Ale dziwnie by było, prawda?
2: No bardzo.
1: Albo, nie wiem, ktoś spadł ze schodka i normalnie w naszym świecie by się rozpłakał albo zasmucił, a w tym świecie odwrotkowym by się śmiał, prawda?
2: No, albo cieszył.
1: Albo cieszyłby się. Co byłoby jeszcze na odwrót?
2: To na przykład też mówienie, że jak mówimy tak, to znaczy, że nie.
1: O, dobre. Dobre, dobre, dobre. A jak mówimy dzień dobry, to znaczy, że się żegnamy i mamy na myśli do widzenia, tak?
2: Tak.
1: Świetne. Macie świetne pomysły. Przed chwilką Rosalka, teraz ty, Helenko. No to wrócę do tego, co nas najbardziej rozśmieszyło i mnie, i Rosalkę w rozmowie o menu. W takim świecie, w którym jest wszystko na odwrót. Menu obiadowe. To może obiad odłóżmy na bok, a zajmijmy się śniadaniem. Jak by wyglądało śniadanie w takim świecie?
2: No na przykład nie jadłoby się kanapek, tylko jadłoby się coś, co jest na obiad, a na obiad by się jadło śniadanie, a na kolację podwieczorek.
1: To zaraz, poczekaj, to chodź sobie jeszcze pomyślimy dalej, powędrujemy dalej z naszą wyobraźnią. To na śniadanie na przykład dzisiaj, o, w poniedziałek, cofnijmy się kilka godzin wstecz, jest godzina 8, jemy śniadanie w tym odwrotkowie, w tym odwrotnym świecie i co byś zaproponowała wtedy na pierwsze śniadanie?
2: Makaron pesto.
1: Makaron z pesto, tak?
2: Mhm.
1: Ohoho, a do picia co by było?
2: Kompot.
1: Czyli rzeczywiście z naszego tradycyjnego świata danie obiadowe wylądowałoby na śniadaniu. A jakbyśmy się ubierali do szkoły?

0: Byśmy chodzili w piżamie.
1: A jakbyśmy chodzili spać, to co byśmy zakładali do łóżka?
0: Na przykład jakieś normalne rzeczy, w które się chodzi na co dzień.
1: Albo garnitur.
0: No na przykład.
1: Wiesz, że takie eleganckie bardzo, bardzo rzeczy, które w ogóle ze spaniem i z odpoczynkiem nam się nie kojarzą. Co byłoby jeszcze takiego zabawnego, śmiesznego w tym świecie na odwrót?
0: Że psy i koty i wszystkie zwierzęta mówią z ludźmi.
1: Wow! A jakim językiem mówią? Po polsku, po hiszpańsku, po angielsku? Czy jest w ogóle jakiś inny język?
0: Będą znać wszystkie języki.
1: Hu, hu, hu. To by się działo, Helena, prawda? W takim świecie na odwrót.
0: Bardzo. Bardzo.
1: Ja nazwałem, ja będę zapisywał te nazwy, bo one mi się bardzo podobają. Ja nazwałem ten świat na odwrót odwrotkowo. Rozalka nazwała ten świat pączkowo. A ty jak byś go nazwała?
0: Nie wiem, może odwrotkowo. Nie, odwrotkowo to pan
1: tak,
0: wymyślił.
1: Tak, to moje.
0: To może zasadkowo.
1: Zasadkowo?
0: Tak.
1: Dlaczego tak akurat?
0: Nie wiem, to była pierwsza myśl, na którą wpadłam.
1: Ale to dobra myśl, to dobra. Mi się bardzo przynajmniej ona podoba, bo trochę tak jakby ktoś na nas zasadzki w tym świecie przygotował. Że myślimy, że ktoś mówi dzień dobry, a tak naprawdę okazuje się, że do widzenia, że wszystko jest na odwrót. Taka zasadzka, prawda? Może to tak można zrozumieć. Brawo, pięknie, ale mi się podobają wasze odpowiedzi. Helenko, no piękną masz, bardzo rozwiniętą wyobraźnię. No to teraz znowu, tak jak poprzednio z Rozalką rozmawiałem, schodzimy na ziemię. I rozmawiamy już o wakacjach w normalnym, naszym, tradycyjnym, ziemskim świecie. Co robiła pani Helenka przez cały lipiec? Co się działo w lipcu?
0: Więc najpierw byłam na obozie. Mhm. I wtedy rozłożyli u nas basen rodzice. No, jak wróciłam, to był basen. Mhm. A później pojechaliśmy do babci. Bo było wesele jakieś, rodzice pojechali, a my zostaliśmy i nadal jestem u tej babci.
1: Mhm. Fajnie jest u babci?
0: Bardzo.
1: I co robisz u babci?
0: No, moja siostra ciuteć na wczoraj pojechała, więc no, trochę się nudzę, trochę spaczę na trampolinie.
1: Aha.
0: No, i ale dzisiaj odjeżdżamy.
1: Dzisiaj już wracacie do domku?
0: Tak.
1: Mhm. A fajnie, że też słuchasz Polskiego Radia dzieciom, bo mam nadzieję, że z nami nie nudzisz się.
0: Ja często słucham, jak jedziemy samochodem.
1: Pewnie do szkoły, do pracy rodzice wtedy też zmierzają, prawda?
0: No.
1: No tak. Droga pani Helenko z Zasadzkowa, kogo pani chciałaby pozdrowić?
0: Moją babcię, moją siostrę, siostrę ciotecką i całą moją klasę.
1: A my z Kasią serdecznie ciebie ściskamy. I co? Życzymy ci kolejnych wspaniałych wakacyjnych dni. Trzymaj się cieplutko, pa pa.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Ja tak sobie myślę, jak dziewczyny tu opowiadały i o Zasadzkowie, i o Pączkowie, czy też o Odwrotkowie, jak ja to nazwałem, o tej krainie spytania dnia, że tak naprawdę w takim fajnym, abstrakcyjnym pytaniu, w którym w odpowiedzi może się zdarzyć tak naprawdę wszystko, albo prawie wszystko, można też przekazać swoje marzenia. Można pokazać w swoich odpowiedziach, o czym marzymy w takim świecie, w którym wszystko jest na odwrót. A ciekaw jestem, o czym już za chwilę marzyć będzie Ala Janosz. Posłuchajmy.

0: 게.
1: Drodzy radio słuchacze, jak tylko rozpoczęła się dzisiejsza audycja, dzisiejsze poniedziałkowe, wakacyjne, sierpniowe, radiowe półkolonie, to mówiłem, obiecałem, że będzie dużo zagadek, że będą goście, że będą konkursy, że będą nagrody i co? I słowa dotrzymam, bo już teraz nasza zabawa, którą bardzo, bardzo lubicie, konkurs Hej Przygodo. Informujemy, że ten konkurs trwa już od początku wakacji w wybranych audycjach, a jedną z tych wybranych audycji są właśnie radiowe półkolonie. Podajemy wam podpowiedzi dotyczące konkretnych parków narodowych. Waszym zadaniem będzie dodzwonić się do nas, podać nazwę parku i odpowiedzieć jeszcze dodatkowo potem, to jest ważne, nie zapominajcie o tym, który park narodowy w Polsce i dlaczego lubicie najbardziej. I do tej zabawy zapraszamy dzieci od 2 do 13 roku życia, a wygra osoba, która jako pierwsza dodzwoni się do studia i poprawnie odpowie na pytanie konkursowe, ale dzwonić można dopiero wtedy, kiedy powiem 3, 2, 1, start. Nie wcześniej, nie robimy fal startów. Na zwycięzców czeka gra planszowa, bardzo pięknie wydana, bardzo ciekawa, gra rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Myślę, że to jest totalnie idealna propozycja dla tych wszystkich, którzy lubią poznawać nasz kraj i którzy kochają odkrywać jego najciekawsze zakątki, a na pewno w parkach narodowych, polskich parkach narodowych, takich zakątków jest mnóstwo. Zatem jeszcze raz, w skrócie. Pierwszy punkt naszego konkursu, naszej zabawy Hej Przygodo, to musicie wysłuchać moich podpowiedzi dotyczących jednego parku narodowego w Polsce. Potem dzwonimy, udzielamy odpowiedzi i trzecie zadanie, opowiadacie przynajmniej w 3 zdaniach o waszym ulubionym parku narodowym w Polsce,

wyjaśniacie, dlaczego ten, a nie inny wybraliście. Mam nadzieję, że wszystko jasne. 3, 2, 7, zaczynamy. Co to za park narodowy? Jest to kraina pełna bagien, torfowisk, tajemniczych mokradeł i tam zdecydowanie przyroda rządzi się własnymi prawami. Można tam spotkać żółwia błotnego, można spotkać żurawie i wiele innych bardzo rzadkich gatunków zwierząt. Aha, są tam też malownicze jeziora, drewniane kładki, które prowadzą przez mokradła i rozległe dzikie tereny. Symbol parku to żuraw. 3, 2, 1, start! Dzwonimy! Co to za park narodowy? 22 645 20 55. Nasza zabawa, nasz konkurs Hej Przygodo właśnie się rozpoczął.

0: Tej radiowej półkolonijnej przygody konkurs Hej Przygodo. Czekam cały czas na wasze telefony. Numer do studia 226452055 i przypominam podpowiedzi w naszej zagadce. Co to za park narodowy? Kraina pełna bagien, torfowisk i tajemniczych mokradeł. Można tu spotkać żółwia błotnego, żurawie i wiele innych rzadkich gatunków zwierząt. Są tam malownicze jeziora, drewniane kładki i rozległe, dzikie tereny. Żuraw to symbol tego parku. Ciekaw jestem, czy nasz słuchacz, czyli Kacper, odpowie dobrze na moją zagadkę. Dzień dobry, Kacprze.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty wiesz, co to za park narodowy?
1: Mhm.
0: Proszę.
1: Dobrze.
0: Jaki?
1: Biebrzański.

0: Nie, to jest inny park. Z naszych parków narodowych jest całe mnóstwo, więc to, że czasami ktoś udzieli złej odpowiedzi, to jest bardzo, bardzo, bardzo normalne. Szukamy dalej, ale nie przejmujemy się, Kacper. Ja w międzyczasie chcę cię zapytać, jak tobie mijają wakacje w ogóle? Halo, Kacperku, jesteś z nami?
1: Co?
0: Jesteś z nami?
1: Dobrze.
0: Dobrze. A możesz rozwinąć troszkę swoją odpowiedź? Co to znaczy, że dobrze mijają ci wakacje? Jak je spędzasz? Gdzie byłeś? Co robiłeś?
1: Morze.
0: Morze? Bałtyk czy czarne?
1: Na co?
0: Na pytanka. Halo, halo. Ale tata chyba jest obok, ja tak usłyszałem, tak?
2: Jest tato.
0: Dzień dobry panu. To może pan tutaj razem z Kacprem weźmie udział w naszej rozmowie półkolonijnej. Jak wam chłopaki te wakacje upływają? Gdzie byliście? Co robiliście?
2: Bardzo dobrze. Nad jeziorem byliśmy, pod namiotami, nad morze teraz jedziemy.
0: Mhm. Nad morze teraz jedziecie? Do jakiej miejscowości?
2: Pogorzelica.
0: Ohoho. No i co w tej Pogorzelicy będziecie robić? Jakie plany?
1: Bawić.
0: Będziecie się bawić. Czy dobrą zabawą będzie na przykład budowanie zamków z piasku?
1: Tak.
0: Czy dobrą zabawą będzie na przykład gra w badmintona?
1: Meduzy będą łapane.
0: Co będzie? Gdzie ty meduzy będziesz łapał? I gdzie je zabierzesz? Do domu?
1: Jak mi się uda takie przetrzymać?
0: Ojej, to chyba byłoby nie za bardzo możliwe, bo tak się zastanawiam, gdzie można byłoby takiej meduzie w domu zapewnić dobre warunki do życia. W akwarium? Trudno powiedzieć. Chłopaki, trzymam...
1: Ja nie mam żadnego akwarium, po pierwsze.
0: Nie, ja rozumiem, tylko zastanawiam się, w jaki sposób takiej meduzie w domu można byłoby zapewnić dobre warunki życia. No nie wiem, nigdy nie miałem meduzy, więc trudno mi sobie to wyobrazić, ale bardzo się cieszę, że jedziecie nad to morze i będziecie mieli super, super wypoczynek. Kogo chcecie pozdrowić? Kacperku, proszę, ty pierwszy.
2: Całe Polskie Radio dzieciom.
0: Mhm.
1: Babcie, mamę, skóry, dziadka.
0: Dobrze.
1: I wszystkie zwierzęta.
0: I wszystkie zwierzęta. Kogo tata chce pozdrowić?
2: Tata chce pozdrowić... wszystkie dzieciaki, które słuchają audycji i biorą w niej udział, dzwonią.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. Wy jesteście dwaj na pokładzie, czy ktoś jeszcze z wami jedzie?
2: Akurat we dwójkę, pozostałe trzy tej domownicy zostali w domu, bo nie chcieli jechać, także jesteśmy we dwójkę na pokładzie.
0: Jak to można nie chcieć jechać nad morze? Ale...
2: Pozostał ostatni tydzień wakacji.
0: No, no właśnie, trzeba korzystać, tak jak wy to robicie, prawda?
2: Tak, ale też można zawsze z kolegami się spotkać.
0: Oczywiście, ma pan rację, bo niektórzy wolą aktywniej spędzić czas wyjeżdżając, a inni wolą ten ostatni tydzień spędzić już na przykład u siebie w domu na takich spotkaniach towarzyskich, prawda?
2: Tak.
0: Chłopaki, nie martwimy się, to mówię szczególnie do Kacpra. Kacper, wiesz dlaczego? Dlatego, że za chwilę, za kilka chwil będzie druga szansa, bo dzisiaj konkurs Hej Przygodo ma dwie odsłony. Teraz szukamy pierwszego parku narodowego, a za chwilę będzie druga zagadka i znów będzie można wygrać tę wspaniałą grę. Także słuchaj uważnie z tatą i będzie można jeszcze raz zadzwonić. Zgoda, Kacperku?
2: Tak.
0: Przesyłamy uściski razem z Kasią. Trzymajcie się, chłopaki. Bezpiecznej Buziaki. Drogi. Hej, hej.
2: Hej.
0: A tymczasem kolejna słuchaczka. Teraz był słuchacz, a teraz słuchaczka. Po Rozalce i po Helence.

0: Agata. Dzień dobry, Agatko.
1: Dzień dobry.
0: A czy ty wiesz, jaka jest odpowiedź w naszej zagadce, w naszym konkursie? Hej, przygodo?
1: No nie wiem, no wydaje mi się, że chyba wiem.
0: Proszę bardzo, słuchamy.
1: Poleski Park Narodowy.
0: Poleski Park Narodowy. Tak jest, proszę pani. Pani Agato, to jest Poleski Park Narodowy, ale to nie wszystko. To dopiero pierwsza część zadania spełniona, odhaczona. A teraz druga część zadania, Agatko. Który park narodowy w Polsce i dlaczego lubisz najbardziej?
1: Ja najbardziej lubię ten Roztoczański Park Narodowy.
0: Mhm. No i teraz opowiedz nam dlaczego.
1: No, ponieważ ma herbie konika polskiego i jest on tam również hodowany, a jako że koniki to moje ulubione zwierzaki, to dlatego, ale również za piękne tereny Roztocza, zielone bardzo, idealne na rower do jeżdżenia.
0: Fajne odpowiedzi. A konik polski jest mały czy duży?
1: To jest taki średni. On jest większy od takiego normalnego kupczyka, ale ma...
0: Ale mniej?
1: Więc na pewno ma, myślę, że tak do około 1,40 m w kłębie ma, czyli od najwyższego punktu konia na grzbiecie do nóg, tak myślę, że tak. To jest taki średni konik, taki trochę jak kuczułek.
0: Jest na pewno mniejszy, niższy od takiego tradycyjnego, dorosłego konia, prawda?
1: Tak, dokładnie. Mhm. Jak na przykład można zobaczyć przy dorożce, gdzieś gdzie ciągnie, albo gdzieś w takiej stadninie. Chociaż bywają różne koniki, nie zawsze ma duże stadniny, ale raczej myślę, że większość oni mają takie większe konie, bo one są łatwiejsze w utrzymaniu.
0: Mhm. Agatko, a czy ty byłaś kiedyś właśnie w Roztoczańskim Parku Narodowym?
1: Nie, niestety nie byłam. Byłam tylko w Kampinowskim.
0: No to powiem ci, że brzmisz tak, jakbyś była na tym Roztoczu nie raz i nie dwa. Naprawdę wiesz chyba bardzo dużo na ten temat i pięknie o tym Parku Narodowym opowiadasz. To jeszcze takie pytanie, zagadka, ale dodatkowe. Dodatkowe. Czy wiesz, jaka przepiękna, malownicza rzeka przepływa przez Roztocze, przez Roztoczański Park Narodowy?
1: Roztocze...
0: Na W.
1: Warta chyba.
0: Nie. Wie.
1: A, wieprz?
0: Wieprz. Mhm. Wieprz. Agata, muszę powiedzieć, że zadanie spełnione i... Wielkie brawa dla ciebie. Otrzymujesz grę planszową Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa i mam nadzieję, że ostatnie dni wakacyjne spędzisz razem z nią. A jeśli nie ostatnie dni wakacyjne, to pierwsze dni września. Cieszysz się?
1: Bardzo.
0: Kogo chcesz pozdrowić?
1: Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom oraz całą swoją rodzinkę.
0: Pozdrawiamy serdecznie, ściskamy cię z Kasią. Nie rozłączaj się jeszcze po to, żeby podać Kasi swoje dane, swój adres, na który wyślemy grę. Dobrego poniedziałku, hej, hej, pa, pa. A my, drodzy radiosłuchacze, tak jak przekazałem Kacperkowi, mamy kolejną, drugą odsłonę naszego konkursu. Hej, przygodo, przypominam, zapraszamy do udziału w tej zabawie dzieci od 2 do 13 roku życia. Wygrywa ten, kto jako pierwszy dodzwoni się do naszego studia z dobrą odpowiedzią, ale zaczynamy dzwonić dopiero, gdy usłyszycie moje hasło 3, 2, 1, start. Po udzieleniu dobrej odpowiedzi trzeba jeszcze opowiedzieć tak pięknie jak Agata na przykład przed chwilą o tym, jaki jest wasz ulubiony park narodowy w Polsce i dlaczego akurat ten. Gotowi? Zaczynamy drugą rundę konkursu. Hej, przygodo! Co to za park narodowy? W tym parku znajduje się szczyt... Górski szczyt Śnieżka. W tym parku można spotkać niezwykłe rośliny, które przystosowały się do życia w takim surowym, górskim klimacie. W tym parku można podziwiać malownicze kotły polodowcowe, wodospady i górskie torfowiska. Zgadniecie? O jaki park narodowy chodzi? Co to za park?

narodowy. Szczyt Śnieżka, rośliny przystosowane do życia w górskim klimacie i polodowcowe kotły, wodospady i górskie torfowiska. 3, 2, 1, start. 22 645 20 55. Dzwonimy już teraz.

0: Ahoj, ahoj, ahoj, przygodo i konkurs, hej, przygodo i same przygody tuż przed 13 w radiowych półkoloniach. Przygodę, mam nadzieję, we wspaniałej rozmowie z Leą przeżyjemy wszyscy, słuchając i jej, i mnie. Cześć Lea, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Ile masz lat?
1: 4.
0: Skąd do nas dzwonisz? Skąd? A czy wiesz, jaka jest odpowiedź na moją zagadkę w konkursie Hej Przygodo, o jaki park narodowy chodzi?
1: Tarkanowski.
0: Jaki?
1: Tarkanowski.
0: Uwaga, uwaga, sprawdzamy. Bardzo dobra odpowiedź. Słyszysz te brawa? To dla ciebie, Lea, te brawa, bo to jest znakomita odpowiedź. Szczyt... O, jakie odgłosy w tle. Któż to taki? Chyba twój braciszek albo siostra, prawda? Lea, bardzo dobrze odpowiedziałaś. Szczyt Śnieżka, czyli najwyższy szczyt Kartkonoszy i całych Sudetów, i polodowcowe kotły i wodospady znajdują się w Karkonowskim Parku Narodowym. A teraz proszę, opowiedz, jaki jest twój ulubiony park narodowy w Polsce.
1: Kampinowski.
0: Kampinowski Park Narodowy, ja też bardzo lubię ten park. Dlaczego ten wybrałaś akurat?
1: Bo mieszkam niedaleko.
0: Mhm. I co takiego pięknego, ciekawego jest w Kampinowskim Parku Narodowym?
1: Jest taki jeden plac zabaw, ale jest

0: Rozumiesz, jaka jest taka pielonka, która jest zarządzana jakimś paskiem i to znaczy zepsuty.
1: A jakieś zwierzątka można spotkać w Kampinowskim Parku Narodowym?
0: Tak.
1: Jakie?
0: Ale nie za dużo.
1: Aha, a jakie zwierzątka?
0: Łosie.
1: Łosie, co jeszcze?
0: Liści.
1: Bardzo dobrze.
0: Zające.
1: Aha. A jest tam sporo ptaków, czy malutko?
0: Duże.
1: I obok jakiego dużego miasta leży Kampinowski Park Narodowy?
0: Warszawa.
1: Tak jest. Panie i panowie, ladies and gentlemen, Lea, z którą teraz rozmawiam, otrzymuje... Brawa. Ale oprócz braw, Lea, otrzymujesz grę planszową Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Cieszysz się? Wielkie brawa dla ciebie. Bardzo dobrze ci poszło, udzieliłaś wszystkich dobrych odpowiedzi. Aha, przecież można pozdrawiać, jak się do nas dzwoni. Kogo chcesz pozdrowić właśnie teraz?
0: Brata, mamę, tatę, Ali, moje koleżanki, kolegów, babcie, dziadka. I to wszystko.
1: My z Kasią serdecznie ściskamy ciebie. Nie rozłączaj się jeszcze, żeby podać dane adresowe właśnie naszej wydającej tę audycję, Kasi Pietrzak. Trzymaj się cieplutko. Pa, pa! Drodzy radiosłuchacze, już za chwilę będziemy po pierwszej godzinie radiowych Półkolonii, ale po godzinie 13 rozpoczniemy drugą godzinę naszej trzygodzinnej oczywiście audycji i będzie jeszcze więcej się działo. Będzie jeszcze więcej zagadek, atrakcji, może będą już goście, sprawdzimy i wy też sprawdźcie. Nie opuszczajcie nas, nie odchodźcie od radioodbiorników ani na krok. Na pewno będę też liczył na to, że wy będziecie do nas dzwonić i będziecie oprócz zagadek opowiadać też o tym, jak te powolutku mijające już wakacje, ale jeszcze nadal trwające przez najbliższe ile? 24 jest dzisiaj, przez najbliższy tydzień. Ile udało wam się rzeczy nowych odkryć, zobaczyć i popodziwiać. Dzwońcie, opowiadajcie o tym, bo takie wymienianie się doświadczeniami wakacyjnymi to jest coś najlepszego na świecie, bo można też zainspirować się tym, co usłyszymy w odpowiedzi kolegi, w odpowiedzi koleżanki, w odpowiedzi naszych radiosłuchaczy, jak oni spędzają wakacje. Bo może wtedy coś nam przyjdzie do głowy, że podobnie chcielibyśmy spędzić wakacje, że taka odpowiedź nam się podoba. 22 6 45 20 55. Ten numer telefonu na pewno przyda wam się już po godzinie 13, a teraz... W godzinę 13 wprowadzi nas Patrycja Chudy z piosenką Honey, Honey. Honey, czyli po angielsku miód, prawda? Posłuchajmy.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.

Na zegarach 13.05, radiowe półkolonie, część druga, godzina druga, nie ostatnia, bo przecież jak pamiętacie, radiowe półkolonie to 3-godzinna audycja, nasza najdłuższa audycja wakacyjna, która trwa aż do godziny 15. Tak jak powiedziałem tuż przed 13, teraz będziemy mieli gości, wspaniałych gości, których już przygotowała, ustawiła w odpowiednich miejscach przed naszym studiem Kasia Pietrzak, która tak wspaniale wydaje dzisiejszą audycję. I jacy to goście? Co nam dzisiaj ciekawego powiedzą? A może ktoś z nich coś zaśpiewa? A może ktoś coś zatańczy? Chociaż nie, tańca nie będzie widać, no bo jesteśmy w radiu, ale jak ktoś będzie tupał na przykład nóżkami tańcząc, to też da się słyszeć. W każdym razie goście już przybywają, już przybywają, już przybywają, a ja przypominam, drodzy radiosłuchacze, ta audycja jest tak długa, że ja nie mam tyle pytań do naszych gości. Pomóżcie mi im zadać jakieś pytania, bo po prostu mój bank z pytaniami to 19 pytań, a mi się wydaje, że 25 pytań to będzie co najmniej. Co najmniej potrzeba tyle, żeby ta rozmowa była ciekawa. Zatem jeśli chcecie o coś zapytać te osoby, które usłyszycie w studiu Polskiego Radia Dzieciom, to już za chwilę możecie dzwonić z pytaniami śmiesznymi, zabawnymi, trochę strasznymi, dziwnymi albo całkiem normalnymi. 22 645 2055. Posłuchamy piosenki Childhood, a w międzyczasie goście rozlokują się w naszym studiu.

0: Mamy gości, drodzy radiosłuchacze, w radiowych półkoloniach. Nie wiem, czy wiecie, ale w polskim radiu odbywają się wakacyjne warsztaty. A skoro one odbywają się w radiu, no to jakie? No nie telewizyjne. No przecież nie akrobatyczne, ani nie piłkarskie, tylko radiowe. Gośćmi radiowych półkolonii są w tym momencie nasi wspaniali uczestnicy radiowych warsztatów, czyli Ada. Cześć, Ada.
1: Dzień dobry.
0: Tomek. Dzień dobry, Tomku.
2: Dzień dobry.
0: Tymek. Cześć, Tymku.
3: Dzień dobry.
0: I Witek. Dzień dobry, Witku.
4: Witam.
0: Słuchajcie, to teraz gdyby każdy z was mógł się przywitać jakimś śmiesznym dźwiękiem, ja zaczynam, to jaki to by był dźwięk z naszymi radiosłuchaczami? To musi być, pomyślcie, wakacyjny dźwięk, który się kojarzy wam z wakacjami, który kojarzy się ze słońcem, który kojarzy się z uśmiechem i z samą radością. Ja bym się przywitał tak. Uhuhu!
2: No to ja bym się przywitał o tak.
0: Tak się przywitał Tomek. A jak Witek by to zrobił? Fajnie. A Ada?
3: Juhu.
0: Juhu. A Tymek? Jakim dźwiękiem wakacyjnym byś się przywitał? Czy po prostu dzień dobry, cześć i czołem?
3: Tak.
0: Tak, tak, tak. No i bardzo dobrze, każdy ma swój dźwięk wakacyjny. Kochani, nasi radiosłuchacze bardzo są zaciekawieni tymi warsztatami radiowymi, które odbywają się tutaj w studiu Polskiego Radia. Co fajnego jest na tych warsztatach? Może zaczniemy teraz od Witka.
2: Ojejku. A co jest niefajne? No nie wiem. Mi się tu podoba wszystko, no. To, że możemy być na antenie, to, że mamy warsztaty, jak to być właśnie w takim zawodzie jak pan, dziennikarz.

0: Polskim albo jeszcze jakimś innym po prostu pracować w radiu. No fajnie, tutaj możemy oglądać stare archiwa. Super.
1: A panie Witku, proszę nam powiedzieć, czy pan chce kiedyś też być dziennikarzem w Polskim Radiu?
0: Tak, zastanawiam się między dziennikarzem a aktorem, ale chyba... No nie wiem, nie wiem. Jeszcze to się może pozmieniać.
1: A co było pierwsze, dziennikarstwo czy aktorstwo w pana życiu?
0: Chyba aktorstwo, tak szczerze powiedziawszy. Nie, może wcześniej...
1: Czy jeszcze coś wcześniej
0: trudno
1: było?
0: Trudno to powiedzieć. Jeszcze wcześniej było typowo takie policja.
1: Policja?
0: Policja.
1: Chodził pan na policję? Podglądać,
0: nie,
1: jak policjanci
0: nie chodziłem,
1: pracują?
0: Nie chodziłem, nie chodziłem. Nie chodziłem, ale kontemplowałem komisariaty.
1: A co to znaczy, że kontemplował pan komisariaty? Proszę
0: ja
1: rozwinąć ten wątek.
0: Przejeżdżaliśmy tramwajem czy coś, to zawsze patrzyłem się, jak był jakiś komisariat.
1: Ale już ci przeszło, rozumiem. Teraz jest aktorstwo i dziennikarstwo.
0: Aktorstwo i dziennikarstwo,
1: planie.
0: Tak. Mhm. Może uda się nawet połączyć.
1: Może uda się
0: rzeczy.
1: Połączyć. A jak byłbyś aktorem na scenie, to jaki wiersz byś zaczął recytować, jakby ktoś powiedział: ej, Witku, aktorze, wyrecytuj coś, co lubisz najbardziej na świecie.
0: Nie
1: jest
0: wiem.
1: Taki wiersz jakiś?
0: Nie wiem. Nie, bo mnie pan zaraz złapie na tym, że ja jakiegoś nie umiem. Nie, nie
1: no
0: wiem.
1: Co
0: nie
1: ty?
0: Wiem. Nie
1: przychodzi
0: nie spotkałem się nigdy z czymś takim. Nie mam takiego wiersza.
1: Rozumiem. A ktoś z was ma jakieś swoje ulubione wiersze, czy nie?
2: Ja mam taki bardzo, który ja lubię. I ten wiersz ma tytuł Lokomotywa.
0: O tak, też umiałem kiedyś ten wiersz, aczkolwiek...
1: O, już, to jest wiersz Tomka.
0: Tu proszę, dobrze, żartuję.
1: I ty też znasz, Witek, ten wiersz?
0: Nie, w tej chwili
1: ale
0: zapomniałam się...
1: Ale wiesz, o jaki wiersz chodzi?
0: Tak, oczywiście.
1: Tomek, jak się zaczynał ten wiersz?
2: Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna, aż pod niej spływa. Tusta oliwa stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha.
1: Brawa! No pomóżcie mi! Ada, o, ja na Adę teraz spojrzałam. Ada, to powiedz teraz ty, bo ty już jesteś który raz na tych warsztatach radiowych?
3: Szósty.
1: Ile? 6 razy już byłaś?
3: Tak, no i zaczęłam w tym roku jakoś.
1: Czyli w tym roku byłaś już kilkukrotnie,
3: w tym roku byłam
1: tak?
3: 3 razy, w tamtym roku byłam 3 razy, lecz na antenie byłam więcej razy, ponieważ no często na przykład pani do mnie dzwoniła, żebym przyjechała.
1: O, mamy tutaj kłopot z mikrofonem, może... Nie, wszystko jest dobrze, wszystko działa. No dobrze, to czym wyróżniają się te warsztaty w tym dniu pięknym, którym jest poniedziałek, 24 dzień sierpnia?
3: No, tym, że dzisiaj jako pierwszy raz jestem na Radio Kierowców, choć mam wrażenie, że jakoś bardzo się nie wyróżniają. Są jak zawsze bardzo fajne i robimy podobne rzeczy, czyli audycje albo na przykład wywiady. Tym razem robiliśmy wywiady.
1: Tak? Robicie wywiady nawet?
3: Tak.
1: Bo ja tak dopytuję, bo naprawdę tak do końca nie wiem, na czym polegają te warsztaty, bo ja po prostu prowadzę tylko audycję, albo aż prowadzę tu audycję i się dobrze bawię. A wy prowadzicie wywiady z kim, Ado?
3: No, mieliśmy dzisiaj tak, że pan nas podzielił na różne osoby, ja byłam gwiazdą.
1: Odgrywałaś rolę jakiejś gwiazdy, czy...
3: No, z moich sportów, tych, które robię. I jeszcze było podzielone na osoby, które prowadzą to, było podzielone na osoby, na przykład jedna dziewczynka miała tak, że ona zachorowała na wyjeździe, więc opowiadała o tym, że zachorowała na wyjeździe.
1: Mhm. Czyli takie z życia wzięte.
0: Tak, artykuły medyczne właśnie o tym
3: tak.
0: były.
3: Były artykuły medyczne, były o gwiazdach, było o tym.
2: Sportowe.
3: Sportowe ogólnie, no tak.
1: Czyli różne dziedziny życia, prawda?
3: Tak.
1: A powiedzcie, kto z was chciałby na 90% albo na 100% za 10 lat pracować w radiu? Ręka do góry!
3: Ja na 90%, chociaż nie wiem, bo ja bardziej sportowcem wolę być.
0: Ja myślę, że na 75, no bo jednak wchodzi to aktorstwo, no i chętniej to bym połączył
3: tak.
0: te rzeczy.
3: Ja tak 50.
0: Zawsze to może się zmienić, tak?
1: No to słuchajcie, to zapytam was teraz. Obserwujecie pracę swoich podopiecznych, nauczycieli, prawda?

0: na tych warsztatach radiowych, znacie audycje radiowe. Co wam się najbardziej podoba w byciu radiowcem, w byciu dziennikarzem? Może zaczniemy teraz od Tymka. Tymku, gdybyś miał być kiedyś dziennikarzem radiowym, to co w tym jest najfajniejszego dla ciebie?
1: No, nie wiem.
0: Mówienie do mikrofonu, albo nie wiem, mówienie w takich wielkich słuchawach na uszach? Fajnie, bo wszyscy mają teraz, prawie wszyscy, słuchawki na uszach, tak jak ja. Fajnie się siedzi w takich słuchawkach, czy trochę ciepło?
1: Ciepło.
0: Trochę ciepło. Chciałbyś prowadzić wywiady kiedyś z największymi gwiazdami z Polski, z zagranicy?
1: Nie wiem.
0: Albo wiem, ja mam pomysł dla ciebie. Słuchaj, Tymku. A jakby przyjechał Spider-Man albo sowa, taka jak nasza maskotka w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Jakby taka sowa przyleciała prawdziwa z lasu, to chciałbyś z nią wywiad przeprowadzić? Jakby mówiła oczywiście ludzkim głosem. Słuchajcie, zabawmy się w taką trochę abstrakcyjną grę dziennikarską, radiową. Każdy z was otrzyma jakiegoś bohatera i będzie musiał zadać jedno jakieś oryginalne dziennikarskie pytanie. Zgoda? Uwaga, Enedu, Erikę, Fakę, zaczynamy od Ady. Ada. Jakie pytanie zadasz Batmanowi?
1: Czy fajnie jest umieć latać?
0: Czy fajnie jest umieć latać? No i ciekawe, co by Batman na to odpowiedział.
1: Tak,
0: teraz mamy Tomka. Tomek, jakie jedno pytanie zadałbyś Gargamelowi ze Smurfów?
2: Gargamelowi? No, to bym zapytał, czy smakują mu Smurfy.
0: A jak myślisz, co by ci odpowiedział?
1: Nigdy nie jadł.
0: Temperatura odpowiedzi rośnie coraz bardziej.
1: Myślałam, że zjadł.
0: Nie, chyba nie zjadł.
2: Nigdy nie zjadł chyba. Smurfa.
3: On chyba chciał do eliksirów?
1: Nie.
0: Gargamel poluje na Smurfy, ale chyba nigdy...
2: Co może atrakcjonującego jest w tych Smurfach?
0: Atrakcyjnego. No to teraz Tymka zapytamy. Tymek...
1: Co?
0: A gdyby do ciebie przyszła Kicia Kocia, ta z takiego filmu kinowego, to o co byś ją zapytał? Wyobraź sobie, że tutaj naprzeciwko ciebie, zamiast twojego brata Tomka siedzi Kicia Kocia. O co mógłbyś ją zapytać? Może co jadła na śniadanie? Mogłoby być takie pytanie?
1: No, ja właśnie chciałem to powiedzieć.
0: Co, jadła na śniadanie? Zobacz, jak ja czytam w twoich myślach. No i jeszcze Witek.
3: Ja.
0: A na przykład do ciebie na wywiad przyszedłby... Kto by do ciebie mógł przyjść? Brad Pitt. Znasz takiego aktora?
3: O, nie za dużo o nim wiem. Wiem, że taki jest, ale...
0: A jaki jest twój ulubiony aktor?
3: Nie wiem.
0: To zmieniam. Przychodzi do ciebie po prostu minionek. Minionek do ciebie przychodzi i mówi tym swoim śmiesznym językiem.
3: Najpierw bym na pewno zaczął od, czy umiesz po polskiemu.
0: Po polsku.
3: Po polsku. Wiem, że po polsku. Ale jednak, no na pewno tak bym zaczął, czy cokolwiek by umie, bo umie. Czy cokolwiek umie, no bo jednak mimo wszystko trzeba się jakoś dogadywać.
0: A jakby nie potrafił mówić po polsku, to trzeba byłoby wziąć kogo?
1: Nie wiem, namigowy.
3: Spróbowałbym właśnie.
0: Albo tłumacza. Tłumacza jakiegoś do radia.
3: A kto jest tłumaczem z minionkowego?
2: No.
0: Dobre pytanie.
2: Ja słyszałem, że tłumaczy wszystkim językiem. Jest to z wszystkich języków są tłumacze.
1: No to... No, na pewno z minionkowego.
3: Ciekaw jestem. Słyszałem, że to jest połączenie łaciny, angielskiego i wymyślonego.
0: I wymyślonego.
3: No, jakiegoś wymyślonego przez właśnie autorów.
0: Dobrze. Słuchajcie, skoro ja mam młodych radiowców u nas w studiu, a ta audycja trwa naprawdę bardzo długo, bo 3 godziny. Ja już jestem trochę zmęczony. Ja chcę się napić kawy teraz i się wyłączam z tej audycji. Czy wy poprowadzicie fragment radiowych półkolonii sami?
2: Tak, oczywiście.
3: Damy radę. Może nam pan jeszcze coś narzuci dla ułatwienia.
0: No to tak, każdy ode mnie dostanie radiowe zadania, dobrze? To teraz może zaczniemy od Witka. Witek, ty będziesz musiał opowiedzieć, gdzie byłeś na wakacjach w tym roku?
3: Oj, w wielu miejscach.
0: A na przykład twoje ukochane miejsce to?
3: pierwsza rzecz, która

0: Nie przychodzi do głowy góry.
1: Góry. Będziesz musiał opowiedzieć naszym radiosłuchaczom o tym, dlaczego warto w ostatnim tygodniu wakacji, czyli w tym tygodniu, który mamy teraz, pojechać w góry. Co można zobaczyć tam ciekawego? Co zwiedzić? Co zjeść na obiad, jak się zmęczymy górskimi wędrówkami? No i jakie niespodzianki czekają na nas w górach? Układaj sobie teraz w głowie swoje wejście antenowe, dobra? Tyle, ile będziesz chciał powiedzieć.
0: Dobrze.
1: To nie jest żadna klasówka, kartkówka. Po prostu się tak bawimy.
0: Rozumiem.
1: Tymek, twoim zadaniem dziennikarskim i radiowym będzie zaproszenie radiosłuchaczy na radiowe półkolonie. Czyli jednym zdaniem, żebyś jakoś zawołał albo zaśpiewał: radiowe półkolonie w polskim radiu, juhu! Na przykład, albo radiowe półkolonie trwają przez całe wakacje. Możesz nawet głos zmienić. Dobrze? Jednym zdaniem zareklamować radiowe półkolonie i zaprosić na nie naszych radiosłuchaczy. To twoje zadanie. Myśl sobie w głowie, główkuj. Tomasz, ty będziesz miał takie zadanie, że będziesz musiał opowiedzieć o tym, dlaczego ze wszystkich sportów, nie naradzamy się, każdy sam kombinuje w swojej głowie, dlaczego ze wszystkich sportów chciałbyś polecić naszym radiosłuchaczom w wakacje piłkę nożną, o której mi przed wejściem na antenę tak pięknie opowiadałaś. Zgoda?
0: Zgoda, zgoda.
1: Przygotowuj sobie w głowie, co chcesz powiedzieć, albo i nie przygotowuj, bo może będziesz już na bieżąco tworzył tę całą swoją wypowiedź, a Ada będę prosił ciebie o to, żebyś postawiła taką kontrę w tej rozmowie o sportach. Zadaniem Tomka jest wychwalanie pod niebiosa czego? Piłki nożnej. Piłka nożna, najlepszy sport na świecie, to jest numer jeden. A ty powiesz: stop! Łyżwiarstwo figurowe jest lepsze niż jakaś piłka nożna. Ale dlaczego? To już ty wiesz najlepiej, bo bardzo lubisz łyżwiarstwo figurowe i jeździsz na łyżwach, prawda?
2: Tak.
1: To co? Zadania są rozpoznane? Wiemy, co należy zrobić?
0: Jeśli. Tak, no to ja i Ada robimy taką debatę, który sport lepszy.
1: O, super. Debatą zakończymy, a rozpoczynamy, drodzy radiosłuchacze, od polecajek wakacyjnych. Dziś w polecajkach wakacyjnych w góry zabierze was Witek.
0: No to tak, ja myślę, że góry są takie właśnie fajne na ten ostatni tydzień wakacji, żeby się właśnie jeszcze żeby ten tydzień wykorzystać do pełna, żeby z tego tygodnia, jak nie z całych wakacji, wycisnąć maksimum po prostu fajnej, dobrej zabawy. Oczywiście co kto lubi, ale ja uważam, że właśnie wspinanie się w góry to jest takie wyzwanie. Oczywiście nie każdy podoła najwyższym szczytom od razu, ale można zacząć od tych mniejszych i to jest po prostu ja czerpię z tego taką przyjemność, że mogę wejść, że właśnie mam jakieś wyzwanie sportowe, żeby to zrobić, ale jednocześnie mogę oglądać przyrodę, bo niektórzy sobie wyobrażają las, albo las w górach, no bo jednak większość szczytów jest pokryta lasami. Wyobrażają sobie, las wygląda tak samo, albo podobnie. Nie, to naprawdę może zadziwiać bardziej niż jakieś miasto czy coś. To mogą być najbardziej różne, inne miejsca po prostu. Każde miejsce jest inne.
1: No to chłopak ma gadane. Wielkie brawa, to były wakacyjne polecajki. Przepraszam, tak się zaśmiałam tutaj z boku, ale spojrzałem kątem oka na Tymka, który oprócz tego, Tymek to chyba do telewizji powinien od razu trafić, bo on dba nie tylko o dźwięki, te, które za chwilę popłyną do mikrofonu, ale też o warstwę wizualną, bo tutaj do sowy, maskotki sowy dołączyło jeszcze słoneczko i jak Tymek wziął słoneczko, to ja się wtedy tak zaśmiałem, ale muszę powiedzieć, Witku, no masz gadane, chłopaku. Ej,
0: tak.
1: Słuchaliście, jak Witek pięknie powiedział?
0: No, tak.
1: O górach? Nie było żadnego... nie było żadnego przystanku, nie było żadnej przerwy. Ile ty masz lat, Witek?
0: 11.
1: Świetnie to zrobiłeś. Nie, jeszcze raz. Wielkie brawo. Dobrze, teraz gość radiowo, radiowo, radiowo, tele.

0: telewizyjny, czyli Tymek. Tymek, twoje zadanie. Ale nie, no razem z, przywitaj naszych radiosłuchaczy razem z Sową, Sową Jadwigą i Słoneczkiem, i Słoneczkiem Pomarańczowym. To teraz poprosimy o ciszę. Tymku, tylko nie zapomnij, że jeszcze w tej zabawie mamy bohatera takiego jak mikrofon. Pamiętasz swoje zadanie? Twoim tak. zadaniem było w jednym zdaniu zaproszenie radiosłuchaczy na radiowe półkolonie. Uwaga, teraz cisza. Tymek zaprasza na radiowe półkolonie.
1: Zapraszamy na... radio.
0: Zapraszamy na radio, brawo! No to dla Tymka. Hip hip!
2: Hurra!
0: Hip hip!
2: Hurra!
0: Przechodzimy do Tomka i do Ady od razu. Czyli co, robimy teraz debatę sportową?
2: Oczywiście, zaczynamy.
0: Czy redaktor Tomasz jest gotowy?
2: Oczywiście.
0: Czy redaktorka Ada również?
1: Oczywiście.
0: Drodzy radiosłuchacze, debata sportowa w Polskim Radiu Dzieciom. Który sport jest lepszy? Łyżwiarstwo figurowe czy piłka nożna? Piłka nożna czy łyżwiarstwo? Już za chwilę dowiemy się tylko, w Polskim Radiu Dzieciom. Tak, dwie dyscypliny. Łyżwiarstwo figurowe i piłka nożna.
1: Ale ja chcę akrobatykę.
0: Chcesz zmienić na akrobatykę?
1: A bo dobra, nie będzie to łyżwiarstwo.
0: Łyżwiarstwo.
1: Jak pan zadecydował, to niech już tak
0: może być?
1: Tak.
0: Jak, dobra, łyżwiarstwo,
1: tak
0: piłka.
1: Tak samo lubię.
0: Super, start.
2: No więc ja bym polecił wszystkim państwu piłkę nożną. To jest piłkę nożną, bo to jest najbardziej popularny sport, najbardziej emocjonujący. Nigdy nie wiesz, jaki jest wynik, chyba że jest jakiś oczywisty 7-0. To zawsze są emocje do ostatniej minuty. Zawsze może być bramka jakaś, żeby był remis, albo żeby jedna drużyna wygrała. I te emocje właśnie sprawiają, że piłka nożna jest bardzo przyjemnym sportem do oglądania, ale też jest bardzo przyjemnym sportem do grania. Dlatego, bo granie w piłkę nożną to jest po prostu biegasz, strzelasz, to jest naprawdę, możesz kolegów znaleźć na piłce nożnej, to jest niesamowity sport i połowa, czy nawet więcej świata bardzo kocha ten sport.
0: Co na to redaktor Ada?
1: Ja się z tobą nie zgadzam, ponieważ uważam, że łyżwiarstwo figurowe jest lepsze z dwóch względów, które ty powiedziałeś, czyli, że może się coś zmienić. No, zmienić się może w każdym sporcie coś pod koniec. Na przykład, jak jeździsz na łyżwach, masz swój program, i pod koniec na przykład masz aksa, no to nie wiadomo, co się stanie, czy upadniesz, albo nigdy nie wiadomo, czy upadniesz, tak samo jak w piłce nożnej, choć uważam, że lepszym sportem jest łyżwiarstwo figurowe. A drugi powód jest taki, że będziesz miał lepszą równowagę, jak się do takiego sportu właśnie się zapisze. I ten sport też jest, uważam, że trudniejszy, ponieważ trudniej się utrzymać, trudniej skoczyć, a piłkę nożną może każdy uprawiać.
2: A czy to nie jest najlepsze w tym, że każdy może piłkę nożną uprawiać? Że kimkolwiek nie jesteś, możesz grać piłkę nożną i gdziekolwiek nie chcesz, bo nie potrzeba tak dużo materiału, żeby grać piłkę nożną?
1: Z jedną rzeczą się tak z tobą zgadzam, czyli z tym, że nie trzeba tak dużo materiału, choć jeśli musisz trenować często i w okolicy nie masz swojego boiska, no to musisz sam sobie jakoś to zrobić, kupić kosz. No z drugiej strony łyżwiarstwo no jest droższym sportem i mniej osób może go uprawiać z powodów takich, że niestety w naszym kraju jest bardzo mało miejsc, w którym można trenować i dlatego ten sport jest taki wyjątkowy, ponieważ jeśli ktoś umie jeździć na łyżwach, no to naprawdę jest to coś wyjątkowego, dlatego polecam każdemu to robić, ponieważ każdy może się też tego nauczyć. A z jakimi łyżwami zacznie, to nie ma znaczenia.
2: No dobrze, dobry argument. No ale też w piłce nożnej jest naraz na boisku 22 graczy w prawdziwym meczu, a 22 graczy naraz to po prostu można zrobić cały mecz, a w łyżwiarstwie jak jest jedna osoba zwykle na całym terenie lodowym,
0: lodowisku,
2: to bardzo dużo czasu i bardzo mało czasu ma każda osoba na pokazanie swoich sztuczek i na uprawianie swojej części.
1: Nie zgadzam się z tobą, ponieważ zajęcia nie są pojedyncze. Lecz tak, program trwa 3 minuty, ale ten program 3 minuty w łyżwiarstwie figurowym.

0: górowym, robienia ekstremalnie trudnych rzeczy i bardzo ryzykownych pod względem tego, że skaczesz na przykład aksla, no to jak skoczysz tego aksla, jest duża opcja, że nie wiem, skręcisz nogę, skręcisz nadgarstek, złamiesz coś albo walniesz mocno w głowę, a tam nie można nosić ochraniaczy czy kasku, ponieważ to obciąża głowę. A z drugiej strony na treningach jest bardzo zapchane to miejsce i tak samo jak w piłce nożnej, tylko że sport to jest indywidualny, ale nie zawsze, bo to może być sport w 2 osoby, w 3 osoby, nawet w 4 osoby można występować.
1: Debata sportowa powróci już niebawem, a w dzisiejszej debacie sportowej udział wzięli redaktor Ada i redaktor Tomek. Dziękujemy Państwu.
2: Dziękujemy.
0: Dzięki.
1: Brawa dla nich! Brawa, brawa! Tymek, sową możesz uderzać. Znaczy, maskotką sową oczywiście, gdyby ktoś się na niepokoił. To nasza maskotka radiowa. Słuchajcie, wiecie, co mi się najbardziej w waszej debacie i rozmowie podobało? Może Lek? Witek albo Tymek powiedzą, co wam się
2: Słuchamy.
1: Najbardziej podobało
2: no,
1: w ich debacie.
2: Na pewno argumenty były świetne.
1: Świetne, prawda?
2: Tak,
0: dziękujemy.
2: Ale po prostu to jest lepsze, bo ja tak uważam. Przekonywujące argumenty. Tak.
1: A Tymek, co sowa mówi na ten temat? Sowa się zgadza i ma skrzydełkami. A ja muszę powiedzieć, że mi się bardzo podobało, że mimo tego, że ty, Tomek, trzymałeś swoją opcję piłkarską, a Ada łyżwiarską, to cały czas była kultura wypowiedzi tak zwana, której często niestety wśród dorosłych, którzy się wypowiadają w mediach, nie we wszystkich, czasami brakuje w dzisiejszych czasach. Pięknie rozmawialiście, mimo że się nie zgadzacie, w pełnej kulturze. Jeszcze raz brawa dla wszystkich!
2: Brawa dla wszystkich!
1: Dobra, słuchajcie, robimy krótką przerwę. Po piosence wrócimy już tylko, żeby pozdrowić każdego, kogo chcecie. Zgoda?
2: Okay.
1: A potem jeszcze zaprosimy waszych kolegów i koleżanki, ale zanim to nastąpi, to chciałbym, żebyście teraz wszyscy razem zaprosili radiosłuchaczy na piosenkę pod tytułem Wrrr.
2: Zapraszamy na piosenkę Wrrr.

0: Drodzy radiosłuchacze, mamy znowu naszych wspaniałych gości z radiowych, w radiowych półkoloniach, z radiowych warsztatów, czyli Ada, Tomek, Tymek, Witek. I teraz będziemy pozdrawiać. Najpierw pozdrawia Ada. Proszę bardzo.
1: Ja pozdrawiam moich rodziców, mojego psa, moje przyjaciółki, Natalkę, Ale i Zosię. I pozdrawiam moją babcię, dziadka, całą rodzinę i panią Anię i panią.

0: ale...
1: Tomku?
2: A więc ja pozdrawiam mamę i tatę oraz nowego chomika pozdrawiam też.
1: Jak ma na imię?
2: Więc jest oto Kutnia, ale ja uważam, że Arteta.
0: Nie Hompon.
2: Dobrze, jest jeszcze pozdrawiam dziadków, ciocie, wujka, no i całą rodzinkę.
0: A jeszcze słuchacze ja pozdrawiam.
2: No i, oczywiście naszych słuchaczy wszystkich pozdrawiam bardzo, no.
1: No, no, no. Tymek, teraz ty kogo chcesz pozdrowić?
0: No, tatę, mamę, chomika.
1: A jak ten chomik w końcu ma na imię? Bo to ten sam, o którym Tomek mówił, bo wy jesteście braćmi, prawda?
0: Tak.
1: Jak ten chomik ma na imię, Tymek?
0: Bo ja chcę Pompon.
1: Pompon.
0: A ja chciałem go na moje urodziny.
1: Dostałaś go na urodziny?
0: Chciałem.
1: Fajnie. Kogoś jeszcze chcesz pozdrowić? Tymku?
0: No, jeszcze dziadka, babcie.
1: Dobra, fajnie. Co wy pozdrawiamy?
2: Tak. I słoneczko, nie zapomnijcie
1: i
2: o słoneczku.
1: Słoneczko, pozdrawiamy. I Witek.
3: O, ja. No to zacznę od dosyć absurdalnych, ale pozdrawiam rybki, które są całkiem świeże, że tak powiem, w naszym akwarium, w naszym domu. Pozdrawiam. Pozdrawiam rodziców, kolegę Janka, kolegę Antka. Pozdrawiam Zosię, moją siostrę. Pozdrawiam babcię, ciocię Magdę, pozdrawiam dziadka, całą, wszystkie ciocie, wszystkich wujków, wujka Alfie, wszystkich pozdrawiam, całą tą ekipkę, naszą rodzinkę, no.
1: Pozdrawiamy. W jednym zdaniu niech każdy z was teraz proszę odpowie.
3: I słuchaczy, jeszcze słuchaczy, oczywiście.
1: Oczywiście, że tak. W jednym zdaniu poproszę, żeby teraz każdy z was powiedział, dlaczego warto przyjść na warsztaty radiowe. Tymek pierwszy. Na warsztaty radiowe warto przyjść, bo... Ja wiem, co bym odpowiedział, bo można spotkać sowę. Taką, która jest tutaj.
0: I kolegów.
1: Piękna odpowiedź. Ada.
0: Na warsztaty radiowe warto przyjść, ponieważ można spotkać dużo fajnych ludzi, a między innymi miła atmosfera i można się dużo nauczyć.
1: Super odpowiedź. Witek?
3: Myślę, że tak, można się dużo nauczyć, wielu ludzi poznać, doświadczenia nabrać, posłuchać porad, które naprawdę są dobre, przyjść, nadawać na antenie prawdziwej.
1: Na żywo, prawda?
3: Na żywo, no super.
1: I jeszcze Tomek.
2: No więc ja bardzo myślę, że warto przyjść, bo można poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, swoje umiejętności wypowiadania się też, ale właśnie też jest bardzo ton miłych ludzi, bardzo, z którymi bardzo fajnie się pracuje, na przykład pani właśnie Ania z tyłu.
1: Która prowadzi te zajęcia,
2: tak,
1: prawda?
2: Też pan tutaj bardzo miły.
1: Pan Jacek.
3: Warto wiedzieć.
1: Bardzo mi miło.
2: No i oczywiście można spotkać bardzo miłą pani sowę.
3: Dobrze, ta sowa przyjdzie do legendy.
1: Już przestańcie z tą sobą. Słuchajcie, tak, ja nazywam się Jacek Zawada, a wydawcą tej audycji jest Kasia Pietrzak, która jest za wami. Pomachajmy do Kasi teraz. Czy wy pozdrawiacie pana prowadzącego Jacka?
2: Oczywiście, że pozdrawiamy.
1: Czy wy pozdrawiacie panią wydawczynię Kasię?
2: No, oczywiście.
3: Wszystkich, którzy są za tą szybą i tych, których nie ma.
1: A my serdecznie was pozdrawiamy i dziękujemy, że wpadliście do nas do studia. Trzymamy kciuki za waszą pasję dziennikarską i wszystkie wasze inne pasje, których macie całe mnóstwo. Do usłyszenia. Zapowiadamy piosenkę Na pokładzie Santa Marii. Każdy ma po jednym słówku. Drodzy radiosłuchacze, a teraz posłuchamy piosenki pod tytułem Na pokładzie Santa Marii.
0: Na pokładzie Santa Marii.
1: Każdy ma jedno słówko. Trzy. Na pokładzie Santa Marii. Hop.
0: Na
2: pokładzie.
3: Santa Maria.
1: Tak jest, słuchamy. A wam dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Do widzenia.
1: Do usłyszenia.

0: przyjść nowego szlaku. Więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka.

0: może odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wybrykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

0: Mamy kolejnych gości, którzy są uczestnikami naszych radiowych półkolonii w tym momencie, ale od samego rana są również uczestnikami radiowych warsztatów w Polskim Radiu. Gośćmi Polskiego Radia Dzieciom w tym momencie są Mikołaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Lena, ahoj.
2: Dzień dobry.
0: Matylda, hej hej.
3: Dzień dobry.
0: I Nina, dzień doberek.
4: Dzień dobry.
0: Dziewczyny, chłopaki, opowiedzcie może wy, proszę, jakie miejsca w Polsce udało wam się zwiedzić, czy za granicą, a może nigdzie nie wyjeżdżaliście i coś fajnego robiliście na wakacje. Jakie miejsca udało wam się zwiedzić lub nie w czasie tegorocznych wakacji? Zaczynamy od Matyldy, proszę.
3: Byłam w Egipcie, było bardzo fajnie, była ciepła woda w morzu. Byłam w Warszawie tutaj.

0: A jakieś takie trzy najfajniejsze atrakcje w Egipcie, które możesz polecić słuchaczom, to co to takiego?
1: Nurkowanie pod wodą.
0: Nurkowałaś?
1: Tak.
0: Nurkowałaś?
1: Mhm.
0: Ale czad, jak było?
1: Bardzo fajnie.
0: A jak to się ogląda ten świat pod wodą? Opowiedz nam o tym, proszę.
1: No, było dużo takich fajnych ryb, muszli było też bardzo dużo.
0: Mhm.
1: No, rekiny na szczęście nie udało mi się zobaczyć.
0: Uff. A powiedz mi, ile czasu musiałaś się uczyć, bo trzeba przejść specjalny kurs, żeby nurkować, prawda?
1: Nie, tam pan tylko mi wytłumaczył.
0: Czy mówisz bardziej o snurkowaniu? Takim, że się kładziesz na wodzie.
1: No,
0: i obserwujesz.
1: Też snurkowałam.
0: Aha.
1: No i wtedy płynęłam z panem, który mnie asekurował.
0: Mhm.
1: No i tak było w wodzie. Jeszcze fajną atrakcją jest tam, że jest dużo basenów. Mhm. I fajnie się wykąpać tak.
0: Można sobie odpocząć, prawda?
1: Tak.
0: No dobra, to teraz zapytamy Mikołaja o jego najfajniejsze miejsce w czasie tegorocznych wakacji, o którym nam możesz opowiedzieć.
2: To nie było do końca wakacje, bo to było trochę przed wakacjami, ale raz z tatą pojechałem na Teneryfę.
0: Uwielbiam Wyspy Kanaryjskie, a to jest mój numer jeden. No to opowiadam, no to sobie gadamy. No i co fajnego na Teneryfie?
2: No to na pewno fauna i flora po prostu. Te wszystkie rośliny, jak to wygląda, tam są te plantacje bananów też. Ogólnie wszystko to ładnie wygląda. Nad morzem my byliśmy po, nie pamiętam której części, tej surowszej części byliśmy, bo tam ogólnie jest tak, że wyspa jest na chyba północną i południową i to dobrze pamiętam.
0: Mhm.
2: Ta północna jest chyba bardziej taka roślinna, że to
0: dokładnie tak.
2: A południowa to, że jest tam bardziej surowa. Mieliśmy na tej
0: bardziej pustynna, piaszczysta. Mhm. I w której części byliście?
2: Byliśmy w obu, bo zwiedzaliśmy trochę tą wyspę, ale mieszkaliśmy tam na tej południowej, gdzie było tak bardziej surowo.
0: A kiedy byliście? W czerwcu?
2: Nie pamiętam.
0: Bo mówiłeś tuż przed wakacjami, tak?
2: No, gdzieś przed wakacjami.
0: Czyli było pewnie ciepło i na północy, i na południu
2: było
0: już,
2: ciepło,
0: prawda?
2: Dokładnie.
0: Która część Teneryfy? Ta bardziej roślinna, z plantacjami bananów, z kaktusami, czyli ta północ, czy ta piaszczysta, to piaszczyste południe bardziej ci się podobało?
2: Obie mają swój urok, tak powiem. Że obie są ładne, jakbym miał wybierać. No, nawet chyba bym się skłonił do tej surowszej, że ta surowość mi się bardzo podobała. No i co, zwiedzaliśmy tam tą górę najwyższą, już nie pamiętam jak się nazywa.
0: Wulkan Teide.
2: Tak, Teide, dokładnie Teide i tam każdy nas pokupił po jednym koszt. Przyznam, że jazda tym wagonikiem tam była trochę straszna, bo tam
0: Udało wam się.
2: Tak, jak był taki słup, to tak bujało strasznie i w górę, i w dół trochę tak strasznie było, przyznam. No, ale bardzo fajnie. Zwiedziliśmy też tam Loro Park, ten taki, takie zoo duże.
0: Tak, bardzo zachwycające, prawda?
2: Tak, udało nam się zajrzeć na pokaz tych lwów morskich, orek i papug, więc wszystkie trzy zaliczyliśmy.
0: Ale
2: fajnie tam było. Jeszcze tam do takiego wielkiego, chyba dobrze pamiętam, to taki największy akwapark w Europie chyba tam jest na tej wyspie. Nie pamiętam.
0: Ekopark?
2: Akwapark.
0: Akwapark na południu wyspy, tak?
2: No chyba był jakiś na pewno. I tam też byliśmy i cały dzień fajnie było. Była taka strasznie duża, stroma zjeżdżalnia, co zjechałem z niej.
0: Można na Teneryfie odpocząć?
2: Jak najbardziej, jeszcze jak.
0: No to teraz posłuchamy, gdzie Lena odpoczywała i jaką lokalizację, jakie miejsce nam Lena poleci.
3: Ja te wakacje niestety nigdzie nie byłam.
0: To nie szkodzi, Słuchaj, ja też jeszcze nigdzie nie byłem w te wakacje, więc i mnóstwo radiosłuchaczy też spędza wakacje w domu. To ty jesteś, Lena, z Warszawy, prawda? To w Warszawie, w wakacje, w tegoroczne wakacje, jakie było albo jakie jest twoje ulubione miejsce? Miejsce numer jeden.
3: Miejsce w Warszawie. Wydaje mi się, że może jakiś park albo lodziarnia, kiedy idę sobie z moją siostrą na spacer i kupujemy lody. I potem idziemy do parku i właśnie jest bardzo fajnie, bardzo miło, spędzamy czas.
0: No dobrze, to Łazienki Królewskie, Pole Mokotowskie, Park Skaryszewski czy jeszcze inny park? Który park twoim zdaniem jest najbardziej zachwycający w naszej stolicy?
3: Nie wiem, czy zachwycający, może nie ma tam nic szczególnego,
0: ale... tam, gdzie ty się dobrze czujesz.
3: Tak, mój ulubiony park to chyba Park Powstańców.

0: Powstańców. Gdzie jest Park Powstańców?
1: Na Woli, tak. Nie pamiętam ulicy, jakoś chyba blisko...
0: Blisko Muzeum Powstania Warszawskiego? Nie.
1: Nie. Blisko Jana Olbrachta, bo mieszkam na Jana Olbrachta.
0: Aha, a co takiego fajnego jest w tym parku?
1: No właściwie to nic za bardzo, ale jest blisko właśnie mojego domu i fajnie się tam właśnie spaceruje, chodzi.
0: Mhm, tak. Już ustaliłem, park znajduje się na Warszawskiej Woli i... No i tak, to tyle. To tyle i jest to park, który, dobrze tu powiedziałem, to jest takie ważne miejsce pamięci poświęcone Powstaniu Warszawskiemu, prawda?
1: Tak.
0: Fajnie się wypoczywa w tym Parku Powstańców?
1: Tak, bardzo fajnie.
0: No ale jaki jest najfajniejszy taki twój wakacyjny wypoczynek? Kocyk, piknik, te lody, które kupujecie, może jakiś arbuz pokrojony w plasterki, czy jakoś inaczej wtedy spędzacie czas w parku?
1: No właśnie wydaje mi się, że po prostu lody i spacer między właśnie w tym parku, tak jest chyba najlepiej, najbardziej odpoczywam.
0: No i wtedy ile czasu potraficie w takim parku spędzić? No bo to tam można godziny pewnie przechodzić, prawda? Jak ma się wakacje i czas płynie wolniej.
1: Tak. Mi się wydaje, że jednak tak to godziny tam jesteśmy, bo no nie spędzamy aż tak dużo czasu.
0: A jakie plany masz na ten ostatni tydzień, oprócz warsztatów radiowych?
1: Miałam akurat właśnie jutro wyjeżdżać gdzieś na plażę, nad morze.
0: Ohoho, czyli jeszcze coś się szykuje wyjazdowo.
1: Tak.
0: I gdzie dokładnie będziecie nad morzem?
1: We Władysławowie.
0: Półwysep Helski. Ekstra. Byłaś już na Helu kiedyś?
1: Tak, byłam raz.
0: Właśnie we Władysławowie?
1: Nie, na Helu.
0: Na samym Helu, tak, miejscowości tak. Hel. Co najbardziej cię zachwyca na Półwyspie Helskim? Trzy rzeczy, albo nawet jedna.
1: Wydaje mi się, że to taka droga, gdzie jest pośrodku piasek i po dwóch stronach morza.
0: Poczekaj, a tak, jak się jedzie Półwyspem Helskim, prawda?
1: Tak.
0: Tak. No właśnie, Teneryfa zachwycająca jest, ale trochę trzeba przelecieć tym samolotem, żeby dolecieć na Teneryfę, a tutaj trzy godziny z kawałkiem jazdy pociągiem z Warszawy na przykład i jesteśmy już na Helu. Fajnie. To jeszcze przejdziemy do Niny. Nina, a jaką polecajkę wakacyjną, czy ze swojego miasta, z Marek, pod Warszawą, czy gdzieś z Polski mogłabyś przekazać naszym radiosłuchaczom?
2: Ja pojechałam do Pucka.
0: Wow, czyli też morze.
2: Tak, też morze. Mhm. Dostałam tam gorączkę na 3 dni.
0: Ojej. Mhm. A coś fajnego się zdarzyło w Pucku, czy tylko takie chorowanie wakacyjne było?
2: No, trochę chorowania. Ale było fajnie siedzieć na plaży. Pływać. Ja jeszcze mój tata ma taki SUP i ja na tym SUPie pływałam sobie na stojąco.
0: I jak ci się na tym pływało?
2: Bardzo.
0: Bo to trzeba mieć dobrą koordynację, żeby się utrzymać, prawda?
2: Bardzo fajnie się pływało.
0: To fajny jest twoim zdaniem sport, taki wodny sport właśnie wakacyjny? Poleciłabyś go?
2: Tak.
0: Dobrze, a jakie pamiątki z Pucka pani Nina sobie przywiozła? Albo rodzinie? Czy same wszystkie zakupy robiliście tam na miejscu i nic nie przywoziliście do domu?
2: Robiliśmy tam na miejscu.
0: Ja na przykład często z wakacji przywożę magnesy na lodówkę, wiecie? Zawsze jak jestem gdzieś w jakimś miejscu, to takie najtańsze magnesy po prostu, które będą mi przypominać, że byłem na przykład w Pucku, w Warszawie, na Teneryfie, czy w Egipcie. O, dobry to jest pomysł? Czy można coś jeszcze przywozić? Co przywiozłeś sobie z Teneryfy?
3: Pamiątkę z Loroparku, taki bryloczek z orką.
0: Bryloczek. Lena, co kiedyś sobie przywiozłaś z wakacji? Pamiętasz? Jakaś najfajniejsza twoja pamiątka?
1: Tak, bardzo mi się podoba. Kiedyś sobie kupiłam w Mechelinkach taki portfelik.
0: A Mechelinki to... Gdzie są Mechelinki?
1: Nie wiem,
0: są góry?
1: Nie, to nad morzem.
0: Aha, dobrze. Portfelik,

0: Tak?
1: Tak.
0: Masz go do dzisiaj?
1: Mam, ale nie używam, bo się trochę suwak popsuł.
0: A ty, droga Matyldo?
2: Ja taki, pan mi zrobił na wakacjach taki słoiczek i tam wsypał kolorowy piasek i z tego piasku otworzył obrazek z wielbłądami.
0: Mhm. To my już, drodzy radiosłuchacze, muzyki nie posłuchamy.

0: barami.
1: No to dobrze, to ja idę za tym, co ty mówisz. Jaki jest twój ulubiony zwierzak?
0: Pies.
1: Pies? Myślałam, że odpowiesz kapibara, ale... No dobrze, kochani, to co? Zapraszamy teraz wszystkich radiosłuchaczy na trzecią godzinę radiowych półkolonii. Jednym zdaniem, jesteście na warsztatach dziennikarskich, radiowych teraz. Jak byście zaprosili naszych radiosłuchaczy? Proszę. Proszę, proszę.
2: Nie mam pojęcia, jak bym zaprosił. Chyba po prostu bym powiedział, zapraszamy.
1: Dobra. Można normalnie, tradycyjnie, można jakoś oryginalnie. Proszę.
3: Ja też bym chyba zaprosiła całkiem normalnie. Zapraszamy na warsztaty radiowe.
1: I Matylda?
4: Ja bardzo zapraszam na te warsztaty. Jest bardzo fajnie i jest super.
1: Dziękujemy i zapraszamy. Jeszcze usłyszymy się przez chwilkę po godzinie 14.
5: Autopromocja.
6: Czemu w studni woda dudni?
7: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
8: A burczy bas na pewno burczy basem?
9: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
10: A co jeszcze w audycji?
6: Ciekawe wydarzenia.
10: Wartościowe książki.
11: I niepowtarzalne nagrody.
9: Posłuchamy też opowieści.
12: Usłyszymy dawne melodie.
13: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
6: I z wami.
9: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
13: Jolanta Kossakowska,
12: Monika Gigier,
9: Patrycja Cisz,
6: Mateusz Dobrowolski
8: i Piotr Piszczatowski.
5: Autopromocja.

0: Półkolonie na zegarze, godzina 14. Drodzy radiosłuchacze, Jacek Zawada, Kasia Pietrzak i nasi wspaniali goście, tym razem Mikołaj, Lena, Matylda, Nina. Cześć!
1: Cześć! Hello.
0: Proszę bardzo, głosy jak dzwony. Powiedzcie mi, proszę bardzo, mam takie krótkie pytanie do was, bo dzisiaj każdą godzinę w naszej audycji radiowej Półkolonie otwieramy pytaniem dnia. Dziś pytanie dnia brzmi: gdybyś mógł lub mogła spędzić jeden wakacyjny dzień w świecie, w którym wszystko jest na odwrót, to co byłoby największą atrakcją w takim świecie? Bardzo ciekawe odpowiedzi się dzisiaj pojawiły, bo radiosłuchacze do nas dzwonili. Gdybyś mógł spędzić jeden wakacyjny dzień w świecie, w którym wszystko jest na odwrót, to co byłoby tam największą atrakcją? Zaczniemy od Niny. Nina, jak myślisz? Wymyślamy, uruchamiamy fantazję.
2: Skakanie na trampolinie.
0: To byłoby taką największą atrakcją, tak? A skoro to jest świat, w którym wszystko jest na odwrót, to co byłoby na odwrót w takiej krainie? Może Matylda ma jakiś pomysł?
3: No, że jakby świat był na odwrót, to ja tak sobie pomyślałam, żeby wtedy chmury były na dole i bym wtedy się położyła na chmurze.
0: No proszę, jaki leniuszek chmurowy. Super pomysł. Żartuję oczywiście z tym leniuszkiem, ale fajny pomysł, brawo. Lena, co ty byś, jak ty byś widziała taki świat? Świat, w którym wszystko jest na odwrót. Co tam byłoby największą taką atrakcją?
4: Wydaje mi się, że to, że jeśli w takim normalnym świecie na przykład nic nie robimy, leżymy na łóżku i zielenimy, to w świecie na odwrót w takim razie byśmy po prostu byli pracowici i robili rzeczy, które mamy zrobić.
0: To może wcale nie jest zły taki świat. To by więcej byłoby pracusiów, chociaż tak naprawdę to trzeba równoważyć i pracę, i obowiązki, i odpoczynek, prawda? No to jeszcze nam Mikołaj niech odpowie.
5: To ja powiem odwrotnie niż Lena, ja powiem, że...
0: No to dobrze, że odwrotnie, bo to świat na odwrót.
5: Dokładnie, bo skoro mamy 5 dni takich w tygodniu pracujących i 2 na odpoczynek, to ja bym to zamienił.
0: No, brawo ten pan!
5: Czyli 5 na odpoczynek, 2 na pracę.
0: 2 na pracę, 5 na odpoczynek. To
5: wieczne wakacje.
0: To może jakoś poprosimy jakiegoś szefa, jakąś kierowniczkę od tych światów, od tych planet, żeby ktoś nam zamienił Ziemię w taką krainę.
5: Za dobrze by było.
0: Kochani, bardzo dziękuję, że dzisiaj przybyliście do nas. Czy macie jeszcze zajęcia po naszym spotkaniu tutaj w studiu? Czy już kończycie warsztaty radiowe
5: dzisiaj?
0: Chyba
5: jeszcze mamy coś.

0: chyba tak. Tak,
1: tak mi się wydaje.
2: Fajnie jest na tych warsztatach?
0: Bardzo fajnie.
2: To jeszcze już was będę wypuszczał na zajęcia, ale jeszcze jednym zdaniem. Powiedzcie, dlaczego warto na takich warsztatach radiowych być, Lena?
3: Wydaje mi się, że można się właśnie bardzo dużo dowiedzieć o dziennikarstwie i być na antenie.
2: Mhm. A czego dowiedziałaś się na tych warsztatach? Taka jedna ciekawostka, która najbardziej zatrzymała twoją uwagę.
3: Bardzo dużo mi pani mówiła o studiach dziennikarskich, bo chciałabym na takie pójść i o tym właśnie o praktykach, żebym tutaj na przykład mogła robić praktyki.
2: Super. Matylda, a ty dlaczego polecasz warsztaty radiowe?
4: No bo można się wszystkiego nauczyć o dziennikarstwie i jest fajnie tutaj i można być na antenie na żywo.
2: Cieszymy się. Ninka, co ty byś powiedziała? Warsztaty radiowe w Polskim Radiu są świetne, bo...
5: Ja je bardzo lubię. Jest tutaj fajnie, można się bardzo dużo nauczyć.
2: Mhm. Można też nowych przyjaciół spotkać?
5: Można.
2: Ekstra. Mikołaj, a ty jakbyś zareklamował te warsztaty? Jakbyś miał taką reklamę radiową zrobić?
1: Może w reklamach nie jest to najlepsze, ale powiem tyle, że ciekawie jest zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka.
2: O, fajne. Też fajna odpowiedź, bo widzicie, bo oprócz tego, że słuchacie radia, to też możecie zobaczyć, prawda?
1: Jak to wygląda, jak to wszystko się montuje i przerwy pomiędzy, jak muzyka leci, co się wtedy robi, co się dzieje.
2: Dobra, słuchajcie, kochani, to w takim razie kończymy powolutku nasze spotkanko. Będziemy się żegnać my, ale jeszcze nie z radiosłuchaczami. Teraz pozdrawia najpierw Matylda.
4: Pozdrawiam całą moją rodzinę, moich rodziców, babcię, dziadka i wszystkie ciocie, wszystkich kuzynów i kuzynki i mojego brata.
2: Dobrze, pozdrawiam Mikołaj.
1: Ja też oczywiście pozdrawiam całą moją rodzinę, mamę, tatę, brata jednego, drugiego oraz mojego psa.
2: O imieniu?
1: Clipper.
2: Clipper! Ho, ho! Pozdrawiamy. Nina, kogo ty chcesz pozdrowić?
5: Ja pozdrawiam moją mamę, mojego tatę, moją siostrę i mojego brata i całą rodzinę.
2: I jeszcze Leno.
3: Ja bym chciała pozdrowić moich rodziców, szczególnie moją siostrę Karolinę i moje wszystkie przyjaciółki, Idę, Martę i Wikę. No i oczywiście słuchaczy.
2: O, fajnie, o słuchaczach też nie zapominajmy, bo oni są tak naprawdę w radiu
1: najważniejsi.
2: No właśnie, słuchajcie. Będzie mi smutno bez was. Chyba że zapowiecie razem ze mną następną piosenkę, to się rozchmurzę. A piosenka jest pod tytułem, uwaga, Ribi Dibi. Drodzy radiosłuchacze, już teraz o godzinie 14:08 usłyszycie piosenkę pod tytułem...
6: Ribi Dibi!
2: Dzięki za rozmowę, kochani. Do usłyszenia.

0: Drodzy radiosłuchacze, ale nam się rozwija ta dzisiejsza audycja. Ilu gości, ile atrakcji, ile wspaniałych i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Były konkursy, były zagadki w pierwszej godzinie. Byli wspaniali goście w drugiej godzinie. No to teraz może do tego zagadkowego planu znowu wrócimy. Czas, by zamienić się w kogoś, kto tropi bohaterów z bajek.
1: Bajkowy detektyw.
0: Bajkowy detektyw, czyli nasza zabawa, w której próbujemy po moich podpowiedziach zlokalizować w swojej głowie

w swojej pamięci bohatera albo tytuł książki, tytuł filmu. Dzisiaj będziemy szukać tytułu filmowego, takiego filmu i takiego serialu, przede wszystkim, w którym bohaterką jest pewne zwierzątko doskonale wam znane. Oto podpowiedzi, które ułatwią wam, mam nadzieję, rozszyfrowanie, o jaki serial animowany dla dzieci chodzi. Ma różową buzię, uwielbia kałuże, w kaloszach po deszczu bawi się najdłużej, z bratem George'em często psoty wyprawia, a kiedy się śmieje, wszystkich rozbawia. Kto to taki? Co to za postać, której imię czy też pseudonim bajkowy kryje się w tytule serialu animowanego? Podpowiedź pierwsza: ma młodszego brata, który uwielbia dinozaury. 22 645 2055. Jeśli wiecie, któż to taki, to zamieńcie się w bajkowego detektywa lub detektywkę i zadzwońcie już teraz.

0: Detektyw.
1: Ma różową buzię, uwielbia kałuże, w kaloszach po deszczu bawi się najdłużej. Z bratem George'em często psoty wyprawia, a kiedy się śmieje, wszystkich rozbawia. Kto to taki? Czy już wiecie, o jaki serial animowany mi chodzi w dzisiejszym bajkowym detektywie? A dzisiaj mamy dwoje detektywów, Ignaś i Maja. Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Ignaś, co u ciebie słychać? Słucham?
2: Dobrze.
1: A co słychać u Mai?
2: Bardzo dobrze.
1: Dobrze, bardzo dobrze. U nas w Polskim Radiu i u mnie u Kasi też fajowo. To co? Odpowiadamy na zagadkę w bajkowym detektywie? Gotowi? Najpierw poproszę, żeby odpowiedziała Maja. O jaką postać chodzi? O jaki serial animowany? Jaki to tytuł?
2: Świnka Pepa.
1: A co na to Ignaś?
2: Świnka Pepa.
1: A co na to Polskie Radio Dzieciom? Świnka Pepa. Skoro wy znacie odpowiedź, to chyba oglądaliście ten serial, prawda?
2: Tak.
1: Maja, co ci się najbardziej podoba w serialu Świnka Pepa?
2: Że kąpią się w błocie.
1: Że kąpią się w błocie. A pamiętasz, jak ma na imię najlepsza przyjaciółka Pepy?
2: Nie.
1: A pamiętasz, kto jest tą przyjaciółką może?
2: Owca.
1: Tak, to jest owieczka. Owieczka o imieniu Suzy. Ignaś, a ty co najbardziej lubisz w serialu Świnka Pepa?
2: Tatę Świnkę.
1: Tatę Świnkę. A dlaczego akurat Tatę Świnkę?
2: Jest grubiutki.
1: Jest grubiutki. I bardzo sympatyczny i bardzo opiekuńczy, prawda?
2: Tak.
1: A mama Świnka też jest fajna?
2: Tak.
1: To ja do ciebie, Ignaś, mam jeszcze takie pytanko. Może ty, skoro też oglądałeś ten serial, pamiętasz, jak ma na imię przyjaciel Pepy, który jest koniem?
2: Nie.
1: To jest Kucyk Pedro. Kucyk Pedro, no. A jakie jest najlepsze, największe hobby Świnki Pepy?
2: Nie.
1: Skakanie po kałużach, prawda?
2: Tak. Mhm.
1: To teraz Maję zapytam. Maju, Maju, droga Maju. Co wy robiliście w wakacje? Jak je spędzacie?
2: Teraz jesteśmy na wakacjach.
1: Mhm. Gdzie jesteście?
2: W Sandomierzu.
1: I co ciekawego robicie w Sandomierzu?
2: Kąpiemy się w basenie, zwiedzamy.
1: Warto się wybrać w wakacje właśnie do Sandomierza?
2: Tak.
1: Mhm. Ignaś, a co dobrego zjedliście na obiad w tym Sandomierzu? Powiedz nam proszę.
2: Jeszcze nie jedliśmy, ale... Ale wczoraj jedliśmy zabiekanki, a dzisiaj może być pizza.
1: Aha, czyli takie trochę wakacyjne przekąski, można by powiedzieć. Bawcie się dobrze w tym Sandomierzu i może tam też coś wytropicie, nasi bajkowi detektywi, bo dzisiaj takie miano wam przynależy, bo tak świetnie rozpracowaliście Świnkę Pepę. Ignasiu, kogo chcesz pozdrowić? Kogo, kogo? Ja nie rozumiem, co ty mówisz. Musisz być bliżej słuchawki, wiesz? Bo słuchacze też wtedy nie zrozumieją. To może Majkę. To może Majkę jeszcze zapytam. Kogo Maja chce pozdrowić? Niestety nic nie słychać. Żegnam się z wami, kochani. Coś jest chyba nie tak z tym zasięgiem. Czasem tak jest. W takim razie, no cóż, pozdrawiam serdecznie Ignasia i Maję i zachęcam wszystkich, którzy chcą nam o swoich wakacjach dzisiaj opowiadać, do telefonowania do Polskiego Radia Dzieciom. Jeszcze przez 36 minut radiowe półkolonie trwają.

Wakacje, wakacje, wakacje trwają jeszcze w najlepsze i skoro wakacje, to mnóstwo ciekawych pytań i ciekawych odpowiedzi może się na pewno pojawić, a w 100% takie pytania i takie odpowiedzi pojawiają się nader często w naszych radiowych półkoloniach. Dziś przypominam, pytanie dnia brzmi: gdybyście mogli spędzić jeden wakacyjny dzień w świecie, w którym wszystko jest na odwrót, to co by było największą atrakcją w takim miejscu? Zapraszam, dzwońcie 226452055 i odpowiadajcie. Czekamy na wasze atrakcje w tym świecie na odwrót, ale też czekamy na wasze pomysły na to, jak taki odwrócony świat nazwać. Już dzisiaj na antenie padły bardzo ciekawe nazwy tej krainy. Było pączkowo, było zasadzkowo, było odwrotkowo. A co ktoś z was jeszcze wymyśli, jak można by taką przedziwną krainę nazwać? To ja myślę, że w takiej krainie na odwrót poranek w Polskim Radiu Dzieciom nie zaczynałby się o godzinie 7.30, tylko poranek w Polskim Radiu Dzieciom zaczynałby się o godzinie 19 albo o 20. A na przykład radiowe półkolonie byłyby dopiero o 18. A koncert życzeń, który jest w środy, radiowy, rodzinny koncert życzeń, który jest w środę o godzinie 18, byłby o 6 rano. No bo wszystko byłoby na odwrót. Gdybyście jednak wy mogli spędzić ten jeden, jedyny, ale jakże przedziwny i jakże fantastyczny dzień wakacyjny w krainie, w której wszystko jest na odwrót, to co by się tam działo?

0: Ten język minionków jest przedziwny. To trudno go zrozumieć, ale jest tak zabawny, tak ciekawy i tak wciągający, jak chyba wszystkie części filmu pod tytułem Minionki. A ja mam nadzieję, że równie wciągająca będzie już teraz nasza dzisiejsza...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Wakacyjna zgadywanka. Będziemy odgadywać, o jaką dyscyplinę sportu chodzi. Trzy słówka, które kojarzą się z pewną dyscypliną sportu. Dyscypliną, która jest bardzo popularna, szczególnie w okresie wakacyjnym. Ciekawe, czy to będzie łatwa zagadka, czy trudna. Trzy słówka. Jesteście gotowi? Uwaga, uwaga, start. Łódź. Wyścig. Wiosła. Wakacyjna zgadywanka, sportowa wakacyjna zgadywanka już teraz rozpoczęta. 3-2-1, dzwonimy pod numer telefonu 226-45-2055. Łódź, wyścig, wiosła. Co to za dyscyplina sportowa?

0: Półkolonie trwają cały czas i teraz w radiowych półkoloniach przyszedł ten moment, by rozszyfrować coś, co się nazywa...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Właśnie tak. Wakacyjna zgadywanka i dwie osoby, które będą próbowały rozszyfrować naszą dzisiejszą zagadkę. Wakacyjną zgadywankę. Oto przed wami, drodzy radiosłuchacze, Franek. Dzień dobry, Franku.
2: Dzień dobry.
0: Jak się masz, skąd do nas dzwonisz?
2: Dzwonię ze Szczecina i jestem w domu.
0: Mhm. Ale oprócz ciebie dodzwoniła się jeszcze druga osoba, Józek. Dzień dobry, Józku.
3: Dzień dobry.
0: A ty skąd do nas dzwonisz?
3: Z Warszawy.
0: Z Warszawy. Jak ci upływa popołudnie poniedziałkowe?
3: Dobrze, na razie siedzimy w domu z babcią.
0: I słuchacie radiowych półkolonii.
4: I się nudzimy.
0: To twoja siostra odpowiedziała, tak?
5: Młodszy brat.
0: Młodszy brat, rozumiem. Tak, kochani, słuchajcie, nie tracimy czasu w każdym razie. Bierzemy się za naszą wakacyjną zgadywankę. Najpierw zapytam Franka. Franiu, jaka jest odpowiedź na moje skojarzenia? Ja przypomnę te skojarzenia. Łódź, wyścig, wiosła.
2: Kajakarstwo.
0: Kajakarstwo. To teraz zapytam jeszcze Józka. Józku, jaka jest twoja odpowiedź?
3: Wioślarstwo.
0: Co takiego?
3: Wioślarstwo.
0: O, czyli dwie różne odpowiedzi. Kajakarstwo u Franka, wioślarstwo u Józka. Za chwilkę rozszyfrujemy, która odpowiedź jest dobra, a tymczasem jeszcze chciałbym, chłopaki, chwilkę z wami porozmawiać o sportach wakacyjnych. Czy wy dużo się ruszaliście w te wakacje, czy więcej było leniuchowania? Może Józek tym razem niech pierwszy odpowie.
3: No, byliśmy bardzo dużo na wakacjach, no ale...

0: odkąd przyjechaliśmy do Warszawy, to siedzieliśmy w domu. I się nudziliście.
1: Rozumiem. Franiu, a u ciebie jak tam ze sportem w wakacje? Coś troszkę aktywnie było robione, czy raczej tak spokojnie spędzałeś czas?
2: U mnie sobie ciągle się ruszałem, bo jak nie cud, to na ryby albo pływałem bez niczego.
1: Wow.
2: I na rowerze.
1: I na rowerze. A rybkę jakąś złowiłeś?
2: Jakąś taką małą, a tak to nic.
1: A fajnie jest tak sobie stanąć nad brzegiem rzeki czy jeziora i łowić ryby?
2: Tak.
1: To jest przyjemne?
2: Tak.
1: I co ci największą przyjemność w tym łowieniu ryb sprawiało?
2: No, że tak można złowić nawet dużą i ją zjeść, albo że po prostu fajnie się ją zarzuca, tą wędkę i się zwija.
1: Mhm. Fajnie. Taka bardzo ciekawa pasja jak ta młodego człowieka. Fajnie opowiadasz, równie fajnie opowiadał Józek. A teraz chłopaki, czas, żeby rozszyfrować, który z was ma dzisiaj rację w wakacyjnej zgadywance. Zanim to nastąpi, to chcę tylko powiedzieć, nawet jak któraś odpowiedź jest zła, to w ogóle nie ma co się martwić, bo to jest tylko zabawa. I jak nie dzisiaj odpowie ktoś dobrze, to następnym razem. Dobra, chłopaki?
2: Dobra.
1: To tak się umawiamy. Franek odpowiedział, że to jest kajakarstwo, Józek, że wioślarstwo. W wakacyjnej zgadywance dziś mieliśmy takie słowa klucze jak łódź, wyścig, wiosła. Uwaga, uwaga. Franek i jego odpowiedź kajakarstwo. Jak Polskie Radio Dzieciom ustosunkuje się do tej odpowiedzi? No niestety nie. No niestety nie, ale nie przejmujemy się, bo to tylko zabawa, nic się nie dzieje. Prawda, Franiu?
2: Tak.
1: Kogo ty, nasz drogi radiosłuchaczu, chcesz pozdrowić?
2: Chcę pozdrowić całą Polskie Radio Dzieciom. Mhm. Mamę, tatę i całą rodzinę.
1: Poczekaj chwilę, Franiu. Ja mam pilną wiadomość mailową. Chyba nie mogę dalej prowadzić audycji. A nie, muszę ją prowadzić dalej, bo to jest wiadomość mailowa do Frania, który zadzwonił do audycji radiowe Półkolonie od krasnoludków. Słyszysz, Franek? Krasnoludki piszą tak. Franek to super gość, fajnie opowiada, fajnie rozmawia z panem Jackiem, proszę go pozdrowić i zaprezentować mu wielkie oklaski i niech pan użyje dłoni prawej i lewej do tego. No to ja tak robię, jak krasnoludki powiedziały. Oklaski dla ciebie od krasnoludków i pozdrowienia serdeczne, Franiu, również ode mnie, od Kasi. Trzymaj się ciepło, pa pa!
2: Do widzenia!
1: A teraz jeszcze Józek jest z nami. Józku, ty odpowiedziałeś, że o jaki sport chodzi?
0: O wioślarstwo.
1: Czy to jest wioślarstwo? Zaraz posłuchamy, usłyszymy. Tak, tak, to jest wioślarstwo. Czy ty miałeś okazję kiedyś wiosłować i płynąć taką łódką jak wioślarze albo wioślarki?
0: Nie.
1: Mhm. A lubisz w ogóle takie sporty wodne? Albo kąpiel w basenie, czy w morzu? Czy zupełnie woda to nie twój żywioł?
0: Lubię pływać w basenie bardzo. W jeziorze nie, bo nie lubię dotyku wodorostów. Są nieprzyjemne i...
1: Mhm.
0: No,
1: bo gdzieś tam mogą się przylepić do nogi albo do ręki, no. Prawda? Rozumiem. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś i udzieliłeś dobrej odpowiedzi. No to co? To teraz pozdrawiamy. Kogo chciałbyś najbardziej na świecie pozdrowić teraz?
0: Moich kolegów Władka i Stefana.
1: Władka i Stefana? Czy to są koledzy, z którymi spędzasz czas w wakacje?
0: Mhm. Nie w wakacje, ale w szkole to są moi najlepsi koledzy. Ciągle razem jesteśmy.
1: Mhm. No to już niedługo do nich dołączysz, bo za chwilę wracamy do szkoły już za tydzień, prawda?

0: Tęsknisz trochę za szkołą, czy nie?
1: No może trochę, mi się nudzi. Bo na świetlicy jest fajnie.
0: Mhm.
1: W domu mi się tak trochę nudzi.
0: No to już niedługo ten czas wakacyjny zamieni się w czas szkolny. Ale tymczasem pozdrowionka, pozdrowionka. Kogo chcesz pozdrowić, mój drogi?
1: No moich rodziców.
0: Mhm.
1: Wujków. Babcie. No i całą moją rodzinę.
0: A my razem z Kasią serdecznie pozdrawiamy ciebie. Chwilkę. Do ciebie też jest wiadomość mailowa od krasnoludków. Krasnoludki, o, napisały tak wszystkie. Co to za wspaniały Józek tu zadzwonił, który tak szybko odpowiedział, że wioślarstwo jest odpowiedzią na zagadkę w bajkowej zagadywance. Proszę go uściskać. Aha, nie może pan go uściskać, bo to jest radio. Proszę przybić mu piątkę. Aha, też pan nie może tego zrobić, to proszę go po prostu pozdrowić radosnym ahoj. Ahoj, Józku, przekazuję pozdrowienia od naszych krasnali, od Kasi, ode mnie. Trzymaj się, pa, pa.
1: Do
0: usłyszenia, drodzy radiosłuchacze. A my mamy jeszcze 14 minut na zegarach 14:46. Radiowe półkolonie jeszcze trwają i dobrze się mają. Jeszcze jedna zagadka, my nie zwalniamy. My cały czas mamy kolejne asy w rękawie. Za chwilę po piosence ostatnia zagadka, ale równie ważna, równie fajna co te poprzednie. A tymczasem wybierzemy się na muzyczny roller coaster. Ha, ha. Oh.

0: przystanek.
1: Następny przystanek, czyli nasza ostatnia zabawa w dzisiejszej audycji. Ten przystanek będzie tym razem nie w Polsce, ale gdzieś bardzo, bardzo daleko od naszego kraju. Zagadka, przyznam, nie jest zbyt prosta. A może ja się mylę? W każdym razie mam sporo podpowiedzi, które mam nadzieję pomogą wam wyobrazić sobie, połączyć te odpowiedzi, te podpowiedzi w jedną odpowiedź i odgadnąć, jaki jest nasz dzisiejszy następny przystanek. Uwaga, uwaga! Cóż to za miejsce, drodzy radiosłuchacze, na mapie świata? Miejsce, które jest pełne wysp. Miejsce, które znajduje się na Oceanie Spokojnym. Miejsce, które należy do Francji. Takie trzy podpowiedzi, ale mam jeszcze garść dodatkowych. Są tam piękne plaże. Rosną tam

palmy. Można tam zobaczyć kolorowe ryby. Czy ktoś z was był tam kiedyś? Ale nie trzeba tam być, żeby odgadnąć tę zagadkę. Cóż to za miejsce pełne wysp na Oceanie Spokojnym, a jednocześnie należy do Francji? Kto wie, kto powie, kto zadzwoni? 22 645 20 55, a my tymczasem wybierzemy się na krótką muzyczną podróż ze ślimakiem, o którym zaśpiewa nam, jak zwykle, zachwycająco, Ferit Lagdar.

0: Następny przystanek.
1: Następny przystanek to miejsce pełne wysp, usytuowane na Oceanie Spokojnym i należące do Francji. Dzień dobry, Julio. Halo, halo, dzień dobry. Julia, jesteś z nami?
2: Tak, jestem.
1: Co to za miejsce, które kryje się w dzisiejszym następnym przystanku?
2: Polinezja Francuska.
1: Polinezja Francuska? Oczywiście, że tak. Przepiękne miejsce z plażami, z palmami, z kolorowymi rybkami. Czy ty może tam byłaś kiedyś?
2: Nie, nigdy tam jeszcze nie byłam.
1: A chciałabyś się tam kiedyś na wakacje wybrać?
2: Tak.
1: Najlepiej chyba na 2 miesiące, co? W takim wspaniałym rajskim miejscu sobie spędzić. Co ty na to?
2: Najlepiej na jak najdłużej.
1: Jak najdłużej. Najlepiej, żeby wtedy wakacje przedłużyli na cały rok. Albo nawet na 2 lata, prawda?
2: No.
1: A tobie jak te wakacje upływają?
2: Teraz właśnie wróciliśmy z Okuninki, z wycieczki. Teraz jesteśmy w Chełmie i jedziemy do jakiejś restauracji na obiad.
1: A najfajniejszy wyjazd w te wakacje albo najfajniejsze wydarzenie, to co to takiego?
2: Podobało mi się, jak byliśmy z rodzicami nad morzem.
1: I co nad tym morzem? Nad polskim morzem?

0: polskim. Morzem byliśmy w Mielnie, pogoda nam trochę zrobiła psikusa, ale i tak było fajnie.
1: Jak to często nad polskim morzem, prawda? A ile czasu tam spędziliście? Tydzień czy troszkę dłużej? A jakie pamiątki z tego wyjazdu sobie przywiozłaś?
0: Nie wiem, nie pamiętam. Było 2 miesiące temu, a poza tym rodzice, my jeździmy co roku nad morze, więc trzeba kupować pamiątki, bo już tam byłam.
1: Mhm. No to życzę ci, żeby tak wspaniale jak nad morzem było również przez ten ostatni tydzień wakacji. Kogo chcesz pozdrowić? I my z tobą cały świat pozdrawiamy, ściskamy, trzymaj się cieplutko, pa pa, hej, do usłyszenia. Drodzy radiosłuchacze, i was już ściskamy radiowo, radośnie i pozytywnie. Jacek Zawada, Kasia Pietrzak, to były radiowe półkolonie, pa pa!

0: emocjami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Messie Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co? No nic, bądź w dobrej myśli. Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
0: Nudy na pudy.
2: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
3: i roztargniona, każdy wie.

0: A, nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może z głową jest.

0: Widzisz ją, Le Fou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
2: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Je ne sais quoi?
0: Siemi to nie popisuj.
3: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli dam.

leżała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dzisiaj oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: Popatrzcie, no.
1: Nie wierzę w to.
2: No nie ma co.
3: To prawda, bo że sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
1: Przeciwna sprawa, bo anu.
4: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
6: Ale co, mamo?
7: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
6: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
8: Powiem ci, jak będziesz starszy.
9: Już jestem, o 3 sekundy.
8: Bryczku, och, ty urwi się ty.
10: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
11: Zrobię krok lub dwa i cierpi ktoś. Co się stało? Nie odstanie się już jak na złość.

0: wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek!
1: W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek?
2: W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
1: Strażacką sikawką!
0: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony,

0: czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Zgadłeś, drogi

0: muchomory, zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki
1: rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchomorze.

0: sterowcu tacu dizo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz

0: chyba oceanu.
1: Bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznicel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops,

0: tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
2: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
0: i piosenkę moją śpiewać.

0: do mnie.
1: Potrafisz zdjąć z nich ten czar?
2: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna o księciu.

0: smyczki. Tędy. Słowa.
1: Nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię. Ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd. Czujesz dziwny prąd. Całować chciałbyś ją. Tak.
0: Chcesz ją.
1: Trochę czujesz drogę.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewać.

spojrzeć, oto bankiet, patrz! Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym, co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość!

0: to promocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawałowska.
0: Autopromocja.

0: zapajanie Kulfona i Moniki.
1: Kum, kum, rere, kum, kum, cześć dzieciaki, rozrabiaki, to mówię ja, wasza żaba Monika, która pojawia się

0: roznosicielem bajek jestem. Roznosiłaś kiedyś bajki?
1: Nie.
0: No widzisz.
1: Skończyłeś?
0: Skończyłem.
1: Drogie kochane dzieci.
0: Dziś a ty zaczynasz?
1: Tak. Dziś wam opowiemy przepiękną opowieść jak zwykle. I to będzie opowieść o zbójnickim skarbie na wielkim połomie.
0: Tak. Przełomie.
1: Nie, połom.
0: Przełom połomu. Połom przełemu, przełomu.
1: No przestań, wielki połom, no.
0: No dobra.
1: Zaczynaj
0: opowiadać. A dlaczego to połom?
1: Dawno, dawno temu.
0: Bo się
1: temu.
0: Wszystko połamało?
1: Dawno, dawno temu.
0: No,
1: albo jeszcze dawniej niż wam się wydaje.
0: I bardzo dawno temu, tak dawno, że najstarsi górale nie pamiętają nawet.
1: Gdzieś na wielkim połomie znajduje się zakopany skarb.
0: Jeszcze trzeba było dodać w okolicach Jabłonkowa. To jest bardzo ważne, bo te skarby są porozsiane wszędzie. I ten... zauważyłaś, że tam na tym Śląsku Cieszyńskim, tam jak Ondraszek grasował, to on wiesz co, ci zbóje wszędzie zakopywali skarby. Oni tak jak wiewiórki. Zakopywali i zapominali, gdzie jest ten skarb zakopany.
1: Tak. Mogło być tak, bo właśnie Ondraszek powracał z bogatymi łupami z Węgier.
0: On aż się na Węgry wybrali.
1: I tam
0: to
1: gdzieś...
0: już u nas nie było co łupić?
1: Nie wiem, bo ja nie żyłam w tamtych czasach. Ale wtedy Ondraszkowi rozbójnicy zakopali ogromny kociołek ze złotymi dukatami.
0: Ale jak wracali z tych Węgier, z tej łupieszczej wędrówki, to portasze za nimi tak gonili, biegli, że oni z łozorami do pasa ledwie zdążyli uciekać.
1: No właśnie, ale dlaczego ci rozbójnicy Ondraszkowi zawsze zakopywali w kociołku pieniądze? Przecież mogli w skrzyni zakopać.
0: Nie, w skrzyni nie, bo może niewygodnie było nosić.
1: A, no tak, wygodniej zawsze i z kotłem na grzbiecie.
0: Niż ze skrzynią. A może to był kocioł na kółkach?
1: A może to był kocioł do prania?
0: No, i wtedy więcej wchodzi.
1: Tak. No i właśnie, w 100 lat po tym fakcie to dowiedzieli się o tym.
0: Jeszcze 100 lat nie, ale wiesz co to było?
1: Co to
0: było? Bo przecież zobacz, zawsze zostawia się jakąś mapę skarbów, prawda?
1: No plan jak dotrzeć do skarbu.
0: No
1: tak.
0: Właśnie, a tutaj nic.
1: Bo nie zdążyli.
0: No bo ich portasze, czyli ta straż węgierska goniła. I oni co chcieli zaznaczyć, że pod tym drzewem zakopiemy, to tam już ci strażacy krzyczeli. Widzimy wszystko, widzimy.
1: Ale zbójnicy, jak już się zestarzeli, to zaczęli opowiadać, że gdzieś tam pod jakimś drzewem na tym wielkim połomie znajduje się zakopany ten skarb.
0: Ale to nie zbójnicy opowiadali, tylko owciarze starzy.
1: No ale skąd owciarze o tym wiedzieli? Od starych zbójników.
0: No tak.
1: No i właśnie, jeden z górali, taki już też stary bardzo, wspominał, że oj, tam gdzieś na tym wielkim połomie...
0: Trzeba dodać, że to był stary owciarz.
1: Tak, stary.
0: Góralski, bo on owce wypasał i robił ser.
1: A jak ktoś krowy wypasa, to jest starym krowiarzem?
0: No.
1: Aha. No i ten stary...
0: A jak konie, to koniarzem jest.
1: Tak, i on tak opowiadał, że można to znaleźć, jak są pierwsze roztopy na wiosnę, takie przesilenie zimowo-wiosenne. I jak są pierwsze roztopy, to właśnie w tym miejscu, gdzie jest zakopany kociołek z dukatami, pierwszy śnieg zaczyna topnieć.
0: Topnieć, dlatego że złoto ciepło wydziela i się topi wszystko wokół. A to tak mówił tym młodym juchasom. Tak.
1: Tak,
0: juchasi siedzieli przy watrze, czyli przy ognisku i uszy nadstawiali, a on im opowiadał.
1: No i właśnie oni strzygli uszami, bo mieli ogromne muskularne uszy.
0: Nie, oni strzygli owce.
1: A strzygli owce, ale i strzygli uszami.
0: Ale uszami strzygli?
1: Tak, tak. Uszami to znaczy tak jak, wiesz, osioł potrafi ruszać uszami.
0: Owca też potrafi, a nie jest osłem.
1: I się okazuje, że młody juchas też potrafi.
0: A? Coś ty.
1: No?
0: Młody juchas strzygł uszami owce?
1: Nie, on strzygł uszami powietrze. Tak ruszał uszami, że robił wiatr.
0: Wiatr robił. Aha, rozumiem. Wiatr robił, czyli tak w tamtych stronach, wiesz, Czesi mówili na taki wiatr straszliwy, jęczący, jak mówili, że jak się taki wiatr nazywa?
1: No.
0: Meluzyna.
1: Meluzyna, tak. No i właśnie. I pewnego razu w niedzielę palmową...
0: Pewien juchas zastrzygł uchem.
1: Tak, drugi odpowiedział mu tym samym, a trzeci nie strzygł uszami, tylko nożycami.
0: Owce.
1: Tak. No i oni się, i oni się umówili we trzech...
0: Że pójdą.
1: Że wezmą worek, wodę święconą.
0: Po co woda im święcona?
1: Wiesz, czego się najbardziej boi diabeł?
0: Wody święconej?
1: Mhm.
0: No tam nic o diabłach nie było, że tam diabeł siedział.
1: Zawsze, gdzie są pieniądze, to siedzi diabeł.

0: Możliwe. Tak?
1: No? Tak, oj tak.
0: Ale, a ja słyszałem, że wiesz, że tam gdzie są pieniądze, to siedzi wąż.
1: Nie.
0: Bo zawsze mówili, że on ma węża w kieszeni.
1: To znaczy, że nie ma pieniędzy. A nie, ma, ale nie chce wydobyć. No, bo się boi węża, ale wiesz co, oni się umówili, że pójdą. I najpierw sobie tak przysiedli przy ognisku.
0: A oni mieli węża? Nie.
1: Oni siedzieli przy ognisku i śpiewali. Money, money, money. Tararara,
0: nie mogli tak śpiewać.
1: No śpiewali money, money, bo oni chcieli zdobyć te dukaty, no.
0: Nie, to oni śpiewali garść złotych dukatów.
1: Nie ma takiej piosenki.
0: Jak nie ma? Wtedy była. Wtedy
1: była. Nie ma. Oni śpiewali Money Money, bo oglądali film z Lizą Minnelli.
0: Tak. Nie było wtedy takiego filmu w ogóle na świecie.
1: Właśnie, że był.
0: Nie, bo to było, sama powiedziałaś, że to było tak dawno, że nikt nie pamiętał.
1: Ten film też był tak dawno.
0: Ale nie wtedy. Wtedy to było inne, nie, w ogóle kina nie było. Ty wiesz o tym, że wtedy się nie chodziło do kina?
1: A gdzie się chodziło?
0: Do górala starego i on opowiadał, co widział.
1: A? Nie chodziło się wtedy do fotoplastikonu.
0: Nie, wtedy jeszcze nie było fotoplastikonu.
1: Nie było fotoplastikonu.
0: Nie było.
1: To co było?
0: Góry.
1: To góry zawsze były.
0: No ale były góry i lasy. I Juchas na przykład przychodził do starego owczarza, mówił tak: owczarzu, owczarzu, opowiedz mi to. I on opowiadał mu wtedy.
1: A, to on opowiadał tak, jak my opowiadamy?
0: No właśnie.
1: Bo on też był bajarzem?
0: On tak.
1: I opowiadał opowieści?
0: Opowieści dziwnej treści to były. Jak ci górale, jak ci młodzi Juchasi usłyszeli, co o tych skarbach, to szybko wzięli tak. Powiedziałaś wodę święconą.
1: Wodę święconą wzięli.
0: Dwa worki po kartoflach.
1: Dwa worki, świece, żeby sobie przyświecać.
0: Nie, kaganek.
1: Nie, świecą się przyświeca, no.
0: A kaganek do czego?
1: Kagankiem się kadani.
0: Nie, kaganek jest po to, żeby oświecać.
1: A ty nie to...
0: A zawsze pomyliło mówili ci się z... kaganek o świece.
1: No, pomyliło ci się z kagankiem o światy.
0: No właśnie, a nie mówi się, że mam świecę o światy.
1: No nie, właśnie świeca jest do świecenia.
0: A kaganek do czego? Do oświecania.
1: Do oświaty.
0: No właśnie, no i oni oświecali sobie kagankiem.
1: Nie, świecą sobie świecili.
0: Świecą to co innego.
1: Dobra, wzięli latarki.
0: Wiesz, że oni sobie świecą narty smarowali?
1: Dobra, ale oni wzięli latarki i poszli.
0: I poszli, w las.
1: No i poszli sobie w las, ale to jeszcze tak, był dzień.
0: Juchasi poszli w las.
1: Nie, to ogary poszły w las, kurwą, ty
0: a oni nie?
1: Mylisz. Nie, oni poszli, wiesz gdzie poszli? No na wielki połom.
0: Na wielkie połomie.
1: Na wielki połom.
0: Na wielki połom. Tak, poszli i zaczęli szukać, gdzie się topi ziemia. Patrzą,
1: gdzie się topi śnieg, ziemia się nie topi, no.
0: Patrzą, topi się ten śnieg.
1: To założyli kalosze?
0: Nie, to rzucili mu koło ratunkowe.
1: Komu?
0: No temu śniegowi, co się topi.
1: Zwariowałeś, kurwa, no. Czy ty się nie wyspałeś?
0: No sama
1: nie
0: że
1: wyspałeś
0: się
1: dzisiaj? Topi się śnieg, to się zakłada kalosze wtedy. Żeby się nie przeziębić.
0: A nie pomaga mu się?
1: Jak wejdziesz w wodę, bo
0: a
1: przecież...
0: jak ktoś się topi, to mu się pomaga.
1: A kto mówi, że ktoś się topi? Śnieg się topi.
0: No?
1: No. No i właśnie zobaczyli, że śnieg się topi i wtedy powiedzieli, tak, to tu.
0: I zaczęli kopać.
1: I zaczęli kopać, tak.
0: Jak zaczęli kopać,
1: tak wpadli
0: do uszy w błoto.
1: Nie, dokopali się do kociołka. Jak powiedzieliśmy na początku, zawsze dukaty były w kociołku.
0: No tak, jak się mówi A, to trzeba powiedzieć i kociołek też.
1: Tak, no i patrzą, jaki kociołek. To właśnie nie był kociołek, to był kocioł.
0: Kocioł, to kocioł. Był kocioł po bieliźnie taki, wielki był.
1: Wielki
0: tam.
1: Kocioł pełen dukatów i mówią, och, mamy kocioł z dukatami Ondraszka.
0: A tu nagle jak coś świśnie, jak coś gwizdnie, jak zachuczy
1: i straszliwa burza.
0: Straszliwa. Burza, a potem mgła opadła na nich.
1: I wtedy się taki głos rozległ.
0: Nie, jeszcze...
1: Zostawcie moje złoto w spokoju.
0: Urwisy.
1: Hultaje.
0: Urwisy.
1: A to samo.
0: To samo. Ale ładniej brzmi urwisy. I posłuchaj, i tam mgła zaczęła się wciskać im wszędzie.
1: Do kieszeni nawet.
0: No, a wszędzie. Nawet wiesz, gdzie się wciskała?
1: Do nosa.
0: Też.
1: I do uszu.
0: I za koszulę nawet.
1: A mgła była... się... Poczekaj, ale mgła była jak wata.
0: I była taka zimna, że, że się zaczęli trząść chłopcy i mówią, dajemy nogę. I dali
1: tak.
0: Nogę.
1: No to się nie mówi dali nogę, tylko się mówi tak. Przerażeni górale rzucili się w popłochu do ucieczki.
0: I jak uciekli, to wyszło słońce i słońce popatrzyło na nich i powiedziało, jacy wy głupi jesteście, gdybyście się nie bali, to by złoto było wasze.

0: Nie grzebać się z robotą.
1: Czoło ocieramy z potu.
0: Dość, a teraz meblowanie.
2: Rzekłeś, wodzu Piotrze, panie,

Obo ty tu, że hej, czeka cię tuż i klej. O ideał trudno, a

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Jest to piosenka o gąsiennicy Honoracie, która mieszkała w Warszawie, w Śródmieściu, na zielonym osiedlu pod numerem 6.

sieć. Pan dinozaur mocno śpi, nie obudzi go już nic. Śpi jak kamień, żadna strata.

0: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
1: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Chuderska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Patam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tamtam.

0: tam, patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tam

0: Magiczna mapa?
1: Jest.
0: Perłowa szpila?
1: Przygotowana.
0: A smoczy apetyt na podróże?
1: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
0: No to ruszamy.
1: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
0: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
1: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
0: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
1: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
0: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
1: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
2: Autopromocja.
3: Wakacje z duchami.

0: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 18 ruszamy i rozpoczynamy kolejną audycję Wakacje z Duchami, czyli naszą poniedziałkową propozycję dla tych wszystkich, którzy po południu, w poniedziałek, nie mają na pewno nic ciekawszego, a myślę, że wielu jest takich naszych słuchaczy, którzy uwielbiają trochę się pobać, usłyszeć bardzo ciekawe historie, a może też je opowiedzieć, bo to będzie też audycja, gdzie wy również możecie wypowiadać się i opowiadać o swoich doświadczeniach, jakie być może spotkaliście na swojej drodze podczas wakacyjnych wędrówek po różnych szlakach. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy się świetnie bawić, a już wiem też, kto będzie nam tutaj trochę w tym pomagał, bo już teraz w naszym studiu jest gość. Zaraz zapytamy się, czy nie tylko wy pewnie lubicie się bać, bo może mój gość również. Maciej Rożen, autor książek dla dzieci, młodych czytelników o jadze. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że u was dzisiaj goszczę.
0: No to panie Macieju, lubi się pan bać czy nie?
2: Nie, ja się boję bać.
0: Niczego się pan nie boi?
1: Nie, boję się bać.
0: Wszystkiego się pan boi?
1: Trochę się boję, trochę się nie boję. Boję się ciemności. O, zawsze się bałem ciemności. Ona jest taka śliska, taka brrr.
0: Czarna.
1: Taka czarna. No, więc tak, więc ciemności się boję. Zawsze się bałem.
0: A pająków?
1: Nie. Nie, pająków, gadów, hałasów. Nie, nie. Ciemności. Jak jest tak ciemno, że nic nie widzę i muszę tam wejść, no to mnie tak spina.
0: A duchów?
1: Duchy lubię. Duchy są fajne. Duchy są przyjazne, duchy są ciekawe, więc lubię z nimi przebywać i sporo z nimi przebywam w swojej głowie. Tak wymyślam powieści.
0: Pan Maciej właśnie jest takim przykładem na to, że można się trochę bać, ale oswoić ten strach, a jednocześnie opowiadać o nim innym i takie są właśnie książki o jadze. Tutaj będzie dużym, myślę, że dużą przesadą, jeżeli powiem o babie Jadze, bo to nie jest baba. Jaga to jest przesympatyczna postać, która towarzyszy nam już w trzecim tomie książek. Jaga i najpierw była Jaga i dom na orlich nogach, później Jaga i stalowy chochoł, a później Jaga i miasto megatechników. Trzy.
1: Magotechników.
0: Magotechników, tak. Przepraszam,
1: pomyłka. To jest dziwne słowo, stwórstwo, bardzo je lubię. To są magowie, którzy są

0: technikami i robią wynalazki z użyciem magii.
1: No właśnie, ja skupię się dzisiaj i mam nadzieję, że przedstawię wam bardzo dokładnie książkę Jaga i dom na orlich nogach, bo od tego zaczyna się cała historia o Jadze. No niesamowita historia. Naprawdę uważam, że jeżeli ktoś lubi takie historie, które są bardzo wymyślne, ale tak, że po prostu nie da się od nich oderwać, no to Jaga i dom na orlich nogach to jest naprawdę dobry początek waszej przygody, która być może jeszcze wydarzy się w te wakacje, bo mamy jeszcze tydzień wakacji, a tydzień to jest chyba wystarczająco dobry czas, żeby pochłonąć 3 tomy, bo gwarantuję, że je się pochłania. Takie są właśnie książki Jaga i dom na orlich nogach, Stalowy Chochoł i Miasto Magotechników, tym razem dobrze powiedziałam. Panie Macieju, skąd pan bierze pomysły na te książki?
0: Ja to trochę tak widzę, ja tak funkcjonuję w świecie, że to tak sobie tam żyje u mnie i chodzę i jak patrzę na rzeczy otaczające mnie, to a co by było, gdyby tam było trochę więcej magii? Na przykład, że, nie wiem, wiatr zawieje i rozwieje liście, zaraz będzie jesień. No to przecież to niekoniecznie był wiatr, to mógł być jakiś zefir, to mógł być jakiś duch. I tak zbieram tą cegiełkę do cegiełki i tak to sobie funkcjonuje u mnie w głowie. I ja tak tylko jedną nogą stąpam po ziemi, a drugą to sobie bujam w obłokach.
1: No ale dom na orlich nogach, ten sam pomysł, żeby domki biegały, żeby były nieposłuszne, żeby nie chciały się wykąpać, żeby było w nich trochę świnek, które będą bardzo niepokorne. No, to już jest naprawdę, myślę, że bardzo ciekawy początek historii, ale skąd taki początek wziąć?
0: By trzeba wziąć tą baśniowość, którą znamy z baśni naszych starych słowiańskich, staropolskich i zadać sobie jedno najwspanialsze na świecie pytanie, które jest bardzo proste. Co by było, gdyby? Co by było, gdyby Jaga była naszą rówieśniczką, miała 10 lat? Co by było, gdyby ona miała przyjaciela Cykora, który jest chatą na kurzych nogach i jest rezolutną chatką? Co by było, gdyby oni mieli przygody? I wtedy już bardzo łatwo odpowiedzieć sobie na to pytanie, co by się działo. No byłoby chlapiąco, byłoby iskrząco, byłyby pościgi. Dokładnie takie, jak przeżywamy, kiedy zamkniemy oczy i sobie wyobrażamy, w co byśmy chcieli bawić, kiedy jesteśmy rycerzami, magami, kiedy wyobrażamy sobie, że jesteśmy w Minecrafcie, chociaż tak naprawdę siedzimy w autobusie.
1: No a Jaga, czy ona od samego początku była taką postacią miłą, serdeczną, uczynną, czy na początku może miała być zła i straszna?
0: Nie. Ja od początku chciałem jakby opowiedzieć tą historię tak jakby właśnie, że jeśli Jaga jest Jagą i ona jest czarownicą, no to przecież ktoś powiedział, że ona jest zła, ale czy aby na pewno? Po co? Po co ona ma być zła? Jak ona przecież jest normalną dziewczyną, która ma swoje przygody, ma swoje wady, ma swoje zalety, ma swoich rodziców, ma swoich przyjaciół, jest krnąbrna. I to jest dla mnie dużo ciekawsze niż po prostu zła czarownica, która tak robi. I taka czarownica jest nudna, taka Jaga, która jest takim zbiciem naszego takiego wyobrażenia, że mamy babę Jagę garbatą i która jest w chatce na jednej nodze. I tu nagle mamy fajną bohaterkę, którą lubimy, a chatka jest mniejsza niż Jaga do niej nie może wejść, bo jest takim jej towarzyszem jak bałwan we Frozen, w Krainie Lodu. I w tym jest przygoda, w tym jest opowieść, którą ja chcę słuchać, którą ja chcę opowiedzieć.
1: Czyli pan trochę odczarował tę babę Jagę, którą bracia Grimm między innymi stworzyli.
0: Tak, ja odczarowałem i lubię odczarowywać czarne charaktery. Ja w ogóle lubię czarne charaktery i tak szukam w nich, czy one są czarne, czy tak nie do końca.
1: No ale czary zostawił pan.
0: No oczywiście. Co to jest za historia bez czarów? Ja sam lubię tylko historię z czarami.
1: No właśnie, także skoro już teraz wiecie, o czym mówimy, czyli będzie Jaga, niekoniecznie ta baba Jaga, tylko inna Jaga. I skoro już wiemy, z kim się przyjaźni i co tam się wydarzyło, chociaż na początku, to myślę, że teraz warto posłuchać fragmentu w wykonaniu Janusza Zadury, który fenomenalnie przeczytał fragment Jaga poznaje Twardowskiego. To może zacznijmy w takim razie słuchać też fragmentu.
0: Oj, z przyjemnością.
1: No to zapraszamy.
2: Czarownica doszła do wniosku, że poradzi sobie ze wszystkim ze świata magii,

0: byle tylko nie musiała znowu konfrontować się ze zwyklakami. Korytarz kończył się drzwiami do następnego pomieszczenia. Błędny ognik wślizgnął się do środka przez dziurkę od klucza. Jaga nacisnęła klamkę, która ustąpiła gładko, nie wydając przy tym żadnego dźwięku. W głębi pokoju stała wysoka postać, zwrócona plecami do wejścia. Piła od niej trupio zielona aura. Postać głębokim męskim głosem mamrotała groźnie brzmiące słowa w obcym języku. Młoda czarownica domyśliła się, że to zaklęcia. Serce waliło jej jak oszalałe. Może powinna uciekać? Odwrócić się napięcie i biec przed siebie, dopóki wystarczy tchu? Zamiast tego zacisnęła ręce w pięści i weszła do środka. Błędny ognik, który ją tu przyprowadził, zatrzymał się nad ramieniem nieznajomego i przybrał blado-niebieską barwę. Chyba mamy gości. Wychrypiał mężczyzna i stanął przodem do Jagi niczym ponury posąg. Okrywająca go szata powiewała, choć nie docierało tu powietrze z dworu. Blade światło wyciągnęło z półmroku jego twarz, orli nos, cienie pod oczami i głębokie bruzdy żłobiące policzki. Dziewczynka poczuła, że popełniła błąd. Nie powinna pchać się w nieznane. Czy wczorajszy napad na wioskę niczego ją nie nauczył? Cofnęła się, by dać nogę, ale nim przekroczyła próg, drzwi się zatrzasnęły. Mężczyzna uniósł ręce, a Jaga zamarła. Spodziewała się, że z palców maga wystrzelą błyskawice, ale on tylko zaklaskał.
1: Won! Zarazy jedne! Krzyknął. Uciekajcie, zanim poznacie, co znaczy gniew Jana Twardowskiego.
0: Przepłoszone ogniki pochowały się w małych ściennych lampach, a pomieszczenie znów spowiła ciemność.
1: Mag tupnął nogą, aż echo poniosło ten głuchy odgłos. A ty, jak się zachowujesz? Pełen nagany głos mężczyzny rozdarł mrok.
0: Jaga nie miała pojęcia, do kogo skierował te słowa.
1: Natychmiast otwieraj okna. Mamy przecież gościa.
0: W tej samej chwili okiennice rozwarły się z impetem, a do pomieszczenia wlało się łagodne światło zachodzącego słońca. Jaga zamrugała zaskoczona. To, co wzięła za jaskinię czarnej magii, okazało się najzwyklejszą kuchnią. Może nieco zaniedbaną jak na jej poczucie porządku, ale w żadnym wypadku nie groźną.
1: Czarodziej podszedł do dziewczynki. Mistrz Twardowski, moje uszanowanie, panience. Wstyd przyznać, ale jestem gospodarzem tego domu.

0: w wakacje z duchami, a dzisiaj Maciej Rożen, autor książek o Jadze. 3 tomy fantastycznych przygód. O tym myślę, że zdążycie się przekonać, jeżeli do tych książek zajrzycie, bo za nami bardzo krótki fragmencik, tylko taki popisowy, można powiedzieć, pana Macieja Rożena, który dzisiaj jest w naszym studiu i opowiada o tym, jak powstała w ogóle idea tej książki o Jadze, o dziewczynce, która będzie dobra, miła, sympatyczna i nie będzie miała skrzywionego nosa ani bardzo czarnego charakteru. Ten fragment przeczytał oczywiście Janusz Zadura, co oczywiście też myślę, że dodaje animuszu całej historii i myślę, że tutaj też widać, jak rośnie to napięcie, jak bardzo na początku możemy się bać, kiedy nagle po prostu pst, iskierka zgasła. I już się nie boimy. Taka jest też budowa tej książki. Panie Macieju, myślę, że to już chyba jest wbudowane w pisarza, że potrafi tak pisać, że chłonie się strona po stronie, a jednocześnie to jest wszystko tak dozowane. Ten stres dla nas jest taki idealny do udźwignięcia.
1: Ja nie wiem, czy to jest wbudowane w pisarze. Ja to wezmę jako wspaniały komplement, za który serdecznie dziękuję, bo dla mnie, jak piszę powieść, jak piszę książkę, niezależnie czy dla dużego, czy dla małego czytelnika, to takim celem jest, żeby on przy niej zarwał noc. I żeby on nie mógł się od niej oderwać. I że jak mi się to uda, to ja robię takie salto w głowie, że jest, że udało się. I dużo nad tym pracuję, żeby ten tekst był nieodkładalny, żeby się zamknęło oczy i widziały się te przygody, te momenty, kiedy Jaga się boi, ale też kiedy Jaga przełamuje strach i staje do walki ze złem.
0: No ale w ogóle sam pomysł na to, żeby domki biegały na nóżkach i sam fakt tego w ogóle, że Jaga jest specjalistką od hodowli tych domków. Tutaj taki fragment. Tata nauczył ją, jak oszacować, ile blasku księżyca muszą wchłonąć skorupki jaj, by wykluły się z nich maleńkie chaty. Chaty mogą się wykluwać?
1: Jeśli przyjmiemy, że chata ma kurze nogi, a kura się wykluwa z jajek, to mi się wydaje wręcz to oczywiste, że jaja wykluwają, że z chat wykluwają, że z jaj wykluwają się także chaty. No a skoro Jaga, baba Jaga, którą znamy, ale też moja Jaga, ona jest rzeczywiście związana z tymi chatami. No to przecież to...
0: Jak ze zwierzątkami.
1: Tak, to jest cała wioska klekotki takich chat, a tata Jagi jest hodowcą tych chat. No to one muszą jakoś powstawać, bo to są żywe istoty.
0: No właśnie, no. One są żywe, one tak.

0: mrugają okiennicami, złoszczą się,
1: skrzypią, klekotają.
0: No właśnie, i mają swój
1: język. Tak, skrzypomowa, tak.
0: Mhm. I udało się panu w taki sposób też dogadać ze swoimi wymyślonymi chatami, żeby one zaczęły mówić w pana książce?
2: Tak, udało mi się. Takim pierwowzorem takiej chaty, że jak ja zamykam oczy, to ja to widzę, to jest jak u mojej babci na wsi była taka altana z drewna i tam w środku były takie deski z takiego ciemnobursztynowego, ciemnego drewna. Ja to widzę, ja to czuję i ja właśnie, chyba stąd się wzięła cała ta chata, którą ja później opisałem, jakby z tych wspomnień z dzieciństwa mojego.
0: Ja myślę, że kiedy podróżujemy właśnie po jakichś wioskach i zapomniane domy mijamy gdzieś po drodze, to mogą nam się właśnie te chaty tak też zwizualizować. Możemy je sobie też wyobrazić, jak one mogą wyglądać.
2: Tak, a jak są takie opuszczone chaty, bo jest taka choroba, która trawi takie właśnie domy, które nie mają lokatorów, bo domy chcą być zamieszkane i mogą zachorować na opuszczeniozę. I wtedy one się stają bardzo smutne i schorowane i trzeba się do nich wprowadzić i je otoczyć miłością.
0: Czy brał pan bardzo dużo takich realnych historii i wkładał do swojej książki?
2: Nie.
0: Rozumiem, że jest dużo takich, których po prostu nie można, bo jest jednak ten świat fantazji i to nas trochę ogranicza, może właśnie nie, ale wiele jest takich postaci, które mają gdzieś pierwowzory albo jakieś historie, które naprawdę się wydarzyły?
2: Nie, to są bardziej, ja tam daję uczucia, emocje, jakby staram się w tym zawrzeć jakby takie cząstki siebie, żeby one tam przebijały i to gdzieś działa. I takie właśnie bardziej to jest trochę jak zapach lata, że ja tam daję zapach przygód, które przeżywałem właśnie u mojej babci, babci Władzi, którą serdecznie pozdrawiam, świętej pamięci, i wszystkie wakacje, które u niej spędziłem. I jeden z tomów ja jej też zadedykowałem i niekończącym się wakacjom. Więc ja ten zapach tam staram się dać. Natomiast jak już tworzę powieść, to fabuła ma nas prowadzić przez tą historię i mam tutaj bardzo żelazną dyscyplinę jako twórca. I jest miejsce na taką radosną twórczość, gdzie nie ma zasad, ale potem jak już tworzę ten świat, to on już się rządzi swoją bardzo żelazną logiką.
0: No a Jaga była taka dziewczynka? Czy jest? Czy znał pan taką dziewczynkę, która mogła być trochę do niej podobna?
2: Ja bym chyba chciał mieć taką przyjaciółkę, jak byłem mały. I sobie ją stworzyłem, wyśniłem, wyobraziłem, jak już byłem duży. I dla wszystkich tych dzieci, które chcą mieć takich właśnie fajnych przyjaciół, żeby z nimi przeżywać przygody, to mogą sobie sięgnąć po Jagę. I ona jest honorowa, ona nie jest miła. Bo bycie miłym to jest w ogóle takie słowo posłuszne. W ogóle dzieci nie powinny być posłuszne, dzieci powinny być sobą. I ona jest sobą. Ona jak ktoś zbroi, to bierze na klatę. Ale też broi, no bo jest ciekawa świata, więc ona jest ciekawa i honorowa. I ja każdemu życzę takiego przyjaciela, co jak ktoś zbroi, to weźmie na klatę.
0: Przyzna się do winy.
2: Przyzna się do winy. Mm-hmm. I stara się naprawić.
0: No właśnie, to jest tak. Bardzo, bardzo ważna cecha i myślę, że tych bardzo dobrych cech Jaga ma w sobie bardzo dużo. Ale zastanawiam się, bo pan ma dwóch synów, a
2: tak.
0: Napisał pan o dziewczynce. Dlaczego to nie Jak, tylko Jaga?
2: Ta książka zaczęła swoje życie, zanim się pojawili moi synowie. Ja ją trochę napisałem dla siebie. Przypadkiem wyszła mi książka dla dzieci, ale tak. Lubię się bawić z baśnią, z mitem, tak trochę to odczarowywać, zmieniać. I pokusa opowiedzenia po prostu o Jadze, którą, jak powiemy Jaga, jak powiemy Dom na kurzych nogach, Jan Twardowski, to każdy ma z nas już bardzo dużo tych historii w sobie.
0: Dość poważnych.
2: I można zrobić psikusa i je zupełnie inaczej opowiedzieć. Wtedy jest zaskoczenie. A zaskoczenie obok pytania, co by było gdyby, jest drugą najfajniejszą z rzeczy, które można robić jako pisarz. Zaskakiwać. Jakbym zrobił Konia, ciężko w ogóle jakby, tak jakoś mi to tak zgrzyta.
0: i dlatego tak powstała książka, seria książek o Jadze. Już za chwilę

0: No właśnie, i z takim śmiechem, i z takim wrzaskiem bardzo często czarownice i baby Jagi nam się kojarzą, ale my dzisiaj w wakacjach z duchami trochę odczarowujemy, a może zaczarowujemy je na nowo z panem Maciejem Rożenem. Rozmawiamy też o książce, seria książek o Jadze wyszła i mam nadzieję, że też zainteresuje was. Tam takich śmiechów nie ma, bo ta Jaga jest bardzo przemiłą istotą i bardzo chcielibyśmy mieć taką koleżankę, przyjaciółkę. Ale może teraz powiedzmy trochę o tym, ile prawdy jest w bajce i ile informacji możemy z tej bajki wyciągnąć, kiedy otworzymy na początku pierwszą część książki Jaga i dom na orlich nogach. To widzimy oczywiście na początku mapę. Mapę, gdzie znajdujemy trochę takich wymyślonych miejsc, gdzie Jaga mogła żyć, ale oczywiście w całej książce znajdują się też postaci, które naprawdę i myślę, że nie tylko w pana książce się znalazły, bo są one po prostu legendarnymi postaciami. To powiedzmy w takim razie trochę o tym, ile prawdy jest w bajce.
1: W bajce Jaga jest na pewno ogrom naszej lokalnej, rodzimej kultury. Bogactwo stworzeń baśniowych, mitycznych, jak brzeginki, bogunki, biesy, planetniki, czyli pasterze chmur. Są mary, czyli ożywione koszmary. Jest też marasz, którego ja już wymyśliłem, jest jednym z głównych czarnych charakterów. I to na pewno warto jest poznać, bo daje nam to wspaniały taki wgląd,

0: W wieki minione w Polsce, w naszym języku, więc tak, więc to jest na pewno coś, co mnie fascynowało, pisząc tą książkę i się zaczytywałem w dokumentacji, w jakichś starych tekstach, ale też w wspaniałych książkach wydawnictwa Bosch, z których korzystałem, Bestiariusze słowiańskie, między innymi, i później pisałem za dużo tekstu i moja redaktorka Joasia Liszewska, którą serdecznie pozdrawiam, mówiła: panie Maćku, wszystko super, ale czemu tak dużo? A ja mówię, bo to jest ciekawe.
1: No czasami trzeba trochę przyciąć, żeby nie stracić tego sensu w całej tej historii, bo na pewno tutaj tych ciekawych postaci byłoby na pewno bardzo dużo, ale możemy też je znaleźć, bo te przypisy później jednak znajdują się w książce i możemy tam odnaleźć te historie, które możemy pogłębić.
0: Tak, tak. Na końcu książki zamieściłem bibliografię, pozycje, z których czerpałem, i są to wspaniałe historie właśnie o naszych słowiańskich mitach, legendach, bestiach, postaciach, stworach, jak i historie o magicznym Krakowie, gdzie się rozgrywa pierwsza i druga część. I nie wiem, czy wiecie, ale na przykład w Krakowie do dzisiaj można znaleźć róg jednorożca.
1: Prawdziwego jednorożca.
0: Prawie.
1: No skoro róg jest, to tak, musi być jednorożec, więc tak, szukajcie, może uda wam się znaleźć na swoich wakacyjnych szlakach właśnie róg takiego jednorożca, ale przede wszystkim szukajcie książek, bo w tych książkach, jak się okazuje, jest nie tylko fikcja, ale też bardzo dużo no, tej takiej mitycznej, legendarnych historii, o których warto wiedzieć. Panie Macieju, gdyby jeszcze znalazły się osoby nieprzekonane albo takie, które nie do końca wiedzą, czy chcą czytać o Jadze, która była dobra, mimo że spotyka się ona z wieloma złymi postaciami, to jak można byłoby zachęcić naszych słuchaczy do tego, aby zajrzeli?
0: Może zdradzimy troszkę, z czym Jaga się będzie mierzyła i z kim, i co tam się w ogóle dzieje. Więc Jaga, ponieważ była bardzo ciekawska, to niechcący wpuściła do wioski Klekotki Krzysztofa Strachotę, który zrobił tam dużą zadymę i wykradł jaja na kurzych nogach, a przy okazji uprowadził jej rodziców. A ponieważ, jak już mówiliśmy, Jaga bierze na klatę swój bałagan, no to ona wyrusza ich uratować i trafia w ten sposób do Krakowa, żeby odnaleźć swojego idola Jana Twardowskiego. I ten fragment już słuchaliśmy. I co się okazuje? Że Twardowski nie jest już wielkim magiem, którego ona znała, tylko jest już dosyć stary, z brzuchem, zmęczony i prowadzi dom niespokojnej starości dla magicznych stworzeń. I Jaga tam poznaje różne magiczne istoty, które mieszkają w Krakowie i razem prowadzą śledztwo i próbują znaleźć tego głównego złola, czyli Krzysztofa Strachotę, spuścić mu łomot i zwyciężyć. Więc jest tam dużo pościgów, pojedynków, takich fajnych też pstryczków słownych między rówieśniczymi postaciami, bo Jaga tam poznaje niespokojną bandę i jest dużo humoru i jest dużo takiego wszystkiego, co ja też lubiłem jako dziecko w książkach i z czego moi synowie się chrolą, więc no nie można się tam nudzić. Nie jest to książka, w której tempo zwalnia.
1: No właśnie, ale a propos tego języka, o którym pan powiedział, jak porozumiewają się ze sobą te postacie. Humoru oczywiście nie brakuje, ale jak pan zdobył ten język, który jest taki lekki, płynny i właśnie taki dziecięco-młodzieżowy?
0: Ja dużo technicznie pracuję i jakby całe życie jestem związany z telewizją. Zawodowo oglądam setki, jeśli nawet nie tysiące filmów obejrzałem, amerykańskich, hollywoodzkich, superprodukcji i zawodowo montuję do nich zwiastuny.
1: I rozpracował je pan.
0: I ja myślę, że ja się tego po prostu osłuchałem, tego języka, a też jak uczyłem się pisać powieści, ponieważ jak się wtedy uczyłem, jeszcze te 20-30 lat temu, to w Polsce nikt tego nie uczył. Ja się uczyłem tego z podręczników amerykańskich do scenopisarstwa. No jak się już tego nauczyłem w ten sposób, to nie umiem inaczej, czyli trochę musi być jak w takim filmie za dobre 100 milionów dolarów, gdzie jest dużo efektów specjalnych, gdzie ta akcja pędzi. Ja to lubię. Lubię też to jako widz.

0: Natomiast zawsze się staram, żeby te wszystkie efekty specjalne i to prędkość i ta akcja, to tempo nie przysłoniły tego, co najważniejsze w historii, czyli takiej prawdy emocjonalnej, jakiegoś głębszego przesłania, i to balansuje. Bo samo przesłanie będzie nudne, ale sama szybka akcja będzie płaska. I gdzieś to później tak sobie urabiam troszkę jak ciasto i dodaję i odejmuję, i zajmuje to bardzo dużo czasu, oczywiście za długo. I później w wydawnictwie mówią: panie Maćku, już za mało, już za długo pan to robi, ale ja mówię, no ale ja będę grzeczny, ja się staram, i inaczej nie umiem.
1: I w ten sposób pan Maciej zdradził przepis na napisanie dobrej powieści przy okazji. Nie wiem, czy pan sobie zdaje z tego sprawę, że w tym, co pan powiedział, było bardzo dużo takich ciekawych elementów, co zrobić, żeby powieść była dobra, czyli ten element trochę strachu, ale budowania napięcia i tego, że aby właśnie, tak jak w tych hollywoodzkich superprodukcjach, szybki montaż, szybkie cięcia, przejmowanie akcji przez kolejnych bohaterów, to jest właśnie to, co możecie też znaleźć w książce o Jadze. Jaga i dom na orlich nogach to pierwszy tom, a później Stalowy chochoł i Miasto magotechników. Myślę, że zainteresuje to wiele osób, nie tylko takich, które lubią fantazy, ale myślę, że lubią też się trochę pobać, a przy okazji lubią też stare polskie baśnie i legendy. I już za chwilę wracamy do naszej opowieści po piosence o tym, jak Baba Jaga ćwiczy jogę. Ciekawe, czy ta Jaga u pana może też będzie kiedyś ćwiczyła jogę.

0: No właśnie, zapytałam o to przed piosenką pana Macieja Rożena, czy jego Jaga będzie może ćwiczyła jogę, ale myślę, że to może w kolejnej jeszcze części, może kiedyś uda nam się spotkać i porozmawiać o kolejnych częściach. Na razie 3 tomy, ale liczymy na więcej oczywiście.
1: Oj, bardzo, bardzo będę chciał. Chętnie bardzo wrócę do uniwersum Jagi. Nie powiedziałem tam jeszcze ostatniego słowa i jest tam wiele postaci, które mega lubię, więc jeszcze się zobaczymy z nim.
0: Czyli mam nadzieję, że ta Jaga co chwilę tak puka trochę do pana serca i pyta, no i już, i kiedy, a co, i jak, tak?
1: Jaga puka, cykor klekocze, a i kilka groźniejszych postaci też mnie tam zaczepia pazurem.
0: Pewnie po pewnym czasie, po wydaniu takiej książki, to te historie jeszcze żyją w pana głowie i pewnie dalszy ciąg układa się już w pana głowie, tak? Na kolejne części.
1: Tak, to jest w ogóle mój mózg tak działa, że wpadam, pracuję nad wieloma projektami naraz i żeby one mi nie zalegały w głowie, nie robiły bałaganu, to sobie robię audionotatki i je wrzucam do odpowiednich folderów. Wtedy wiem, że jest zachomikowane. Więc zdarza mi się na przykład, że zbieram pomysły przez 2, 3, 4 lata i później siadam i mam na przykład 3 godziny nagrań audio, żeby zacząć. I do Jagi tych kontynuacji, dalszych części. Wiele tego mam i wykorzystuję w ten sposób swoją wyobraźnię jakby na co dzień, że chomikuję i wytwarzam i chowam do półeczek.
0: No, zaczęłam naszą rozmowę na początku tej godziny o tym, czy pan Maciej się boi. Okazało się, że boi się wielu rzeczy, ale myślę, że baby Jagi to są takie postacie, których boi się nie tylko pewnie pan Maciej, ale może i wielu innych naszych słuchaczy. One były tak tworzone, żebyśmy się ich bali. Te garbate nosy, sama w ogóle postać taka trochę skrzywiona i trochę starsza, po to, żeby też była bardziej tajemnicza. Jak pan teraz patrzy na baby Jagi, mając taką swoją oswojoną i zaprzyjaźnioną Jagę w swoich książkach?
1: Ja na nią zawsze patrzyłem z sympatią. Ja mam coś takiego, że ja zawsze lubiłem te postacie takie troszkę ciemniejsze, bo ja tak do końca nie dowierzałem, że to one były złe, że to raczej ktoś im tak trochę
0: zrobił krzywdę,
1: obgadał je, że złe rzeczy opowiedział i przylgnęły. Zresztą jak przyjrzymy się na samą nazwę wiedźma, słowo wiedźma, które wydaje nam się groźne, to przecież pochodzi od określenia osoby wiedzącej, o wiedzy. Więc nawet w samej nazwie jest już ukryty klucz, kim tak naprawdę były wiedźmy, kim tak naprawdę były wszystkie baby Jagi i kim jest nasza Jaga i wszystkie inne urocze, rozkoszne rozbójniczki, buntowniczki z różdżką w ręku i towarzyszami przy boku.
0: No właśnie, bo były baby Jagi, były wiedźmy, były czarownice. Każda z nich prezentowała trochę co innego, opowiadała trochę inną historię. W innych historiach mogliśmy usłyszeć. Raczej te wiedźmy z czarownicami i baba Jagami się nie spotykały. To były zupełnie trzy inne wizje.
1: Tak. No ja to mieszam, lubię to mieszać. Zresztą historia mojej Jagi dzieje się współcześnie, bo dzieje się tak naprawdę w dzisiejszym świecie, tylko tak trochę obok. I w tym świecie jesteśmy my, są samochody i my jesteśmy tak

0: zwanymi zwyklakami. A obok jest cały ten tajemniczy, pełen mityczności i czarów świat, biesów, nocnic, borowych, demonów wiatru. Jest dom niespokojnej starości dla magicznych stworzeń Twardowskiego, który jest na rynku w Krakowie. I on tam jest i można by do niego wejść, gdyby się tylko znało odpowiednie zaklęcia.
1: No właśnie, te zaklęcia, magia jest nam chyba bardzo potrzebna we współczesnych czasach, bo mając ten telefon w ręku i dostęp do wszelkiej wiedzy, jaką tylko mamy, to chyba tej magii nam trochę brakuje jeszcze.
0: Tak, tak. Ta magia nawet ma konkretną nazwę. Ja to kiedyś podłapałem z jednego wspaniałego szwedzkiego filmu dla dzieci, Czarobraźnia. I tak, tu zgadzam się, że tego nam brakuje. Im więcej dostajemy historii podanych na tace, które rozleniwiają umysł, tym trudniej nam jest rzeczy wymyślać. Więc warto jest sięgnąć do książki, czy w formie pisanej, czy w formie mówionej, jak robi to Janusz Zadura. Jestem w ogóle fanem audiobooków. I to bardzo rozwija czarobraźnie i sprawia, że magia nie znika, tylko otacza nas każdego dnia od rana do wieczora i życie jest ciekawsze, ma lepszy smak, jest bardziej kolorowe i aż chce się wstawać. I później chce się zarywać noce pod kołdrą z latarką, żeby mama nie widziała, że się jeszcze jedną stronę czyta, bo warto czytać i warto być niewyspanym.
1: No ale też myślę, że warto odwiedzać też ten taki świat wyobraźni, magii. Te krainy, które u pana się też pojawiają, to jest taka część, której myślę, że każdemu z nas brakuje trochę, więc może właśnie to jest taki pomysł na ten ostatni tydzień wakacji. Jeżeli macie więcej wolnego albo nie wiecie, jak dobrze wykorzystać ten ostatni tydzień wakacji, to może właśnie przyjdzie do was Jaga ze swoją historią i ze swoim światem. Pierwsza część to Jaga i dom na orlich nogach. Myślę, że kiedy zajrzycie do tej książki, to naprawdę rzeczywistość nie będzie już wcale dziwna, zaskakująca, bo tam naprawdę nikogo nic nie dziwi, więc to jest chyba też bardzo ciekawe. Także żyjmy tą magią, żyjmy tą wyobraźnią. A dzisiaj gościem naszej audycji był Maciej Rożen, który opowiadał o swoich książkach i swojej fantastycznej bohaterce Jadze. Czyli teraz rozumiem, że biorąc taką książkę do ręki, nie musimy się bać.
0: Bójmy się trochę, bo dzieci lubią się bać. Ale tak trochę.
1: No właśnie, tylko tak trochę. Tak jak w tych wszystkich bajkach, które oglądamy, jest tam zawsze taki moment, gdzie kulminacja jest tych wszystkich, całej historii, a później to wszystko tak łagodnie opada. Tutaj w pana książce jest dużo i dużo częściej takich historii, także myślę, że one będą przykuwały uwagę.
0: Tego wszystkim życzę i ja bardzo dziękuję za zaproszenie i zawsze tutaj z radością przychodzę do Polskiego Radia Dzieciom.
1: Naszym gościem był Maciej Rożen, a my serdecznie zapraszamy do tego, aby odwiedzić Jagę i jej wspaniały świat. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję.

0: kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem, w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: rzuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusa czuć, to fakt.
1: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusa czuć, to fakt.

0: chciałby bluza czuć.
1: Autopromocja.
2: Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce.
3: Morze jeszcze było. Było wielkie.
4: Las i jezioro.
5: Byłam we Włoszech.
6: W domku w Okocie też jest fajnie.
7: Wszystko jedno, gdzie jesteś.
8: Przyślij do nas pocztówkę z wakacji.
9: Trzeba napisać adres i hop do skrzynki.
10: Nie.
11: No to chyba jeszcze nasz adres. Polskie Radio Dzieciom, Aleja Niepodległości 77/85 i kod. Nie, pocztowy. 00977 Warszawa. Czekamy do końca wakacji.
1: Autopromocja.
12: Wakacje z duchami.
13: Wakacje z duchami, a my zapraszamy w drugiej godzinie naszej audycji. Nie może zabraknąć teraz Was, słuchaczy. Mam nadzieję, że już za chwilę usłyszymy się z tymi, którzy mają jakieś historie do opowiedzenia, albo może je przeczytali, albo usłyszeli, albo gdzieś może spotkali jakiegoś ducha, albo jakąś czarownicę, czy Was znają może jakieś historie o babach Jagach. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia. Otwieramy linię i mam nadzieję, że już teraz będziemy mogli porozmawiać.

5 minut po godzinie 19, a to audycja Wakacje z duchami. Wracamy do naszej rozmowy o babach, jagach, czarownicach i wiedźmach. Mam nadzieję, że po tej pierwszej godzinie naszego spotkania niektórzy z was może już trochę inaczej patrzą na czarownicę, bo zawsze kiedy słyszymy czarownica, to od razu w głowie pojawia nam się obraz takiej babci, która na pewno nie jest tą miłą od naleśników i ciasta drożdżowego, ale raczej ma taki trochę spiczasty nos, kapelusz, miotłę, wielki kocioł, a wokół jej nóg być może kręci się jakiś czarny kot. Ale czy tak naprawdę wyglądały czarownice? No tutaj zaczyna się bardzo ciekawa historia, bo słowa czarownica, wiedźma, to są oczywiście słowa, które nie oznaczają tego samego, bo wiedźma pochodzi od dawnego słowa związanego z wiedzą i z wiedzeniem, czyli w uproszczeniu z kimś, kto wie trochę więcej niż inni. A Baba Jaga, postać z ludowych opowieści słowiańskich, w różnych historiach może być przedstawiana trochę inaczej. Czasem jest taką groźną staruszką mieszkającą w lesie, a czasem jest tajemniczą istotą, która wystawia bohaterów na różne próby. Czarownica zaś to takie określenie, które przez wieki mogło oznaczać osobę, której przypisywano czary i różne nadprzyrodzone możliwości. No właśnie, ale bardzo ważną jest rzeczą to, że prawdziwe kobiety oskarżane o czary nie latały na miotłach. To były prawdziwe osoby, które żyły w konkretnych społecznościach. W Europie przez wieki zdarzało się, że ludzie byli oskarżani o czary i takie oskarżenia mogły prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Dlatego dzisiaj możemy patrzeć na czarownice z bajek, legend i książek jako na fascynujące historie, fascynujące postacie, które pobudzają naszą wyobraźnię i warto pamiętać, że historie o czarach mają też prawdziwą, trudną historię. No a teraz pytanie do was. Czy pamiętacie bajkę, w której pojawiała się Baba Jaga? Jaka to bajka, gdzie pojawiała się Baba Jaga? Pewnie wielu z was zna takie bajki, więc może

Znacie też tytuły, jak nazywały się bajki, gdzie baby Jagi się pojawiały. Jedna taka bardzo znana jest, którą spisali bracia Grimm, ale może wy również znacie jakieś historie. Także szukamy teraz bajek o babach Jagach. 22 645 20 55. Czekam na wasze telefony.

0: Hokus pokus, czary mary, i dodzwonił się do nas słuchacz Tymek. Halo, halo, dzień dobry, Tymku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Poznania.
0: Z Poznania, pozdrawiamy w takim razie Poznań. Jesteś może tam na wakacjach, czy mieszkasz w Poznaniu?
1: Mieszkam w Poznaniu.
0: Mieszkasz w Poznaniu, no to piękne miasto w takim razie trafiło ci się, żeby tam zamieszkać. Tymku, a powiedz, czy wiesz, o jakiej bajce mówimy, gdzie pojawiała się jeszcze postać Baby Jagi?
1: Jaki?

0: Małgosia.
1: Jaś i Małgosia, dokładnie. To bracia Grimm spisali tę bajkę o Jasiu i Małgosiu i tam właśnie ta Baba Jaga się pojawiała. Ona raczej nie należała do tych miłych babć.
0: Nie, nie.
1: Nie, ale lubisz tę bajkę, czy boisz się jej?
0: Lubię ją.
1: Czyli czasami lubisz też trochę się pobać, tak?
0: Mhm.
1: A powiedz, Tymku, czy pamiętasz, jak ten domek Baby Jagi wyglądał? Bo on był też taki niezwykły.
0: Z piernika.
1: Z piernika. Pewnie przyciągałby wiele dzieci, gdyby taki prawdziwy domek postawiono. Co? Jak sądzisz?
0: Tak.
1: No właśnie. No ale tak.
0: Dzieci chciałyby go jeść.
1: No, pewnie dużo dzieci chciałoby schrupać. Ty też byś chciał spróbować?
0: Małgosia jedli ten domek, a wtedy Baba Jaga ich gdzieś zamknęła.
1: No właśnie. I chciała też ich spróbować, ale na szczęście Jaś i Małgosia okazali się sprytniejsi od niej. I dlatego ta historia chyba jest taka fajna, bo dobrze się kończy. Czyli zło zostaje ukarane, a dobrzy zostają oswobodzeni i są już wolni. No bardzo piękna historia. Ale ty ogólnie lubisz te Baby Jagi, czy raczej niespecjalnie za nimi przepadasz?
0: Lubię.
1: Lubisz. A na przykład czarownice i wiedźmy też lubisz? Tak? Lubisz. No właśnie, tak myślałam. A gdyby na przykład pojawiła się taka męska wersja Baby Jagi, to jak...
0: Lubię.
1: Lubisz. No właśnie, dobrze, to bardzo się cieszymy. Czy myślisz, że gdyby Baba Jaga miała też swojego przyjaciela, to byłoby ciekawe?
0: Tak.
1: Tak, no właśnie, ciekawe, czy też by miał taki pomarszczoną skórę i garbaty nos, co?
0: No, też.
1: Taki bab jak, a właściwie to jakaś inna wersja powinna być.
0: Dziadek jak.
1: O, dziadek jak, dokładnie, z ust mi to wyjąłeś. Świetnie, Tymku, no to ja widzę, że może ty byś napisał jakąś historię o przyjacielu Baby Jagi. Przydałby się może jej taki przyjaciel, który może by jej trochę pomógł w tym, żeby nie była taka zła.
0: No tak.
1: No właśnie. Tymku, no bardzo ci dziękuję za twój telefon. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś. A lubisz w ogóle takie historie z dreszczykiem? Może byłeś gdzieś w jakimś miejscu teraz podczas wakacji, gdzie na przykład słyszałeś...
0: Nie, nie byłem.
1: Nie byłeś, nie.
0: Byłem, ale lubię takie historie.
1: Lubisz. A o duchach słyszałeś jakieś historie? Bo tam niedaleko Poznania jest taki piękny zamek Kurnik chyba, co?
0: Tak, znam. I tu Liloście były jakieś duchy.
1: O, też tam były, no na pewno. No to rozumiem, że jeżeli będziesz miał jakąś historię o duchach, to z pewnością nam ją kiedyś jeszcze opowiesz, a tymczasem może chciałbyś kogoś pozdrowić.
0: Cały świat i całe Polskie Radio dzieciom.
1: Pozdrawiamy w takim razie, a ja pozdrawiam ciebie, Tymku. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. I już teraz specjalnie dla ciebie potworną piosenkę ci puścimy. Co ty na to?
0: Dziękuję.
1: Dziękuję Chciałbym bardzo za telefon. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, pa pa.
0: Pa.
1: No właśnie, czyli już teraz wiemy. Baba Jaga oczywiście jedna z głównych postaci poza Jasiem i Małgosią. Bardzo ciekawa postać. Gdybyśmy tak mogli namalować taką postać Baby Jagi, to jak ona by wyglądała według was? Czy miałaby właśnie ten kociołek, a może miałaby miotłę, a może miałaby jakąś wielką księgę? Co jest potrzebne takiej Babie Jadze, żeby wyglądała naprawdę bajkowo i fajnie? Stwórzmy taki obraz Baby Jagi. Jeżeli macie jakieś pomysły, co warto byłoby tej Babie Jadze narysować, jak powinna wyglądać, takich wszystkich ludzi, którzy są uzdolnieni plastycznie teraz, zapraszam do telefonowania. Może stworzymy taki wspólnie portret Baby Jagi. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia. Spróbujmy narysować taką Babę Jagę w radiu.

0: trwają wakacje z duchami. Wakacje oczywiście mają jeszcze tydzień i przez ten tydzień mam nadzieję, że nie zabraknie różnych ciekawych historii o duchach. Chociaż dzisiaj tak naprawdę to wzięliśmy trochę pod lupę Baby Jagi, czarownice i inne wiedźmy i trochę staramy się je oswoić, a może nawet narysować. A jest już z nami Laura. Halo, halo, dzień dobry, Lauro.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Niemiec.
0: O, pozdrawiamy w takim razie. Piękna miejscowość. A powiedz, jak się dzisiaj czujesz?
1: Dobrze.
0: Masz dobry humor? A czy kiedy masz dobry humor, to myślisz sobie czasami o tych różnych postaciach, nie zawsze takich miłych i pięknych, jak księżniczki z bajki, czyli właśnie te Baby Jagi, czarownice i wiedźmy?
1: Czasami.
0: Czasami. A masz jakąś swoją ulubioną? Nie, tak po prostu lubisz sobie o nich powyobrażać i pomyśleć, jak one mogłyby wyglądać, tak? No a ta Baba Jaga, tak, która tak właśnie w tych różnych bajkach jest taka najczęściej przedstawiana jako zła, niedobra, brzydka. Myślisz, że można byłoby ją trochę nauczyć kultury?
1: Myślę, że tak.
0: A jak byś nauczyła taką Babę Jagę kultury, żeby ona była trochę milsza dla dzieci i nie wsadzała ich od razu do kotła? Co by jej można było powiedzieć, żeby taka była trochę grzeczniejsza?
1: Musiałabym nad tym dłużej pomyśleć.
0: No dobrze, to w takim razie pomyślmy o tym jeszcze innym razem. A powiedz, jak ty sobie wyobrażasz taką Babę Jagę? Jak ona by wyglądała na rysunku? Gdybyś teraz wzięła kredki, albo flamastry, albo farby, to jak byś ją narysowała?
1: Na pewno bym narysowała białego i czarnego kota.
0: Mhm. A na głowie miałaby coś?
1: Kapelusz.
0: Kapelusz, no właśnie, bo niektóre mają chustki, niektóre mają takie czepki, a inne mają kapelusze, czyli twoja miałaby raczej taki kapelusz z takim spiczem.

0: z tym czubkiem, tak?
1: Tak.
0: A jakąś miałaby sukienkę, albo może jakieś dżinsy byś jej założyła, jakbyś ją ubrała?
1: Straszną sukienkę.
0: Straszną sukienkę. A jak wygląda straszna sukienka? Pewnie jest jakaś ciemna, co?
1: Ciemna. By miała też fiolet. Mhm. Nietoperze.
0: O.
1: I duchy.
0: No właśnie, one były narysowane, tak? Na jej sukni.
1: Tak.
0: Mhm. A do tego jakiś fartuszek albo jakaś chustka, czy raczej taka jednolita sukienka?
1: Jednolita.
0: Jednolita. A buty?
1: Jakie brzydkie, czarne.
0: Brzydkie, takie pewnie jeszcze ubłocone, nie? A niech ma. No właśnie, a oprócz tego opierałaby się może na jakimś kosturku, jakąś laską by się podtrzymywała? Czy ona byłaby taka też pochylona, jak zwykle?
1: Pochylona.
0: Pochylona. A włosy? Warkoczyki, koczek, a może rozpuszczone? Jakby się uczesała?
1: Koczek.
0: Koczek, no właśnie, czyli takie trochę zebrane do tyłu te włosy. I co jeszcze byś jej tam dała oprócz tego? A jeszcze kota byś jej dała, tak?
1: Mhm.
0: A ten kot byłby dobry, czy nie?
1: Myślę, że nie.
0: Mhm. A twoja Baba Jaga umiałaby latać na miotle?
1: Tak.
0: Tak, no właśnie, czyli miałaby prawo jazdy, mogłaby swobodnie poruszać się po różnych drogach powietrznych, tak? No dobrze, może akurat jeszcze przyjdzie nam do głowy, jakby tą Babę Jagę trochę uspokoić i jak ją nauczyć kultury. Jeżeli będziesz miała jakieś pomysły, to oczywiście daj nam znać, a tymczasem Lauro, bardzo ci dziękuję za twoje podpowiedzi. Już teraz trochę sobie lepiej wyobraziłam tą Babę Jagę w koczku, w czarnej sukience, w ubłoconych butach i oczywiście w wysokim kapeluszu. No i pewnie musiałaby znać trochę zaklęć, czyli pewnie jakąś książkę z zaklęciami musiałaby mieć też, prawda? No właśnie. A tego kota jak byś nazwała?
1: Nie wiem.
0: Jeszcze nie wiesz. Może byłby zły i może by sam sobie jakąś nazwę dla siebie wymyślił. No ale zobaczymy. To może jeszcze poszukamy dalej. A tymczasem, Lauro, może chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Rodzinę, słuchaczy i Polskie Radio dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy, a ja ciebie pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziesz się miło bawiła razem z naszą audycją i jeszcze się usłyszymy kiedyś.
1: Mhm.
0: No oczywiście. Bardzo dziękuję ci, Lauro, w takim razie. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: No tak, no to już teraz trochę wiemy, jak ta czarownica Baba Jaga powinna wyglądać, czyli ten kot. Myślę, że taki nieodłączny symbol Baby Jagi. No i ten strój oczywiście. Tak właśnie wyglądałaby Baba Jaga według Laury. Może wy też macie jakieś pomysły. Dzwońcie, opowiadajcie nam o tych wszystkich Babach Jagach, które znacie, a może byłyście kiedyś w jakimś miejscu, gdzie mogła ta Baba Jaga mieszkać, a może właśnie przypominało to miejsce trochę taką chatkę Baby Jagi. No raczej domków z piernika nie widujemy w naszej okolicy, ale może ktoś gdzieś kiedyś widział, więc spróbujmy teraz jeszcze ten domek Baby Jagi narysować w naszej wyobraźni. 22 645 2055. Zapraszam do telefonowania.

0: wakacje z duchami trwają, a tak naprawdę to powinniśmy powiedzieć, że wakacje z babą Jagą. Dzisiaj wyjątkowo to nie o duchach, ale o babach Jagach, czarownicach i wiedźmach rozmawiamy w naszej audycji poniedziałkowej popołudnie i myślę, że całkiem sporo tych informacji mamy. Już narysowaliśmy taką babę Jagę, stworzyliśmy jej portret, a oprócz tego jeszcze kilka innych ciekawostek dowiedzieliśmy się od naszych słuchaczy, a już teraz przy telefonie jest Kasia. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty znasz jakieś baby Jagi?
1: Nie.
0: Nie. Nie spotkałaś nigdy takich w swoim życiu? Ale pewnie czytałaś trochę o nich?
1: Tak.
0: Tak. I o czym te książki opowiadały? Gdzie te baby Jagi występowały?
1: W domku z piernika w jakichś zaczarowanych lasach.
0: No właśnie, domek z piernika. A w środku, jak do takiego domku się wejdzie, jak sobie wyobrażasz, jak taki domek mógłby wyglądać?
1: No jakieś poszarpane ubrania by pewnie wisiały.
0: Czyli on tylko z zewnątrz taki ładny jest, tak? A w środku już raczej
1: tak.
0: Nic takiego przyjemnego by nas nie czekało, tak?
1: Tak.
0: Mhm. Czyli tutaj na zewnątrz moglibyśmy sobie pochrupać trochę tych pierników, marcepanów i inne wspaniałości, a w środku już tak fajnie nie jest. No to tak, zapach pewnie też jest nieprzyjemny.
1: Ze zewnątrz przyjemny, ale w środku nie.
0: No właśnie. I jak tam w środku? Jak to byś sobie wyobrażała, kiedy tak wchodzimy razem z tobą wszyscy do tego domku baby Jagi, to co widzimy? A może nic nie widzimy, bo tam jest ciemno?
1: Nie, bo myślę, żeby tam była taka mała lampka.
0: Mhm. I ona by trochę nam oświetlała. Mhm.
1: I może by ta baba Jaga stała na jakimś bujanym fotelu.
0: O, właśnie, mogłaby się pobujać, czyli mogłaby na przykład spać, kiedy my tam wchodzimy i by nas wtedy nie zobaczyła.
1: Mhm.
0: Czyli możemy trochę się pokręcić po jej domku. No dobrze, i powiedz, te poszarpane ubrania na początku mówiłaś, że tam są, a co jeszcze mogłoby tam być?
1: Myślę, że mógłby tam być czarny kot, który śpi na kominku.
0: O, właśnie, czyli kominek, czarny kot. No to już nam się robi trochę więcej rzeczy. Co jeszcze? Na tym kominku może jakiś kociołek, co?
1: No.
0: Mhm, i tam coś pewnie bulgocze, co tam się może gotować? Jakaś zupa, a może jakiś wywar zaczarowany?
1: Myślę, że coś zielonego i glutowatego.
0: O, właśnie. No dobrze,

0: Czyli to byśmy wtedy już wiedzieli, żeby tam nie zaglądać, raczej tego nie próbować, bo jak coś jest zielone, to raczej niezbyt dobrze wróży, czy to będzie dobrze smakowało i czy to w ogóle będzie zjadliwe. No a oprócz tego, mnie na przykład domek Baby Jagi kojarzy się z różnymi ziołami, jakimiś słoikami, z różnymi ciekawymi miksturami. Myślisz, że mogłyby takie być?
1: Tak, bo ja byłam w takiej krainie wikingów. I tam były powieszone różne zioła na takich linkach.
0: O, a opowiedz o tej krainie wikingów. Jak tam wyglądało to wszystko? Co to było, jakaś wioska wikingów?
1: Tak, i tam był taki domek Baba Jagi. Mhm. I tam były różne futra ze zwierząt.
0: Mhm, i bałaś się?
1: Nie.
0: Nie, czyli to nie było aż takie straszne, ale pewnie bardzo ciekawe. Mhm. No pewnie ten cały domek nie byłby zbyt wysprzątany, raczej by tam panował chaos w tym domku Baby Jagi, tak?
1: Ja myślę, że wszystko by się walało na ziemi.
0: O właśnie, czyli raczej nie była to porządkowa Baba Jaga, raczej nie pilnowała nie. porządku. Mhm. No a jakaś miotła? Powinna tam
1: miotła by może sama sprzątała podłogę.
0: O, i to by było rozwiązanie na ten bałagan, czyli Baba Jaga wcale nie musiałaby pilnować porządku, bo to miotła by to robiła, tylko wystarczyłoby na nią rzucić jakieś zaklęcie.
1: Tak.
0: Mhm, mhm, wspaniale. A tam są jakieś okna w tym domku?
1: Tylko jedno takie... Ja myślę, że tam było tylko jedno takie małe, okrągłe okienko.
0: Aha, i pewnie raczej też brudne, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. A czy oprócz tego kota Baba Jaga miałaby jeszcze jakieś inne zwierzaki? Bo czasami na przykład jakieś ropuchy kojarzą się z Babą Jagą albo jakieś węże.
1: Który i nietoperze.
0: O i nietoperze, właśnie, racja. Czyli miałaby tam trochę ewentualnie jeszcze jakichś znajomych, chociaż niekoniecznie w ludzkiej postaci. Może byłyby jakieś zaczarowane też.
1: No.
0: Mhm, no wspaniale. Czyli taki domek Baba Jagi no w sumie nie wygląda zbyt dobrze, ale na pewno ciekawie. Można byłoby tam trochę pomyszkować, pozaglądać do tych słoików albo gdzie tam jeszcze można byłoby zawiesić oko. Mhm, wspaniale. Kasiu, bardzo ci dziękuję. Już teraz w takim razie wiemy, jak ten domek Baby Jagi też wygląda. Z pewnością jest to miejsce, które warto byłoby odwiedzić, ale gdyby ta Baba Jaga jeszcze dłużej pospała, prawda?
1: Mhm.
0: No właśnie. Fantastycznie. Bardzo ci dziękuję, Kasiu, za telefon. Rozumiem, że może kiedy będzie okazja, to wybierzemy się wspólnie do takiego domku i pooglądamy go sobie jeszcze dokładniej. A na razie pewnie twoje doświadczenia pewnie są tylko z tego, z tej wioski wikingów. Gdzie ta wioska wikingów jest? Opowiedz jeszcze.
1: Koło Raciborza.
0: A, koło Raciborza, czyli tam możemy pojechać i ewentualnie sobie zajrzeć, jak ktoś sobie wyobraził taki domek Baby Jagi, tak? On tam naprawdę stoi.
1: Tak.
0: O, fantastyczna wiadomość. W takim razie, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, co zrobić, to Racibórz i wioska wikingów, tak? Tam można sobie jeszcze pojechać. Przy okazji dziękujemy za taką polecajkę. Warto tam pojechać pewnie.
1: Mhm.
0: Dobrze. Kasiu, bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić jeszcze?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Babcie, dziadka, całe Polskie Radio dzieciom, moje koleżanki i chyba tyle.
0: I tyle. W takim razie... O, pozdrawiamy rodziców, koleżanki, a ja ciebie, Kasiu, pozdrawiam i bardzo dziękuję ci za telefon.
1: Dobrze.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: No tak, czyli widzicie, już możemy sobie wyobrazić taką Babę Jagę i jej domek i to, co w środku w nim jest. Myślę, że każdy jeszcze mógłby tam coś dodać. Jeżeli chcielibyście dodać coś do naszej opowieści o Babie Jadze, o jej domku, o tym, jak może jej las wyglądał i to, jakie otoczenie miała wokół siebie, to 22 645 20 55 to jest telefon do naszej naszego studia i jeszcze przez chwilę możemy porozmawiać o tych niezwykłych

0: trwają wakacje z duchami, a dzisiaj wakacje z babą Jagą tak naprawdę na czele. No nie jest to zbyt dobra postać, zbyt miła postać. Zwykle przedstawiana jest właśnie z takim trochę krzywym nosem, z jakąś wielką czapką, kapeluszem albo w jakimś koku. No i oczywiście takie stare, poszarpane ubrania najczęściej ma ta Baba Jaga. No nie najprzyjemniej nam się zwykle kojarzy, ale przed chwilą była piosenka Jak ja się nazywam. Wiemy, że Baba Jaga to Jaga, czyli baba, która ma pewnie na imię Jaga, ale w piosence też padło ile mam lat. Ciekawe, ile taka Baba Jaga może mieć lat. Czy Mateusz może o tym wie? Halo, halo, dzień dobry Mateuszu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty wiesz, jak sądzisz, ile taka Baba Jaga lat, Baba Jaga może mieć lat?
1: 10.
0: 10. To niedużo. To taka raczej chyba byłaby młoda, a nie stara Baba Jaga. Tak? Czyli ona w twoim wyobrażeniu raczej nie jest zbyt starą osobą.
1: Tak,
0: czyli jest raczej młoda. A jak ty ją sobie wyobrażasz?
1: Żeby miała spicasty nos, długi kapelusz, połatane ubrania. I za duże buty.
0: O, i za duże buty, to mogłaby się w nich przewracać co chwilę, czyli gdyby kogoś goniła, to raczej jej by się nie udało, bo w tych dużych butach mogłaby się poprzewracać, albo by je pogubiła.
1: Tak.

0: kawę z tymi dużymi butami. Ale raczej też chyba nie jest zbyt dobrą gospodynią. Jak sądzisz, w tym domu to raczej chyba porządku nie utrzymuje za bardzo taka Baba Jaga?
1: Nie.
0: Nie, no właśnie, tak myślałam. Czyli jest tam raczej nieporządek. No ale skoro zna czary, to gdyby chciała, to mogłaby zaczarować ten dom, żeby sam się posprzątał.
1: Tak.
0: Dobrze byłoby znać takie zaklęcia, bo może by i u nas w pokoju to działało. Ja bym chętnie takie zaklęcie też poznała, jak posprzątać w pokoju. A ty?
1: Ja też.
0: Ty też, tak myślałam. No dobrze, a gdybyś Mateuszu jeszcze opowiedział o tym, jak mogło wyglądać takie otoczenie Baby Jagi. Czy ten jej domek na kurzej nóżce albo po prostu zwykły domek stałby gdzieś na osiedlu, tak po prostu pomiędzy blokami, czy gdzieś na polu? Jak sobie wyobrażasz ten domek? Gdzie on mógłby stać?
1: W lesie.
0: W lesie? Takim gęstym lesie?
1: Tak.
0: Mhm, czyli byłoby tam raczej trudno trafić i byłoby tam raczej ciemno.
1: Tak.
0: Tak, czyli dokładnie tak, jak to sobie przedstawili bracia Grimm w tej historii. Tak to sobie pewnie wyobrażasz?
1: Tak.
0: No ale jak ona by zbudowała taki domek z piernika gdzieś po środku lasu? Skąd ona miałaby ten materiał do tego, żeby stworzyć taki domek? Z czarów, a rozumiem, czyli ona by go po prostu wyczarowała. Poszłaby trochę na łatwiznę, jak sądzisz?
1: Tak.
0: No właśnie. A czy sądzisz, że tą Babę Jagę można byłoby trochę nauczyć kultury? Żeby była milsza dla dzieci?
1: Nie.
0: Nie. Czyli ona już taka pewnie zostanie, tak? Już raczej nie uda nam się jej zmienić. A myślisz, że ma jakieś koleżanki albo kolegów?
1: Albo nie
0: kuzynki,
1: wiem.
0: Może jakąś rodzinę? Czy ona tylko tak zupełnie sama mieszka? Nie ma nikogo, z kim mogłaby się porozumieć?
1: Jeszcze sowę miała.
0: A, sowę, czyli kot, sowa, nietoperz, raczej ze zwierzętami by obcowała na co dzień. Mhm, no pięknie. A gdybyś na przykład zobaczył taki domek Baby Jagi, to zdecydowałbyś się tam pójść, czy raczej omijałbyś go szerokim łukiem?
1: Omijał go szerokim łukiem.
0: Lepiej nie być takim ciekawskim i nie sprawdzać, co w środku, ale my dzisiaj możemy sobie wyobrażać, jak ten domek Baby Jagi może wyglądać. Jeżeli ona by twardo spała, to raczej moglibyśmy tam zajrzeć, ale tylko na chwilę. Także skoro już wiemy, jak on wygląda, jak wygląda Baba Jaga i gdzie mieszka, no to mam nadzieję, że teraz już nie będzie nas aż tak bardzo korciło, żeby tam zaglądać. Mateuszu, bardzo ci dziękuję za twój telefon. Było mi niezwykle miło ciebie poznać. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Tak, kogo?
1: Babcie, dziadka, ciocię, drugą babcię, Polskie Radio dzieciom, słuchaczy, Misia, Michasia i Smoka Adasia, mamę, tatę, siostrę.
0: Piękne pozdrowienia. Myślę, że naprawdę bardzo dużo osób wymieniłeś, Mateuszu. Bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś. A gdybyśmy jeszcze tak na koniec może rzucili jakieś zaklęcie na tą Babę Jagę, żeby ją odczarować. Jak myślisz, jak takie zaklęcie mogłoby brzmieć?
1: Mary, Mary, pokus, pokus, niech baba się obudzi.
0: O! No, niech się obudzi i niech się naprawi trochę, prawda? Niech się trochę lepiej zacznie zachowywać, tak?
1: Tak.
0: Świetnie. Bardzo ci dziękuję, Mateuszu. W takim razie dobrego wieczoru, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa.
0: No właśnie, to jest trochę szkoda, że te Baby Jagi tak w podobnym wieku może do niektórych starszych pań tak źle nam się niektóre kojarzą, a przecież nasze babcie są takie wspaniałe, potrafią stworzyć tak wspaniałe dania, posprzątać w swoim domu i stworzyć nam wspaniałe wakacje. No trochę szkoda, że te Baby Jagi są akurat trochę gorzej postrzegane, no ale może to wszystko właśnie kwestia czarów. Jeżeli znacie jakieś czary, które mogłyby odczarować Baby Jagi, no to dzwońcie 22 645 20 55.

0: temat. Rebuś odpowie! Rebuś podpowie!
1: I zawsze coś śmiesznego powie.
0: Uwaga, zagadka! Przychodzi stróż do lekarza okulisty i mówi, że nic nie widzi. Dlaczego? Bo zapomniał wyjąć głowę z piachu. Rebuś wie wszystko na każdy temat. Rebuś rozwiąże każdy dylemat. Rebuś odpowie, Rebuś podpowie i zawsze coś śmiesznego powie. Wszyscy razem!
2: Na

0: właśnie, a może zaśpiewać takiej Babie Jadze, może ona wtedy by trochę zmiękczyła swoje serce i nie straszyła tak biednego Jasia i Małgosi. Dzisiaj w naszych wakacjach z duchami rozpracowujemy Baby Jagi, czarownice i inne wiedźmy, które czasami pojawiają się w różnych bajkach. No i postaramy się może trochę je odczarować. A już teraz jest z nami Staś. Dzień dobry, Stasiu.
1: Dzień dobry,
0: dzień dobry. Oj, coś was słabo słychać. Halo, halo, słyszymy się? Trochę głośno jest. Może udałoby się wyciszyć zestaw głośno mówiący, a mówić do telefonu. Halo, halo, słyszymy się? Oj, coś niestety mamy trudności techniczne i Staś nam gdzieś odjechał. Nie wiem, jak to się dzieje, że nasi słuchacze nagle gdzieś się znikają. No ale mam nadzieję, że może jeszcze się wkrótce pojawią. Będziemy mogli rozwikłać te tajemnice Baby Jagi, czarownic i innych wiedźm, które pojawiają się w różnych bajkach. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Baby Jagi mają swoje kuzynki, a może to są Baby Jagi odpowiedniczki w różnych częściach świata. No bo przede wszystkim znamy tą Babę Jagę, która jest związana z lasem i Jasiem i Małgosią. Ale nie wiem, czy wiecie, jest też taka Baba Jaga, która żyje w Japonii. Spotykamy tam Jaumbę, czyli górską staruchę, wiedźmę. Według legend mieszka w odległych górach i może wyglądać jak zwyczajna starsza kobieta, dopóki nie pokaże swojej prawdziwej, bardzo przerażającej natury. Także okazuje się, że w różnych miastach możemy, w różnych krajach możemy spotkać takie Baby Jagi, ale na szczęście nie wszystkie są złe, bo tak jak na początku naszej audycji rozmawialiśmy z Maciejem Rożenem, okazuje się, że jagi potrafią być niezwykle miłe i sympatyczne, więc szukajcie takich bab jak w waszych książkach. Może znajdą się też takie, które są radosne, wesołe, pomocnicze, pomocne i z natury bardzo dobre. Myślę, że takimi babami, jagami możemy się otaczać i możemy się też z takimi przyjaźnić. A oprócz tego różne czarownice i wiedźmy, no myślę, że tylko po

nakręcają nam trochę koloryt naszych baśni, bajek i opowieści. A ja już Wam dzisiaj bardzo dziękuję za to spotkanie w naszej audycji wieczornej. Powoli słońce zachodzi, robi się trochę już ciemniej. Może to będzie dobra pora na to, aby opowiedzieć sobie różne ciekawe historie. Nie tylko o duchach, ale jak się okazuje, baby jagi, wiedźmy, czarownice i inne straszydła mogą się pojawić w naszych opowieściach, ale oczywiście na koniec wszystko dobrze się kończy, tak jak i nasza audycja. Już tylko 7 minut zostało nam do godziny 20. Mam nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście, bo jeszcze za tydzień spotykamy się w naszej wakacyjnej odsłonie audycji Wakacje z duchami. No a później rok szkolny, wrzesień, trochę się zmieni nasza ramówka, ale mam nadzieję, że będziecie z nami i będziecie się do nas często odzywać, a my Was bardzo ściskamy, pozdrawiamy, życzymy Wam dobrej nocy. Marta Kawalec, Daria Brzezińska, do usłyszenia, pa, pa!

Melowi, znajdzie mnie też tu.

hiszpańsku, w francusku. Ole, ole, ole. I jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze.

0: oraz tyłku. Olia, olia, olia, olia.
1: Wakacje z duchami.

0: Autopromocja.
1: Guidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
7: Oj, chyba się trochę zmęczyłem.
6: Też tak myślę.
7: To jak się położę, to opowiesz mi bajkę do snu?
6: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
7: Jak to? To inne dzieci też chcą spać?
6: No pewnie, bo przecież dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
7: Może o jakiejś sprytnej dziewczynce, albo o skrzatach, które chciały nauczyć się, no Boże, żeby chciał, że...
6: Michasiu, wystarczy na dzisiaj emocji. Uspokój się i śpi.
7: Nie, bez bajki, usypiajki i o pływaniu nie ma mowy.
6: A nie może być o chłopie, który okazał się sprytniejszy od króla?
7: Nie, o pływaniu.
6: No to może o dzielnym chłopcu i pięknej dziewczynce, albo o pięknym chłopcu i dzielnej dziewczynce.
7: No dobrze, tylko żeby to było gdzieś nad wodą.
6: Co żeś ty się tak na tę wodę uwziął?
7: No bo jak są wakacje, jest ciepłe lato, to aż się chce...
6: No ale woda może być niebezpieczna dla małych dzieci, misiów.
7: To nic.

0: albo o pływaniu, albo nie będę spać.
1: No dobrze, ale jeżeli będziesz mi przeszkadzać, jeżeli...
0: Zgadzam się, tylko już opowiadaj.
1: No dobrze, zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą.

0: wodorosty i wodne kwiaty.
1: Ale gdzie to było w końcu?
0: Słyszałeś, był upalny dzień.
1: Aha.
0: Skrzaty męczyły się pod dachem biblioteki, bo całe ciepło, jak wiesz, uciekało do góry. Gdzieniegdzie były otwarte okna, ale na zewnątrz było tak gorąco, że rozgrzane ściany i dachy zarówno biblioteki, jak i wszystkich innych budynków rozgrzały się jak drewno w kominku. I teraz cały ten żar wlewał się przez uchylone okna do środka biblioteki. Na dachu był ogród. No, trochę zdziczały, bo ogrodnik nie miał siły już wdrapywać się tak wysoko z wiadrami, łopatkami i grabkami. Siedział pod leniwie kręcącym się wiatrakiem i popijał zimną lemoniadę. W ogródku rosły sobie polne kwiaty i zioła, zatem pszczoły miały skąd czerpać nektar, z którego robiły miód, a byłka, skrzatka, która dbała o świeże warzywa i owoce dla skrzaciej osady, opiekowała się i pszczelimi ulami, i zielonymi uprawami. Pan Kazio, ogrodnik, znał tajemnicę skrzatów, dlatego spokojnie siedział w budynku, zamiast wystawiać się na żar słońca. Na środku dachu, na środku ogrodu był staw. No, właściwie dwa. A nad nimi kilka mostków porośniętych dzikimi winogronami. I dzięki tym mostkom większa część stawu była ocieniona, a nawet całkiem miła do kąpieli. Skrzaty zrobiły niewielki pomost nad wodą, na którym uwielbiały siadać i po ciężkim dniu móc zanurzyć stopy w chłodnej wodzie. I dzisiaj większość skrzatów wydostało się na rozległy ogrodowy dach, żeby u brzegu stawu zażyć ochłody. Najczęściej siadały nad większym stawem, w którym nawet czasami pływały, bo ten mały był zarośnięty wodną roślinnością, spod których w ogóle czasami nie było widać wody. Mieszkały w nim ryby, żaby i podobno żółwie, ale jak dotąd nikt ich nie widział. Żaby zbierały się wieczorami pod stalowym mostem, błyszczącym, który pięknie prezentował się, zwłaszcza podczas zachodu słońca, i na którym każda z nich miała swoje miejsce. I wówczas urządzały koncerty dla kumatych. Tak je nazywały, bo kiedy Felix, ropuch, dyrygent, maleńką batutą dawał znak, zaczynały kumkać najpiękniejsze żabie melodie. A zakochane skrzaty przychodziły na dach, nad staw, aby przy dźwiękach żabie orkiestry dla kumatych potrzymać się za ręce. Tym razem każdy miał ręce zajęte, bo to albo trzymał ktoś zimny napój, albo wachlarz, dzięki któremu udawało się jakoś wytrzymać ten letni skwar. I kiedy bez sił tak siedziały, gdzie się dało, szukając choć skrawka cienia, zobaczyły powoli sunącego żółwia Ernesta, który przechodził z jednego stawu do drugiego, trzymając w dziobie pokaźnej wielkości jabłko. Ileż to śmiechu było z biednego żółwia, że taki niezgrabny, wolny, rozlazły, że nosi ze sobą na grzbiecie dom. Wyśmiewały się z niego, ale tylko te niegrzeczne skrzaty, którym zaraz zwróciły uwagę starsze, bardziej spokojne skrzaty, tłumacząc, że z nikogo nie wolno się śmiać, że każdy ma jakieś cechy, które go wyróżniają, że nie wszyscy muszą być szybcy, że to nie jest najważniejsze, że najważniejsze to uśmiechać się do innych i pomagać sobie wzajemnie. I powoli śmiechy cichły, no prawie, poza jednym skrzatem, złośliwym i niesympatycznym Zenonem. Pozostałym zrobiło się żal żółwia, który, nie zważając jednak na nic, spokojnie, krok za krokiem, wędrował w kierunku większego stawu. Pozostałe skrzaty spoglądały na Zenona, ale nikt nie chciał zwrócić mu uwagi, no bo on był duży i silny. Skrzaty miały nadzieję, że wreszcie sam się uspokoi i przestanie złośliwie traktować żółwia Ernesta. Niestety ciągle wyśmiewał się z niego, pokazywał mu język, wydymał policzki i nieporadnie stawiał stopę za stopą, udając w ten sposób powolny krok Ernesta. Pochylał się nawet przed nim i przykładał dłonie do twarzy, no udawał, jakby grał na nosie. Szedł tyłem i naśmiewał się z żółwia. Szedł tyłem, patrząc w stronę żółwia, dlatego nie zauważył wystającej części mostku. Tam takiego elementu. Kiedy gwałtownie wyprostował się, żeby dalej drwić z Ernesta, zaczepił stopą o stopień i, straciwszy równowagę,

padł w dużym, z dużym pluskiem do stawu, do najgłębszej jego części. A że nie umiał pływać, no to machał rozpaczliwie rękami, próbując chwycić się brzegu, ale coraz bardziej zsuwał się pod wodę. Wszyscy zamarli i nie wiedzieli, co robić. Spoglądali po sobie, kto zdecyduje się ruszyć z pomocą, wskoczyć do wody, aby wyciągnąć machającego rękami Zenona. Ale nie było chętnych. Bali się, że jeśli ktoś zechce wskoczyć i pomóc Zenonowi, ten wciągnie pod wodę śmiałka, który zechce mu pomóc. I doszłoby do nieszczęścia i już nigdy Zenon nie wynurzyłby się spod lustra wody i już nigdy z nikogo nie mógłby się naśmiewać. Gdyby nie żółw, który nie wiadomo jak, niesamowicie szybko wybił się potężnymi nogami i wskoczył do wody. W tym czasie Zenon, już bez sił, zanurzył się pod powierzchnię. Żółw zanurkował i przy samym dnie chwycił z krzata za pasek od spodni, wynurzył się z nim i z taką prędkością dopłynął do brzegu, z jaką żaden ze skrzatów nie dałby rady nawet biec. Wciągnął skrzata na trawę, po czym wrócił po upuszczone jabłko i dalej spokojnym krokiem ruszył w swoją drogę. Zenek ciężko łapał powietrze, a pozostałe skrzaty z otwartymi buziami gapiły się to na niego, to na Ernesta. Wszyscy zrozumieli, jak nieładnie potraktowali żółwia i jak tylko dzięki jego szybkości udało się uratować skrzata, który jeszcze przed chwilą drwił i naśmiewał się z niego. Ropuch Felix z żabią orkiestrą kumatych batutą dał znać i wkrótce po pobliskich dachach kamienic i domów popłynęła wzruszająca melodia ku czci wyjątkowego żółwia Ernesta. Skrzaty przyłączyły się do chóru i przez rozgrzany upałem dach wraz z zachodzącym słońcem coraz ciszej i ciszej wszyscy ukołysali się do snu. Michaś już zasnął, a wy? Może we śnie spotkacie żółwia Ernesta, może traficie do magicznej biblioteki, a może wyśnicie jakiś inny, przepiękny sen? Sami sprawdźcie. Zamknijcie oczy i kolorowych snów. Kum, kum, reche, reche, kum, kum. Ciii. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni. Kum, kum, rebe, rebe.

0: Zapraszam na drzemkę, drogi smoku. Wskakuj pod kocyk. Poczekaj, wzruszę poduszeczkę. I zaraz ci przeczytam uroczą bajeczkę.
1: A o czym będzie, przepraszam, ta bajeczka?
0: O tym, kogo skrywała pewna buteleczka.
1: Uuu, to będzie pewnie ciekawa bajeczka.
0: Kładź się. A było to tak. Żył raz sobie pewien drwal, który pracował od świtu do późnej nocy. Gdy w końcu zebrał trochę grosza, mówi do swego syna. Jesteś moim jedynakiem. Chcę przeto pieniądz zaoszczędzony w ciężkiej pracy wyłożyć na twoją naukę. Jeżeli wyuczysz się czegoś gruntownie, to będziesz mnie żywił na starość, gdy mi członki zdrętwieją i będę musiał siedzieć w domu. Syn drwala wstąpił tedy do wyższej szkoły i pilnie się uczył, zdobywając pochwały od nauczycieli. W szkole tej przebył czas pewien, ale gdy przeszedł parę kursów i jeszcze się nie wydoskonalił we wszystkim, ojciec zubożał i musiał do niej powrócić. Ach, rzekł ojciec zmartwiony, nie mogę łożyć dalej na ciebie, bo w tych ciężkich czasach trudno mi więcej zarobić niż na chleb powszedni. Kochany ojcze, odrzekł jedynak, nie kłopocz się o to. Jeżeli taka wola Boża, to wszystko pójdzie dla mojego dobra. Już ja się zastosuję do tego. Gdy ojciec wybierał się do lasu na obróbkę drewna, syn mówi, pójdę z ojcem i będę ojcu pomagał. Ależ mój synu, odparł ojciec, to będzie dla ciebie za trudne. Ty nie jesteś przyzwyczajony do ciężkiej roboty, nie wytrzymasz długo. Wreszcie mam tylko jedną siekierę i brak mi pieniędzy na kupno drugiej. Niech ojciec uda się do sąsiada, odparł syn. On ojcu pożyczy siekiery, dopóki nie zarobię na inną. I ojciec pożyczył siekierę od sąsiada, a nazajutrz o świcie wyszli obaj razem do lasu. Syn pomagał ojcu i wcale nie okazywał zmęczenia. Gdy już słońce stanęło nad nimi, rzecze ojciec. Trzeba wypocząć i zjeść obiad. Zaraz robota pójdzie nam raźniej. Ale syn wszedł w głąb lasu, spożył swój chleb, był bardzo wesół i rozglądał się po gęstwinie, czy mu się jakie gniazdo ptasie nie trafi. Chodził tu i ówdzie, aż wreszcie doszedł do olbrzymiego dębu, którego pięciu ludzi nie mogłoby objąć. Stanął i pomyślał sobie, że na takim dębie pewnie nie jeden ptak zakłada swoje gniazdo. Nagle wydawało mu się, że słyszy jakiś głos. Zaczął nasłuchiwać i wyraźnie usłyszał następujące słowa, wymówione bardzo głuchym tonem.
2: Wypuść mnie! Wypuść mnie! Wypuść mnie!
0: Rozejrzał się wokoło, ale nic nie mógł odkryć. Zdawało mu się, że głos wychodzi z ziemi, więc zawołał. Gdzie jesteś? Głos odpowiedział.
2: Jestem tu, na dole, pomiędzy korzeniami dębu. Wypuść mnie! Wypuść mnie!
0: Uczeń jął grzebać w korzeniach, aż wreszcie w jednej małej dziurze spostrzegł flaszkę. Podniósł ją do góry i obejrzał pod światło. W flaszce było coś żywego, jakby żaba, coś, co skakało do góry i na dół.
2: Wypuść mnie, wypuść mnie!
0: Znowu głos zawołał. Uczeń, nie podejrzewając nic złego, wyciągnął korek z flaszki i w tejże chwili ze środka wyskoczył

0: Skoczył duch i zaczął rosnąć. I rósł tak prędko, że w kilka chwil zamienił się w olbrzymiego chłopa, sięgającego głową aż do połowy dębu.
1: A ty wiesz, zawołał doń olbrzym strasznym głosem, jaka cię czeka nagroda za to, żeś mnie wypuścił?
0: Nie wiem, odparł uczeń bez trwogi. Skądże mógłbym to wiedzieć?
1: To ja ci powiem, odpowiedział duch. Muszę ci za to kark skręcić.
0: Powinieneś mnie było tym wcześniej powiedzieć, odparł uczeń. To byłbym cię zostawił we flaszce. Ale tymczasem głowy ci nie oddam, dopóki się nie naradzę z innymi ludźmi.
1: Czy będzie mniej, czy będzie więcej ludzi, odparł duch. Nagroda cię nie minie. Czy myślisz, że mnie z łaski tak długo trzymano w zamknięciu? Nie, to było za karę. Jam jest potężny Merkury. Kto mnie uwolnił, temu kark muszę skręcić.
0: Czekaj, czekaj, zawołał uczeń. To tak prędko nie idzie, muszę najprzód wiedzieć, czyś to... Ty rzeczywiście siedział w tej małej flaszce i jesteś prawdziwym duchem. Jeżeli wejdziesz do flaszki z powrotem, to uwierzę i wtedy możesz sobie robić ze mną, co chcesz. Duch rzekł wyniośle.
1: To fraszki!
0: Skurczył się i zrobił się tak cienkim i tak małym, jakim był z początku, tak, że przez ten sam otwór, przez szyjkę flaszki mógł wcisnąć się do środka. Zaledwie jednak chlupnął na dno, uczeń natychmiast flaszkę znów zakorkował i rzucił ją pomiędzy korzenie dębu. W ten sposób duch został zwiedziony. Uczeń chciał teraz wracać do ojca, ale duch krzyknął wielce żałosnym głosem.
2: Ach, puść mnie, puść, puść, kochanie!
0: Nie, nie, nie, nie, odparł uczeń. Drugi raz się nie dam złapać. Kto mi raz zalał sadła za skórę, tego nie wypuszczę.
2: Jeśli mnie uwolnisz, zawołał duch, to dam ci tyle, że ci wystarczy do końca życia.
0: Nie, odparł uczeń. Chcesz mnie oszukać.
2: Lekceważysz własne szczęście. Wszak ja ci nie chcę zrobić nic złego, lecz wynagrodzić cię hojnie.
0: Uczeń pomyślał, spróbuję, a nuż słowa dotrzyma. W każdym razie krzywdy żadnej mi nie zrobi. To pomyślawszy wyjął korek, a duch wyrósł znów jak poprzednio i stał się potwornym olbrzymem.
1: No, a teraz otrzymasz nagrodę.
0: To mówiąc, wręczył mu maleńki kawałek płótna, no istny plasterek, i rzekł.
1: Jeżeli jednym końcem tej szmatki potrzesz jaką ranę, to rana zagoi się natychmiast. A jeżeli drugim końcem potrzesz stal lub żelazo, to zamienią się w srebro.
0: Muszę to najprzód wypróbować, rzekł uczeń i podszedł do jednego drzewa. Nadrąbał je siekierą, natarł je plasterkiem i rana zasklepiła się sama przez się i znikła bez śladu. No dobrze, ozwał się do olbrzyma. To ma swoją wartość, więc teraz możemy się rozstać. Duch podziękował mu za uwolnienie, a uczeń podziękował za podarunek i poszedł z powrotem do ojca.
3: Gdzieżeś się podziewał? Zawołał ojciec. Czy już zapomniałeś o swojej robocie? Zaraz mówiłem, że nie będziesz w stanie pracować po mojemu.
0: Niech ojciec będzie spokojny, ja nadrobię jeszcze.
1: Tak, nadrobię, pomruknął ojciec z gniewem. To nie ma sensu.
0: Spójrz no tylko, ojcze, jak kropnę w to oto drzewo, to się rozleci na kawałki. Wziął swój plaster, posmarował nim siekierę i uderzył w drzewo z całej siły, ale ponieważ żelazo zmieniło się w srebro, siekiera przeto zgięła się.
3: Ach, ojcze, zobacz tylko, jaką mi nędzną dali siekierę, skrzywiła się zupełnie.
0: Ojciec przestraszył się i rzekł. Ach, cóżeś mi narobił? Muszę teraz zapłacić za siekierę, a czym zapłacę?
3: Chyba nie z tego zarobku, któregoś ty mi przysporzył.
0: Nie gniewaj się, ojcze, odparł jedynak. Już ja zapłacę za siekierę.
3: Ach, ty głupcze, zawołał ojciec. Z czego zapłacisz? Wszak nie masz nic oprócz tego, co ja ci daję.
0: Żarty uczniowskie przychodzą ci do głowy, ale o rąbaniu drzewa nie masz wyobrażenia.
3: Po niejakiej chwili odrzekł uczeń. Ojcze, nie mam w wcale ochoty.

robić dalej. Odpocznijmy sobie trochę. Ach, co ty tam wiesz, rzekł ojciec. Czy myślisz, że potrafiłbym siedzieć z założonymi rękoma tak jak ty? Ja muszę jeszcze robić, a ty możesz sobie wędrować, dokąd ci się spodoba. Ojcze, jestem po raz pierwszy w tym lesie i nie znam drogi. Pójdź ze mną. Ponieważ stary ochłonął już z gniewu, dał się przeto w końcu namówić i poszedł z nim do domu. Tu mówi do syna. Jedź i sprzedaj już kozoną siekierę, a staraj się dostać jak najwięcej. Resztę będę musiał zarobić, żeby zapłacić za siekierę sąsiadowi. Syn wziął siekierę, a zaniósł ją do miasta. Tam wszedł do pewnego złotnika, który wypróbował materiał, zważył go i rzekł: to srebro warte jest 400 talarów, ale ja tyle gotówki nie mam. A uczeń na to: no, to daj mi pan tyle, ile pan ma. Na resztę poczekam. Złotnik dał mu 300 talarów, a 100 został dłużny. Wraca teraz uczeń do domu i mówi: ojcze, mam pieniądze. Idź i zapytaj się, ile sąsiad chce za siekierę. Siekiera kosztuje 1,5 talara, to wiem. No to daj mu 3 talary, będzie miał dosyć. Wszak to wartość podwójna. Patrz, ojcze, mam ja aż nadto pieniędzy. I dał ojcu 100 talarów, mówiąc: nigdy ci, ojcze, nie zabraknie nawet na zbytki. Wielki Boże, zawołał stary, skądżeś ty przyszedł do takiego bogactwa? Syn opowiedział mu wszystko, co zaszło i jak ufając we własne szczęście dokonał tak pięknej zdobyczy. Za pozostałe pieniądze zaczął znowu uczęszczać do szkoły wyższej, uczył się pilnie, a że swoim plastrem mógł goić wielkie rany, zasłynął przeto jako jeden z najsławniejszych lekarzy na świecie. Kolorowych snów, Adasiu. Kolorowych snów, drodzy słuchacze.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego

Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, witam Was w podcaście N97. Ja się nazywam Karina Terconi, a już teraz ze mną w studiu gościni Maja Herman, psychiatrka, psychoterapeutka, medi-influencerka. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Chciałam zacząć od pytania, które jest trochę medyczne, ale trochę społeczne, ale pozwalam sobie na nie, bo ty jako osoba właśnie szeroko komentująca to, co się dzieje na świecie, też w kontekście oczywiście medycznym głównie, jesteś zainteresowana tym, żeby po prostu działo się lepiej. I chciałam cię zapytać o to, dlaczego jest ważne, żeby rosła wiedza społeczna na temat niepłodności?
5: Bo bez ludzi nie ma świata. Można tak powiedzieć bardzo ogólnikowo i to jest taka największa, tak zwana prawda prawdziwa. A oprócz prawdy prawdziwej, tak wiem, nie mówi się prawda prawdziwa, ale to tak dla podkreślenia wagi tych słów, ale oprócz tego, znaczy pragnienie potomstwa i pragnienie dziecka, jeśli pojawi się w jakiejś parze, jest jedną z dominujących emocji, która się pojawia. I taką jedną z najważniejszych, bo bardzo pierwotna to jest emocja, taka idąca z takiej struktury w mózgu, uwaga, będzie po psychiatrycznemu, który się nazywa podwzgórze. I o podwzgórzu trzeba wiedzieć tyle, że ono rządzi naszymi instynktami. Czyli rządzi tym, że chcemy jeść, pić, siku, inne rzeczy fizjologiczne, ale też rządzi tym, że chcemy się dobrze bawić, ale też rządzi tym, że chcemy mieć dzieci. I jak ta myśl się pojawi, to podwzgórze przejmuje rolę. I ono jest wtedy instynktowe, popędowe, żądające od nas realizacji. Dlatego też ważne jest, żeby ludzie mieli dzieci, jeżeli pojawi się w nich taka myśl o potrzebie dzieci. Dlatego, że może ich to bardzo zniszczyć, brak realizacji tego celu może być bardzo niszczący dla psychiki.
4: Bardzo zwróciła moją uwagę twoja wypowiedź sprzed chyba roku. To był czas, kiedy rząd wprowadzał projekt dofinansowania metody in vitro i leczenia niepłodności. Powiedziałaś o tym, że ważne jest to, żeby politycy nie wypowiadali się na tematy związane z niepłodnością, leczeniem niepłodności również przez metodę in vitro.

to, bo nie mając wiedzy, myląc tak podstawowe terminy jak niepłodność z bezpłodnością, rozpowszechniając też jakieś fałszywe, nieprawdziwe informacje na temat metody in vitro, zapominają, że krzywdzą nie tylko chorych, ale też dzieci, które już są na świecie.

0: bo rozmawianie, czy to było poczęcie metodą in vitro, czy poczęcie, choć nie lubię słowa poczęcie, czy to było przyjście na świat za pomocą in vitro, czy przyjście na świat bez tego rozrodu wspomaganego, to są informacje, które dzieci już w tej chwili dostają, bo żyjemy w takim świecie, że informujemy, mówimy i bardzo dobrze, że to robimy. I teraz proszę sobie wyobraźcie państwo, dzieci słuchają tego, że są innym gatunkiem, że są gorszego sortu, gorszej jakości, gorszego rodzaju.
1: Że nie mają duszy.
0: Że nie mają duszy, że mają jakieś bruzdy. To sprawa sprzed X lat, tak? Która była mowa, że są mniej inteligentne, bardziej chore, że są kwestią, że powstają dlatego, że to jest ktoś zwyrodniały postanowił w taki sposób, że ich przyjście na świat obarczone jest tym, że ich bracia i siostry umarli. Bo ja przypominam, że politycy potrafią posunąć się do tego stopnia, że mówią, że pozostałe zarodki to są bracia i siostry, które ten zarodek, czy to dziecko, które już jest na świecie, zabiło. No bo taki jest ten przekaz. Przez to, że dziecko z in vitro się rodzi, inne dzieci, które były zarodkami, już się nie urodzą. No to jaka to jest informacja dla tego dziecka? Że spowodowało śmierć innych osób. Mhm.
1: Czyli to dziecko przychodzi na świat już z gigantycznym obciążeniem.
0: Ze stygmą. Z takim przekonaniem, że coś złego w nim jest, z poczuciem winy. A co nas niszczy jako ludzi najbardziej? Poczucie winy. Mhm. Więc zastanawiam się, jaki jest cel w tym, żeby tworzyć chorujące społeczeństwo. Znaczy cel jest jeden. Chorujące społeczeństwo, i ja tu teraz mówię, chorujące w rozumieniu chorób psychiatrycznych. Mhm. Bo jeżeli my od samego początku dzieci uczymy, że coś z nimi jest nie tak, to znaczy, że one nie będą rozwijać się prawidłowo. Jak nie będą rozwijać się prawidłowo, są narażone na różnego rodzaju zaburzenia i choroby psychiatryczne. I jeżeli ja mam chorujące społeczeństwo, to tym chorującym społeczeństwem łatwiej jest manipulować. To jest takie moje gdybanie już bardzo szerokie. I myślę, że to nawet nie jest takim bezpośrednim, takim świadomym myśleniu polityków, tylko takie podświadoma chęć, żeby tak się działo. No bo innego powodu nie ma. Tam nie ma dobrych intencji za tym. Bo jaka jest dobra intencja idąca za tym, żeby powiedzieć komuś, że jesteś potworem? No jaka jest dobra intencja za tym?
1: Manipulacja może bardziej niż dobra intencja, no, ale w punkcie wyjścia do tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, jest po prostu brak wiedzy.
0: Zawsze. I zawsze podstawą wszelkich trudności, kłopotów, polaryzacji, stygmatyzacji, różnego rodzaju zaburzeń, konfliktów. Zawsze jest to samo. Brak wiedzy w danym temacie. I fajnie by było, jakby ci politycy zaufali jednak i jednak słuchali tych ekspertów, bo ekspertów, tak mówiąc kolokwialnie, kręci się mnóstwo obok polityków. Wiem, bo jestem takim ekspertem, który się tam kręci koło nich, tam cały czas podpowiada, że to jest medyczne, to nie jest medyczne, to jest informacja, to dezinformacja medyczna. Nas tam jest sporo, nam nikt za to nie płaci. My nic nie mamy z tego tak naprawdę, oprócz takiego wewnętrznego poczucia satysfakcji, że zrobiliśmy coś też dobrego, bo w ramach naszego zawodu, jakim jest bycie lekarką, lekarzem, jest profilaktyka i uczenie i edukacja.
1: Łatwo wpaść w taki sposób myślenia, że jeżeli mnie udało się zajść szybko w ciążę, jeżeli moja rodzina nie ma problemu z płodnością, to że ten temat mnie nie dotyczy. Ale wydaje mi się, że dane Światowej Organizacji Zdrowia, które mówią, że według różnych statystyk co piąta lub co szósta para na świecie ma problem z niepłodnością, to sprawia, że ten problem dotyczy nas wszystkich, bo praktycznie każdy z nas ma kontakt z kimś, kto się mierzy z bardzo dużym wyzwaniem na wielu płaszczyznach. Jest to też choroba przewlekła, więc nawet jeżeli nie dotyczy to naszej rodziny, przyjaciół, znajomych, to może na przykład dotyczyć naszych pracowników.
0: Tak.
1: I tutaj też ten aspekt wiedzy jest kluczowy.
0: Tak, bo dzięki temu możemy zapewnić albo przynajmniej nie szkodzić. Możemy zapewnić odpowiednie wsparcie albo przynajmniej nie szkodzić. Bo tak jak ja uważam osobiście, to już samo naprawdę już nie mam, moja poprzeczka jest nisko położona już w tej chwili. Już mi wystarczy, żeby ludzie nie szkodzili. Mhm. Czyli żeby milczeli. To już by było, dla mnie to już by było wystarczająca duża pomoc dla osób, które zmagają się z chorobą, jaką jest niepłodność.

0: Właśnie, też warto cały czas podkreślać, że to jest choroba, bo myślę, że też gdzieś w świadomości społecznej to umyka. Czasami myśli się, że to jest wybór, że to jest coś chwilowego, że może to jest kara za coś, a to jest po prostu choroba i warto to podkreślać, warto o tym rozmawiać. Niepłodność to jest taka choroba, która jest bardzo obciążająca pod kątem psychicznym, fizycznym, finansowym, często doprowadza do wykluczenia, do obniżenia poczucia własnej wartości. No, jest masa obszarów, w których może być decydująca o tym, jak się czujemy. Dodatkowo w jednym z wywiadów powiedziałaś o tym, że nie ma czegoś takiego jak człowiek z silną psychiką, co już mnie dobiło totalnie. Więc czy można się przygotować jakoś na niepłodność, na leczenie, które w założeniu no, raczej krótkie i szybkie nie jest?
1: Tak, dlatego że my nie mówimy, że ktoś jest silny czy słaby psychicznie, dlatego że właśnie w zestawieniu ze słowem silny psychicznie zaraz nasza głowa podsuwa to drugie słowo, słaby. I dlatego my nie mówimy, że są ludzie, którzy są silni psychicznie. Po to to robimy, żeby nie tworzyła się ta druga strona, że jeżeli ten jest silny, to tamten jest słaby. My wolimy mówić po medycznemu, że ktoś ma odporność psychiczną albo nie ma. Albo jeszcze inaczej, bardziej po ludzku. Że ktoś ma zdolności do regulacji emocji w tym momencie, albo ich nie ma, tych zdolności do regulacji. Bo po co jest mózg? To jest taka podstawowa wiedza, o której ludzie zapominają. Mózg nam służy do tego, żebyśmy tak jak teraz jesteśmy w tej sytuacji. To jest sytuacja ekspozycji na stres. No przynajmniej dla mnie. I mój mózg służy mi w tym momencie do tego, żeby natychmiast to, co się wszystko tu dzieje, powodować, żeby wyrównywać moje emocje. Żebym za bardzo się nie zestresowała, ale też za bardzo się nie uspokoiła, bo zasnęłabym tutaj i nie odpowiadałabym na pytania. A z drugiej strony pilnuję, żebym nie była za bardzo zestresowana, żeby mi nie odcięło czoła, które odpowiada za racjonalne myślenie. Więc po to jest mózg. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy w sytuacji, w której cały czas lecą bodźce stresowe dla naszego mózgu, bardzo intensywne, i on po prostu nie nadąża regulować tego. I powoduje, że w pewnym momencie tego stresu, intensywności tego stresu jest za dużo i wtedy następuje koniec. On jakby się rozłącza. I teraz w zależności od tego, jakie mamy predyspozycje, tak się rozłączy. Albo lękowo, albo dysocjacyjnie, czyli tak, że rozszczepi się wszystko tam. Albo depresyjnie, albo psychotycznie, albo pójdzie w próbę ratowania się środkami psychoaktywnymi, takimi jak alkohol, narkotyki, benzodiazepiny, które są niezwykle szkodliwe, wszystkie te substancje, tak? Czyli w większości nas mózgi pracują dobrze, czyli autoregulują. Niestety żyjemy w świecie przebodźcowanym, czyli tych bodźców stresowych jest za dużo w stosunku do czasu dla mózgu, żeby się uspokoił, żeby sobie to wyregulował, co powoduje dysregulację, czyli brak regulacji, co z kolei będzie powodować, w zależności od tego, jakie mamy predyspozycje, daną jednostkę chorobową. I teraz czym jest niepłodność? Niepłodność jest taką sytuacją, takim maratonem, ale maratonem nie w którym się biegnie 40 kilometrów, bo to nie o to chodzi mi w tym porównaniu, tylko takim maratonem, w którym nie dość, że musisz biec, to jeszcze ze wszystkich stron. Albo ci rzucają kłodę pod nogi, albo ci rzucają patyk w ciebie, albo się potykasz i przewracasz i musisz się podnieść, albo masz górkę, albo masz dół i cały czas dodatkowe, oprócz tego, że musisz biec do celu, to jeszcze cały czas ci rzuca ktoś te przeszkody. I tymi przeszkodami jest właśnie ten stres, który tam jest. Bo ten stres jest wywołany. Czy to sytuacją społeczną, czy to środowiskiem, który jest, czy to genetyką, która jest, czy to hormonami, które przypominam przy leczeniu niepłodności. To jest kolejna taka cegiełka, która się dorzuca do mózgu, żeby mu utrudnić to regulowanie emocji.
0: No tak, często się w ogóle o tym zapomina. Też często jest tak, że gdy rozmawiamy o niepłodności i pada hasło strata, to często synonimem jest poronienie, utrata ciąży. A tych strat podczas leczenia niepłodności jest cała masa, jeszcze na etapie leczenia, nawet gdy tej ciąży nie ma. I o tym też się zapomina, a są to potężne ciosy.
1: Tak, znaczy o tym zapominają głównie ludzie,

0: którzy nie przeszli tego procesu i nie rozumieją, no tak, jak wiele tam etapów. To są takie jakby jak bramki takie, że osoby starające się o dziecko albo leczące się z powodu niepłodności, to one wiedzą, że trzeba jakiś etap, do jakiegoś etapu dojść. Jak do tego etapu dojdę, no to wtedy mogę myśleć, znaczy tak powinno być, znaczy najzdrowiej byłoby tak, tak? Myśleć tylko o tym
1: tymi etapami, tak?
0: Tymi etapami.
1: No to też trochę po sportowemu, że tak powiem.
0: Po sportowemu, tak. Ja te analogie sportowe też, takie
1: tak,
0: właśnie
1: że
0: mam.
1: Jak się biegnie w maratonie, to łatwiej jest, gdy myślimy sobie na przykład od punktu odżywczego do punktu odżywczego, a nie od razu o mecie na 42.
0: Tak. I też takie, no ja osobiście, bo to też trzeba pamiętać, że osobowościowo się różnimy i temperamentalnie się różnimy i każdy z nas też trochę inną drogę będzie widział tą dla siebie i że trochę, że niektórym na przykład pomaga nie przystanki, ale pomaga to skoncentrowanie się na samym celu, chociaż to rzadziej występuje, bo to bardziej wypala, dlatego że musimy mieć te przystanki, żeby mieć taką mini satysfakcję, bo na czym życie polega? Życie polega na tym, żeby mieć, żeby znaleźć sens życia. Czym jest sens życia? No bycie zadowolonym, szczęśliwym, posiadającym satysfakcję. I jak ja sobie ustalę, że pierwszą moją satysfakcją będzie to, że zostanę zakwalifikowana do programu in vitro. Na przykład to. I to ja już mam ten mały sukces. Mój mózg się cieszy, bo dopaminka się tam cyk, cyk, cyk, cyk, krop, krop, krop, wydzieliła się. Mózg dostał dopaminę, a dopamina jest hormonem takim właśnie, który powoduje, że się cieszymy, że się coś zadziało. I ja mam wtedy siłę na to, żeby iść do następnego kroku. Okej, teraz będę miała badania. Teraz zobaczymy, gdzie jest problem, a jak będę wiedziała, gdzie jest problem, to wtedy kolejny etap już będę miała z głowy. Jak kolejny etap załatwię, no to kolejny. I każdy z nich, dlatego tymi etapami myślimy, bo on przynosi satysfakcję. Bo są cele długoterminowe i krótkoterminowe. Na samym długoterminowym łatwiej się wypalić. Po prostu łatwiej się nasz mózg wypala na tym.
1: Dlatego te, bo nie ma nagrody.
0: Nie ma nagrody. A mózg musi dostać nagrodę, bo tak jesteśmy ewolucyjnie zaprogramowani i dzięki temu funkcjonujemy. To nas napędza, to nas spala, ale to nas też napędza. I to trzeba pamiętać o tej dopaminie, że to jest królowa wszystkich hormonów. Tak. Tak, mówi Maja Herman i koniec, kropka, tak musi być. Mój ulubiony neurohormon to dopamina.
1: Czy tej odporności, czy też umiejętności regulowania emocji możemy się nauczyć?
0: Tak, tak. I tego się uczymy, to sobie trenujemy. Są ludzie, którzy mają tą taką wrodzoną zdolność i taką intuicyjną nie, ale taką wrodzoną zdolność, że trochę po ich stronie stoją neurohormony, taka oś, przysadka podwzgórze nadnercza, ona zajmuje się tą regulacją i ona jest dobrze funkcjonująca u niektórych i oni już mają na starcie plus 10. Ale jeśli mamy na przykład jakieś uszkodzenie na tej osi, no to wtedy faktycznie musimy trochę więcej włożyć, ale też dostajemy wtedy więcej, bo dostajemy wtedy więcej możliwości i możemy się tego nauczyć. Trzeba o siebie dbać, po prostu. To, ja wiem, że to jest taki slogan, który wszyscy powtarzają, że trzeba o siebie dbać, ale naprawdę przynosi to efekty.
1: Czyli taka higiena życia, tak?
0: Higiena życia. Ja zawsze mówię, że jest taka, jak jest taki jeden polityk, który kiedyś mówił, że ma piątkę swoich, w tym piątka tego polityka, a ja mówię, że jest ósemka Herman. I ta, w tej ósemce Herman są zawarte wszystkie prawdy świata, co trzeba zrobić, żeby było dobrze, co wcale nie jest proste, bo tam trzeba spać, odżywiać się, pić, odpoczywać, mieć relacje z innymi, nie używać substancji psychoaktywnych, żadnych, alkohol to substancja psychoaktywna i stosować higienę cyfrową. I to jest 8 zasad zdrowego stylu życia, które i aktywność fizyczna. Jeżeli to wprowadzimy, to już właściwie mamy to.
1: Brzmi prosto, ale wcale tak się nie jest.
0: To jest najbardziej skomplikowaną rzeczą, jaka tylko może być.
1: Bo żyjemy tak szybko, że no brakuje czasami doby, żeby wprowadzić balans w aż tylu obszarach, no ale na pewno...
0: Kto spi 9 godzin?
1: Warto, ja na pewno nie. Warto próbować. Od roku mamy program Ministerstwa Zdrowia, w ramach którego jest dofinansowanie leczenia niepłodności. Od roku też powstały placówki w Polsce, które są placówkami finansowanymi przez NFZ lub przez miasto. Zastanawiam się, czy gdy rozmawiasz ze swoimi pacjentkami, to czy jest widoczna jakaś zmiana w tak zwanej, cudzysłów, obsłudze pacjenta? Bo tak jak rozmawiam z moimi gościniami, to jeszcze do niedawna było tak, że

0: te kliniki leczenia niepłodności no trochę działały jak fabryki i brakowało tam takiej empatycznej komunikacji na linii personel medyczny, ale też ten personel administracyjny, nazwijmy to, kontra pacjentka, pacjenci. No i często było tak, że na przykład o tym, że straciliśmy wszystkie zarodki, dowiadywaliśmy się z aplikacji, że nie było do tego komentarza, że właściwie z taką kolejną potężną stratą zostawaliśmy sami. No i zastanawiam się, czy teraz, gdy ta konkurencja wzrosła, bo powstały nowe ośrodki, jest lepiej?
1: Ja jeszcze tego w opowieściach pacjentek nie słyszę. Jeszcze tak, one tak dosłownie jeszcze tego, jeszcze nie widzą tego. Jeszcze się na tym nie skupiają. Zastanawiam się, czy one w ogóle będą, no nie, może jak będzie to duża zmiana, to one wtedy to skupią się na tym i to zauważą. Ale ta zmiana, wiem, że idzie i ona jest, bo ja już te drobnostki zauważam, w które one przychodzą i właśnie mówią, że za każdym razem ktoś dzwoni, co najmniej dzwoni i wyjaśnia. Nie informuje. One mówią, wyjaśnia. I to jest ta różnica. I faktycznie konkurencja zawsze będzie powodować, że będzie wzrosła jakość usług, no bo który ośrodek będzie miał lepszą tą ankietę satysfakcji, to ten ośrodek będzie preferowany i wybierany. Teraz trochę, znaczy to, co, żebyśmy nie zapomnieli o tym, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym nigdy nie zapomnieli, że oprócz tego roku, który teraz mamy, to wcześniej 8 lat,
0: była
1: politycy
0: dziura.
1: Ukradli 8 lat naszego życia reprodukcyjnego. I nie należy tego pudrować i używać innych słów. Doszło do kradzieży czasu reprodukcyjnego Polek i Polaków. 8 lat. Bo na to, żeby mieć dziecko, mogli pozwolić sobie tylko osoby, które były naprawdę majętne, albo te, które pozbyły się całego majątku, żeby to dziecko posiadać. Ludzie zapominają, że to tak jest, bo to szybko do dobrego się przyzwyczajamy. Od roku mamy program ministerialny i ta dostępność się zwiększyła i jest lepiej. Rodzą się też dzieci z tego programu, więc jest realne, że się dzieje. Ale ja przypominam, wcześniej przez 8 lat nas okradano. I to jest rzecz, której nie wolno zapomnieć, bo może się zdarzyć tak, że zaraz komuś tam klapka zapadnie, że to się, a może przeoszczędźmy sobie na tym. I my jako społeczeństwo musimy tego pilnować, żeby nikomu tam na górze nie przyszedł do głowy taki pomysł.
0: Myślę, że też znowu wracamy do tego, że brakuje wiedzy, bo w ciągu tych 8 lat w niektórych miastach było dofinansowanie miejskie do in vitro. Ale też, no znowu, świadomość jest taka, że dobra in vitro, no czyli dofinansowanie do całej procedury, czyli to było za darmo. A to dofinansowanie było właśnie do zapłodnienia pozaustrojowego. No i teraz, jeżeli na przykład zarabiamy najniższą krajową, ja i mój partner, dostaliśmy to dofinansowanie do tej pierwszej części, czyli mamy zarodki, no i tu się program kończy. A przecież, żebyśmy mieli sukces, to jeszcze potrzebny jest transfer. A transfer to jest co najmniej kilka tysięcy kolejnych, które musimy zapłacić za całą procedurę. A jeżeli mamy jeszcze jakieś stwierdzone choroby, dysfunkcje, no to jeszcze jakieś dodatkowe badania, zabiegi i tak dalej, i tak dalej. I z tego się robią bardzo duże pieniądze. I myślę, że też brakuje wiedzy na temat tego, jak to wygląda i wyglądało.
1: Tak, ja się zgadzam z tym w 100%. Ja przypominam, że my w Polsce mamy publiczną ochronę zdrowia. Oznacza to, że konstytucyjnie mamy prawo napisane, mamy w konstytucji, że mamy prawo do opieki i do leczenia i za to odpowiada państwo. My o tym lubimy zapominać, przerzucamy to oczywiście w prywatę, no bo prywatnie też można pracować i prywatnie można korzystać, tylko przez to też niektórzy politycy jakby zaczynają spoczywać na laurach, a dobra, bo jakoś to sobie zapłacą, to sobie coś zrobią. Tylko zapominamy, o jakich my pieniądzach tutaj mówimy. To nie jest 40 zł miesięcznie, to nie jest 150 zł miesięcznie. To są setki tysięcy. Moja rekordzistka wydała 350 tysięcy na leczenie niepłodności, ale ma dziecko. 11 lat. Ma dziecko.
0: Cudownie, że mogła sobie na to pozwolić i cudownie, że ma sukces, bo ja znam też takie pary, które sprzedały na przykład mieszkanie, pozbyły się całego majątku, no i tego upragnionego

0: dziecka nie ma.
1: I tu jest też dziura. Dziura polegająca na tym, że brakuje trochę specjalistów i brakuje trochę programów, które będą opiekować się ludźmi, którzy mają niepowodzenie leczenia niepłodności. Nie ma takich specjalistycznych miejsc, a to jest trochę inna opieka, bo to jest trochę inne rzeczy trzeba zaopiekować w pacjencie. Znaczy, to jest właśnie ta strata, taka już jest taki moment, że wiem, że już dalej nie chcę się starać. Wiem, że to już jest koniec mojej drogi i zaczynam sobie bilansować, ile ja tak naprawdę straciłam. I w mojej głowie powstaje pytanie, a może ja nic nie zyskałam? I tutaj wchodzić powinien specjalista, cały na biało, czy specjalistka, która powie, dobra, dziecka nie ma i to jest prawda, tu nie kłócimy się z tym i nie będziemy z tym dyskutować, ale przez ten czas, co się wydarzyło, żeby pomóc to opracować intelektualnie i emocjonalnie, żeby ta osoba mogła sobie z tym poradzić. Tutaj nie ma takich jeszcze specyficznych miejsc, w których byłyby wyspecjalizowane w takim typu pomocy. I to jest spora nisza, więc polecam bardzo psychospecom i psychospeckom, żeby się zainteresowały tym tematem. Jak lubią być pionierami w jakimś obszarze, to na pewno jest super obszar do tego, żeby się zaopiekować, żeby stworzyć te programy, żeby stworzyć te takie fundacje, czy takie miejsca, które będą tylko dedykowane takim osobom. No, taki win-win. Z jednej strony będzie móc pomagać pacjentom, z drugiej strony tworzyć historię. Tak zachęcam moich kolegów i koleżanki do tego, żeby pomyślały o tym temacie. Bo jest to jakiś taki temat, który korzyść społeczną przyniesie, ale też indywidualną.
0: Na pewno bardzo ważne. Teraz powiem coś mocnego, chociaż już kiedyś o tym wspominałam, że gdy ja straciłam nadzieję w moim procesie leczenia niepłodności, to pamiętam, jak mówiłam do mojej przyjaciółki, że ja się boję, że jak już podejmę decyzję, że to jest koniec tych prób, to że moje życie nie będzie miało sensu. Tak. Teraz dalej mam ciary, jak to mówię, i w ogóle łzy w oczach. Mnie się na szczęście udało, mam dwie córki, ale gdyby się nie udało, to myślę, że odnalezienie tego nowego sensu byłoby bardzo trudne.
1: I jest bardzo trudne, tu też nie ma co pudrować rzeczywistości, że jest jakoś inaczej, ale też mam pacjentki i pacjentów, którzy odnaleźli ten sens, ale to nie jest proste. Tak, ja się zgadzam i bardzo często też to słyszę. To już nie ma sensu, moje życie już nie ma sensu, ale są osoby, które potrafią się w tym odnaleźć. W różnych obszarach wtedy zaczynają na przykład działać, pomagają, stają się aktywistkami albo stają się właśnie ambasadorkami czy ambasadorami i działają na rzecz osób z niepłodnością, pokazują, pomagają tym osobom. To też jest jakiś obszar, w którym można się wtedy odnaleźć.
0: Wykorzystać też te zasoby, które, czyli jednak jakąś wartość, którą było to staranie przez lata.
1: Że w tym staraniu nauczyłam się tego i tego i mogę dzięki temu pomóc komuś innemu. Ale też nie każdy realizuje się przez pomoc drugiej osobie i to też jest ważne. Nie każdy musi zostawać takim bohaterem drugiego człowieka. To też nie jest tak, że wszyscy muszą, żeby też nikt nie czuł się w obowiązku, bo są osoby, które przechodzą tą drogę i mówią, koniec, nigdy więcej z tym tematem nie chcę mieć nic wspólnego i to też jest okej. I to też jest okej. Bo najgorsze jest takie powiedzenie, ono trochę tyczy się czegoś innego, a ja jestem pani powiedzonko, z pracownika nie ma niewolnika, z niewolnika nie ma pracownika. Więc i ono się tutaj zdecydowanie sprawdza. Jeżeli coś czujesz sercem, że to jest twoje, że chcesz to robić, to rób. Nie czujesz? Nie rób, bo takie jest oczekiwanie społeczne, bo to cię zamorduje, tak mówiąc, przenosi.
0: Mam wrażenie, że pewność, że do 2024 roku, czyli do momentu, kiedy rozpoczął się ten program Ministerstwa Zdrowia, ta sfera opieki tego dobrostanu psychicznego w procesie leczenia niepłodności była bardzo zaniedbywana, no bo musieliśmy takie nakłady finansowe kierować na to leczenie fizyczne, nazwijmy to. No, że jak trzeba było gdzieś przeoszczędzić, no to tu. Dobra, jestem silna, jestem silny.
1: Pogadam z koleżanką, tak, z mamą, przyjaciółką, z partnerem.
0: Wejdę na grupę na fejsie i że to było trochę albo bardzo nawet pomijane.
1: Plus stygma zaburzeń
0: tak,
1: psychicznych
0: oczywiście.
1: I trudności psychiatryczne.
0: Jasne, nie dość, że niepłodna, to jeszcze z problemami psychicznymi.
1: Jeszcze chora, w ogóle, tak.

0: To już masakra. I teraz, odkąd wszedł ten program, to po pierwsze w ramach tego całego pakietu też jest opieka zdrowia psychicznego, ale też mamy zasoby finansowe na to, żeby po taką pomoc sięgać. I chciałam zapytać o to, w jakich obszarach możemy pracować, co możemy sobie zbudować, w czym możemy sobie pomóc w tym procesie leczenia niepłodności, starań o dziecko.
1: Uczyć się siebie samego, siebie samej, to jest po pierwsze. Dlatego, że najpierw musimy się właśnie siebie nauczyć i wiedzieć, gdzie mamy silne strony, gdzie mamy słabe strony, co jest dla nas największą trudnością, a co jest dla nas naszą taką mocną stroną, którą możemy wykorzystać w tym procesie leczenia niepłodności. Każdy z nas będzie inny, bo to będzie zależeć od cech osobowościowych, temperamentalnych. I tutaj nie ma jednego uniwersalnego powiedzenia, musisz budować poczucie własnej wartości. Mhm. Na przykład, nie, to tak nie działa. Niektóre osoby, które starają się o dziecko, mają bardzo wysokie poczucie własnej wartości i to w ogóle nie o to chodzi. Tylko na przykład chodzi o to, że trzeba je nauczyć tego, żeby przestały mieć tak dużą kontrolę i potrzebę kontroli. Że nauczyć je, że dobra, let it be, mhm. Niech płynie. Bo są osoby, które właśnie to spala, że one są takie skrupulatne, nie? Że jak wykonałam jeden, to musi się zadziać dwa, a jak zadzieje się dwa, to się zadzieje trzy, a jak się zadzieje trzy, to cztery. I w tym procesie leczenia niepłodności, to my doskonale wiemy, że to takie działanie zgodnie ze schematem, to tutaj prawie nic nie działa, tutaj mhm. jest, może się wszystko wydarzyć, nic się nie wydarzyć i naprawdę ta kontrola jest tutaj trudna, więc a inna osoba właśnie będzie miała bardzo niskie poczucie własnej wartości i to będzie jej największym problemem mhm. i to będzie ją najbardziej zjadać. Nie jestem kobietą, nie jestem wystarczająco dobra, jestem beznadziejna przez to, że nie mogę mieć dziecka, nie udaje mi się nic absolutnie innego i tylko skupiają się na tym. I wtedy, dlatego mówię, poznać siebie, w którym obszarze jest najtrudniej i wtedy ten obszar zaczynać modyfikować. Czyli osoby z dużą kontrolą uczymy odpuszczać tą kontrolę. Mm-hmm. Że to takim przykładem jest, jak to zobaczy na przykład psychoterapeuta, że ktoś zacznie się spóźniać na spotkania i zapominać o spotkaniach. To już wiadomo, że to jest taka osoba, która oho, zaczyna się leczyć, zaczyna być dobrze, poprawia się.
0: I to pewnie też jest tak, że my nie do końca sami musimy znać ten obszar jeszcze, zanim wybierzemy się na pierwsze spotkanie, prawda? Na pierwszą wizytę.
1: Mało tego. Nasz mózg robi tak, że nam nie pozwala tego samemu zobaczyć. Bo są różnego rodzaju mhm. mechanizmy obronne, które bronią naszego ego, czyli naszej zwartości osobowości. Bronią, jak po prostu najlepsze psy stróżujące, żebyśmy się tam nie dokopali i nie doszukali za dużo. I te mechanizmy obronne powodują, że my przez to nie widzimy siebie takich, jakimi jesteśmy, tylko widzimy siebie, jakimi chcielibyśmy być albo boimy się być. No to różnie bywa, tak? Ale nigdy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego tak zobaczyć, bo nasz mózg nas chroni. Mhm. Chroni nas po to, żebyśmy się nie rozsypali. To po to to jest. To nie jest zła rzecz, te mechanizmy obronne, tak? Ale dlatego sam człowiek nie może się, sam psychoterapeuta się nie wyleczy, bo on siebie nie zobaczy, siebie nie usłyszy mhm. tak realnie. Potrzebuje do tego drugiej osoby, drugiego specjalisty, specjalistki, żeby ta pomogła te mechanizmy obronne rozbroić i wtedy możemy siebie zobaczyć. I to nawet właśnie często jest nie to, że my nie mamy wiedzy na ten temat, tylko nasz mózg zabrania nam nawet tej wiedzy mieć.
0: Mhm. I czyli dlatego jest mechanizm obronny.
1: Tak. Mhm.
0: Często, gdy rozmawiam tutaj z gościniami, ale też sama pamiętam, że często mówiłam, że czuję się niewolnikiem procedury in vitro, bo nie mogę niczego zaplanować, żadnego startu w zawodach, nie mogę kupić okazyjnie biletów na samolot, nie wiem, do Tajlandii, bo przecież ja nie wiem, a może ja już wtedy będę w ciąży, a może wtedy będę w jakimś zabiegu, procedurze, czymś. I wielkie wrażenie na mnie zrobiła rozmowa z dziewczynami z Akademii Płodności, które opowiadały o tym, że same mają taką historię, że przez 8 lat leczenia niepłodności mają wyrwę w życiorysie.
1: Tak.
0: W ogóle nie pamiętają, co się działo. Tylko wizyty, owulacje, procedury, zastrzyki, suplementy i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to wsparcie psychiczne może nam pozwolić jakoś żyć w tym czasie.
1: i pokazać.

0: pokazać, że trzeba żyć, żeby później nie było tej właśnie sytuacji, bo na końcu może się okazać właśnie, że tego dziecka nie będzie. I może być tak, że nie mam dziecka i 8 lat mam wyrwy w życiorysie, chociaż tak naprawdę to jest jedna z najczęstszych rzeczy, które właśnie pacjentki powtarzają. Mm-hmm. Że nigdzie nie wyjeżdżam, nic nie robię. Dokładnie to, co ty opowiadasz, to jest jakby żywcem wyjęte z gabinetu. Jakbyś siedziała obok mnie i słuchała tych dziesiątek, setek tych historii, które te kobiety opowiadają. Mm-hmm. Właśnie dokładnie tak. No nie mogę przecież pojechać, bo ja wtedy mogę być w ciąży. Ale teraz ja obserwuję, że to się zaczyna zmieniać, to realnie i to widzę w gabinecie, w opowieściach, że kobiety mówią, że no mam taki pomysł, że lepiej nie pojechać, bo może będę w ciąży, a później sobie myślę, a trudno, jak będę, to wtedy się będę martwiła. Mhm. I wtedy to nie będzie nawet powód do zmartwień przecież, bo jeżeli będę w ciąży, to co, że będę musiała odwołać wycieczkę, to sobie odwołam wtedy wycieczkę i jeszcze z dziką chęcią to zrobię, bo w końcu będę w ciąży. I to jest ta rzecz, której one, myślę, że dzięki wsparciu właśnie, które dostają temu psychologicznemu, które jest już takie na stałe wpisane właściwie przy całym leczeniu niepłodności wszędzie, one to już widzą. Więc to
1: super.
0: Młode pokolenie staraczek, czyli takie mówię te 2-3 lata, które mają tą drogę ze sobą, to one trochę już inaczej. Te stare staraczki, czyli tak z 15 lat do tych 3 lat wstecz, to faktycznie one tak miały, bo im nikt tego nie mówił. Nikt im nie mówił. Możesz też żyć. Możesz też żyć. Ja pamiętam, miałyśmy takie wykłady, takie warsztaty organizowała moja przyjaciółka Sylwia Będkowska, która też ma fundację i też zajmuje się i pomaga osobom, które zmagają się z niepłodnością, obudź sobie życie. No i właśnie my na tych warsztatach, i to było 6 lat temu, i ja na tych warsztatach jak występowałam, to właśnie po to były moje warsztaty. Zaczynałam warsztaty na przykład od tego, że przychodziłam i stawiałam swoje szpilki na środku tego warsztatu i pytałam, z czym wam się to kojarzy. I one na przykład mówiły, szpilki? Ale po co szpilki? My tu jesteśmy o niepłodności rozmawiać. Te szpilki nam przychodzisz, przynosisz? Albo o piosenkach z nimi rozmawiałam. Stwórzmy listę najlepszych piosenek. One, piosenki? Jakie? My tu jesteśmy po to, żeby o niepłodności rozmawiać. I ja wtedy ich uczyłam. Jak nauczymy się rozmawiać podczas leczenia niepłodności o całej reszcie innych spraw, to będzie łatwiej, bo życie toczy się obok leczenia niepłodności i nie wolno o tym zapomnieć. Nie wolno, to jest taki must have, żeby pamiętać, że równocześnie są szpilki, równocześnie są piosenki czy wyjazdy za granicę. Są. I tylko musimy to zauważyć, że otworzyć się na to, że to się nic nie stanie, jak się skupisz na tym, czy kupić sobie szpilki, czy nie, czy lubisz chodzić, czy nie, czy to atrybut kobiecości, czy jednak symbol ucieśnienia kobiet, tak? Mm-hmm. Możemy sobie o tym porozmawiać. To jest to miejsce, w którym możemy sobie o tym porozmawiać. I to było dla nich takie, za każdym razem to, teraz jest inaczej, ale wtedy te 6 lat temu, jak te warsztaty robiłyśmy, to było takie,
1: wow.
0: A przecież o niepłodności musimy rozmawiać, o tej psychice, jak sobie pomóc psychicznie. Tak sobie pomóc. Mm-hmm. To jest jeden z elementów.
1: Też bardzo ważny aspekt poruszyłaś chyba w swoich mediach społecznościowych albo w jakimś wywiadzie, teraz już nie pamiętam, że warto dać sobie taką przestrzeń, opcję, pozwolenie na przerwę w tym leczeniu niepłodności, żeby odsapnąć.
0: Tak. I teraz w tym nowym pokoleniu staraczek nie ma problemu z tym, że jak ja mówię, a dlaczego nie? A dlaczego nie przerwa? No bo czas, no bo to, no bo tamto. Ale i tak jesteś teraz tak zmęczona, tak zestresowana, kortyzol tak szaleje w tobie w tym momencie, że ja rozumiem czas, no bo jako osoba, która zmaga się sama, zmagała właściwie, bo ja już zamknęłam ten rozdział, tak? Ale chorująca na niepłodność, ja doskonale wiem, co to znaczy czas reprodukcyjny. Ale też wiem, że jeżeli nie odpoczniesz, nie zrobisz sobie przerwy wytchnieniowej, to nie będziesz miała za chwilę siły. I tak nic z tego, że teraz się starasz, nie wyjdzie. I dziewczyny teraz o wiele łatwiej w to idą. Kiedyś było bardzo trudno je do tego przekonać. A teraz ta świadomość tego zdrowia psychicznego, tego czym jest psychika i jak ważną rolę odgrywa, faktycznie zmienia ich widzenie i one powoli, powoli odpuszczają. Mam teraz takie dwie pacjentki, które właśnie są na przerwie wytchnieniowej. Wiecie, różnie powiedziały, nie będę o tym mówić, bo jesteśmy w polskim radiu, ale powiedziały, odpuszczam. Pół roku,

0: Erwa, nic się nie stanie. I przychodzą do gabinetu na kontrolę i mówią, Boże, najlepsze pół roku od X czasu. Mhm. W życiu nie czułam się taka wolna. To jest to. Czasami po takiej przerwie przychodzą i mówią, ja już nie chcę wrócić do procesu in vitro. Ja już nie chcę wrócić do starania się o dziecko. Ja już nie chcę wrócić do leczenia niepłodności. To też jest okej.
1: Bardzo. Myślę, że to jest bardzo uwalniające, bo to jest trudna decyzja.
0: Bardzo. I niestety trzeba ją samemu podjąć. Bo musi być z motywacji wewnętrznej, bo jak będzie z motywacji zewnętrznej i tak jak ja czasami widzę w gabinecie i tak mnie korci, aż mnie język tam swędzi, nie? Powiedz jej. Taki głos szatana mi tam szept. Powiedz jej, żeby już się nie starała.
1: Ale nie mówisz?
0: Nie. Nie mówię. Nie ma. To jest ciężki moment, ale nie może to być moja decyzja. Bo tak naprawdę to, co ja sobie myślę, powiedz jej, żeby się nie starała, to jest moje. To nie jest tej pacjentki.
1: A to musi być jej.
0: A to musi być jej. Ona musi to poczuć. I są takie, no mówię, tak jak ta jedna, która się powiedziała, nie podda się nigdy. I tej chciałam sobie, tej myślałam, nie trzeba, nie odpuść już, tak sobie myślałam. Ta z 350 tysiącami i ta, która ma dziecko. Dlatego siedzę cicho i to mi ułatwia, bo sobie wtedy ją przypominam i mówię, siedź cicho. Nie masz patentu na mądrość. To nie twoje życie, nie twoja psychika, jej psychika. Podążaj za nią.
1: Piękna puenta, więc ja już tutaj nic nie będę dodawać. Maja Herman dzisiaj była gościnią podcastu N97. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.